0: sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
1: Dolnośląskie drogi o 6:00 prowadzi po nich Piotr Lipieta.
2: Rozpoczynamy od informacji z autostrady A4. Za węzłem Krzyżowa na jezdni od Zgorzelca w kierunku Wrocławia doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jak informują dolnośląscy strażacy w rozmowie z Radiem Wrocław, 3 osoby zostały poszkodowane, przetransportowane do szpitala. Autostrada jest w tym momencie zablokowana, a zator ma prawie 2 km. Korkuje się również przejście graniczne w Jędrzechowicach na jezdni w kierunku Niemiec. Na A4 mamy w tym momencie 2-kilometrowy korek. A my czekamy na Państwa telefony. Proszę dzwonić w każdej drogowej sprawie. 71 339 33 55.
0: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
3: Wieczorny wstrząs. W Zagłębiu Miedziowym nie było osób poszkodowanych. Maturzyści rozpoczną dzisiaj tegoroczny egzamin dojrzałości. W ciśnienie Ormus rusza dziś zapowiedziany przez Trumpa projekt Wolność. Na razie nie wiadomo, co ma znaczyć. Miejscami małe zachmurzenie, dziś na termometrach do 25-6 stopni. No, wiadomo.

0: W zagrożonym miejscu nie było wtedy nikogo z załogi. Niekontrolowane ruchy górotworu to efekt naturalnego rozprężania skał z energii, jaka tworzy się przy eksploatacji wyrobiska. Za 3 godziny maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki. W środę język obcy.
1: Więcej na radiowrocław.pl.
0: Donald Trump zapowiedział, że siły Stanów Zjednoczonych zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormus. Operacja nazywana Projektem Wolność ma ruszyć już dzisiaj. Trump nie wyjaśnił, w jaki sposób USA ma pomóc statkom przedostać się przez cieśninę. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego płynącego po Oceanie Atlantyckim. Potwierdzono 1 przypadek zakażenia hantawirusem, który jest przenoszony przez gryzonie.
1: To są wiadomości radia Wrocław.
0: Letnia aura na początku maja. Na stacji synoptycznej w Pile termometry wskazały wczoraj 28,5 stopnia. Cieplej było w całym kraju. Ciepło we Wrocławiu i Legnicy 26,7. Majówka dobiegła końca, wraz z nią niestety kończy się przynajmniej na jakiś czas dobra pogoda. Według prognoz czekają nas teraz chłodniejsze dni, deszcz i burze. Na Dolnym Śląsku intensywne opady spodziewane są jutro. W całej Polsce obchodzony jest dzisiaj Dzień Strażaka. Przypada 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Maciej Szefer.
2: Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola strażaków.
3: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew. Później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
2: Kierunki i specjalizacje w straży pożarnej to zdaniem komendanta OSP magnes, który przyciąga młodych do służby.
3: Także to już nie są ci strażacy co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary, to już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki.
2: Poza służbą strażacy pracują często jako specjaliści, a także ratownicy medyczni czy kierowcy zawodowi.
0: A zatem uściski dla wszystkich druhów ochotników i dla strażaków zawodowych. A teraz wiadomości ze sportu, Piotr Pietraszek.
4: Koszykarze Śląska powrócili na zwycięską ścieżkę. Wrocławianie po 4 porażkach z rzędu w 29. kolejce basketligi pokonali w Zielonej Górze Zastal 80-76. Nowy trener WKS-u Jacek Winnicki, który zastąpił na ławce zwolnionego kilka dni wcześniej Ajnarsa Bagackisa, nie chciał zdradzać, jak odmienił oblicze zespołu. To nie była tylko kwestia rozmów, zapewnił.
5: Od gadania się za wiele nie zmieni. Pracowaliśmy ciężko, tyle mogliśmy przez te parę dni. Widać było charakter, widać było zaangażowanie i to najważniejsze. Natomiast o innych rzeczach dotyczących taktyki nie będę się wypowiadał.
4: Śląsk dzięki wygranej zapewnił sobie miejsce w czołowej czwórce przed fazą play-off. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie 31. kolejki piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem Lubina a Krakowiem. Od 27. minuty Miedziowi grali w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę za faulu otrzymał Igor Orlikowski. Obrońca Zagłębia Jakub Kolan wszedł na murawę tuż po tym, jak jego kolega obejrzał czerwony kartonik i uważa, że lubinianie dobrze dawali sobie radę w osłabieniu.
6: My się dobrze czujemy akurat w niskiej obronie. Brakowało nam, wiadomo, jednego zawodnika, gdzie mogliśmy wychodzić z kontrą. Niestety tak się nie zdarzało, no ale czuliśmy się bardzo dobrze w niskiej obronie i szanujemy ten jeden punkt.
4: W innych niedzielnych meczach Pogoń wygrała w Szczecinie z Wisłą Płockę 3-0, a GKS Katowice pokonał u siebie Brookbet Termalikę Nieciecza 5-1. Ten ostatni wynik oznacza, że zespół z Małopolski jest pierwszym spadkowiczem w sezonie 2025-26. W pierwszej lidze piłkarskiej w meczu 31. kolejki Chrobry Głogów wygrał u siebie z GKS-em Tychy 3-2. Derby Dolnego Śląska w Superlidze Szczypiornistek znów dla Zagłębia. Piłkarki ręczne z Lubina wygrały u siebie z KPR-em gminy Kobierzyce 28-26 w 26. kolejce grupy mistrzowskiej. Nasza gra była zbyt nierówna, przyznała rozgrywająca KPR-u Aleksandra Kucharska.
7: Niestety grałyśmy za dużymi falami, to nie była jedna fala, to tak było ze 2 razy przynajmniej, że wychodziłyśmy dobrze i znowu spadałyśmy. Z takim zespołem jest bardzo ciężko odrabiać straty i no niestety dobry początek drugiej połowy nie wystarczył.
4: Zagłębie pozostało liderem rozgrywek, KPR w tabeli jest 4. W 4. kolejce żużlowej Ekstraligi Betard Sparta Wrocław po emocjonującym meczu pokonała na stadionie olimpijskim Unię Leszno 50-40. Gospodarzy do sukcesu poprowadził Artiom Łaguta, który zdobył komplet 15 punktów. Kim Antonelli z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch wyprzedził Brytyjczyka Lando Norrisa i 3. na mecie Australijczyka Oscara Piastriego.
8: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro.

0: Dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe też słabe burze. No, a na termometrach od 24 do 26 stopni. Temperatura już o poranku dobra, bo w Obrzychu, w Zgorzelcu 16 stopni, a we Wrocławiu, Kłodzku i Legnicy 14, 9 w Jeleniej Górze i na Śnieżce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
1: 7 minut po godzinie 6, Majewskie Budzenie w Radiu Wrocław poleca się na najbliższe godziny. Sam Fender, People Watching. Na dzień dobry.

11 minut po godzinie 6. Olivia Dean Sam Fender dopiero co zdobyli Brit Awards za swój kolejny świetny kawałek. Teraz widziałem, że koncertują. Zresztą w maju będą, być może razem, też całkiem blisko, bo w Berlinie. Dzisiaj 124 dzień roku, jest 4 maja, słońce wzeszło o 5.01, o 26 zajdzie, tym samym przekroczyliśmy 15-godzinny dzień. Imieniny dzisiaj Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław. Wszystkiego najlepszego dla Was, śpiewa Anna Wyszkoni.

To jest Majewskie Budzenie w Radiu Wrocław.

0: 18-19 minut po godzinie 6. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Święto przypada właśnie 4 maja w dniu świętego Floriana. No, nie ma drugiej takiej grupy zawodowej, której Polacy ufaliby tak bardzo. Są na to dowody. No, chociażby CBOS z zeszłego roku, który sprawdzał, jak bardzo dużym zaufaniem cieszyli się strażacy w Polsce. No więc bardzo dużym. 97% ankietowanych odpowiedziało, że i owszem, do strażaków pełne zaufanie.
1: Pięknie społeczeństwo nam się odwdzięcza, bo zawsze jesteśmy witani uśmiechem, z takim wielkim, otwartym sercem i to widać chociażby po działaniach ratowniczych, kiedy ktoś nam przynosi ciepłą herbatę, ktoś nas poczęstuje jakąś bułeczką, jakimś chlebem. Zawsze jesteśmy miło przyjmowani i też z naszą służbą staramy się odpłacić wszystkim, że jesteśmy zawsze na czas, zawsze na ten dzwonek, no, numer alarmowy, jeżeli ktoś zadzwoni 112-998, jesteśmy bardzo szybko na miejscu. Średni czas dojazdu to jest około 9 minut, w dużych miastach to jest nawet 6-7 minut.
0: Tak w ubiegłym roku mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Dziękując społeczeństwu za zaufanie i sympatię, teraz w radiu Wet Wet Wet, a dla strażaków wszystkiego najlepszego.

May the Force be with you. Tak pozdrawiają się rycerze Jedi w wielu filmach, serialach i animacjach ze świata Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj czwarty dzień maja, czyli święto fanów Gwiezdnych Wojen. A to dlatego właśnie, że May the Force be with you dobrze rymuje się z May the Fourth be with you. Czyli właśnie 4 maja, żeby był z tobą, żeby moc z tobą była. To oczywiście nic innego jak Marsz Imperialny ze świata Gwiezdnych Wojen. Czyli innymi słowy ten moment, kiedy pojawił się Darth Vader na ekranie, ten utwór najczęściej właśnie grał. To też ciekawe, że najpopularniejszy numer z całej opowieści o rebeliantach, którzy zwalczają złe imperium, to właśnie utwór tego złego imperium kojarzymy najlepiej. Rekonstruatorów najróżniejszych cosplayerów we Wrocławiu na Dolnym Śląsku nie brakuje. Nawet tego dzisiaj w Radiu Wrocław po 10:00.

0: sens.
1: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
2: Raport z dróg przygotował Piotr Pipieta.
3: Do poważnego wypadku doszło na autostradzie A4. Jak informowaliśmy na antenie Radia Wrocław, na 52 kilometrze za węzłem krzyżowana jezdni od Zgorzelca w kierunku Wrocławia doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów, busa oraz lawety. Jak potwierdza w rozmowie z Radiem Wrocław oficer dyżurny dolnośląskich strażaków, poszkodowane zostały 3 osoby. Autostrada w tym momencie jest zablokowana, a służby wprowadziły objazd na węźle Godzieszów. 71 339 33 55 to nasz telefon drogowy. Czekamy na Państwa raporty z dolnośląskich tras. Nadal korkuje się A4 na granicy w Jędrzychowicach na jezdni w kierunku Niemiec. W tym momencie zator ma 2 kilometry.
1: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
2: Na skrót wiadomości Radia Wrocław zaprasza Leszek Morderski.
4: Silny ruch tektoniczny w Zagłębiu Miedziowym, na szczęście bez poszkodowanych. O 20.40 stacje sejsmiczne zarejestrowały w rejonie Polkowice wstrząs o sile ponad 4 stopni w skali Richtera. W zagrożonym miejscu, w zakładach górniczych Rudna koło Polkowic, nie było wtedy nikogo z załogi. Za 2,5 godziny maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z polskiego, jutro matematyka, w środę język obcy. Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy, jak poinformował mer tego miasta Siergiej Sobianin. Maszyna uderzyła w dom przy ulicy Mosfilmowskiej. Nie ma poszkodowanych. Donald Trump zapowiedział, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormus. Operacja nazwana Projektem Wolności ma ruszyć dziś. Trump nie wyjaśnił, w jaki sposób Amerykanie mają pomóc statkom. W czwartej kolejce żużlowej Ekstraligi Sparta Wrocław po emocjonującym meczu pokonała na Stadionie Olimpijskim Unię Leszno 50-40. Gospodarzy do sukcesu poprowadził Artiom Łaguta, który zdobył komplet 15 punktów.
2: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe też słabe burze. Na termometrach maksymalnie od 24 do 26 stopni. O poranku w Wałbrzychu, Zgorzelcu 16 stopni, Wrocław i Kłodzko po 14 stopni. W Legnicy jest 12, w Jeleniej Górze i na Śnieżce 9 stopni. 27 minut zostało do godziny 7 w Radiu Wrocław, gra Joe Cocker.

24 minuty zostały do 7 w majewskim budzeniu, czas na kalendarium historyczne. W 1929 roku urodziła się Audrey Hepburn. No, właściwe nazwisko to Edda Catherine Van Hemstra Hepburn Ruston. Amerykańska aktorka filmowa znana m.in. z obrazów Wojna i Pokój, Historia Zakonnicy, Śniadanie u Tiffany'ego, Doczekać Mroku, My Fair Lady, Dwoje na drodze i wiele innych. Za rolę w Rzymskich Wakacjach w 1953 roku otrzymała Oscara. W 1960 roku urodziła się Beata Kozidrak, piosenkarka, wokalistka zespołu Baim, operująca ponad czterooktawową skalą głosu. Wykonawczyni m.in. piosenek Siedzę i myślę, Teraz płynę, Białe skały, Martwa woda i wiele innych. Do Beaty Kozidrak zresztą za moment wrócimy, bo jeszcze dwa słowa o tym, że w 1981 roku miał premierę być może jeden z najważniejszych filmów w historii polskiej kinematografii, bo wtedy na ekrany kin weszła komedia Miś. W reżyserii Stanisława Barei, stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji, film obnażał absurdy PRL i pokazywał paradoksy życia gierkowskiej epoki. Bawi widzów do dziś, prawdopodobnie dlatego, że boleśnie aktualny jest Miś, a przecież wiele zwrotów z Misia weszło do naszego języka i używane jest na co dzień jak stare dobre przysłowia. Dzisiaj 45. rocznica wejścia tego filmu na ekrany. W 2015 roku zmarł Józef Hajdasz, perkusista, współzałożyciel zespołu Breakout. Mówiłem, że wrócimy do Bajmu, do Beaty Kozidrak. Bardzo proszę, Biała Armia. A co tam? 22 minuty do 7 w Radiu Wrocław.

18 minut zostało do godziny 7. Tak sobie wyobrażam, że Beata Koźdrak obchodzi swoje urodziny, puszcza sobie Białą Armię i mówi: bardzo dobrze, kolejny rok życia za mną. Pięknie jest, wszystkiego najlepszego. Teraz 1997 rok. Wtedy Greg Alexander, niegdyś cudowne dziecko amerykańskiej branży muzycznej, nie mogło się doczekać wzięcia do pracy, bo właśnie podpisał kontrakt. Nie wiedział, co jeszcze napisze, ale miał sen. A w śnie przyśniło mu się, że napisze właśnie ten utwór. Greg Alexander, 56. urodziny dzisiaj. New Radicals, You Get What You Give.

0: Get What You Give, New Radicals w Radiu Wrocław. 12 minut 3 zostało do godziny 7. Jest jeszcze jedna ważna rocznica.
1: Nasza.
2: Takie ciekawe 80 lat.
3: Ale ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
0: 80 lat obchodzi i świętuje Radio Wrocław. Dzisiaj o historii opowiada Leszek Morderski.
4: Filozof, zakonnica, męczennica, patronka Europy. Wrocławska święta Edyta Stein. Urodziła się w mieszkającej na przedmieściu Odrzańskim we Wrocławiu żydowskiej rodzinie. W ciągu pierwszych kilkunastu lat życia przeszła kompletną religijną metamorfozę od dziecięcego pojmowania judaizmu przez nastoletni okres buntu, potem apatii i rozdarcia duchowego, po dorosłe życie i bezgraniczne poświęcenie się religii katolickiej. Największa przemiana dokonała się u Edyty podczas jej pobytu w mieście Spira, niedaleko Frankfurtu nad Menem.
5: Jest to miejscowość, w której Edyta Stein spędziła najdłuższy okres swojego życia, to znaczy poza Wrocławiem, 9 lat. W liceum i seminarium nauczycielskim prowadzonym przez siostry dominikanki. Wykładała głównie język niemiecki, ale również historię. To był ten okres po jej nawróceniu, gdzie właściwie u tych sióstr w tym środowisku ściśle katolickim uczyła się tego katolicyzmu.
4: Po pobycie w Spirze Stein była w Münster, a potem krótko we Wrocławiu. Tu na koniec pożegnała się z rodziną i wyjechała do Kolonii, gdzie w kwietniu 1934 roku przywdziała habit. To wtedy Edyta Stein stała się Teresą Benedyktą od Krzyża. Prowadziła bardzo bogatą działalność naukową, przede wszystkim filozoficzną. Jej dzieła wpisują się w tzw. filozofię światła, poświęconą człowiekowi oraz Bogu i drodze, która do niego prowadzi. W sierpniu 1942 roku hitlerowcy aresztowali Edytę Stein-Wecht w Holandii. Tydzień później zginęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, do którego dotarła pociągiem przez Wrocław. Papież Jan Paweł II beatyfikował Edytę Stein podczas wizyty w Kolonii 1 maja 1987 roku. Potem nastąpiły przygotowania do kanonizacji.
6: Proces kanonizacyjny trwa do roku 1997. W roku 1997 jesteśmy prawie wszyscy przekonani, że kanonizacja Edyty Stein odbędzie się we Wrocławiu. Jednak ma ona miejsce dopiero rok później w Rzymie. I wtedy to papież mówił, że jest ona pierwszą od czasów apostolskich Żydówką wyniesioną na ołtarze Kościoła.
4: Od 1999 roku Edyta Stein jest ogłoszoną przez Stolicę Apostolską patronką Europy.
2: Takie ciekawe 80 lat.
3: Ale ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
0: A wszystkie odcinki na radiowrocław.pl. Teraz łatwo poznać to Metallica.

0: nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
1: 14-17 maja, 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju w przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Gerlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły churalne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny. 37 Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 14. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl. Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
6: Wszystko o dolnośląskich drogach teraz. Piotr Lipieta.
7: Ważna informacja dla kierowców jadących w kierunku granicy z Czechami z powodu budowy obwodnicy Nachodu i budowy ronda przy granicy. Od dzisiejszego dnia, od godziny 8 pomiędzy przejściem granicznym Kudowa-Słona a Nachodem obowiązywać będzie ruch wahadłowy prowadzony zarówno przez drogowców, jak i przez sygnalizację świetlną. Duże utrudnienia mogą potrwać do 14 czerwca. Do poważnego wypadku doszło na autostradzie A4, jak informowaliśmy już na antenie Radia Wrocław, na 52 kilometrze za węzłem Krzyżowa na jezdni od Zgorzelca w kierunku Wrocławia doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów, busa oraz lawety. Poszkodowane zostały 3 osoby. Autostrada jest nadal zablokowana, a służby wprowadziły objazd na węźle Godzieszów. Więcej o tym piszemy na radiowrocław.pl.
5: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl. Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
8: Silny ruch tektoniczny w Zagłębiu Miedziowym. Nie ma osób poszkodowanych. Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy. Maszyna uderzyła w jeden z domów. Czas laby się skończył.
9: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy.
8: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu przelotny deszcz. Możliwe słabe burze do 26 stopni.
6: Na wiadomości Radia Wrocław zaprasza Leszek

0: pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinalizować umowy w ramach unijnego programu SAFE w najbliższy piątek, 8 maja. Podpisanie odbędzie się w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu i gości z Brukseli. 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku, wynika z sondażu ABC News i Washington Post. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od lat, oceny działań prezydenta Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru. Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy, jak informuje mer miasta Siergiej Sobianin. Maszyna uderzyła w dom przy ulicy Mosfilmowskiej. Nie ma poszkodowanych.
1: Rosyjskie media państwowe publikują relacje świadków. Starsza kobieta opowiedziała, że usłyszała huk wybuchu, gdy wybiegła na ulicę. Na miejscu już byli strażacy i policja. Na 9 maja zaplanowano w Moskwie paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. Władimir Putin chce, aby w tym czasie Ukraińcy powstrzymali się od atakowania stolicy Rosji.
0: Mówił Maciej Jastrzębski.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Maturzyści rozpoczną o 9 tegoroczny egzamin dojrzałości. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego. Martyna Szymczakowska.
3: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
4: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
5: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
3: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy. Dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka.
6: My musimy być w szkole już przed 5:00.
3: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
7: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół.
3: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut.
0: Nie tylko maturzyści mają dzisiaj trudny dzień. Dla wielu majówkowy odpoczynek był za krótki, a powrót do codziennych obowiązków jest stresujący.
8: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
9: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
8: Ja wypoczęłam.
0: A wczoraj najcieplej było w Pile, 28,5 stopnia, we Wrocławiu i Legnicy 26,7. Majówka dobiegła końca, wraz z nią niestety kończy się przynajmniej na jakiś czas dobra pogoda. Według prognoz czekają nas chłodniejsze dni, deszcz i burze. Na Dolnym Śląsku intensywne opady spodziewane są jutro. Jutro kolejny długi weekend będzie w czerwcu. Rozpocznie się w Boże Ciało. Teraz wiadomości ze sportu, Piotr Pietraszek.
10: Zagłębia Lubin zremisowało u siebie z Krakowią 0-0 w spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Od 27. minuty Miedziowi grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego. Pomocnik Zagłębia Tomasz Makowski szanuje zdobyty w tych okolicznościach punkt.
11: Ten punkt trzeba szanować, bo graliśmy 70 minut w 10. Szkoda naprawdę te ostatnie 15 minut pierwszej połowy, gdzie mogliśmy zdobyć bramkę. A druga połowa, no to jednak Krakowia też przeszła na czwórkę, mocniej atakowali nas, my się też trochę cofnęliśmy, wiadomo, im dalej było w meczu, tym już mniej sił trochę, ale co najważniejsze, dowieźliśmy ten wynik do końca na 0.
10: W innych niedzielnych meczach Ekstraklasy Pogonie Szczecin wygrała z Wisłą Płockę 3-0, a GKS Katowice rozgromił Brukbet Termalikę 5-1. Zespół z Niecieczy został pierwszym spadkowiczem w tym sezonie. Piłkarze Interu Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wywalczyli po raz 21 w historii tytuł Mistrzów Włoch. W meczu 35. kolejki Serie A pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają już 12 punktów przewagi nad najlepszym w poprzednim sezonie Napoli. Pochodzący z Ząbkowiec Śląskich pomocnik zaliczył asystę we wczorajszym meczu. Po 4 porażkach z rzędu koszykarze Śląska Wrocław w 29. kolejce Basketligi pokonali w Zielonej Górze Zastal 80-76. Zespół WKS-u poprowadził Jacek Winnicki, który zastąpił w minionym tygodniu na ławce zwolnionego Einarsa Bagackisa. Derby Dolnego Śląska w Superlidze Szczypiornistek dla Zagłębia w 26. kolejce Grupy Mistrzowskiej piłkarki ręczne z Lubina wygrały z KPR-em Kobierzyce 28-22. Lider rozgrywek więcej problemów z rywalem miał jedynie na początku drugiej połowy, o czym mówi bramkarka Zagłębia Monika Maliczkiewicz.
12: Ta druga połowa, gdzieś tam 4 szybkie bramki nam wpadły, ale dosyć szybko wróciłyśmy na dobre tory, grałyśmy mocno w obronie i w zupełności wydaje mi się, że kontrolowałyśmy ten wynik meczu.
10: Zagłębie pozostało liderem rozgrywek, KPR w tabeli jest czwarty. W czwartej kolejce żużlowej Ekstraligi Betard Sparta Wrocław po emocjonującym meczu pokonała na stadionie olimpijskim Unię Leszna 50-40. Swój zespół mimo porażki chwalił trener gości Rafał Okoniewski.
13: Spotkanie do myślę, że z tego meczu wyciągnęliśmy to, co mogliśmy. Dużo w takim meczu zmian taktycznych, zwykłych. No ale jakoś pojechaliśmy. Myślę, że możemy też być

0: zadowoleni. To jest wiadomo, jaki przeciwnik. No i myślę, że nie wypadliśmy źle.
1: W drugim niedzielnym meczu KS Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42. Wrocławianin Hubert Hurkacz przegrał z włoskim tenisistą Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6 w finale Challengera ATP na kortach ziemnych w Cagliari. Polski sukces mieliśmy za to w Chinach. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA 125 w Huzhou. W finale Polka pokonała Słowenkę Weronikę Erjawec 6-0 i 6-4.
2: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcarnaperła.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
4: Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe też słabe burze. Na termometrach jednak od 24 do 26 stopni, więc piękna majówkowa pogoda jeszcze nam się utrzymuje. W Jeleniej Górze o poranku 8 stopni, 14 za to w Kłodzku, 12 w Legnicy, 16 stopni jest w Wałbrzychu, 12 we Wrocławiu i 15 w Zgorzelcu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcarnaperła.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
4: 9 minut po godzinie 7 w Radiu Wrocław. Na Dolnym Śląsku w całej Polsce trwa największa akcja prasowania w ciągu roku, prasowania koszuli, no bo wybieramy się dzień pierwszy matury, startujemy Fool's Garden.

11 minut po siódmej to klasyka klasyki Fools Garden Lemon Tree, a skoro 11 minut po siódmej, to znaczy, że piosenka będzie teraz bardzo charakterystyczna, bo to będzie piosenka dnia Radia Wrocław. Czterokrotna laureatka nagród Grammy i Emmy, wokalistka, autorka piosenek, raperka, która zdążyła już odcisnąć wyraźne piętno na popkulturze. Na koncie ma szereg wyróżnień, w tym dziesiątki złotych, platynowych i multiplatynowych płyt, wyprzedane areny i role w kinowych hitach. Sukces Lizzo nie był dziełem przypadku ani nagłego wiralu. To efekt ponad dekady ciężkiej pracy, klasycznego wykształcenia i bardzo sprytnego pozycjonowania wizerunku. No to dzisiaj Lizzo, Don't Make Me Love You, to piosenka dnia Radia Wrocław. Oczywiście to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma być nowym etapem twórczości Lizzo.

Piosenka dnia Radia Wrocław, czyli Lizzo, Don't Make Me Love You, będzie wracała dzisiaj wielokrotnie. 16 minut po godzinie 7 teraz grają Canons, to Starlight, a za moment otwieram dzisiejszą prasę.

19 minut po godzinie 7 otwieram dziennik Gazetę Prawną, który pyta, jak polscy przedsiębiorcy omijają unijną dyrektywę SUP. W niektórych lokalach gastronomicznych, pisze dziennik, nadal można dostać plastikowe słomki do napojów. Mimo że od 3 lat obowiązują unijne przepisy zabraniające używania plastiku. Jak to możliwe? Ano tak, że sytuacja wynika z precyzyjnego wykorzystania luki w definicji produktu jednorazowego. No i okazuje się, że można podejść do sprawy w ten sposób, że no jednorazówki nie można używać. No ale producenci oferują słomki z grubszego tworzywa, które po przejściu testów laboratoryjnych na odporność w zmywarkach są certyfikowane jako wyroby wielorazowe. No więc nie są to jednorazówki, a wielorazówki, czyli formalnie legalne, mimo że w lokalach gastronomicznych klienci traktują je jak zwykły odpad wyrzucany po jednym użyciu. Więc rurka co prawda jedno zmywanie w zmywarce wytrzyma, ale od jednorazówki w gruncie rzeczy różni ją tylko to, że nie rozpuści się przy pierwszym, tylko być może przy trzecim albo czwartym myciu. Zresztą nikt ich myć nie będzie. To jest tylko wytrych do unikania przepisów. No i tak sobie przedsiębiorcy radzą z tym problemem. A jako że kontrole w tej sprawie są utrudnione, no bo tak, trzeba kontrolować no jak najwięcej lokali, jasna sprawa, no ale rzecz w tym, że kontroluje się te, w których najłatwiej jest znaleźć jakieś duże niedopatrzenie, no a to uznawane jest za to mniejsze. No a w dodatku trzeba było się wtedy zastanawiać, co znaczy zgodnie z przepisami jednorazowe i wielorazowe. Przedsiębiorcy powiedzą, że producent mówi, że to jest wielorazówka, no a że klient traktuje jako jednorazówkę, no to przecież niczyja wina, a już na pewno nie ich. Poszukiwanie czerwoną notą w Polsce. W tym roku policjanci wytropili już kilkunastu obcokrajowców ukrywających się w Polsce, a poszukiwanych czerwoną notą. O tym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita i jeszcze zaglądam na szybko do Gazety Wyborczej, która pisze o bohaterze i człowieku niezłomnym. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Jest coś, po co nas wszystkich łączy. I to jest polskość. I to jest piękne. Mówił Andrzej Poczobut.

0: autopromocja.
1: To był naprawdę dobry rocznik. W 1946 przyszło na świat wielu artystów, którzy w kolejnych latach nadawali ton muzycznej scenie. Jedni od początku wiedzieli, że chcą być gwiazdami rock'n'rolla tu i teraz. Inni zapatrzeni byli w przyszłość. Bez artystów z tego rocznika nie byłoby Led Zeppelin, nie byłoby The Doors, ani naszego Manana. O nich właśnie, o rówieśnikach Radia Wrocław opowiadamy w każdą środę po 22. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca kwietnia i rejestracji do końca maja. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Już 27 maja na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
8: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.
9: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju. Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja. Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych. Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
11: O 7.30 raz jeszcze sprawdzamy dolnośląskie drogi. Piotr Lipieta.
12: Przypominamy o zmianie organizacji ruchu na odcinku Kudowa-Słona na Chód. Jak informowaliśmy na antenie Radia Wrocław, dziś od godziny 8 drogowcy wprowadzą ruch wahadłowy w związku z budową ronda przy granicy polsko-czeskiej. Duże utrudnienia mogą potrwać do 14 czerwca. Więcej o tym piszemy na radiowrocław.pl. Polecamy. Ważna informacja dla zmotoryzowanych jadących A4. Na tej trasie doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch pojazdów, busa oraz lawety. Poszkodowane zostały 3 osoby. Autostrada jest zablokowana, a służby wprowadziły objazd m.in. na węźle Godzieszów. 71 339 33 55 to telefon drogowy Radia Wrocław. My oczywiście czekamy na Państwa raporty z dolnośląskich tras, a we Wrocławiu zwalniamy na drogach wjazdowych do miasta. Na Alei Karkonoskiej, na ulicy Mokronowskiej i Opolskiej. Zwalniamy również na Żmigrodzkiej oraz na obwodnicy Leśnicy oraz w centrum. Na Placu Społecznym Pułaskiego, na Kazimierza Wielkiego oraz na ulicy Pomorskiej.
2: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
11: W Radiu Wrocław czas na skrót wiadomości. Zaprasza Leszek Mordarski.
13: Nie było osób poszkodowanych w wieczornym wstrząsie tektonicznym w Zagłębiu Miedziowym. Ziemia zatrzęsła się siłą ponad 4 stopni w skali Richtera. W zagrożonym rejonie nie było nikogo z Polski mieć. Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinansować umowę w ramach unijnego programu SAFE. Najbliższy piątek, 8 maja, podpisanie odbędzie się w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli. Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy. Jak informuje mer miasta, maszyna uderzyła w dom przy ulicy Mosfilmowskiej. Nie ma osób poszkodowanych. Maturzyści o 9 rozpoczną tegoroczną sesję egzaminacyjną od egzaminu z języka polskiego. Jutro matematyka, w środę z egzamin z języka obcego. Piłkarze Interu Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wywalczyli po raz 21 w historii tytuł mistrzów Włoch. W meczu 35 kolejki pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają już 12 punktów przewagi nad drugim w tabeli Napoli.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
11: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe też słabe burze. Na termometrach od 24 do 26 stopni. Teraz w Zgorzelcu 15 stopni, 16 w Wałbrzychu. 14 stopni jest w Kłodzku, 12 we Wrocławiu, 8 w Jeleniej Górze i 12 w Legnicy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
11: 27 minut zostało do godziny 8 w Radiu Wrocław. Grają Kuba i Kuba. Stygnie lato.

0: 24 minuty do godziny 8 zostały. Ja wiem, że to trudno teraz przestawić umysł tak, żeby myśleć o tym, że kilka dni zdawania matur, a później najdłuższe wakacje w życiu. Trudno o tych wakacjach myśleć, kiedy matury przed człowiekiem. No ale cóż, to być może jest jakaś metoda, że jest obietnica, jest nagroda za ten stres, który niewątpliwie dotyka teraz dzisiejszych maturzystów, no bo tydzień maturalny, ten pierwszy przed nami, pierwsze egzaminy, już dzisiaj pierwszy z nich do zmierzenia się. Biała koszula, buty na glans, ulubiony długopis i można ruszać. O 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dzisiaj obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro obowiązkowa matematyka i obowiązkowy wybrany język obcy w środę. Później rozszerzenia, z którymi trzeba się zmierzyć, przynajmniej z jednym trzeba, a z innymi to jak się lubi. Język polski, co na to maturzyści?
1: Co będzie na języku polskim?
2: Na języku polskim będzie Lament Świętokrzyski. Teraz strzelam, tak mi się wydaje.
3: Moim zdaniem Wesele.
1: Dlaczego?
3: Czuję to w sercu.
2: Ja myślę, że totalnie to, czego nikt z nas się nie uczył.
1: W twoim przypadku?
2: Nie, no ja się nauczyłam wszystkiego.
4: Wiersz może być Ocalony Różewicza. Fajnie by było. Lektura, mam nadzieję, że Dżuma.
1: Dlaczego?
4: Bo lubię.
5: Będzie coś o człowieku wobec zła. I postawa człowieka wobec zła i ja w to bardzo wierzę, bo innego nie umiem.
1: Jak wyglądała wasza nauka przed maturą?
2: Chaotyczna, nieuporządkowana, acz ze wszystkich sił. Dużo godzin w bibliotece zresztą, również z koleżankami spędzonych. W chaotyczny, czasami uporządkowany sposób.
1: Porady dla tych, co by się chcieli zacząć uczyć dopiero.
2: No właśnie są takie 7-minutowe podsumowania każdej lektury na YouTubie. Polecam, da się w parę godzin ogarnąć wszystko.
1: W jedną noc?
2: Ja to poświęciłam na to weekend, ale w jedną noc pewnie też się da.
0: Wszystko się da, oczywiście, chociaż teraz już za późno było, trzeba się przygotowywać w weekend. Liceum Ogólnokształcące nr 10 we Wrocławiu, tam przenosimy się za moment. Na miejscu jest Dawid Detlef, a przed momentem z maturzystami rozmawiała Joanna Jaros.

0: I Want to Break Free to Queen w Radiu Wrocław na 19 minut przed godziną 8, czyli godzina i 19 minut do rozpoczęcia pierwszego egzaminu maturalnego w tym roku przed Liceum Ogólnokształcącym nr 10 we Wrocławiu. Jest Dawid Detlaff. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No to chyba jeszcze nie jest to ten czas, kiedy maturzyści w białych koszulach zaczynają kręcić się wokół szkoły nerwowo, kręcąc długopisem w dłoniach, myśląc o tym, co będzie na maturze, kiedy otworzą swoje arkusze.
1: No, chociaż powiem ci, że trochę się zbierają, ale chyba największy stres mają teraz nauczyciele, którzy przeliczają wszystkie karty, wszystkie arkusze, które będą dzisiaj na języku polskim, bo z języka polskiego dzisiejszy egzamin jest. Pani dyrektorka sama powiedziała mi, od 4 rano tutaj czeka. Kurier się spóźniał, wiadomo, te nerwy są do ostatniej chwili. No, ale oczywiście te nerwy muszą być, bo to jest taki egzamin dojrzałości, tak go nazywamy. Egzamin, który zwieńcza całą naukę w szkole średniej, ale jednocześnie jest kontynuacją i taką drogą do szkoły wyższej lub też do dalszego życia zawodowego. We Wrocławiu mamy ponad 10 tysięcy uczniów, którzy dzisiaj zdają maturę. Na całym Dolnym Śląsku 22 tysiące ponad. Widać już, widzę tutaj z oddali gotowych maturzystów w białych koszulach. Albo to raczej pani nauczycielka, trudno. Nie, dobra, to jest pani maturzystka, tak? Wchodzi właśnie do szkoły, czarny długopis, właśnie te przepocone ręce. Widać ten stres, ale widać też chyba pewnie jakąś taką ulgę na twarzach maturzystów.
0: Rozmawiałem o tym. Oczekiwanie się skończyło, to jest faktycznie trudny moment, kiedy odlicza się dni do matury i człowiek im bliżej tym matury, tym bardziej ma przekonanie, że nie, no niczego się nie nauczyłem.
1: To prawda i nawet ja sam sobie przypominam ten mój stres przed maturą. No nie chciałbym wrócić, nie zazdroszczę, ale no oczywiście trzymam kciuki. Oczywiście też kciuki trzyma pani dyrektorka 10 Liceum Ogólnokształcącego, pani Zofia Będkowska-Sztonek.
2: Stres jest zawsze, stres mobilizuje, nie jest on taki paraliżujący. Skończyli szkołę pod koniec kwietnia, rozdaliśmy im świadectwa, teraz to są już nasi absolwenci. Wszystko jest w ich rękach. To trochę stresujące, bo już nie mamy na to wpływu.
3: Jak wyglądały przygotowania? Rokowania są dobre, pani zdaniem?
2: Zawsze są dobre, bo to jest nadzieja. To jest fajny rocznik, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
3: Dzisiaj jest język polski. Czy pani słyszała od uczniów jakieś takie obawy, że oby tylko nie lalka?
2: Zawsze na giełdzie jest lalka. No lalka, podejrzewam, że nawet jak nie chcą, to i tak muszą się pogodzić z tym, że mogą ją wykorzystać.
3: Trzymamy kciuki.
2: Trzymamy kciuki. Polski jest spokojniejszy. Myślę, że największy stres jest na matematyce. Takie jest przekonanie uczniów, że no na te 30% Polski napisze. No z matematyką już jest gorzej. To jest jednak zero-jedynkowa impreza, więc no ja im życzę szczęścia, bo tutaj dzisiaj jest potrzebne, żeby trafić w temat, uspokoić nerwy, żeby złapać dystans i żeby zmieścić się w czasie i żeby nie lać wody.
0: Będzie dobrze, proszę nie lać wody, a zero-jedynkowa matematyka dopiero jutro. Teraz Lily Allen.

13 minut zostało do godziny 8. Po 8 rozpoczynamy w Radiu Wrocław debatę parlamentarną. Po 9 najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. I oczywiście matury. Ale będzie też May the Force Be With You. Czyli będzie rozmowa z fanami Gwiezdnych Wojen, którzy cosplayują Star Warsy w okolicach Trzebnicy. Małgorzata Majeran-Kokot od godziny 12 zaprasza na Reakcję 24. Od 13 już Kazur z Gwiazdami. A dzisiaj Michał porozmawia z Anną Szermach, jazzmenką, kompozytorką o graniu w legendarnych klubach USA, czy chociażby śpiewaniu na ślubie córki Stinga. No i oczywiście o nowych singlach, bo takie są już do odsłuchu. Później para dla Dolnego Śląska, różne punkty słyszenia tuż po parze, czyli od godziny 20 Krzysztof Janoś zaprasza. Krzysztof Majewski, to ja. Od 21 z kolei zapraszam na nie tylko technologię. Dzisiaj porozmawiamy o streamingu, a to oczywiście w kontekście zbiórki Łatwo Ganga. 12 minut zostało do godziny 8. Perfume Genius.

0: Reklama.
1: Jeszcze raz, jaki młyn?
2: Papierniczy. Młyn papierniczy. W Dusznikach Zdroju. Lecisz z Wrocka na Kudowę. Stoi tuż przy ósemce. Nie przegapisz, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałeś.
1: No ale jak to? Młyn i papier tam robią?
2: Czerpią. I to już prawie 500 lat. Tam jest teraz muzeum, więc na miejscu dowiesz się co i jak. Weźmiesz warsztaty i będziecie mogli sobie zrobić po kartce. Zobaczysz, jaka to frajda dla dzieciaków.
1: Mówisz?
2: Słuchaj, ten młyn zgłosili teraz do listy UNESCO.
1: O ja papiernicze. Dzięki stary, no to jedziemy do Dusznik.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
6: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
7: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
8: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas. Świętujcie Dzień Dziecka aktywnie razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
9: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
10: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
12: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
13: Raport z dolnośląskich dróg przygotował Piotr Lipieta.
14: Jak informowaliśmy na antenie Radia Wrocław, na 52 km A4 za węzłem Krzyżowa na jezdni od Zgorzelca w kierunku Wrocławia doszło dziś rano do wypadku z udziałem dwóch pojazdów, busa oraz lawety. Poszkodowane zostały trzy osoby. Teraz służby odblokowały lewy pas ruchu, a korek przed miejscem zdarzenia ma ponad 2 km. Z powodu tego wypadku na drodze krajowej nr 94 przed Bolesławcem tworzą się spore zatory. Korek na tej trasie ma ponad 3 km. Przypominamy o zmianie zdanie organizacji ruchu na trasie Kudowa-Słony-Nachód. Jak informowaliśmy na antenie Radia Wrocław, dziś od godziny 8 drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy w związku z budową ronda przy granicy polsko-czeskiej. Duże utrudnienia mogą potrwać do 14 czerwca. Więcej o tym piszemy na radiowrocław.pl. 71 339 33 55 to nasz telefon drogowy. My czekamy na Państwa raporty z dolnośląskich tras. A we Wrocławiu na drogach wjazdowych zwalniamy m.in. na Alei Karkonoskiej w obu kierunkach oraz na Mokronoskiej i Opolskiej w kierunku centrum. Zwalniamy również na Żmigrowskiej oraz na obwodnicy Leśnicy, a także w centrum Wrocławia, na Placu Społecznym, na ulicy Pułaskiego, Kazimierza Wielkiego oraz na ulicy Pomorskiej.
0: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
15: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
16: A za godzinę rozpoczyna się matura z języka polskiego.
17: Będzie lament świętokrzyski.
18: Moim zdaniem wesele.
19: Ja myślę, że totalnie to, czego nikt z nas się nie uczył.
16: Tak typują na dzisiaj licealiści z wrocławskiej dziewiątki. Trzy osoby zmarły na pokładzie statku wycieczkowego na Atlantyku w serwisie też o otwarciu nowej przychodni w Siechnicach. W regionie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami do 26 stopni.
13: Na wiadomości Radia Wrocław zaprasza.

0: ocalony Różewicza. Lektura, mam nadzieję, że dżuma.
1: A szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzepski przypomina, że wyniki z przedmiotów rozszerzonych są punktowane przy przyjmowaniu na studia.
2: Przedmiot na poziomie rozszerzonym, przedmiot dodatkowym jest przedmiotem rekrutacyjnym, stąd nie ma żadnego poziomu zdawalności tego egzaminu, ale trzeba pamiętać, że same uczelnie tutaj będą stawiały progi, żeby te egzaminy były dobrze również zdane.
1: Na pierwsze egzaminy rozszerzone już w czwartek. Wyniki tegorocznych matur będą znane 8 lipca.
3: Więcej na radiowrocław.pl.
1: Trzy osoby zmarły na pokładzie statku wycieczkowego na Atlantyku. Do zakażenia doszło w trakcie rejsu z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Służby podejrzewają zakażenie hantawirusem, który jest przenoszony przez gryzonia. 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku, wynika z sondażu Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od lat, oceny działań Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru.
4: Zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z analizowanych kwestii. Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do poziomu 37%, co stanowi najniższy wynik w trakcie jego obecnej kadencji prezydenckiej. Z kolei odsetek osób negatywnie oceniających jego działania osiągnął poziom 62%, co stanowi rekordowo wysoki wynik w ujęciu obu kadencji prezydenckich. 2/3 Amerykanów jest zdania, że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku. 76% Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kosztami życia w USA. Niemal tyle samo osób krytycznie odnosi się do jego działań w kwestii inflacji.
1: Mówił Jan Pachlowski.
3: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Na koniec Siechnice. Ośrodek zdrowia zmienił tam siedzibę. Pacjenci są już przyjmowani w nowym budynku przy ulicy Jana Pawła II.
5: Mieszkańcy długo czekali na przeprowadzkę do ośrodka, który kosztował blisko 40 milionów złotych. Budynek był już gotowy pod koniec ubiegłego roku, ale nie udawało się rozstrzygnąć przetargu na dzierżawce. Do porozumienia doszło dopiero za czwartym razem. Co najważniejsze, chorzy już są przyjmowani w nowej siedzibie, gdzie są lepsze warunki i jest więcej miejsca. W nowym budynku, poza lekarzami pierwszego kontaktu i pediatrami, przyjmuje też m.in. ginekolog, okulista, neurolog i ortopeda. W budynku działa też laboratorium, pracownie RTG i gabinet fizykoterapii.
1: Mówiła Elżbieta Osowicz. Teraz Piotr Pietraszek i wiadomości ze sportu.
6: Klasyk żużlowej Ekstraligi dla Sparty. Wrocławscy żużlowcy w czwartej kolejce po bardzo ciekawym widowisku pokonali na Stadionie Olimpijskim Unię Leszno 50-40. Gospodarzy do sukcesu poprowadził Artiom Łaguta, który zdobył komplet 15 punktów. Rywale wysoko postawili poprzeczkę, przyznał po meczu Łaguta.
7: Wiedziałam Unię, w jakiej formie jest w tym roku, bo nie jest słaba, jest bardzo mocne, szczególnie na wyjazdach. W Toruniu 44 punkty, to bardzo dobrze pojechali, albo jak toruński jest bardzo ciężki i wiedziałam, że będzie dzisiaj ciężki mecz, bo leszyński tor jest podobny do wrocławskiego toru i dlatego co roku wiem, że Unia tu przyjeżdża i świetnie siebie tu czuje.
6: W drugim niedzielnym meczu KS Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42. W 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wyłoniony został pierwszy spadkowicz. Po porażce z GKS-em Katowice 1-5 żadnych szans utrzymania nie ma już Brookbet Termalnica Nieciecza. Z okolic strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Na 6. pozycji w tabeli jest Zagłębie Lubin, które zremisowało w tej kolejce u siebie z Krakowią 0-0. Wczoraj wieczorem zapadła też decyzja o zwolnieniu trenera Łukasza Tomczyka z Rakowa Częstochowa. W sobotę jego podopieczni przegrali w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze 0-2. W klubowym komunikacie zastrzeżono jednak, że nie był to jedyny powód rozstania z 37-letnim szkoleniowcem. Koszykarze Śląska Wrocław po raz pierwszy prowadzeni przez Jacka Winnickiego pokonali w Zielonej Górze Zastal 80-76 w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Kapitan WKS-u Jakub Nizioł cieszył się z przełamania zespołu po serii 4 kolejnych porażek.
8: Wszystko dzisiaj sprowadzało się do tego, czy jesteśmy po prostu koszykarzami, czy chłopcami do bicia i udało nam się wykrzesać to, z czego słynęliśmy, w szczególności na początku sezonu i w rozgrywkach Eurocup.
6: Śląsk dzięki wygranej zapewnił sobie miejsce w czołowej czwórce przed fazą play-off. Derby Dolnego Śląska w Superlidze Szczypiornistek dla ekipy Zagłębia. W 26. kolejce grupy mistrzowskiej piłkarki ręczne z Lubina wygrały u siebie z KPR-em gminy Kobierzyce 28-22. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3 w drugim meczu rozgrywanych w Sosnowcu. Mistrzostw świata dywizji pierwszej A w podstawowym czasie gry był remis 2-2. Zawodniczka Śląska Wrocław, Karolina Romańczyk oraz Andrzej

0: i Burda zdobyli w chorwackim Osijaku srebrne medale strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów w pozycji leżąc. Triumfowali Szwajcarka Ania Bachmann-Senti oraz Austriak Aleksander Schmirl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
2: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni. W Kłodzku mamy tych stopni już 15, 16 w Wałbrzychu i Zgorzelcu. 13 stopni jest w Legnicy, 12 we Wrocławiu i 9 w Jeleniej Górze.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
2: 9 minut po godzinie 8 w Radiu Wrocław. Za moment zaczynamy debatę parlamentarną.

0: Debata parlamentarna w Radiu Wrocław.
1: Zaprasza Tomasz Duda.
2: Dzień dobry, witam Państwa w ten piękny poniedziałek. Z nami w studio dzisiaj w debacie Marta Storzek, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
2: Arkadiusz Sikora, Nowa Lewica.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Robert Jagła, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dzień dobry.
2: Kiedyś obiecałem, pamiętam panu posłowi Hreniakowi, że porozmawiamy o służbie zdrowia.
6: Tak było.
2: O ochronie zdrowia właściwie. Mamy ku temu dobry pretekst, ponieważ w zeszłym tygodniu, przed długim majowym weekendem, koalicja rządowa obroniła panią minister przed głosowaniem. Pani Jolanta Sobierajska-Grenda dalej będzie ministrem zdrowia. Wiem, że w tym głosowaniu PiS oczywiście był za tym, żeby odwołać panią minister, ale była też partia Razem. Powie tak pani jest. Dlaczego?
3: Dlaczego
2: chcieliście odwołać panią minister?
3: No, jeżeli ktoś się w ogóle interesuje sytuacją w ochronie zdrowia, to chyba wie dlaczego. I my też się interesujemy i też nie jesteśmy z tej sytuacji zadowoleni, ale przede wszystkim ta sytuacja się pogarsza. I ja wiem, że można powiedzieć, że sytuacja w ochronie zdrowia pogarsza się od 20 lat albo lepiej. Ale jesteśmy na etapie takim, że zaraz będzie zbyt źle nawet, żeby te usługi medyczne przejęła tak zwana prywata.
2: Pani poseł, a tak na konkretach. Co jest gorzej, co jest...
3: Na konkretach? No przede wszystkim to, że masowo są zamykane oddziały, że szpitale powiatowe strajkują, protestują.
2: Dajmy skończyć pani.
3: Powiatowe.
2: Był protest wszystkich szpitali powiatowych. Pani minister ma rację. Pani poseł ma rację.
3: Więc no to tłumaczenie rządu, że to nie rząd przecież, tylko powiaty zamykają, przecież rząd nie ma z tym nic wspólnego, kiedy wiemy, że jest po prostu za niskie finansowanie, że jest tak naprawdę oszczędzanie na ochronie zdrowia i ja wiem, że zaraz usłyszymy argument po raz 1526, że przecież liczbowo i kwotowo te wydatki na ochronę zdrowia rosną, to wciąż nie mamy 8% PKB. A tylko to się liczy. 8% to jest minimum i powinniśmy po uzyskaniu tych 8% wdrażać faktycznie jakieś działania naprawcze, bo to jest zdecydowanie potrzebne, żeby ten system dostosowywać. No ale przede wszystkim finansowanie. Jeżeli do dziurowego wiadra nie naleje się wody, to nie będzie wiadomo, gdzie ono ma dziury.
2: Ma pani rację o tyle, że w państwach Unii Europejskiej średnia chyba finansowania to jest około 10-11%, tak? U nas do tych 8 nie dochodzimy nawet, tak? To jeszcze Pawła Hreniaka poproszę jako wnioskodawców, a potem przedstawicieli koalicji rządowej, żeby się bronili, panią minister bronili.
6: Znaczy, każdy, kto uczestniczy w ochronie zdrowia, ma styk ze szpitalami, z badaniami diagnostycznymi, wie, że jest dużo gorzej niż było. Brakuje w systemie 30 miliardów złotych, o tym mówią już dyrektorzy szpitali powiatowych. To jest ta kwota, której brakuje w systemie, żeby domknąć bezpłatne leczenie w ochronie zdrowia. Mamy protest, tak jak pani powiedziała, pani poseł, szpitali powiatowych. Około setki tutaj na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia. Wiem, że protestowała Oława, Oleśnica.
2: Około setki w kraju.
6: W kraju, tak.
2: Bo na Dolnym Śląsku.
6: Nie. W skali kraju oczywiście. Mamy ogromny problem z dostępem do badań profilaktycznych. No, tutaj demagog niedawno wyprostował pana rzecznika rządu, który próbował mówić, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości kolejki były dłuższe. Demagog to dokładnie sprawdził i wykazał, że za Platformy Obywatelskiej, za tej koalicji są dużo dłuższe niż za czasów
2: Prawa. To panie pośle, jeżeli mogę słowo, ja powiem. Rzeczywiście ma pan rację, bo teraz w 2025 średni czas oczekiwania do lekarzy specjalisty to jest około 4,2 miesiąca. W 2020 roku to było 3,8. Jest więcej, o 10% więcej mniej więcej się czeka, tak?
6: Wydłużyły się tak. Pan rzecznik tutaj próbował wprowadzić w błąd opinię publiczną. No, mamy ogromny problem i to jest z mojej strony główny zarzut z badaniami profilaktycznymi. wszyscy doskonale wiemy, że badania profilaktyczne trzeba robić wcześniej, bo później nie trzeba będzie leczyć zaawansowanego chociażby nowotworu. Te badania są dużo droższe na kolejnych etapach leczenia, a no dzisiaj tnie się na profilaktyce, chociażby związane z kolonoskopią. Mamy ograniczenia dostępu, mamy w tej analityce obrazowej rezonans. Te pieniądze są zabierane przez ministra zdrowia Narodowemu Funduszowi Zdrowia na te działania i uznajemy to za rzecz skandaliczną, bo to jest w ogóle odwrócenie wszystkiego. Jeżeli w systemie brakuje środków finansowych, nawet jeżeli to przyjmiemy, to ostatnią rzeczą, na której powinniśmy oszczędzać, to jest profilaktyka i badania pacjentów, bo jeszcze raz powtórzę, każda choroba na wczesnym etapie, która zostanie
2: jest łatwiejsza i tańsza
6: do wyleczenia, i tańsza przede wszystkim niż później. Więc koło się zamyka. Prawdopodobnie za 2 lata, za rok będziemy mieli wysyp chorób nowotworowych, ponieważ dzisiaj ogranicza się dostęp do badań profilaktycznych. Jeszcze jako
2: ostatnie
6: ciekawostka,
2: zdanie,
6: coś niepojętego. Ja przypomnę, że w tamtym roku przyjęliśmy, że rok 26 jako Sejm przyjęliśmy, będzie rokiem profilaktyki, a dzisiaj na tą profilaktykę w tym roku się te pieniądze zabiera. To jest coś niepojętego.
2: Koalicja Obywatelska, pan poseł Robert Jagła. Proszę się bronić.
5: Tak, będziemy się bronić, bo trzeba pamiętać, że po rządach Prawa i Sprawiedliwości w służbie zdrowia ponad 22 miliardy był zadłużony. Fundusz był akurat, czy zadłużony była służba zdrowia o 22 miliardy złotych, ale też trzeba pamiętać o tym, że 23 miliardy złotych to również brak refundacji nadwykonań dla szpitali, również po służbie, po rządach Prawa i Sprawiedliwości. I teraz nie ma co się
6: dzielić. 3 lata prawie, panie pośle, rządzicie. Jaka nadwykonania? Po 3 latach?
5: Panie pośle.
6: Z tamtego roku
5: ale
6: to też wy byliście.
5: Ja pośle,
6: ale prostujemy, tak. Bo to demagog nie będzie miał co robić.
5: 23 miliardy zostawiliście państwo niezapłaconych po prostu nadwykonań. 23 miliardy wy zostawiliście. I też trzeba pamiętać o tym, że 3 lata to nie 8. Bo musimy to oczywiście naprawiać po was, to co zepsuliście i to jest ten czas, który naprawiamy i oczywiście zgadzam się, że na diagnostyce nie powinniśmy oszczędzać.
2: No właśnie, to dlaczego? Dlaczego jest cięcie na diagnostyce?
5: Taką podjęła decyzję dzisiaj pani minister, również pani minister generalnie, tak?
2: Profilaktyce.
6: Ale jedno z drugim się wiąże bardzo mocno.
5: No niemniej jednak wiąże się, ale też nie za 2 lata, czy tam za rok będzie wysyp, bo kolonoskopia to 5 lat, tak? Co 5 lat ją robimy tak naprawdę, więc rezonans również trzeba pamiętać, że on jest wykonywany, ale to jest wykonywany wtedy, kiedy on jest po prostu niezbędny i potrzebny. Są inne jeszcze również badania, które trzeba wykonać, bo chociażby tomografia komputerowa, tak? Więc uważam, że to jest trochę takie atakowanie nas dzisiaj, żeby przykryć po prostu to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, po to, żeby po prostu...
2: No panie pośle, ale jednak te kolejki się wydłużają, tak? No tu pan poseł Hreniak ma rację, tak?
5: Nie, oczywiście, że się wydłużają i tutaj akurat nie ma takiej służby zdrowia na świecie, która byłaby idealna i sobie dobrze zdajemy z tego sprawę. Ostatnio oglądałem, czytałem...
2: W Dubaju chyba jest całkiem niezła.
5: No to, ale my nie mamy tyle ropy, tak? Żebyśmy mogli właśnie mieć taką służbę zdrowia.
2: Arkadiusz Sikora?
4: Zanim zacznę o służbie zdrowia, to chciałbym dzisiaj złożyć życzenia wszystkim maturzystom.
2: A, maturzystom.
4: Dzisiaj
2: strażakom.
4: Pierwszy dzień strażaka. Połamania pióra życzę. Natomiast wracając do ochrony zdrowia. To ja może powiem o kilku faktach. Po pierwsze, zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia. W roku 2023 to było 182 miliardy, w tej chwili, w tym roku, to jest 248 miliardów złotych.
3: Mówiłam.
4: To jest prawie 70 miliardów więcej, czyli prawie 50% więcej niż w 2023 roku. Ale jak widać, ochrona zdrowia od samego dosypywania pieniędzy się po prostu sama nie uleczy. Ja podam... powiem w ten sposób. Ochrona zdrowia przez ostatnie 20-30 lat nie miała żadnej porządnej reformy. Porządna reforma powinna wyglądać w ten sposób i my jako Lewica o tym mówimy. Po pierwsze, trzeba zwiększyć skokowo ilość kształconych lekarzy.
2: To akurat chyba Prawo i Sprawiedliwość robiło, tak?
4: Jest tak zwana PAKA, to jest taki zespół przy ministerstwie, który wydaje decyzje dotyczące zwiększenia limitów, kształcenia lekarzy i tam niestety to ciało jest obsadzone przez w dużej mierze lekarzy, rektorów wyższych uczelni, którym nie zależy na tym, żeby byli kształceni lekarze. Ja podam przykład.
2: Ale wie pan co, panie pośle, nie zgodzę się z panem, bo wydaje mi się, że zwiększyła się liczba studentów uczelni medycznych w kraju.
4: Ja panu powiem tak. Wie pan, ile dzisiaj średnio na 1000 mieszkańców Polski jest lekarzy? Między 3,5 a 3,6
2: lekarza. Chyba nie na 1000. Nie na 1000.
4: Na 1000.
2: Na tysiąc osób 3,5 lekarza?
4: Na 3,5 lekarza. Jeśli chodzi o Niemcy, 4,3 do 4,5. Jeśli chodzi o Austrię, 5,1 do 5,4. Portugalia 5,6. A w Grecji 6,1 do 6,3. Najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej. Jesteśmy poniżej Unii Europejskiej. I to jest tak. Dopóki nie będziemy mieli większej ilości lekarzy, większej ilości specjalistów, gdzie też należy zwiększyć limity na specjalizację, to nigdy nie będziemy mieli dłuższych kolejek, bo to, że dosupujemy pieniądze do systemu, wcale nie powoduje, że mamy tych lekarzy więcej. To tak jakbyśmy po prostu płacili za przewóz autobusem
2: w jedną stronę.
4: I to, że dosypiemy więcej pieniędzy, wcale nie oznacza, że ten autobus będzie częściej jeździł, czy musi mieć pan jedną
2: świadomość, że kształcenie medyka trwa nie 5 lat, tylko trwa mniej więcej 8 czy 9 lat, tak? I nawet te zmiany wprowadzone dzisiaj spowodują, że na rynku naszym będzie więcej lekarzy dopiero za 10-15 lat. Coś zrobić teraz.
4: Ale my to robimy. Ale co teraz? No teraz nic więcej
2: to musimy
4: się nie
2: czekać?
4: Ale nie, no dosypanie pieniędzy, ja już panu powiem, co dosypanie pieniędzy spowodowało. Już powiedziałem, 2023 rok, 182 miliardy w budżecie, w tej chwili 248.
2: Pełna zgoda, jest więcej pieniędzy.
4: To powoduje tak, że kolejki nadal są takie same długie,
6: dłuższe.
4: A lekarze zarabiają nie 200 tysięcy, niektórzy tylko 300 tysięcy.
2: Zaraz o tym porozmawiamy. Paweł Hreniak, co trzeba zrobić według pana?
6: Znaczy, ja się zgadzam, że bardzo ważne jest, żeby na rynku było więcej lekarzy, generalnie medyków, i to jest rzecz oczywista. Jeżeli lekarzy będzie więcej, to i ich zarobki pewnie dla szpitali powiatowych będą bardziej przystępne.
4: I to jest ważne.
6: Tyle tylko, że fakty przeczą temu, co pan poseł mówi. Ja tutaj bardzo szybko sprawdziłem.
2: Za
6: rządów Prawa i Sprawiedliwości uruchomiliśmy 17 nowych kierunków na akademiach, jeżeli chodzi o kształcenie lekarzy.
2: Ale ja o tym mówiłem, to prawda.
6: A dzisiaj pan poseł mówi, że trzeba ich kształcić i trzeba to robić, ale wy tak naprawdę likwidujecie dzisiaj to, co Prawo i Sprawiedliwość robiło, bo jest zero limitów na tych uczelniach.
4: To jest nieprawda, przecież sam zabiegałem o zwiększenie limitów, jeśli chodzi o Politechnikę Wrocławską.
6: Cytuję
4: z 40 miejsc wzrosło w tym roku do 90 miejsc.
6: Ja cytuję z internetu sprawdzone informacje, które są na oficjalnych stronach. Każdy może ze słuchaczy sprawdzić, kto ma w tym sporze rację. Więc oczywiście zgadzam się z diagnozą pana posła, tylko że wasza koalicja robi dokładnie na odwrót, jak mówicie.
2: Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Obiecuję, że po przerwie krótkiej wracamy do dyskusji i będziemy rozmawiać na temat naprawienia służby zdrowia w Polsce, co nie będzie łatwe.
0: Autopromocja.
7: Piłka na 16 metrze i gol! Ależ to było trafienie.
8: Fantastyczny atak po przekątnej. Jest punkt dla naszych.
7: Ostatnia prosta. Szalony atak po zewnętrznej. Kto pierwszy na mecie? Zdecyduje fotokomórka. Rzucił ze złością bidonem na parkiet trener gości. Będzie za to przewinienie techniczne.
8: On jest po prostu niesamowity. Zrobił to. Znowu to zrobił.
9: Czarny król na H8. Biały hetman na G7. Szach i mat.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.
10: Nie tylko podczas transmisji wydarzeń sportowych. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o 18.30.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
11: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.
12: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: O, widzę, że sąsiad czarnopiramida buduje.
15: To ja magazyn energii.
14: Jak to?
15: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
14: No, a ta piramida to wiele, mo.
15: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te i inne nieszczęśliwości.
14: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
15: 600 745 734.
1: Po reklamie.
16: Piotr Lipieta i kolejny raport z Dolnośląskich Dróg.
17: Ponad 3 km ma zator na drodze krajowej numer 94 przed Bolesławcem na odcinku od Brzeźnika. Korki spowodowane są wypadkiem, do którego doszło na 52 km A4 za węzłem Krzyżowa jezdni od Zgorzelce w kierunku Wrocławia. Tam zderzyły się dwa pojazdy, bus oraz laweta. Poszkodowane zostały 3 osoby. Służby odblokowały już lewy pas ruchu na autostradzie, a korek przed miejscem zdarzenia ma ponad 2 km. Więcej o tym piszemy na radiowrocław.pl. 71 339 33 55. My oczywiście czekamy na Państwa raporty z dolnośląskich tras, a we Wrocławiu zwalniamy wjeżdżając do miasta na Alei Karkonoskiej w obu kierunkach oraz na ulicy Mokronowskiej i Opolskiej w kierunku centrum. Spore korki również na Żmigrodzkiej oraz na obwodnicy Leśnice i w centrum miasta, m.in. na Kazimierza Wielkiego, na Pomorskiej, na Pułaskiego i na Placu Społecznym.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park, hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
16: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe też słabe burze. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni. W Kłodzku i Wrocławiu już po 17 stopni, w Zgorzelcu 16, 15 w Legnicy i Wałbrzychu, w Jeleniej Górze jest 13 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park, hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
10: Debata parlamentarna w Radiu Wrocław.
1: Zaprasza Tomasz Duda.
2: I wracamy do debaty parlamentarnej, a w studio z nami dzisiaj Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość.
19: Kłaniam się.
2: Robert Jagła, Koalicja Obywatelska.
20: Dzień dobry.
2: Arkadiusz Sikora, Nowa Lewica.
21: Dzień dobry.
2: I Marta Stożek, Partia Razem.
22: Dzień dobry.
2: I teraz spróbujmy naprawić tę popsutą służbę zdrowia, z czym się wszyscy chyba trochę zgadzamy. Ja będę proponował rozwiązania, które pojawiają się w przestrzeni publicznej i jestem ciekaw Państwa spojrzenia na to. Jeden z takich dość radykalnych pomysłów to jest zakaz łączenia pracy lekarzy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia.
19: Zgadza się.
2: Paweł Hreniak.
19: To jest akurat postulat Prawa i Sprawiedliwości.
21: Ale panie redaktorze.
19: Jeden z wielu, które będziemy przedstawiali, chociaż ten plan naprawczy z naszej strony będzie dopiero prezentowany. Znaczy, dramatem dla mnie, jeżeli chodzi o dzisiaj rządzących i panią minister, jest to, że tam nie ma planu. Tam wydaje się, że jedynym
2: panie
19: planem
2: pośle,
19: jest...
2: Panie pośle, tu już przerobiliśmy ten temat, znamy pana stanowisko. Proszę o tym. Czyli krótko. Zakaz łączenia, krótko, tak? Robert Jagła.
20: Ja też uważam, że również tak powinno się wydarzyć w Polsce.
2: Arkadiusz Sikora?
4: To nie jest żaden radykalny krok i ruch. Taka sytuacja ma miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej, między innymi w Niemczech, więc to jest jak najbardziej naturalne.
2: Czyli jest pan za tym, żeby lekarze nie mieli możliwości łączenia pracy w służbie zdrowia prywatnej i publicznej?
4: Absolutnie tak, panie redaktorze. Dzisiaj w wielu zawodach tak jest. Pracując w banku, również nie można prowadzić działalności konkurencyjnej w innym banku.
2: Marta Stożek?
3: Tak, to też jest jeden z naszych głównych postulatów.
2: 4 głosy za. To czemu tego nie ma wprowadzonego w życie?
19: No, niedługo będziemy przedstawiali projekt ustawy w tej sprawie, więc będzie można to przekuć na efekt.
2: Kolejny temat. Zwiększenie składki zdrowotnej. Marta Stożek, znam opinię, ale do ilu, powiedzmy, powinna ta składka zdrowotna wynieść?
3: Nie wiem, czy zwiększenie od razu, natomiast na pewno zrównanie dla wszystkich, bo to jednak nie powinno być tak, że najwięcej w stosunku do swoich zarobków płacą ludzie pracujący na umowę o pracę. Więc my uważamy, że wszyscy, niezależnie od tego, w jaki sposób zarabiają, powinni równą składkę płacić na ochronę zdrowia.
2: Arkadiusz Sikora?
4: My jako Lewica proponujemy inne rozwiązanie, zastąpienie składki zdrowotnej podatkiem zdrowotnym, ale podatek zdrowotny spowoduje po pierwsze zwiększenie około 30% wpływów do budżetu z tytułu...
2: Niech pan to wyjaśni słuchaczom naszym. Czym to się różni?
4: Może powiem w ten sposób. 95% społeczeństwa, a więc głównie osoby pracujące na etatach, na jednoosobowej działalności gospodarczej, na umowach zleceniach, będą płaciły nie większe środki niż do tej pory na składce zdrowotnej, natomiast podatek zdrowotny głównie obciąży korporacje, wielkie firmy zagraniczne i duże firmy.
2: Czy to znaczy, że podatek zdrowotny byłby podatkiem nie tylko od osób fizycznych, ale też od podmiotów gospodarczych?
4: Tak, to proponujemy. Bo uważamy, że nie tylko osoby fizyczne powinny być obciążone takimi kosztami, ale też przede wszystkim korporacje, firmy. Dlaczego nie?
2: A nie boi się pan, że to zostanie przerzucone jednak na pracowników?
4: No ale zawsze można tak to tłumaczyć, ale nie poznamy, dopóki nie będziemy mieli wprowadzonego tego podatku.
2: Okej, Robert Jagła?
5: Oczywiście, tak jak pani poseł powiedziała, po pierwsze zrównanie składki, a po drugie cały czas ich podnoszenie i to sukcesywnie. Nie da się tego zrobić nagle dzisiaj. Pamiętać o tym trzeba, że na obronność również w tej chwili składkę podwyższyliśmy do 5%. To musi być po prostu iść równolegle moim zdaniem.
2: To w perspektywie czasowej ile powinniśmy odprowadzać z tej składki na służbę zdrowia, nie wiem, za te 10 lat na przykład, w optymalnym wymiarze?
5: Panie dyrektorze, ciężko powiedzieć, bo to wszystko kwestia, jaka jest w tej chwili dziura i gdzie ta... W którym miejscu ta dziura jest w budżecie. To ileś rzeczy musi wpływać, tak jak mówiliśmy. Być może...
2: Ale trzeba sobie postawić jakiś cel, do którego dążymy, tak? Bo inaczej to się nie uda.
5: No patrząc na kraje europejskie, gdyby to było 10%, tak? To myślę, że to byłaby chyba dobra stawka.
2: Paweł Hreniak?
19: A czy jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to tutaj mam bardzo mieszane uczucia, bo to nie może być tak, że to nie powinniśmy obciążać przedsiębiorców tym i faktycznie zwiększyć środki na ochronę zdrowia należy, czy w ten sposób. Tutaj mam już wątpliwość dosyć dużo. My o tym rozmawiamy wewnątrz klubu, w jaki sposób to zrobić. Zresztą dzisiejsza nawet historia z tego, że obecna koalicja chwali się, że jest więcej pieniędzy w systemie, a kolejki się wydłużają, pokazuje, że nie do końca wszystko jest po stronie finansów i składek. Problem jest bardziej skomplikowany. My za kilka miesięcy przedstawimy taki pełen, kompleksowy plan.
2: No dobrze, a panie pośle, patrząc na te kraje Europy Zachodniej, do których jednak w tym temacie też chcielibyśmy chyba aspirować, jeżeli tam jest 10-11%,
19: dlatego powiedziałem, panie życzę, panie redaktorze, że...
5: Chyba, że sam sobie życzy.
19: Chyba, że pan redaktor sobie życzy. Panie redaktorze, chodzi o to, że faktycznie tych pieniędzy być może jest za mało, ale pan redaktor pytał o konkretną ścieżkę dosypania. Akurat tutaj mam wątpliwości, ale podzielam też to, co pani poseł powiedziała, że my musimy się starać, żeby ten system składki zdrowotnej był bardziej sprawiedliwy. No, ci, którzy zarabiają naprawdę ogromne pieniądze, powinni
2: więcej płacić
19: niż ci drobni przedsiębiorcy faktycznie.
2: kolejny temat, który już tutaj się pojawił, to jest limit wynagrodzeń dla lekarzy. Paweł Hreniak od tej strony teraz.
19: No ja mam nadzieję, że ten rozdział prywatnej i publicznej w pewnym sensie to rozwiąże. No to jest taka ścieżka, jedno z drugim pewnie się łączy.
2: Robert Jagła?
5: Też tak uważam, że oczywiście, że rozdział od razu pokaże, kto i jak będzie zarabiał. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie to będą kwoty, tak?
2: Ale rozumiem, że ten limit byłby w publicznej służbie zdrowia, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby prywaciarz miał jakiś limit narzucony co do zatrudniania lekarzy, tak?
5: To prawda oczywiście, że tak.
2: Arkadiusz Sikora?
4: No tak, oczywiście. Przecież mamy tak zwaną ustawę kominową również, jeśli chodzi o pozostałe sfery życia publicznego, burmistrzowie, starostowie, prezesi spółek Skarbu Państwa. I tam to jest naturalne, że jest maksymalny limit wynagrodzeń i jakoś to się nie zawaliło, więc u nas myślę to samo powinniśmy wprowadzić. I jeśli osoby się decydują na pracę w prywatnej ochronie zdrowia, to niech sobie zarabiają ile chcą. Natomiast jeśli już łączą, bądź też pracują w publicznej ochronie zdrowia, no to te limity powinny być.
2: Marta Sorzek?
3: No, oczywiście, jeżeli możemy się bawić w limity, ja natomiast uważam, że to nie jest, że generalnie zła sytuacja ochrony zdrowia nie polega na tym, że lekarze za dużo zarabiają, bo nie. Oczywiście bywa tak, że to są jakieś niewyobrażalne pieniądze
2: pani,
3: i zupełnie
2: niezdrowe. Pani poseł, to zapytam z ciekawości, ale ile taki lekarz powinien zarabiać? Nie mówię wybitny specjalista, który robi jakieś światowe operacje i tak dalej, tylko lekarz, który przyjmuje w powiatowym szpitalu. Ile powinien zarabiać, według pani?
3: Powinien zarabiać dużo, lekarze zarabiać dużo. Nie, ale nie jestem w stanie.
2: Ja nie twierdzę, że nie.
3: Nie jestem w stanie panu redaktorowi powiedzieć konkretnej kwoty, bo jakby.
2: Szacunkowo niech pani powie. Między tyle a tyle.
3: No, nie,
2: pani jest parlamentarzystą, to pani będzie decydować o tym, ile zarabiają, więc musi pani o tym wiedzieć.
3: Będę decydować, jeżeli będzie ustawa kominowa, to oczywiście tak. Nie? Wtedy będziemy się zastanawiać, czy to jest na pewno.
2: To niech pani zaproponuje, jaka kwota według pani.
3: Nie, nie jestem w stanie. Panie redaktorze, naprawdę.
2: Ma pani
3: nie
2: w rodzinie lekarzy?
3: Proszę?
2: Ma pani w rodzinie lekarzy i stąd obawa?
3: Nie mam w rodzinie lekarzy.
2: Arkadiusz Sikora ma propozycję, tak? Ile powinien zarabiać lekarz w szpitalu powiatowym?
4: Tak, ja panu powiem tak. Ja niedawno spotkałem się z młodymi lekarzami. To są ludzie w granicy około 40 lat. I to są albo lekarze rezydenci, albo lekarze, którzy już mają normalnie swoje
2: specjalizacje.
4: I proszę sobie wyobrazić, że tacy lekarze zarabiają między 13 a 15 tysięcy złotych na rękę. I teraz tak.
2: Na umowie o pracę.
3: Nie,
4: w ogóle. I teraz kontraktach. Tak, proszę zwrócić uwagę. Ja ich zapytałem, jak oni by chcieli pracować. I oni by mi powiedzieli wprost, że gdyby oni dostali 20 tysięcy złotych na rękę i mogli pracować 8 godzin, to byłoby super, a tym, którym będzie brakowało, to chcieliby jeszcze dorabiać. Ale co ciekawe rozwiązanie, bo oni proponowali mi coś takiego, że oni chętnie by pracowali 8 godzin, a później mogli dorabiać w swoim szpitalu, co jest ważne, i pracować w jednym miejscu. Więc być może to jest ten kierunek, do którego powinniśmy dążyć, bo dzisiaj tak naprawdę lekarze, dla nich pieniądze są ważne. Ale ważniejsza jest stabilizacja, ważniejsze jest to, żeby oni się nie przepracowywali, bo proszę zwrócić uwagę, jeśli my słyszymy, że lekarz pracuje 300 godzin w ciągu miesiąca, to jest po prostu niewyobrażalne. No znaczy, jak taki lekarz może się skupić i zdecydować
2: jest to trudne
4: o pana życiu i zdrowiu?
2: Też. Tak.
4: I o pana życiu i zdrowiu, ale to jest też trudne dla lekarzy, no bo przecież ile taki lekarz wyciągnie? Przesłyszeliśmy, mieliśmy takie sytuacja również chyba na Dolnym Śląsku, że lekarz po prostu z przepracowania umarł.
2: Czyli znowu jesteście państwo zgodni prawie, to czemu nie wprowadzacie tych rozwiązań w życie, tych limitów?
4: Ja panu powiem, dlaczego tak jest. Jest dzisiaj niestety wielkie lobby lekarskie wąskiej grupy osób, które po prostu powoduje, że niektóre rzeczy nie jesteśmy w stanie przeforsować. I teraz, dopóki w ministerstwach, w ochronie zdrowia będą decydować lekarze, bądź też specjaliści z branży, to się nic nie zmieni. Tam potrzebny jest ktoś, kto będzie spoza branży i kto zaprezentuje kompleksowe rozwiązanie ochrony zdrowia.
2: To zwracam Państwu uwagę, że Państwo jesteście parlamentarzystami, którzy mają obowiązek reprezentować nie tylko lekarzy i środowisko i lobbystów lekarzy, ale zwykłych obywateli, którzy są w większości pacjentami, bo to oni głosują za Wami przy wyborach do Sejmu. Kolejny temat, który mógłby naprawić służbę zdrowia. W niektórych krajach są rozwiązania, że za nieprzyjście na zarejestrowaną wizytę do lekarza płaci się drobną, symboliczną opłatę. W Polsce niech to będzie 5, 10, 15 zł, tak? Bo wiecie Państwo o tym, że mamy ogromny problem z tym, że wiele osób rejestruje się do lekarza, a potem nie idzie na tą wizytę, tak? Czy to jest dobry pomysł, żeby obciążyć tego pacjenta taką drobną kwotą, czy nie? Żeby go trochę zdyscyplinować co do tego, tak? Marta Stożek?
3: No to opowiedzmy sobie tę sytuację. Jeżeli ja się rejestruję na zabieg, wizytę z terminem półrocznym, rocznym, a czasami dłuższym i w jakimś terminie przed tym udaje mi się pójść na wizytę gdzie indziej i zapominam o tym, że się zarejestrowałam, to nie jest tak bardzo problem mój, tylko całego systemu, który zmusza mnie do podejmowania takich działań. Uważam, że wiele i przychodni, i szpitali to robi, to znaczy kontaktuje się z pacjentami przed zaplanowaną czy wizytą, czy zabiegiem, potwierdzając gotowość pacjenta do tego, że będzie. Więc myślę, że to powinno być po prostu częściej robione i to jest kwestia organizacyjna po stronie świadczeniodawców.
2: To inaczej zapytam, tak? Jeżeli byłby uruchomiony system, który na dzień przed albo dwa dni przed przypomina pacjentowi o umówionej wizycie i ten pacjent nie odwoła tej wizyty, to powinien zapłacić karę? Znaczy karę, drobną symboliczną opłatę za niewykorzystanie tej wizyty, czy nie?
3: Możemy...
2: Tak czy nie? Tak czy nie?
3: Nie sądzę, żeby... Może mógłby, tak, ale nie sądzę, że to rozwiąże problem, jaki mamy.
2: Ale pomoże? Zdyscyplinuje trochę ludzi do tego, żeby odwoływali. Ale zdyscyplinuje trochę ludzi? W moim odczuciu tak, może się pani nie zgadzać oczywiście. Arkadiusz Sikora, takie rozwiązanie z tą opłatnością?
4: Uważam tak, oczywiście powinny być wprowadzone tego typu rozwiązania, bo to też dyscyplinuje społeczeństwo. Być może na początku będzie to źle przyjęte, podobnie jak na przykład systemem kaucyjnym, ale po pewnym czasie będzie to po prostu naturalne i jest to odpowiedzialne przede wszystkim, tak? Natomiast w tej chwili wiem, że w Ministerstwie Cyfryzacji pracują nad takim programem i zresztą chyba dzisiaj cztery sfery specjalizacji zostały objęte już takim systemem, więc już dzisiaj można się zarejestrować, jeśli chodzi o internetowo, online w pewnych obszarach. Oczywiście nie ma konsekwencji, jeśli ktoś nie pójdzie, ale to już w
2: Ale generalnie jest pan za tym, żeby jednak wprowadzić drobną opłatę, tak? Czy nie?
4: Tak, jestem za tym.
2: Robert Jagła.
5: Ja również jestem za tym, żeby wprowadzić, bo to jest jedno z narzędzi. Tak? Po pierwsze informacja, którą już coraz częściej dostajemy na telefon.
2: No, mamy genialną aplikację M-Obywatel, mamy aplikację o służbie zdrowia. Tak?
5: Dokładnie tak. Ale są też telefony, które wykonują dane jednostki, czy szpitale, czy przychodnie.
2: Powiadomieniem, tak.
5: Zapytaniem, czy pani będzie obecna na wizycie pojutrze. Oczywiście, jeżeli ktoś po prostu zlekceważy to powiadomienie, powie, że przyjdzie, a nie przyjdzie, tak, z różnych powodów. Kwestia powodu, tak, ale jeżeli się okaże, że zapomniał, poszedł gdzieś indziej, tak, no to powinien tą opłatę jednak uiścić, bo to będzie mobilizowało ludzi.
2: Paweł Kraniak? No.
19: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest aż taki duży problem. Ja kilka razy ostatnio byłem umawiany do lekarza i szczerze mówiąc to dzwoniono do mnie i wysyłano SMS-y, aż się określiłem, czy będę, czy nie będę. I trzeba być wybitnie złośliwym, żeby okłamać szpital czy przychodnię, że na przykład się nie przyjdzie albo się nie odezwie.
2: Panie ja nie pośle, wiem, czy to jest, wejdę w słowo. Wiem, czy to jest aż taki duży problem. Panie pośle, wejdę w słowo. Około 10% wizyt jest nierealizowanych. Około 10%. No, to dużo według mnie.
4: Oczywiście.
19: Ale z drugiej strony, jeżeli to jest 10% i druga moja wątpliwość wokół tej sprawy, czy cały system tego, tych opłat, zbierania, no musi być jakieś subkonto, czy cały ten system nie będzie dużo droższy niż zebrane pieniądze, bo sam pan redaktor powiedział o drobnych kwotach. I tu mam też wątpliwość, czy nie wpakujemy się coś jako państwa no, w zbędną biurokrację, która koniec końców system obciąży bardziej niż przyniesie jej pożytek. To są moje takie wątpliwości. Ja nie mam jasnej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowane.
2: Kolejny temat. Łączenie szpitali. Paweł Hreniak.
19: No, ja jestem generalnie w naszym systemie przeciwny co do zasady, chociaż wydaje mi się, że mogą być gdzieś tam jakieś wyjątki. Wydaje mi się, że patrząc na mapę naszych szpitali, które są rozłożone po naszym kraju, no to te, które w latach 90. na początku wieku były likwidowane, bo faktycznie były bardzo blisko siebie, czy tam łączone, i to już powinno się skończyć. Wydaje mi się, że nie jest problem w tym, no bo łączenie to jest w pewnym sensie likwidacja jednego z tych szpitali jako podmiot. Raczej bym szukał rozwiązań w mapach potrzeb, czyli dzielenia w powiatach no, w pewnej specjalizacji. No wiadomo, że ogólny oddział, kwestie ginekologii, położnictwa według mnie powinny być w każdym powiecie, chirurgia, tak, ale już inne powinny wynikać z mapy potrzeb i tu powinna być specjalizacja. Ja generalnie uważam, panie redaktorze, że te wszystkie szpitali, ale to jest moja prywatna ocena, powinna być w jednym organie, jeden organ założycielski. Na przykład, nie wiem, Urząd Marszałkowski albo Wojewoda, no nie wiem, no to różne systemy można by było, ale żeby one nie były wzajemnie konkurencyjne, jeden organ założycielski, który będzie dzielił tymi oddziałami. Według mnie to by było lepsze rozwiązanie niż takie łączenie.
2: Robert Jagła, łączymy, nie łączymy?
5: Nie jestem za łączeniem szpitali, chyba że te szpitale są niewydolne, nie potrafią sobie poradzić z samobilansowaniem się. To w tym przypadku, czy też albo doprowadzenie do jednej specjalizacji, czy tam kilku specjalizacji, które będą pozwalały na to, żeby ten szpital się bilansował. Jeżeli nie, to uważam, że niestety trzeba w takim razie połączyć ten szpital, tak? No bo bez sensu, żebyśmy dopłacali cały czas do szpitala, czy tam powiaty dopłacały do szpitali, które po prostu cały czas mają problemy.
2: Arkadiusz Sikora.
4: Wprowadziliśmy w ubiegłym roku taką ustawę, która daje możliwość łączenia się szpitali. W tej chwili jest taki eksperyment robiony na Dolnym Śląsku, gdzie dwa szpitale powiatowe w Zgorzelcu
19: są
4: łączone, ale to pokazuje, że tam po prostu władze samorządowe przeanalizowały tę sytuację. Musimy wziąć pod uwagę to, że polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o pacjenta, zmienia się. Dzisiaj mamy starzejące się społeczeństwo, więc w wielu przypadkach oddziały, które były niewystarczające, trzeba rozbudowywać. Te, które były zbyt szeroko rozbudowane, trzeba ograniczać. Niekoniecznie likwidować, ale połączenie właśnie tego typu szpitali poprzedzone dobrą analizą, nie tylko finansową, bo to szpitale nie są od tego, żeby zarabiać, one po prostu są po to, żeby leczyć ludzi.
2: Realizować potrzeby.
4: I jeśli taka analiza pokazuje, że takie połączenie jest korzystne dla społeczeństwa lokalnego, to warto spróbować. Zobaczymy, czym się skończy połączenie szpitala w Bolesławcu oraz z tym z Gorzeleckim. Czy będzie pozytywnie dla mieszkańców zrobione, czy nie. Ja jestem optymistą, bo myślę, że dzisiaj potrzebne jest nowe myślenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia z racji starzejącego się społeczeństwa.
2: Zwracam uwagę, że akurat te dwa szpitale są w dość dobrej kondycji finansowej, a mimo to decydują się na łączenie.
4: Niekoniecznie.
2: Ale nie są w takiej sytuacji, jak niektóre szpitale powiatowe w Polsce, tak?
4: Tutaj moglibyśmy dużo
2: dyskutować, tak? Okej. Okay. Marta Stożek?
3: Nie jestem absolutnie za tym, żeby robić z tego jakiś ruch. To powinno się dziać faktycznie w sytuacjach, kiedy kiedy właśnie z zarządzania szpitalami przez organy nadzorujące wynika, że faktycznie jest taka potrzeba, bo wiadomo, system trzeba na bieżąco dostosować. dostosowywać do potrzeb. Natomiast robienie z tego jakiegoś ruchu, polityki, wspaniałego pomysłu, który rozwiąże, prowadzi do tego, że się ogranicza dostępność usług. A to jest, co widać? No, widać po tym, że jak w Lesku zamknięto oddział położniczy, no to już podczas zeszłego posiedzenia Sejmu mieliśmy do czynienia z sytuacją pacjentki, której odkleiło się łożysko i naprawdę gdyby nie to, że w rodzinie miała położną, która wiedziała, co robić i że to jest błyskawiczna sytuacja wynikająca pomocy, mogła nawet zakończyć się zgonem i pacjentki, i dziecka. I tym się kończy takie napałe, na siłę, bo się nie opłaca, ograniczanie usług dostępnych i no tak naprawdę w każdym powiecie, które powinny być. I to jest kolejna rzecz, do której będę się odnosić, no bo tak, nas się rodzi mniej. I co to oznacza? To oznacza, że ochrona ciężarnych, usługa porodu w dobrych szpitalnych warunkach po prostu będzie droższa. To nie oznacza, że ta cena będzie stała w miejscu. To znaczy, że tą usługę trzeba wycenić wyżej. I tak to będzie. I państwo powinno się z tym pogodzić.
2: Przykład położnictwa jest dość drastycznym przykładem, bo rzeczywiście zależy nam na tym, żeby dzieci rodziły się zdrowe. Ale są inne oddziały, tak jak jakaś ortopedia, tak jak na przykład, nie wiem...
3: No do tego będzie chyba rosnąć, zgodnie z starzeniem się.
2: Tylko czy tutaj to łączenie i likwidowanie w jakichś powiatach, no, bo jaki jest sens utrzymywania oddziału, do którego przychodzi, nie wiem, 10 czy 15 pacjentów przez miesiąc?
3: Tak? I nie jest to oddział, który wymaga schorzeń, które wymagają natychmiastowej reakcji.
19: Ale panie redaktorze, ale to nie powinno być podejmowane na poziomie powiatów. To powinna być przemyślana polityka krajowa, wynikająca z mapy potrzeb, no, z demografii, z tego, co, na co, gdzie ludzie chorują, to musi być przemyślane. I moim zdaniem da się to w praktyce przeprowadzić tylko wtedy, kiedy będzie jeden organ założycielski, bo będzie zwyczajnie łatwiej.
2: Jest to jakiś pomysł. Bardzo mnie cieszy, że ta druga część przebiegła dość zgodnie w tym studiu, co się wyjątkowo zdarza. Pomysły na reformę ochrony zdrowia, jak słyszymy, są. Teraz kwestia, żebyście państwo parlamentarzyści zaczęli wdrażać je w życie, żebyśmy po tych 30 latach w końcu doczekali czasów, w których uda się jakieś drobne zmiany wprowadzić dla dobra pacjentów, no i państwa też przede wszystkim. Bardzo dziękuję za dzisiejszą merytoryczną rozmowę w studiu. Byli z nami pani Marta Stożek, Partia Razem.
3: Dziękuję, zdrowego tygodnia.
2: Arkadiusz Sikora, Nowa Lewica.
4: Dziękuję, miłego tygodnia.
2: Robert Jagła, Koalicja Obywatelska. Jakiego tygodnia?
5: Jakiego? Superaśnego. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
2: I Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość.
19: Dobrego tygodnia dla maturzystów, bo dzisiaj zaczynają maturę.
5: Ale oczywiście wszystkiego dobrego dla Monik i strażaków, to nie?
2: Rozmawiał dzisiaj z naszymi parlamentarzystami Tomasz Duda. Ja przypominam, że przedstawiciele wszystkich ugrupowań reprezentowanych w Sejmie są zapraszani do naszego studia. Nie zawsze tak bywa, że wszyscy przychodzą, ale te zaproszenia co tydzień wysyłamy do każdego parlamentarzysty. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję naszym słuchaczom za słuchanie i życzę też miłego dnia i dobrego tygodnia przede wszystkim dla rodziców maturzystów.

0: sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca kwietnia i rejestracji do końca maja. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
2: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
6: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 14. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
12: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
13: Punktualnie godzina 9, maturzyści, no chyba powoli zaczynają pisać maturę, a my sprawdzamy, jak na drogach na Dolnym Śląsku o tej porze. Piotr Lipieta.
14: Nadal zablokowany jest prawy pas ruchu, po wypadku, do którego doszło dziś w godzinach porannych na A4 na 52 kilometrze za węzłem Krzyżowa, na jezdni od Zgorzelca w kierunku Wrocławia. Na szczęście na autostradzie nie widzimy już korków, mocno zwalniamy za to na drodze krajowej numer 94 na odcinku od Brzeźnika w kierunku Bolesławca. Korek na tej trasie ma ponad 2 kilometry. Ponad kilometr ma zator również na A4 w Jędrzejowie na jezdni w kierunku Niemiec. Poważniejszych korków nie widzimy w Legnicy, Świdnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Za to we Wrocławiu delikatne utrudnienia widzimy na Opolskiej, Mokronowskiej i Alei Karkonoskiej. Poprawiła się sytuacja na Moście Milenijnym do Popowic oraz na obwodnicy Leśnicy. Bez korków również na obwodnicy Śródmiejskiej. Delikatne utrudnienia widzimy w centrum miasta, na Pomorskiej, na Podwalu oraz na Legnickiej do placu Jana Pawła II. Przytyka się zjazd z AOW na autostradę A4 na węźle Wrocław Południe, na jezdni w kierunku Kudowy.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
12: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
10: Droga za miliony złotych pod lupą prokuratury. Śledczy badają możliwe nieprawidłowości przy remoncie trasy Cieplice Podgórzyn. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wciąż nie został opanowany. Zaczyna się maturalny maraton egzaminacyjny. Za chwilę szczegóły. Dziś pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na termometrach do 26 stopni.
15: Raczej znam, tylko że wyniki...
13: A na wiadomości zaprasza Leszek Mordarski.
10: Prokuratura na wniosek sądu wszczęła śledztwo w sprawie remontu drogi Cieplice Podgórzyn. Perturbacje z wykonawcą tych robót były jednym z powodów odwołania starosty karkonoskiego.
16: Po zamieszaniu wokół inwestycji wartej prawie 3 miliony złotych, Krzysztof Wiśniewski stracił stanowisko starosty karkonoskiego. Wcześniej poinformował służby o możliwości popełnienia przestępstwa. Teraz prokuratura na wniosek sądu ponownie przygląda się sprawie. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
17: W chwili obecnej prowadzone

0: Tusk. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, który wybuchł w sobotnie popołudnie, wciąż nie został opanowany. Ogień jednak już się nie rozprzestrzenia, informują czescy strażacy.
1: Strażakom udaje się utrzymywać pożar na obszarze poniżej 100 hektarów. Dziś w akcji gaśniczej weźmie udział około 400 strażaków. Podobnie jak w poprzednich dniach będą ich wspierać śmigłowce. Do 6 czeskich maszyn mają dziś dołączyć 2 ze Słowacji. Akcję gaśniczą w trudnym, niedostępnym terenie utrudniały w weekend susza, wysoka temperatura i wiatr. Warunki wymuszały częste rotacje strażaków walczących z żywiołem. Służby zamknęły drogi w najbliższej okolicy, a także niektóre szlaki turystyczne na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria.
0: Z Pragi mówił Wojciech Stroba. Donald Trump rozważa zaproszenie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki do Stanów Zjednoczonych. Mówi o tym w rozmowie z brytyjskim Financial Timesem specjalny wysłannik USA do spraw Białorusi John Cole. Do spotkania mogłoby dojść w Białym Domu lub w prywatnej rezydencji Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Jedni podchodzą do tego ze spokojem, inni z dużym stresem. Dziś pierwszy dzień matur. Na salach egzaminacyjnych już wszyscy obecni, odpieczętowywane są właśnie koperty z zadaniami. Tuż przed wejściem na egzamin emocje buzowały.
3: Raczej znam, tylko że wyniki mogą być różne.
4: Jednak to matura. Będzie 4 godziny, trzeba wysiedzieć, no ale trzeba przetrwać. Myślę, że niestety praca trochę jest najtrudniejsza. Te lektury to tak różnie bywa czasami, jak podpadną. A najprostsze to myślę, że druga część, ponieważ tam jakieś się punkty wyłapie, coś tam z tekstu, z fragmentu się zrobi.
0: Ze wszystkich maturzystów trzyma kciuki Zofia Będkowska-Sztonek, dyrektorka 10 LO we Wrocławiu.
5: Każdy egzamin jest inny, więc się stresuję. Ja lubię nawet ten dzień. Niektórych stres mobilizuje, niektórych zje, ale mam nadzieję, że te 30% uzyskają wszyscy, chociaż oczywiście ambicje są dużo, dużo większe.
0: Na początek wszyscy mierzą się z językiem polskim, jutro matematyka, następnie język obcy, a potem matury z przedmiotów rozszerzonych i egzaminy ustne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
7: Pogoda dla maturzystów chyba wymarzona, bo nie jest ani zbyt gorąco, ani też zbyt zimno. Nie pada, nie jest pochmurno, dużo słońca, kochani, wam życzymy. Jesteśmy z wami oczywiście Radio Wrocław całym sercem z maturzystami dzisiaj. 13 stopni w tej chwili w Jeleniej Górze. W Kłodzku matury są pisane w 17 stopniach na termometrze. W Legnicy 15 stopni, na Śnieżce 8, Wrocław 17, Zgorzelec 16. No i jeszcze Wałbrzych tutaj 15 stopni. Dzisiaj znowu powyżej 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet. Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
7: Katarzyna Górna-Drzewoż, dzień dobry.

0: najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. Tak się zastanawiałam, jak Państwa dzisiaj zaskoczyć konkursem. Pomyślałam sobie, a nie będzie o maturach. Właśnie nie, żeby było pewne zaskoczenie. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy jeszcze jedno święto istotne dla sporej grupy zawodowej, dla grupy zawodowej, która jest niezwykle, nosi taki ciężar odpowiedzialności za, myślę, nas wszystkich, zwłaszcza w tym czasie, kiedy jest tak bardzo sucho, a my wszyscy kompletnie bez żadnych oporów, jak widziałam ostatnio na Chełmcu, palimy ogniska w lesie, nie przejmujemy się. Skutki potem są właśnie takie, jakie są. Tak przestrzegam przy okazji, żeby Państwo jednak może próbowali unikać tych ognisk w najbliższych dniach, kiedy wciąż jest tak sucho i może jednak się troszeczkę ograniczyli w tej kwestii dla dobra nas wszystkich, no ale zmierzam oczywiście do Dnia Strażaka, który dzisiaj przypada i pomyślałam sobie o dźwiękach z lat 60. Proszę posłuchać jednego z nich.
1: Historia Strażaka to jest produkcja roku 58, typ 752. Następnie 68 rok, typ 028, a dalej, wychodząc naprzeciw życzeniom odbiorców, to jest Komendy Głównej Straży Pożarnej, opracowaliśmy typ 003.
0: Typ 003. Przez wiele lat w całej Polsce kolejne zastępy Straży Pożarnej na miejsce akcji przejeżdżały pojazdami pewnej, znanej i cenionej rodzimej marki. I pytanie do Państwa na dzisiaj jest takie, jaka to marka? 72280 w treści RW swoje, potem wpisujemy markę tego wozu strażackiego. Można wpisać oczywiście swoje imię, należy pamiętać, że koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy. No skoro konkurs jest dolnośląski, to i marka musi być. Radio Wrocław i najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. 10 minut po 9, od 10 minut maturzyści piszą, a my się bawimy. Rodzice się bawią, odgadują, jakiej marki były wozy strażackie produkowane w Polsce od lat 50. O jaką markę samochodu chodzi?

0: 14 minut po godzinie 9 to najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. 4 maja 2026 roku, czyli w dniu, w którym maturzyści właśnie zaczęli pisać maturę z języka polskiego. Dzisiaj w dźwiękach archiwalnych Radia Wrocław wypowiada się główny konstruktor wozów strażackich, inżynier Bogumił Soszyński. Te dźwięki pochodzą z końcówki lat 60., kiedy to produkowano kolejny model wozów strażackich. My dzisiaj Państwa pytamy, jakiej marki były te wozy strażackie, ale posłuchajmy kolejnego dźwięku.
1: Jakie on ma istotne zalety? Przede wszystkim posiada autopompę, która umożliwia pracę działkiem i może podawać wodę w linię wężową. Ponadto na wyposażenie wchodzi motopompa o wydatku 800 litrów na minutę i inny sprzęt specjalistyczny. Posiada zbiornik 2000 litrów na wodę oraz zbiornik na środki chemiczne o pojemności 200 litrów. 6 osób obsługi, dowódca, kierowca i 4 strażaków.
0: To był inżynier Bogumił Soszyński, konstruktor wozów strażackich pod koniec lat 60. No, o tych wozach strażackich jeszcze będziemy mówić, ale dzisiaj pytam Państwa o markę. Jakiej marki były wozy strażackie najbardziej popularne w PRL-u? 72280 w treści RW swoje. Potem wpisujemy markę, potem wpisujemy swoje imię. A kto odpowie prawidłowo i zrobi to niezwykle szybko, będzie pierwszy, zdobywa najbardziej dolnośląski kubek na świecie.

0: Muszę Państwu powiedzieć, że sprawdziłam te wozy strażackie, jak wyglądały, oczywiście w internecie. I jedno Państwu powiem, na pewno były czerwone i na pewno z przodu bardzo wyraźnie miały napisaną markę. A ja dzisiaj o tę markę Państwa właśnie pytam, jakiej marki były wozy strażackie produkowane na szeroką skalę. Oczywiście, że na Dolnym Śląsku, przecież to jest jasne. I muszę jeszcze powiedzieć, że znalazłam nawet do sprzedania taki wóz strażacki na pewnej platformie sprzedażowej. Za 40 tysięcy można sobie kupić taki wóz strażacki, o których to wozach opowiada dzisiaj ich konstruktor, inżynier Bogumił Soszyński.
1: Istotne jego zalety to polepszenie sprawności pracy autopompy. To wszystko zabezpiecza szybkość obsługi. I oprócz tego ogrzewanie kabiny załogi nagrzewnicą spalinową zwiększa komfort pracy. Poza tym wyposażenie w radiotelefon i lepsze, funkcjonalniejsze rozmieszczenie sprzętu. I naszym dalszym zamiarem to jest danie strażom pożarnym lepszego wozu. Będzie nim na pewno typ 005, który zostanie zbudowany na podwoziu Stara 244, produkowanego przez Starachowice.
0: Dzisiaj w Dniu Strażaka pytamy Państwa, jakiej marki były tamte wozy strażackie. 72280. W treść wpisujemy RW swoje, potem wpisujemy markę, potem wpisujemy swoje imię, no i wysyłamy do Radia Wrocław. A najbardziej dolnośląski kubek na świecie oczywiście czeka na kolejnego zwycięzcę. Powoli zbliżamy się do 170 rozdanych kubków. Mam nadzieję, że ta liczba padnie w tym tygodniu. 20 po 9.

Dwie marki nam się pojawiły w Państwa odpowiedziach. Marka Star i marka Jelcz. Star produkowane na Dolnym Śląsku, czy Jelcz produkowane na Dolnym Śląsku? No to może ostatnia podpowiedź z mojej strony niech będzie taka, że nazwa pochodzi od nazwy miejsca, w której produkowano wozy strażackie. To już ostatni moment, za chwilę telefon do kogoś.

0: Autopromocja.
1: Reakcja 24. Od poniedziałku do piątku po 12 na antenie Radia Wrocław.
2: Dzień dobry, ja mam pytanie.
1: I zawsze, gdy jesteśmy potrzebni.
3: Mnie osobiście najbardziej to drażni to, że
4: serce się kroi. Kto odpowiada za takie marnotrawstwo?
1: 24 godziny na dobę jest dostępny specjalny numer telefonu 71 391 0000 i adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
0: Interwencje Radia Wrocław.
5: Bardzo się cieszę, że w końcu skoszono tą ohydną, porośniętą trawę w parku.
1: Reakcja 24. Małgorzata Majeran-Kokot
6: i Marek Obszarny.
3: Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Uwaga, uwaga. Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
7: Po reklamie.
11: O 9:30 sprawdzamy drogi. Piotr Lipieta.
12: W miastach bez poważniejszych utrudnień, nawet we Wrocławiu korków jest coraz mniej, choć nadal zwalniamy na drogach wjazdowych do stolicy Dolnego Śląska, na ulicy Mokronowskiej i Opolskiej do centrum oraz na Alei Karkonoskiej w obu kierunkach. 71 339 33 55 to nasz telefon. My czekamy na Państwa informacje z dróg. Nadal zablokowany jest prawy pas ruchu po wypadku, do którego doszło dziś w godzinach porannych na A4. Na 52 kilometrze za węzłem Krzyżowa na jezdni od Zgorzelca w kierunku Wrocławia. Więcej o tym zdarzeniu piszemy na radiowrocław.pl. Na szczęście na autostradzie nie widzimy już korków, warto jednak uważać w tym miejscu. Jeszcze informacja dla zmotoryzowanych jadących OW w kierunku Kudowy. Przytyka się zjazd na A4 w kierunku Legnicy, na węźle Wrocław Południe. Zator przed miejscem zdarzenia ma 0,5 kilometra.
11: I oczywiście sprawdzam te termometry na Dolnym Śląsku dla Państwa. I proszę bardzo, bardzo miłe dzisiaj jest to sprawdzanie, muszę powiedzieć. 17 stopni na przykład w Jeleniej Górze wskazują teraz termometry. W Wałbrzychu 16, we Wrocławiu już 20. I Wrocław wydaje się najcieplejszym miejscem teraz na Dolnym Śląsku, bo zwykle najcieplejsza Legnica wskazuje 18 stopni. Dzisiaj zdecydowanie powyżej 20 stopni, czyli czeka nas kolejny piękny, ciepły dzień. Ale z drugiej strony słuchacze proszą, niech pani coś tam zrobi w tej pogodzie, bo pani tak ma jakieś wtyki może. No to ja proszę bardzo, nawołuję i proszę o deszcz. Deszcz nam jest bardzo potrzebny. Natura potrzebuje wody. Apeluję.

Kto dziś zdobędzie najbardziej dolnośląski kubek na świecie, to się okaże prawdopodobnie już za chwileczkę, już za momencik. W tej chwili na zegarach za 25 minut, godzina 10:00.

0: Lato dopiero przed nami. I przed nami już teraz finał najbardziej dolnośląskiego konkursu na świecie. Za chwilę wykonam telefon do kogoś z Państwa. Mam nadzieję, że Państwo odbiorą. Zasady są takie, że wykonuję telefon trzykrotnie. Jeśli ktoś nie odbierze trzykrotnie telefonu, to dzwonię do kolejnej osoby. Zazwyczaj udawało się zadzwonić do pierwszej osoby, pierwszej z listy, która jako pierwsza wysłała odpowiedź prawidłową do Radia Wrocław. Mam nadzieję, że nie inaczej będzie właśnie teraz.
1: Halo?
0: Dzień dobry, panie Darku. Katarzyna Górna-Drzewosz, Radio Wrocław. Witam ponownie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie Dariuszu, pan napisał, że to jaka marka?
1: Jest.
0: Oczywiste
1: zakłady samochodowe.
0: No właśnie, oczywiste to chyba musiało być dla pana, skoro tak szybko wysłał pan SMS-a.
1: No tak, nawet nie musiałem słuchać.
0: A skąd pan wiedział, proszę powiedzieć?
1: No, te auta jeszcze pamiętam, jak jeździły.
0: Aha.
1: Auta strażackie.
0: Rozumiem. To może pan opisać, jak on wyglądał? Ja sprawdziłam, był czerwony, co do tego nie ma wątpliwości.
1: Nie, no takich szczegółów to nie pamiętam.
0: No te szczegóły to się pojawiały oczywiście w słowach wypowiadanych przez konstruktora, czyli pana Soszyńskiego, w naszych archiwalnych dźwiękach. Tych modeli było kilka, jak słyszeliśmy, prawda? Tych wozów strażackich, one były przez dłuższy czas produkowane w Jelczu właśnie, czyli na Dolnym Śląsku. Panie Darku, proszę powiedzieć mi w takim razie, ja widzę tutaj, że to nie będzie pierwszy najbardziej dolnośląski kubek na świecie u pana.
1: No tak, będzie to druga sztuka.
0: Druga sztuka dla małżonki, dla brata, dla przyjaciela?
1: Dla żony.
0: To jak żona ma na imię?
1: Beata.
0: A słucha nas teraz?
1: Nie sądzę.
0: A to pracuje, rozumiem, tak?
1: Tak.
0: Ach, no to tak czy owak pozdrawiamy małżonkę, bo do niej właśnie wędruje najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Tak się składa, że zostaje we Wrocławiu tym razem. Gratulacje dla pana Darka i dla Beaty, małżonki. I jeszcze coś, dla wszystkich tych, którzy napisali, że chodzi o markę Star. Marka Star pochodzi od nazwy Starachowice i te wozy były produkowane, wszystkie wozy, które były produkowane w Starachowicach właśnie, nosiły nazwę Star. Radio Wrocław i najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. Ale dziś chodziło o markę dolnośląską oczywiście, a zatem o Jelcz. Za 20:10.

0: Dzisiaj Dzień Strażaka i napisali strażacy z Kołobrzegu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam gorąco. Odpowiedzieli oczywiście prawidłowo, no ale zwyciężył w dzisiejszym konkursie pan Darek. Dzisiaj swoje święto i bardzo ważny dzień. Święto, no nie wiem czy święto, ale bardzo ważny dzień mają oczywiście maturzyści i państwo o tym pamiętają.
1: Pozdrowić wszystkich maturzystów w Kudowie Zdroju, bo tam jest jedno liceum, aby jakoś szczęśliwie zdali te egzaminy.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy maturzystów w Kudowie Zdroju. Pozdrawiamy maturzystów we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Szklarskiej Porębie, w Wałbrzychu, w Piechowicach.

Dzisiaj wielki dzień dla maturzystów. Piszą od godziny 9:00, więc pewnie tematy pojawią się na antenie Radia Wrocław, ale nie wcześniej niż około godziny 11:00.

0: Wczoraj rozmawiałam z maturzystami. Niektórzy z nich oczywiście są bardzo mocno podekscytowani, inni nieco mniej. Co mówią o egzaminie? Czy jest on im niezbędny?
1: Zdecydowanie jest to ważny egzamin. Jest to jakaś nowa droga, aczkolwiek na pewno nie jest to rzecz, która będzie decydować o tym, czy będę szczęśliwa w przyszłości, czy nie.
0: I bardzo słuszne podejście. Drodzy maturzyści, pamiętajcie, cokolwiek się nie wydarzy, to nie to decyduje, czy będziecie szczęśliwi w życiu, czy też nie. No i przede wszystkim matura ma to do siebie, że można ją zdawać w nieskończoność. Paula Roma tymczasem. Ale dzisiaj też jest dzień Star Wars i Star Warsi, fani Gwiezdnych Wojen.

Najważniejszy egzamin w życiu pisany jest od godziny przez tegorocznych maturzystów. Cały czas bardzo mocno trzymamy za nich kciuki. Za 5 minut wiadomości.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Jest godzina 10.
9: Policja podsumowała długi weekend na drogach.
10: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami.
9: Zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
11: Jest taki troszkę stresik, ale wczoraj to po prostu skakałam z radości, bo wiedziałam, że zaraz to będzie za mną.
9: Ruszyły tegoroczne matury. Nie było żadnych problemów na starcie egzaminu, przekazuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dziś pochmurno, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami do 26 stopni.
8: A na wiadomości dziś zaprasza Leszek Mordarski.
9: W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków, informuje policja. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej podkreśla, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
10: Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
9: W długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4500 policjantów ruchu drogowego.
7: Więcej na radiowrocław.pl.
9: Zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, miał 85 lat. Informacja o śmierci byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przekazała Kuria Metropolitalna z Przemyśla. Termin uroczystości pogrzebowych nie został jeszcze wyznaczony. W rosyjskim ataku na miasto Merefa na Ukrainie zginęły 3 osoby, a 8 zostało rannych. Na miasto położone w obwodzie czerkowskim spadła rakieta. Atak spowodował pożary budynków mieszkalnych. W kwietniu rosyjskie wojska po raz pierwszy od wielu miesięcy straciły więcej terytorium w Ukrainie niż zdołały zdobyć. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną Rosja utraciła kontrolę nad 116 kilometrami kwadratowymi terytorium, co jest pierwszą taką sytuacją od sierpnia 2024.
7: To są wiadomości Radia Wrocław.
9: Nie na alkohol, narkotyki czy papierosy, ale na potrzeby dzieci. Takie jest przeznaczenie zasiłków rodzinnych 800+. Dolnośląscy policjanci niemal każdego dnia spotykają się z sytuacjami, które mogą wskazywać, że dorośli wydają te świadczenia nie na najmłodszych. Aby temu skuteczniej przeciwdziałać, legnicy policjanci, samorządowcy i pracownicy pomocy społecznej zacieśniają współpracę. Istnieje prawna możliwość zabezpieczenia tych pieniędzy, mówi szefowa legnickiej policji, inspektor Anna Farmas-Czerwińska.
0: Policjanci, którzy jadą na różnego rodzaju interwencje i widzą, że w domu dzieje się źle, bo w domu jest bałagan, pusta lodówka, dziecko nie ma swojego miejsca do nauki, dziecko nie ma książek, zeszytów, nie mogą być obojętni. Nam nie zależy na tym, żeby rodzinom odbierać 800+. Zależy nam, żeby te pieniądze były wydane tak, jak są przeznaczone, czyli na dzieci.
9: Wprowadzenie procedury zastępczego zarządzania zasiłkami rodzinnymi musi poprzedzić zgoda z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku legnickie instytucje wysłały przynajmniej 42 takie wnioski. ZUS zaaprobował tylko 2 z nich. I na koniec temat dla wielu najważniejszy dzisiaj od języka polskiego. Maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. O 9:00 prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników w całej Polsce otrzymało arkusze egzaminacyjne.
12: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert

0: Dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
2: Radio Wrocław. 4 minuty po godzinie 10. Na termometrach mamy od 17 do 20 stopni, dzisiaj maksymalnie do 26, a więc czeka nas kolejny bardzo ciepły dzień. Dzisiaj trochę pochmurno, miejmy nadzieję, że z tych chmur popada chociaż trochę deszczu. Wszyscy czekamy na ten deszcz, jest bardzo sucho i ten deszcz ma się według synoptyków pojawić w najbliższych dniach, a mogą mu towarzyszyć również burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
3: Chwalimy swoje. Zaprasza Katarzyna Górna-Drzewosz.
2: Oddziały Star Wars za chwilę pojawią się tutaj w studiu Radia Wrocław. Ja proponuję włączyć od razu radiowrocław.pl i zobaczyć, co tu się będzie działo, bo oni oczywiście będą w strojach rodem niemalże z Gwiezdnych Wojen. Dzień dobry.

0: A w Radiu Wrocław Wojtek Gołub, Kamil Lemański, Mirek Oleksa. Dzień dobry, witam was wszystkich pięknie.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich.
0: Co to za stroje? No stroje niemalże rodem z Gwiezdnych Wojen, ale te stroje, jak rozumiem, powstały gdzieś tu u nas, tak? Gdzieś na Dolnym Śląsku. Ktoś je szyje, ktoś przygotowuje, ktoś projektuje. Powiedzcie mi proszę, dlaczego 4 dzień maja to jest dzień Star Warsów właśnie?
2: No jest takie powiedzenie z Gwiezdnych Wojen, May the Force be with you, czyli niech moc będzie z tobą.
0: Tak.
2: A jest 4 maja, May the Fourth be with you.
0: Bardzo podobnie.
2: Dlatego zostało to oznaczone jako Dzień Gwiezdnych Wojen.
0: I to jest tak, że na całym świecie ten Dzień Gwiezdnych Wojen obchodzony jest właśnie 4 maja, bo coś mi tak się przypomina, że jednak gdzieś pod koniec maja też jest Dzień Gwiezdnych Wojen. Czy nie?
3: Wydaje mi się, że tylko 4 maja jest takim głównym dniem ogólnoświatowym.
0: I czy coś jeszcze wpływa na to, że to akurat 4 maja, czy to jest ta jedna okoliczność tych słów wypowiedzianych, niech moc będzie z tobą?
2: Myślę, że ta jedna okoliczność, natomiast maj jest pełen takich właśnie odnośników do Gwiezdnych Wojen z uwagi na to, że większość premier filmów była właśnie w maju.
0: No właśnie, z wyjątkiem chyba ostatnich premier, prawda? One już nie odbywały się w maju.
4: No grudzień, fakt.
2: Różnie, były w grudniu, ale dużo właśnie, chyba 6 czy 7 filmów było w maju.
0: Tak. Dźwięki będą takie właśnie rodem z Gwiezdnych Wojen, drodzy państwo, żeby poczuć tę atmosferę Gwiezdnych Wojen tu w studiu Radia Wrocław. No i co ten dzień dla was dzisiaj oznacza, poza tym, że macie absolutnie niezwykłe stroje i będziemy o tych strojach rozmawiać. Panie Wojtku.
4: No, my przede wszystkim jako ta organizacja, która zrzesza ludzi w takich strojach, jak mamy na sobie.
0: Jak ta organizacja się nazywa?
4: 501 Legion. Już ponad, no już prawie 30 lat, już za rok będzie 30 lat, bo 97 założyli je Amerykanie w Karolinie Południowej. To był
2: Alvin Johnson.
4: Dokładnie, Alvin Johnson i Tom Cruise razem się dogadali, zrobili pierwszego Stormtroopera logo, a potem już tak poszło, że teraz jest, no co, 14 tysięcy ponad na całym świecie przebierających się w nasze stroje, z 26 tysięcy strojów osobno zarejestrowanych, więc chyba prawie dobijamy już dwukrotność na każdego. No ale do czego ja dążę? Do tego, że ta organizacja powstała generalnie w kierunku charity. Pierwsze te ich zbroje, jak zakładali, zaczęli chodzić do szpitala, do tej się kolegi chyba jakiegoś swojego jednego.
2: Znaczy córka Albina Johnsona, Kate, była chora na raka. No i od tego się to też zaczęło. Potem powstał taki projekt wewnętrzny. Mamy znanego robota Artuditu.
0: Tak.
2: No i ta Kate bardzo chciała, żeby mieć swojego robota u siebie w szpitalu, jak leży, żeby jej tam umilał czas. No i są w 501 Legionie tak zwani droid builders, czyli ci, którzy budują droidy. I oni zbudowali dla niej tego droida, bliźniaczego jak Artuditu, ale różowego. Mhm. Różowego i nazwali ją go Artu Kate'u.
0: Mm-hmm. Co znaczyło?
2: KT. Czyli Artu to jest tak jak filmowy, a Kate'u to jest Kate, od Kate.
0: Od imienia tej dziewczynki, tak?
2: Tak. I tych droidów takich właśnie, które zbierają również pieniądze na dzieci chore na raka, jest chyba około 30 w całym świecie.
0: A czy takie założenie jest również organizacji w Polsce, że to jest organizacja, która ma przynosić ukojenie dzieciom, zbierać pieniądze na chore dzieci?
3: Tak, to jest jeden z naszych jakby profili działalności, czyli właśnie charity. To, że odwiedzamy szpitale, to, że wspieramy różne zbiórki dla dzieci, dla chorych i tego typu jakby aktywności i działalności.
0: Ja bardzo zachęcam raz jeszcze, żeby państwo weszli na radiowrocław.pl i zobaczyli, bo te stroje, panowie się przebrali specjalnie w stroje pochodzące z Gwiezdnych Wojen właśnie. Te stroje, jak powstały, o tym oczywiście będziemy rozmawiać, ale chciałabym zacząć właśnie od pana Karola, który mam takie wrażenie, że ma najobszerniejszy strój na sobie i ta godzina w tym stroju, no będzie pana kosztowała kilka kropel potu jednak.
3: Oj, zdecydowanie, bo tutaj ten mój strój bazuje na kombinezonie lotniczym, więc tutaj niestety jakby ja jestem cały nagrzewany w trakcie. Ale to jest jakby wycieńczające fizycznie, aczkolwiek na takich akcjach właśnie, w jakich bierzemy udział, to oddaję, bo faktycznie może być fizyczne zmęczenie, ale nie ma lepszego uczucia niż dzieciak, który podchodzi 5-6-latek i chce zdjęcie ze swoją postacią z Gwiezdnych Wojen.
0: Prototyp w Gwiezdnych Wojnach ten strój również ma, tak?
3: Jeszcze raz?
0: Prototyp swój ten strój ma w Gwiezdnych Wojnach.
3: 501 Legion bazuje na strojach, które występowały filmowo. 501 Legion typowo to są tak zwani bad guy'e, bo my odtwarzamy postacie z tej złej strony. I naszym motto jest bad guys doing good, czyli źli ludzie robią
0: dobre rzeczy.
3: Tak. I wszystkie te stroje bazują na jakichś postaciach z Gwiezdnej Sagi, nie tylko z filmów, ale również z komiksów. No z książek niestety nie, bo potrzebujemy visual reference, czyli potrzebujemy po prostu zobaczyć, jak strój wygląda.
0: I ten strój należał do kogo w Gwiezdnych Wojnach, wiemy to?
3: Ten konkretny mój strój to jest Scout Trooper z 6 części Gwiezdnych Wojen i można ich spotkać właśnie na leśnym księżycu Endora.
0: Co pan ma na sobie, powiedzmy, bo to jest dużo plastiku, widzę na tym stroju również. Z tyłu jest coś przedziwnego, o co od razu zapytałam. Ma pan coś na plecach, to jest jakaś wtyczka?
3: Nie, to jest element mojego pancerza, ponieważ Scout Trooperzy byli projektowani jako jednostka piechoty, która jest bardzo autonomiczna. Więc oni wszystkie jakby system wspomagania życia, wszystkie jakby elementy potrzebne do przetrwania musieli mieć na sobie. Plus to jest jakby modyfikacja zwykłego stormtroopera piechoty, więc on też musiał być bardziej mobilny. Dlatego ja mam mniej plastiku niż standardowy trooper i mam też elementy miękkie do tego.
0: Ten plastik, skąd pochodził, to będziemy rozmawiać. Jeszcze chciałabym tylko zapytać panów Wojtka i pana Mirka. Wasze stroje należały w filmie do kogo?
2: Do oficerów.
4: Do oficerów. Mhm.
0: Do oficerów konkretnych jakichś?
4: Nie, akurat można tak powiedzieć, że tak jak w filmie oni się tam przewijają w tle, na przykład za Vaderem albo za jakimiś innymi ważnymi postaciami.
2: Śmierci.
4: Dokładnie. To jest taki strój, powiedzmy też, trochę dążący do tych białych, że nie jesteśmy szarymi oficerami, którzy nie mają imienia i nazwiska. Mają tam jakieś rangi, po czym się okazuje, że one chyba nie mają większego znaczenia też czasami. I ogólnie no to jest, akurat w tym przypadku to nie jest konkretna postać nigdy, aczkolwiek można chyba zrobić konkretnego oficera, nie?
2: Tak. Są postaci konkretni oficerowie, nawet z nowej sagi, przecież Haxa można zrobić. Tylko że to już inny strój, generał Wirs.
0: Można zrobić, to się tak mówi, ale kto to robi, jak to robi, jakie trzeba mieć predyspozycje, z jakimi krawcami współpracujecie, o tym porozmawiamy za chwilę. Dzisiaj w studiu Wojtek Gołub, Karol Lemański i Mirek Olo Oleksa.

0: Dzisiaj o Gwiezdnych Wojnach rozmawiamy. Wojtek Gołub, Karol Lemański i Mirek Olo Oleksa dzisiaj goszczą w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. I już widzę, że pan Karol w tej chwili w masce. Panie Karolu, czy można tę maskę zdjąć, tak żeby pan wyglądał w pełnej krasie teraz? Można coś powiedzieć, czy nie można?
1: Można coś powiedzieć, aczkolwiek słuchacz mnie pewnie jest dość przytłumionym efektem.
0: Troszeczkę tak, troszeczkę jest pan przytłumiona. Proszę powiedzieć, jak pan długo w tym stroju występuje i musi się pan napić, no to jak to się odbywa?
1: W tym przypadku to jest akurat proste, bo mogę po prostu podnieść sobie przybicę w hełmie.
0: Okay.
1: I jakby cała twarz jest wyeksponowana, więc mam jakby taki, powiedzmy, dostęp serwisowy.
0: Dostęp serwisowy.
1: Nie w każdym stroju i nie we wszystkich strojach jest to możliwe, ale po prostu wystarczy czasem zdjąć hełm i już można odpocząć chwilę.
0: Rozumiem. Panowie tak tego typu problemów nie mają, prawda? Można pić.
2: No w tych strojach nie.
0: W tych strojach nie. A bywają takie stroje, że jest kłopot, żeby się napić? Czy też coś zjeść?
3: No, maska lateksowa. Ja posiadam osobiście jednego kosmitę ręcznie przeze mnie robionego i no powiem tak, przymierzając już dużo strojów z Gwiezdnych Wojen, zakładając to, jednak maski lateksowe mają najgorzej. No i zazwyczaj to są kosmici, którzy mają jakieś dziwne usta czy coś i to... Można to ściągnąć. Często gęsto się dzieje tak, że jak już to ściągam, to nie da się założyć, bo już jest za mokro.
0: Czyli trzeba się poświęcić.
3: No niekiedy trzeba w niej pochodzić kilka dobrych godzin nie ściągając jej, ale no nie są tacy magicy, którzy potrafią właśnie pić przez słomkę, przez tą dzióbki i tak dalej. Bardzo mi się to zawsze podobało w jednym stroju, ale tego akurat nie mam.
0: Czy to jest też tak, że wy macie jakiś wpływ na szycie tych strojów, czy wy komuś oddajecie do uszycia te stroje?
1: Są de facto dwie opcje, bo można, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, że fach w ręku lub po prostu umie to zrobić, można to zrobić samemu, można to oddać komuś, ale tak czy siak każdy strój musi być dopasowany do noszącego i do użytkownika, więc nie można zrobić czegoś takiego, żeby wziąć ten strój z półki, bo jeżeli się bierze strój z półki, to często jest więcej dopasowywania przy takim stroju, niż jakby właśnie się zrobiło go samemu albo komuś go zleciło.
0: Panie Karolu, czyli ten strój był szyty na pana?
1: Tak, ten strój był dokładnie szyty na mnie.
0: No i z czego on został wykonany?
1: Podstawa to jest polski kombinezon pancerny, wojsk pancernych. Do tego są doszywane już według konkretnych wykrojów elementy miękkie, czyli kamizelka i elementy tutaj do ładownic. A cała reszta to są plastikowe elementy, które są po prostu docinane według konkretnych wymiarów.
0: Ale skąd ten plastik?
1: No to już bierze się od konkretnych jakby sprzedawców.
0: Czyli są firmy wyspecjalizowane w tym, żeby że sprzedają tego typu plastiki, tak? Do takich strojów?
1: Można też do takiej firmy się zgłosić i ta firma albo jakby całość przejmuje za nas, albo sprzedaje tak zwane kity, czyli po prostu prefabrykaty i my sobie docinamy to sami i sami to sobie profilujemy pod siebie.
0: Okej, okay, no dobrze, to w takim razie pan Wojtek teraz, co tutaj się składa na pana strój? Jakieś takie guziczki widzę tu niebieskie.
3: To?
0: Tutaj nie, na wprost.
3: Ranga. Tak. Guziki od konsoli.
0: Guziki to są, tak, od konsoli?
3: No przecież tutaj są podobne.
0: Bardzo podobne mamy w studiu, tak.
3: Akurat te są niebieskie, co prawda. No to jest chyba od jakiejś konsoli, nie pamiętam, czy... Generalnie są guziki od konsoli, chyba elektrowni jakieś albo czegoś. Na kawałku blachy niby. Tutaj dozymetry od... Jezu.
1: Jak to się nazywa?
2: Radzieckie dozymetry.
3: Tak, dozymetry. Mhm. Jeżeli ktoś nie wie ze słuchaczy, no to badają promieniowanie.
2: Tak, tylko są już stare, nieużywane
3: tak
2: dozymetry.
3: Jest.
0: No mam nadzieję.
2: Natomiast są zmodyfikowane z uwagi na to, że musi być tutaj niebieski kolor. No i taki uchwyt, żeby można było je włożyć w bundur.
0: Okej. Okay. I skąd braliście te przedmioty?
3: To jest z Demobilu chyba one są zazwyczaj kupione.
2: Tak, tak. Ja gdzieś na stronie kupowałem.
3: Aczkolwiek one powoli się kończą już w dzisiejszych czasach i trzeba je toczyć u tokarzy na CNC czy czymś takim. Akurat niektórzy się w tym specjalizują właśnie i robią te części i one są generalnie dostępne stosunkowo łatwo, te przynajmniej tłoczone.
0: Ale jak domyślam się, te stroje muszą wyglądać identycznie jak te.
2: Właśnie nie było tu powiedziane, że...
3: I to jest clue.
2: I to jest właśnie cały gwóźdź programu. Mamy coś takiego jak CRL, czyli wytyczne dotyczące każdego stroju. I w tych wytycznych jest opisane, gdzie ma być to. Wszystko jest opisane i one muszą być zgodnie z tymi wytycznymi zrobione.
0: Do tego stopnia, że gdzie ma być szycie, jaka fastryga i tak dalej, to wszystko musi być uszyte zgodnie ze sztuką.
2: Księżniczki, kto się zna na szycie, to będzie wiedział, o co chodzi. No i one są potem sprawdzane przez osoby, które zajmują się zatwierdzaniem strojów.
0: Aha, czyli tu nie może być, że się tak kolokwialnie wyrażę, popeliny. Tu tak, po prostu tak. Musi być wszystko uszyte zgodnie ze sztuką.
2: Dokładnie, a jako ciekawostkę dodam, że no jakby ktoś nie wierzył, że te stroje są idealnie podobne jak w Gwiezdnych Wojnach, to członkowie naszego Legionu brali udział w nagrywaniu odcinków Mandaloriana. I tam po prostu twórcy nie wymyślali nic nowego, tylko poprosili 501 Legion, czy by nie zagrali, i oni zagrali w swoich strojach szturmowców w filmie.
0: Gdzie te zdjęcia się odbywały?
2: W Stanach Zjednoczonych.
0: Tak. No dobrze, to do tych zdjęć i do tych właśnie, do tych odcinków wrócimy za chwilę. Teraz mamy na zegarach 25 minut po godzinie 10:00.

0: autopromocja.
1: Jest Krzysztof Janoś.
2: Jest Ida Górska.
3: Wołoczko.
1: I jest para dla Dolnego Śląska. Wszystko jest.
2: Słuchamy Radia Wrocław i słuchamy pary dla Dolnego Śląska.
1: Divide et imperia. Kojarzysz takie powiedzenie z łaciny? Dziel i rządź.
2: Kojarzę.
1: No też nie trudno odnieść wrażenie, że ta zasada starożytnych Rzymian ostatnio przeżywa taki swój renesans.
2: Powiedz, kłótnie, krzyki, przerwane posiedzenie na pół godziny?
3: Wszystko, co dzisiaj dla nas najważniejsze. Wydarzenia, komentarze, emocje. Rzetelnie i naprawdę. Para dla Dolnego Śląska. Codziennie od 16.
2: Zostańcie Państwo z nami, z Radiem Wrocław.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
6: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
10: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 14. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
11: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Po reklamie.
1: W tej chwili na dolnośląskich termometrach mamy, uwaga, uwaga, 18 stopni już w Jeleniej Górze, w Kłodzku 19, w Legnicy 20. Nawet na Śnieżce termometry wskazują 10 stopni. Najcieplej wciąż we Wrocławiu, tutaj 21 na barometrze 999 hektopaskali. Dzisiaj do 26 stopni. Za chwilę wracamy do Gwiezdnych Wojen, do oddziałów, które tutaj w liczbie 3 osób znajdują się w studiu Radia Wrocław. Raz jeszcze zachęcam do tego, żeby Państwo włączyli radiowrocław.pl. Można ich zobaczyć. Zaraz wracamy do rozmowy.

0: Oddziały specjalne fanów Star Wars. Wojtek Gołub, Karol Lemański, Mirek, Olo, Oleksa. Dzisiaj goszczą w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. No i oczywiście rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach. Panowie są tutaj w strojach, rodem z Gwiezdnych Wojen, pozdrawiają. Jak pozdrawiają się ludzie, którzy właśnie robią to, co wy, są takimi rekonstruktorami?
1: Myślę, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, więc pozdrawiamy się tak jak zwykli ludzie, aczkolwiek niech moc będzie z tobą, to okay. Jest takie hasło fan.
0: A hey there? Myślałam, że też.
2: Hello there.
0: Hello there, o przepraszam, hello there, tak.
2: A to fakt, to się też... No bo są takie niektóre frazy, które nam już się wypaliły w głowie za bardzo i może jak ktoś do nas na początku by dołączył, to mógłby mieć przez pierwsze 2 lata dość niektórych rzeczy, a potem to już jest tak. Jak...
0: A mógłby mieć dość, bo wy jesteście generalnie w swoim gwiezdnym świecie cały czas, tak? I mówicie tym językiem trochę.
1: Można tak powiedzieć, że trochę tym żyjemy.
0: No, na pewno, jak widać na załączonym obrazku. Słuchajcie, a jak to było z wami i z tym, jak wy trafiliście do świata Gwiezdnych Wojen? Kiedy po raz pierwszy obejrzeliście film?
1: Ja miałem taki przypadek, że w przedszkolu kiedyś, bo to doskonale pamiętam, jeden z moich kolegów przyniósł Myśliwiec z Nabu N1-a, a ja byłem strasznie zajawiony na historię II wojny światowej. I pamiętam, że chciałem się z tym bawić jako bombowcem i on mnie strasznie opierniczył, że nie, to jest Myśliwiec z Gwiezdnych Wojen.
0: Cóż za profanacja.
1: Ja wróciłem do domu i powiedziałem o tym mojemu tacie i wtedy mój tata stwierdził, że no, to już jest ten moment. I pokazał mi nową nadzieję.
0: I zobaczyłeś? I co? Tak. I od razu wszedłeś z butami w tę historię?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że wtedy to się zaczęło i nigdy się nie skończy.
0: Panie Wojtku, jak to było u pana?
2: No ja pamiętam Kino Warszawa we Wrocławiu. Tak? Dolnośląskie Centrum.
0: Teraz do filmowe, DCF, tak.
2: Czyli dobra, DCF, czyli dobrze pamiętam. No to właśnie w największej sali pamiętam, jak tato mnie zabrał, chyba miałem 7-6 lat, na Nową Nadzieję, puszczaną na nowo. Akurat to był 97 jakoś tak, bo były już zapowiedzi nowych Gwiezdnych Wojen. Pamiętam, jak mi też drukował z internetu w tamtych czasach, w 99, drukował mi grafiki z nowych filmów, kupował książki i...
0: Czyli zarażał jednak.
2: On to też bardzo lubi, uwielbia wręcz. Przynajmniej pierwsze 3 części, które były najwcześniej nakręcone i od razu kupił też VHS-y pod pretekstem dla mnie, ale pewnie też dla siebie, nie? Mam je do dzisiaj. Tomasz Knapik polecam wszystkim. Jeden czyta. Z lepszych lektorów Gwiezdnych Wojen. Przynajmniej ja, no wiadomo, 7 lat to po angielsku, to nie dogadałbym się z nikim jeszcze wtedy.
0: Panie Olo, jak to było i kiedy to było?
3: 79 rok.
0: O proszę.
3: Właśnie, czyli Nowa Nadzieja, czyli wchodzące Gwiezdne Wojny do kin w Polsce. Małe kino Apollo w Wałbrzychu. Pamiętam nawet plakat ten z C-3PO, który był
2: w piaskach taki.
3: Tak. No i co? No, gdzieś te Gwiezdne Wojny się zaszczepiły i tak trwały. Potem przyszła nowa seria. Kolejne. Ze znajomymi rozmawialiśmy o tym. No, później przyszło to, że wstąpiłem do Legionów.
0: I wydaje się to takie naturalne. Po prostu wstąpiłem do Legionów. Ale co jest w tym filmie, słuchajcie, takiego? Co jest w tej gwiezdnej historii takiego? No i tutaj widzę, że trochę przewracacie oczami, zastanawiacie się, bo pewnie to pytanie często pada. Ale o co chodzi, że ludzi to tak wciąga?
2: To fantazy w kosmosie.
1: Pytanie często pada, ale myślę, że my już jesteśmy tak głęboko w tym świecie, że nie jesteśmy w stanie podać jednego konkretnego powodu, dlaczego to tak chwyta. Po prostu trzeba to zobaczyć, trzeba to poczuć i wziąć to jako całość.
0: A co robicie w życiu, kiedy nie jesteście oddziałami?
2: Żyjemy jakoś. Od filmu do filmu.
0: Ja, no właśnie, zastanawiam się, czy to jest życie od filmu do filmu, od premiery do premiery, od wydarzenia do wydarzenia, oczywiście w tych strojach.
3: No to też, ale no mamy swoje życie. No ja się cieszę życiem emeryta na przykład.
0: Aha, okej. Okay. A wcześniej czym pan się zajmował?
3: Wcześniej policja.
0: Wcześniej był pan w policji, dobrze.
3: Także cały czas w mundurze.
0: Panie Wojtku?
2: No ja aktualnie, co dosyć niedawno, dowiedziałem się, że idę złą ścieżką życiową. Okazało się, że mam
0: iść... Kto tak powiedział?
2: Doradca, no Jezu, praca.
0: HR.
2: Tak jest, doradca HR po prostu wysłał mnie na taki jakiś test kompetencji czy czegoś i w szeregu różnych zawodów na pierwszym miejscu była kinematografia, więc no... Już od lat chodzę w strojach, a na plan filmowy jeszcze nie zawitałem, więc chyba muszę po prostu priorytety zmienić. I taki jest plan teraz i coś czuję, że to będzie to, no ale na razie nie zapeszam sobie.
0: Panie Karolu?
1: Ja zajmuję się drukiem 3D, ogólnie projektowanie i tego typu rzeczy.
0: Może pan sobie strój wydrukować częściowo?
1: Jak najbardziej, technologia się zmienia na tyle, że teraz już stroje całkowicie mogą być drukowane. Wymaga to trochę innej jakby pracy przy takim stroju, ale jak najbardziej... Obecnie jesteśmy w stanie po prostu cały strój pozyskać z druku.
0: Chwilę temu powiedzieliśmy o tym, że niektórzy z was, bo te oddziały są na całym świecie, jak wiemy, niektórzy z was mają szansę zagrać również w filmie. Kto i gdzie miał taką możliwość?
3: No taką możliwość mieli nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych przy realizacji właśnie serialu Mandalorian. Twórcy pomyśleli, że no nie będą wyważać otwartych drzwi, tylko poproszą członków Legionu ze swoimi strojami do udziału w filmie.
0: No zrobili im robotę po prostu.
3: Tak jest i cała grupa szturmowców zagrała w filmie, w scenie nawet z Giancarlo Esposito, czyli Moffem Gideonem.
2: Taka scena na pustyni, otaczają budynek biali szturmowcy, jest ich dużo, to są nasi ludzie. Reżyser podobno powiedział, że rewelacja, będzie ich zapraszał częściej, bo nie musiał im strojów kupować, przyszli sami w nich i wiedzieli, jak chodzić i co robić.
0: Wiemy, że wasza działalność jest działalnością charytatywną w ogromnej mierze, ale czy wy też macie takie marzenia, żeby zagrać w filmie? Domyślam się, że...
2: No ba.
0: A są na to szanse?
2: Raczej wątpię, chociaż obecnie przy tym, co kręcą tutaj w naszym wytwórni filmów fabularnych, to może, jak już nakręcili Igrzyska Śmierci na Hali Ludzi Stulecia, jakieś seriale na Pergoli, ostatnio widziałem ujęcia, to wydaje mi się, że może powoli, jak już będzie za drogo w Stanach, to zaczną kręcić w Polsce.
0: A czy jest szansa na to, że że możecie spotkać twórców filmu?
3: Tak, oczywiście.
0: Było takie spotkanie?
3: Było takie spotkanie. Honorowym członkiem Polish Garrison jest między innymi Jonas Suotamo, aktor, który zagrał Chewbacę w filmie Han Solo. Także spotkaliśmy się, mamy wspólne zdjęcie. A na wielu imprezach międzynarodowych, tak zwanych konach, czyli Comic Cony albo inne tego typu imprezy, są zapraszani twórcy, aktorzy. W Europie taką dużą imprezą jest Power of the Force, który się odbywa w Köln i tam zawsze jest duża grupa aktorów. No najwięcej twórców i aktorów można spotkać na Star Wars Celebration, ale to jest zlot fanów z całego świata. Ostatnio był w Japonii, w przyszłym roku jest w Stanach Zjednoczonych, no a ja miałem szansę być 2 razy w Londynie na takiej imprezie.
0: Dzisiaj święto Star Warsów, do tego święta jeszcze wrócimy.

0: Dzisiaj Dzień Gwiezdnych Wojen. I w studiu Radia Wrocław oddziały specjalne fanów Star Wars. Wojtek Gołub, Karol Lemański, Mirek Olo Oleksa. Dzień dobry raz jeszcze. Słuchajcie, czy w tych strojach, jeśli pojawią się na przykład... Tak mam wrażenie, że pan ma tutaj takie, panie Karolu, jakieś wgniecenie. Czy to nie jest wgniecenie, to jest tak specjalnie?
1: Są rzeczy, które są przypadkowe, a są rzeczy, które są specjalne. Bo tak jak tutaj kolega wspominał wcześniej, mamy też taki jak CRL, który ma różne poziomy. I pierwszy poziom to jest po prostu zgodność z filmem. Bo można powiedzieć, że my robimy rekonstrukcję filmową. Do tego stopnia, że na wyższe poziomy, jeżeli strój ma konkretnie wgniecenie w filmie, to ono musi być tak zrekonstruowane na stroju. Jeżeli... są stroje, na przykład szturmowców pustynnych, to muszą być tak samo brudne jak w filmie, tak samo połamane jak w filmie, albo na przykład ktoś dopatrzył się, że jest krzywo wycięty otwór na wizjer. Mm-hmm. Więc na najwyższy poziom zgodności musi być tak samo krzywo wycięty otwór.
0: Musi być wszystko identycznie. Kto to robi? Czyli porozmawiamy trochę o krawcach tych strojów.
2: No, jeżeli chodzi o moje mundury, no to szyję je zaprzyjaźniona krawcowa, pani Kaziu, pozdrawiam. No to jest pani, która szyła stroje w operetce, więc można powiedzieć, że fach w ręku i wokół ma i gdy przychodzę ze zdjęciami danego stroju, to ona takie rzeczy tam wyłapuje, o których ja nie
0: wiem. No nie właśnie widziałem. Się nad tym zastanawiałam, czy to jest tak, że krawcowa czy też krawiec oglądają film, zatrzymują sceny. Nie, są już gotowe zdjęcia.
2: Zdjęcia i CRL, czyli te wytyczne i na tej podstawie szyła.
0: I wszyscy tak robią, ale to krawiec robi projekt jednak, tak? No tak. Takiego stroju, okej. Okay. To tutaj mamy panią Kazię, tak? Którą pozdrawiamy, panią krawcową. Te stroje pochodzą od jakich krawców?
3: Mój osobiście od tutaj tutejszych lokalnych producentów Strzebnicy, Alicję i Przemysława pozdrawiam też.
0: Trzeba wspomnieć o nich koniecznie.
3: Zresztą moje 100% w sumie z kostiumów pochodzi z ich fabryki takiej małej. Mało co robiłem sam. Robiłem sam przecież maskę, tak samo już zapomniałem o tym. I oni mają, że tak powiem, się już tak w tym wyspecjalizowali, że mają po prostu dużo do zaoferowania i szybko i łatwo, ale tak jak mówi Mirek, warto pójść też do lokalnych krawcowych, one na pewno wam pomogą w uszyciu czegoś, a my mamy na naszej stronie wytyczne.
0: A te krawcowe, lokalne, one chcą się podejmować takiego wyzwania?
2: No dla pani Kazi to było wyzwanie, tak, że myślę...
0: No ale
2: myślę,
0: pani Kazia pracowała w operetce, ona szyła kostiumy, prawda?
2: No myślę, że jeżeli ktoś lubi to, no to jest to dla niego wyzwanie, więc może się podjąć czegoś takiego.
0: I jeszcze chwilę chciałabym, żebyśmy powiedzieli właśnie o wspomnianej małej fabryce, jak powiedział pan Wojtek, w Trzebnicy, bo to są ludzie, którzy na ogromną skalę robią te stroje. Dzisiaj ich nie ma, bo są chyba właśnie na jakimś zlocie, tak?
2: Tak, są w Berlinie, gdzie dzisiaj mają być między innymi twórcy i aktorzy z filmu Mandalorian i Grogu.
0: Czy to jest tak, że to ta produkcja strojów pod Trzebnicą jest największą w Polsce?
3: Mógłbym powiedzieć, że chyba tak, ale nie chcę się też wypowiadać, bo wiem, że w Polsce jest jeszcze kilku producentów choćby zbroi, którzy też to robią i można u nich to zakupić, no ale akurat tutaj ja korzystam, więc ja siłą rzeczy też promuję to osobą. Nie?
0: I potem kto kupuje takie stroje? Również tacy ludzie jak wy, tak, którzy robią rekonstrukcję.
1: Tak, mogą to być jak najbardziej nowi ludzie, którzy po prostu gdzieś tam nas zaczepią na konwencie, tacy twórcy po prostu ich wtedy przejmują, ale też mogą być aktualni członkowie, bo to nie jest powiedziane, że mamy jeden strój i tylko i wyłącznie jeden, tylko ja chcę zrobić następny strój, zgłaszam się do nich i bez problemu da się to załatwić.
0: A te stroje wiszą w waszych szafach?
1: Chciałbym mieć tak pojemną szafę, żeby ten strój tam się zmieścił.
0: No, to gdzie one się znajdują? Wy je wypożyczacie, tak?
3: Nie.
0: No to jak to wygląda?
2: Moje się znajdują w szafie.
0: Jednak, w prywatnej szafie. Tak. Ile tych strojów jest?
2: No w tej chwili mam już chyba 7 albo 8 strojów.
1: W moim przypadku to jest przechowywanie po prostu w zwykłej walizce turystycznej i to jest mój jedyny strój, ale to też dlatego, że ja bardziej skupiłem się na robieniu strojów dla kogoś, po prostu innych i no można powiedzieć, że trochę szewc bez butów chodzi.
0: Panie Wojtku, a u pana jeden strój w szafie wisi prywatnej, nie?
3: Nie, 8.
0: 8 strojów, tak?
3: Tak?
0: No i gdzie one się znajdą? Jakiś kontener specjalny jest tak, wynajęty?
3: Nie, ja mam akurat to szczęście, że mam gdzie to schować w piwnicy, w swoich pudłach, ale jakbym chciał to wyeksponować, no to nie, do muzeum trzeba czy powoli otwierać, żeby mieć to wszystko postawione obok siebie. Powierzchnia musi być niesamowita. Zresztą nie widziałem, żeby u kogoś w domu stało więcej niż kilka strojów, bo
1: to po prostu zajmuje miejsce.
0: Strasznie, no na pewno, widać tutaj na załączonym obrazku. Słuchajcie, ja bym chciała, żebyście na koniec powiedzieli to jedno ważne zdanie dla wszystkich maturzystów, którzy dzisiaj podeszli do matury z języka polskiego.
2: Niech moc będzie z wami.
0: Bardzo wam dziękuję. Wojtek Gołub, Karol Lemański i Mirek Olo Oleksa byli dziś gośćmi programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław.

0: Reklama.
1: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 km. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja! Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się Twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
0: Po reklamie.
7: I jest godzina 11.
8: Na korki na A4 w Jędrzychowicach pozostaną. Niemcy nie planują na razie znoszenia kontroli granicznych. Ruszyła procedura zwolnień grupowych w dwóch jeleniogórskich fabrykach. Tylko w jednej z nich pracę straci ponad 100 osób.
9: 134 osoby są planowane do zwolnienia.
8: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. Przelotne opady, możliwe też słabe burze do 26 stopni.
7: A na wiadomości dzisiaj zaprasza Leszek Mordarski.
8: Niemcy nie planują na razie znosić kontroli granicznych, oświadczył właśnie minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt. Wyraził nadzieję, że w przyszłości system migracyjny w Europie będzie na tyle sprawny, że można będzie odejść od tych środków. Kontrole obowiązują na wszystkich granicach Niemiec od września 2024 roku. Były już trzykrotnie przedłużane, ostatnio w marcu. Kontrole powodują na ogół po zakończeniu weekendu wielokilometrowe korki na autostradzie przed przejściem w Jędrzychowicach. Jednocześnie potężnie korkuje się centrum Zgorzelca, przez które kierowcy autosobowych szukają objazdów. Teraz na czwórce 5-kilometrowy korek w stronę granicy.
0: Więcej na radiowroclaw.pl.
8: Trwają zwolnienia grupowe w fabrykach, które na stałe wpisały się w historię Jeleniej Góry. Do Powiatowego Urzędu Pracy trafiła informacja o zwolnieniu 233 pracowników z firmy Zorka. Do tej pory w urzędzie zarejestrowało się 21 osób. Do 1980 roku firma produkowała meble, głównie dla jednego kontrahenta.
9: Podpisaliśmy porozumienie z tą firmą, współpracy, pomocy dla pracowników, czyli nasi doradcy zawodowi uczestniczyły w spotkaniach na terenie zakładu.
8: Drugą firmą zwalniającą załogę jest Valmet, wcześniej działający jako PMP Poland. Wiadomo o zamknięciu całej linii produkcyjnej, dodaje szefowa Jeleniogórskiego Urzędu Pracy Anna Zuk.
9: Mamy informację, że 134 osoby są planowane do zwolnienia.
8: Zwolnienia grupowe w Jeleniej Górze w obu zakładach mają potrwać do czerwca. W murach Walmetu produkowano maszyny papiernicze od połowy XIX wieku. Z kolei firma meblarska rozpoczęła działalność rok po II wojnie światowej. Teraz nasz temat i zasiłki 800+, które mają pomagać dzieciom. Nie jest tajemnicą, że w wielu patologicznych rodzinach dorośli wydają te pieniądze na inne cele. By temu przeciwdziałać, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Legnicy zacieśnia współpracę z samorządem i policją. Nie chodzi o odbieranie zasiłków, ale takie gospodarowanie nimi, by przede wszystkim zabezpieczyć choćby podstawowe warunki życia dla najmłodszych, mówi Agnieszka Chojanowska, dyrektorka legnickiego MOPS-u.
10: Pracownicy socjalni pracując w rejonie mają informacje czy od sąsiadów, czy ze szkoły, czy od asystentów rodziny. W tej chwili mamy też ze szkół takie zgłoszenia, że dziecko przychodzi i mówi, że jest głodne, to dziecko jest w ten dzień już objęte posiłkami, ale pracownik socjalny niezwłocznie idzie sprawdzić, jaka jest sytuacja w domu.
8: W myśl porozumienia zawartego przez MOPS z policją i legnickim magistratem, każdy taki sygnał będzie początkiem wspólnej opieki i pomocy potrzebującym w tej chwili. We współpracy z dzielnicowymi wytypowano 10 takich rodzin.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
8: W wieku 85 lat, przypomnijmy, zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski. Przez dekadę był przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. O jego śmierci poinformował archidiecezja przemyska, nie jest jeszcze znana data pogrzebu. Fala krytyki spadła na Izrael po pobiciu francuskiej zakonnicy w Jerozolimie. Siostra jest badaczką francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej. Policja zatrzymała 36-letniego podejrzanego. Do ataku doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie Wieczernika. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazał publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi. Od 1 maja z billboardów przystanków komunikacji miejskiej i stacji metra

To Radio Wrocław. I przed nami piosenka dnia. Dzisiaj to wokalistka Lizzo, która jest czterokrotną laureatką nagród Grammy i Emmy, wokalistką, autorką piosenek, raperką, która zdążyła już odcisnąć wyraźny ślad na popkulturze. Na koncie ma szereg wyróżnień, w tym dziesiątki złotych platynowych i multiplatynowych płyt, wyprzedane areny i role w kinowych hitach. Sukces Lizzo nie był dziełem przypadku ani nagłego wiralu. To jest jednak efekt ponad dekady ciężkiej pracy, klasycznego wykształcenia i bardzo sprytnego pozycjonowania wizerunku. Jest profesjonalnie wykształconą flecistką, studiowała klasyczną grę na flecie na University of Houston. Imię Lizzo powstało, gdy miała 14 lat i jest to wariacja od jej imienia Liza. Lizzo, piosenką dnia w Radiu Wrocław. Don't make me love you. Taki jest tytuł tego utworu.

Ciągle jeszcze, drodzy Państwo, nic nie wiadomo na temat tego, jakie tematy dzisiaj pojawiły się na języku polskim na maturach. Natomiast jeżeli to się pojawi, niezwłocznie będziemy Państwa, czyli wszystkich rodziców czekających tak naprawdę na te informacje, będziemy Państwa informować.

0: Autopromocja.
1: Kazul z gwiazdami
0: w Radiu Wrocław.
2: Państwa i moim gościem jest dzisiaj światowej klasy gitarzysta Aldi Meola.
3: Bardzo ważne jest to, że wiele osób grających jazz nie przywiązuje wystarczającej wagi do kompozycji. Z biegiem lat coraz bardziej stawałem się kompozytorem. Improwizacja i technika są niezbędne, aby móc grać to, co masz w głowie. Jasne, mam na myśli, że komponowanie wymaga czasu, wzrostu. Wiesz, ćwiczę i ćwiczę nowy sposób grania, może nawet lepszy niż wcześniej. Przychodzi mi do głowy pomysł i skoro to mój zespół, a chłopaki kochają muzykę, wiem, że mogę powiedzieć im: hej, spróbujmy w ten sposób, a teraz spróbujmy w tamten sposób. Więc to są małe zmiany, które zachodzą z czasem.
2: Michał Kazulo, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, po 13.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
6: O, widzę, że sąsiad Czornopiramida buduje.
7: To ja magazyn energii.
6: Jak to?
7: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
6: No, a ta piramida to wielamo.
7: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
6: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
7: 600 745 734.
8: Uwaga, uwaga! Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu. Ronson Development. Prosto do domu.
13: Po reklamie. Na całym Dolnym Śląsku 20 stopni powyżej. Najchłodniejsze Kłodzko 20, najcieplejszy Wrocław i Legnica tu 22 stopnie. Temperatury urosną jeszcze o kilka kresek, bo może pojawić się dzisiaj wartość 26 stopni. Na barometrze w tej chwili w Jeleniej Górze 974 hektopaskale i ciśnienie rośnie. Ciśnienie rośnie wszystkim rodzicom, którzy teraz czekają już, jakie tematy pojawiły się na maturach z języka polskiego. Wciąż nie ma takich informacji, drodzy rodzice. Jeszcze musimy poczekać, maturzyści jeszcze piszą. Maksymalnie dzisiaj do 26. Coldplay tymczasem. Za chwilę w studiu pojawi się Małgorzata Majeran-Kokot i opowie, co dzisiaj będzie się działo w reakcji 24.

0: Małgorzata Majeranko-Kot dzisiaj prowadzi Reakcję 24 i widzę, że już goście są. Dzisiaj jaka tematyka?
1: Trudny poniedziałek po długim weekendzie.
0: Trudny.
1: Więc ja postanowiłam tak trochę przedłużyć w pewnym sensie ten długi weekend, ponieważ będziemy rozmawiać o przyjemnościach, no częściowo weekendowych właśnie, bowiem dzisiaj razem ze mną w studiu wędkarze.
0: Proszę bardzo.
1: Z Polskiego Związku Wędkarskiego, pan Karol Cieleń i pan Adam Suchorab przyszli, by poopowiadać nam, no właśnie, jak to jest z wędkowaniem i karty wędkarskie i te miejsca, gdzie możemy łowić, co, gdzie, kiedy, jak. To pytania, które myślę będą państwo zadawać, ponieważ kiedy spotykamy się między innymi z przedstawicielami Wód Polskich, to zdarza się, że właśnie wędkarze telefonują i mówią, a tutaj to za mało wody, a tutaj nieprzygotowane miejsca, łowiska. To wszystko ma swoją procedurę i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Państwa zachęcam, tych, którzy lubią łowić albo chcą w przyszłości łowić ryby, to bardzo proszę, mogą państwo do nas telefonować, dopytywać. Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj w Reakcji.
0: A czy panowie to są tacy wędkarze, którzy łowią i wypuszczają ryby na wolność, czy też przynoszą do domu i potem zaczyna się cały ten ceremoniał?
1: Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa takie momenty, kiedy tato przywoził rybki do domu i mama załamywała ręce, bo to takie były malutkie rybeczki, bardzo trudne w oprawianiu, więc myślę, że i tak, ale jak panowie postępują ze swoją zdobyczą, to tego dowiemy się w programie, myślę.
0: Zapraszam, Małgorzata Majeranko-Kot.

11 minut zostało do południa. W południe oczywiście najświeższe wiadomości w Radiu Wrocław. Potem reakcja 24. A za godzinę maturzyści kończą egzamin z języka polskiego. Katarzyna Górna-Drzewosz, bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro po godzinie 9.

0: Reklama.
1: 14-17 maja, 37. Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju w przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Gerlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły churalne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny. 37. Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
10: Po reklamie.
11: Radio Wrocław, minęło południe.
12: 5 kilometrów ma korek na A4 przed przejściem granicznym w Jędrzychowicach. Klienci przepłacali za panele podłogowe dekora. UOKiK wymierzył karę za zmowę cenową.
13: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych.
12: Komisja Europejska rozpoczęła procedurę zatwierdzania umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. Dziś pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, na zachodzie przelotny deszcz do 26 stopni.
11: Zapraszamy na szczegóły wiadomości Radia Wrocław. Przygotował je i przedstawi Leszek Mordarski.
12: Pięć kilometrów długości ma korek na autostradzie A4 przed przejściem granicznym w Jędrzychowicach. Przyczyną zatoru są, jak zwykle, kontrole po niemieckiej stronie granicy. Na początek po weekendzie szef niemieckiego MSW oświadczył dzisiaj, że w najbliższym czasie kontrole nie będą znoszone po niemieckiej stronie. Ruszyło śledztwo w sprawie przebudowy drogi wartej 3 miliony złotych. Prokuratura na wniosek sądu sprawdza, czy podłoże trasy Cieplice pod Górzyn zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej z Jeleniej Góry Ewa Węglarowicz-Makowska.
0: Sprawa dotyczy oszustwa, jakiego miało dojść przy remoncie drogi powiatowej pod Górzynie oraz poświadczenia nieprawdy w dokumencie, czyli w dzienniku budowy, który był prowadzony dla tej inwestycji.
12: Między innymi przez niejasności związane z remontem drogi Cieplice pod Górzyn poprzedni starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski stracił stanowisko.
10: Więcej na radiowrocław.pl.
12: Przez ponad 5 lat klienci przepłacali za panele podłogowe z oferty firmy Dekora. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że za zmowę cenową i podział rynku firmy Dekora, Belpol oraz dwaj menedżerowie z tych firm zapłacą łącznie prawie 34 miliony złotych kary. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny mówi, że skutki zmowy uderzały w portfele konsumentów.
13: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych produkowanych przez spółkę Dekora oraz akcesorów do nich. W efekcie niedozwolonych działań przez ponad 5 lat nie można było kupić paneli i akcesoriów taniej niż w cenach narzuconych w wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
12: Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna, ukarani mogą od niej odwołać się do sądu. Uproszczenie rachunków za energię, także przepisów dotyczących ciepłownictwa. Między innymi takie rozwiązania zakłada projekt deregulacji, którym jutro zajmie się rząd. Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę zatwierdzania umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie, SAFE. Najpierw odbywają się wewnętrzne procedury, później ostateczną zgodę mają dać unijni komisarze. To ostatni już etap przed podpisaniem umowy Komisji z Polską. Wicepremier szef MONU poinformował wczoraj, że do podpisania dojdzie w piątek w Warszawie. Trzech pracowników rosyjskiej ambasady w Wiedniu zostało wydalonych z Austrii. Decyzja ma związek z podejrzeniami działań szpiegowskich prowadzonych w rosyjskich budynkach.
10: To są wiadomości Radia Wrocław.
12: Egzamin dojrzałości z języka polskiego maturzyści 10 LO we Wrocławiu, w większości jeszcze na sali egzaminacyjnej. Przed wejściem na nią mówili rano, że stres jest.
14: Jest taki troszkę stresik, ale wczoraj to po prostu skakałam z radości, bo wiedziałam, że zaraz to będzie za mną.
15: Dobrze jest, nie? Odwalamy to, już najwyższa pora. Kurde, uczyłem się od Boże Narodzenie chyba tak codziennie, tłukę półtorej godziny. Matmy było, jakaś gegra, lektury powtórzone i lecimy z tym. Trzeba wakacje zacząć, nie?
12: No właśnie, egzamin z Polaka ma potrwać do 13, najpóźniej wyniki matur pojawią się 8 lipca.
16: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
11: Na Dolnym Śląsku się chmurzy, no i wreszcie przewidywane są przelotne opady deszczu. To na zachodzie regionu możliwe także słabe burze, ale nadal bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni. W tej chwili 22 stopnie we Wrocławiu i w Legnicy, 21 w Jeleniej Górze i w Zgorzelcu i 20 stopni w Kłodzku, a także w Wałbrzychu. Ciśnienie spada na barometrach we Wrocławiu 999 hektopaskali. No i warunki biometeorologiczne, które w zasadzie na zachodzie regionu są już niekorzystne, a na wschodzie

0: 4 stopni. Warunki biometeorologiczne, które będą początkowo obojętne, będą pogarszać się do niekorzystnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
2: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
0: Witam Państwa i zapraszam w poniedziałkową Reakcję 24. Taki trochę przedłużony, długi weekend. Będziemy rozmawiać o przyjemnościach, choć może okazać się, że nie tylko. Blaski i cienie wędkarstwa na Dolnym Śląsku. Rozpoczynamy program. Razem ze mną w studiu goście z Polskiego Związku Wędkarskiego, pan Adam Suchorab. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I pan Karol Cieleń, witam.
4: Dzień dobry.
0: Państwo mogą nam opowiedzieć, jak to jest. Może byliście już na rybach i macie swoje spostrzeżenia, pytania do naszych gości, to bardzo proszę. W tym momencie do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu 71 391 0000 i także oczywiście nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. To zacznijmy od tego, jaki w ogóle mamy stan łowisk na Dolnym Śląsku. Pana Karola Cielenia bym chciała zapytać o to, jak się mają ryby w naszych zbiornikach wodnych. Czy możemy mówić o pewnej równowadze gatunków? Czy jest tak, że któryś ryb jest za dużo, któryś za mało? Jak powinniśmy z nimi postępować?
4: No, wszystko zależy od zbiornika. Mhm. Mamy zbiorniki, które są przez nas użytkowane, są własnością Skarbu Państwa, czyli rzeki, czy zbiorniki zaporowe. Są to zbiorniki, które dzierżawimy często od gmin, czy od nadleśnictw, tak zwane nasze wody drobne, gdzie też wędkarze mogą łowić. Co z równowagą? Jest różnie na różnych zbiornikach. My zarybieniami staramy się wspierać te gatunki, które są atrakcyjno-wędkarskie, wędkarsko. Również staramy się wspierać zarybieniami te, które mają powiedzmy problemy z rozrodem, czy to przez jakość wody, czy w ogóle przez brak tej wody, jak teraz mamy tą wiosnę bardzo suchą.
0: Niestety tak, susza.
4: Więc wspieramy zarybieniami rybami reofilnymi, czyli te na rzeki, czyli brzany, jazie, klenie, certy, świnki. Również te ryby atrakcyjne wędkarsko, więc te drapieżniki, sandacze, szczupaki na wody drobne szczególnie trafiają karpie, bo tam możemy tym zarybiać, gdzie wędkarze również chętnie pozyskują te ryby.
0: I jak to jest właśnie, bo jednym z ważnych celów Polskiego Związku Wędkarskiego jest właśnie zarybianie, czyli dbanie o to, żeby ryby były w zbiornikach.
4: Tak, żeby były w równowadze, również biologicznej. Wiemy, że wędkarze czasem celują powiedzmy w te ryby topowe drapieżniki na przykład, czyli to są właśnie szczupaki, sandacze, więc wspieramy zarybieniami te gatunki, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy tych ryb zabraknie.
0: Wszystko zostanie złowione, tak? Przez wędkarzy.
4: I nastąpi tutaj przewaga drobnych ryb karpiowatych, takich jak rąpie, leszcze, wzdręgi, gdzie ich nadmiar może prowadzić również do pogorszenia jakości wody.
0: Mhm. Czyli to nie chodzi tylko o to, żeby wędkarze mieli komfort, ale żeby w ogóle woda była zaopiekowana w pewnym sensie, tak?
4: Oczywiście, tak, żeby wędkarze mogli sobie tą rybę złapać, natomiast żeby ta ryba była, żeby była jakaś, choć staramy się tą równowagę biologiczną zachowywać i ją wspierać.
0: Mhm. Ja przed programem zadałam pytanie, czy sezon wędkarski się już rozpoczął, a pan Adam Suchorab mówi, że sezon wędkarski trwa cały rok. Tak rzeczywiście jest, bo w zimie też przecież łowimy, prawda?
3: Oczywiście są wędkarze, którzy uwielbiają łowić z pokrywy lodowej, sprawia im to wielką frajdę, że jak najbardziej wędkować można cały rok.
0: Mm-hmm. Pan wrócił z weekendowego wędkowania. Koleżanka pytała, czy pan rybę zabiera ze sobą, czy pan ją z powrotem wypuszcza do wody. Jakie wędkarstwo pan preferuje?
3: No, akurat ja jestem przedstawicielem wędkarzy, którzy nie przepadają za jedzeniem ryb, także rybki, oczywiście te, które mogą, wracają z powrotem do wody po złowieniu.
0: A czy większość wędkarzy jest właśnie na tym samym stanowisku jak pan? Czy to jest tak, że więcej jednak zabiera te ryby? Jak pan to obserwuje?
3: No, wydaje mi się, że to młodsze pokolenia więcej ryb wypuszczają. Te
0: Czyli osoby są dla samego wędkowania, tak?
3: Dokładnie tak, spędzenia czasu nad wodą, a część osób, które po prostu lubią tę rybę jeść i jadły ją od 30, 40 czy 50 lat, dalej po prostu sobie zabierają. No ale do tego też się służy wędkowanie, że można sobie tą rybkę zabrać oczywiście zgodnie z limitami i zjeść.
0: No właśnie, jak to jest z tymi limitami? To jest tak, że nie możemy złowić tyle czy zabrać ze sobą tyle, ile chcemy. Jak to jest regulowane?
3: No, mamy przepisy, każdy okręg ustala własne. w zależności od tego, jakie warunki padują na danych wodach. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przykładowo złowił 100 kg leszcza i je zabrał po prostu, tak? To po roku czasu nie byłoby w ogóle ryb w naszym

0: naszych wodach. Także jest to regulowane ściśle przepisami, ile w ciągu danej doby ryb można zabrać. No i jakby policzyć, to naprawdę bardzo dużo. Bo jakby policzyć wszystkie gatunki, które można w danym momencie zabrać, to i tak są, uważam, ogromne ilości. Nie do przejedzenia, że tak powiem.
1: Rozumiem, czyli jest określony limit, nie można zabrać więcej niż ten limit przewiduje. A czy można łowić wszędzie? To znaczy Polski Związek Wędkarski ma oczywiście swoje łowiska, ale jak to jest w ogóle z łowieniem? Czy to jest w dzisiejszych czasach tak, że jest sobie jakiś akwen wodny i ktoś sobie przejeżdża, mówi, a to może tutaj zarzucę wędkę, zobaczymy, czy coś jest. Jak to działa?
0: Nie, tutaj określają przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, więc podstawą trzeba mieć kartę wędkarską, czyli w cudzysłowie tak jakby prawo jazdy i na danym akwenie zezwolenie od właściciela lub użytkownika danego akwenu. Także tak naprawdę nie ma akwenów niczyich, zawsze akwen jest czyjś. To, że nie znamy tego użytkownika, czasami jest to starostwo, czasami jest to gmina, czasami jest to osoba prywatna, to i tak od tej instytucji lub od tej osoby prywatnej potrzebujemy posiadać zezwolenie na wędkowanie na tym konkretnym akwenie.
1: A jeżeli nie ma żadnej informacji, czyj to jest akwen, to co należy zrobić? To po prostu nie podchodzić do takiej wody?
0: Znaleźć właściciela i z nim się dogadać. Jeżeli z tego nie zdobędziemy, no to niestety nie wolno tam wędkować.
1: Ale wędkarze, ci, którzy już parają się tym zajęciem od wielu lat, wiedzą, gdzie można łowić, a gdzie nie można. To jest taka wiedza, którą posiadają?
0: Tak, posiadają. Ponadto w zezwoleniu, które co roku wydajemy, jest wykaz wszystkich naszych wód, także wędkarze mogą sobie sprawdzić. Jest mapa interaktywna na naszej stronie, mogą sobie na mapie sprawdzić, które akweny są dostępne do wędkowania na podstawie naszego zezwolenia.
1: Mm-hmm. A jak zdobyć kartę wędkarską? Czy to jest bardzo trudna sztuka, czy nie jest to jakieś problematyczne?
0: No powiem tak, ja egzaminuję od 13 lat i bardzo rzadko zdarzają się, że ktoś nie zda egzaminu, dlatego że egzaminy nie są jakoś strasznie trudne, tak? Podstawą jest tutaj właśnie ustawa o rybactwie śródlądowym i rozporządzenie mówiące o tych wymiarach, okresach ochronnych ryb jak najbardziej i zawsze tam jakaś jedna rybka jest do rozpoznania, zdjęcie, co to za gatunek, także generalnie większość wędkarzy za pierwszym podejściem spokojnie zdaje.
1: Tak?
0: W razie czego egzamin i tak jest nieodpłatny u nas w okręgu, więc można podejść po 7 dniach, kolejny raz, nie ma żadnych konsekwencji, także.
1: Czy karta wędkarska wydawana jest raz na całe życie, czy trzeba ją jakoś odnawiać?
0: Generalnie jest wydawana raz na całe życie. Wyjątkiem jest, jeżeli są jakieś zmiany ustawowe, tak jak było w 98 roku, że wszystkie karty, które przed 98 rokiem były wydane, straciły ważność i wtedy trzeba było zrobić nową kartę. Poza tym tak naprawdę dokumenty są wydawane dożywotnio. Wiadomo, dobrze co jakiś czas, co 10-15 lat zdjęcie ewentualnie wymienić,
1: żeby było wiadomo,
0: bo może być nieaktualne,
1: tak
0: dokładnie.
1: A od którego roku życia można wyrabiać
0: od
1: kartę?
0: Od 14 roku życia jest obowiązek posiadania już w Polsce karty wędkarskiej. Mm-hmm.
1: I czy to jest w tej chwili tak, jak pan obserwuje, że są dzieciaki, młodzież zainteresowane wędkowaniem, czy raczej są to osoby dorosłe, osoby już w podeszłym wieku?
0: I takie. Ja akurat tutaj prowadzę szkółkę wędkarską dla młodzieży, więc faktycznie ta młodzież jest zainteresowana tym wędkarstwem. Chętnie na te zajęcia przychodzi, chętnie łowi ryby, także odrywają się od tego telefonu i faktycznie łowią te ryby.
1: I robią to z własnej chęci, czy z przymusu rodziców, którzy chcą właśnie oderwać ich od komputerów, telefonów.
0: Przychodzą z własnej woli, nawet niektórzy rezygnują z zajęć sportowych po to, żeby przyjść i łowić te ryby.
1: Co tu jest takiego zachęcającego? Dzisiaj młodzież szuka aktywności, a tutaj stoi się nad tą wodą i patrzy w ten spławik.
0: No niekoniecznie. Są różne metody wędkarskie. Są takie, gdzie łowimy aktywnie, na przykład jak spinning, czy wędkarstwo muchowe, więc jak najbardziej można to robić też aktywnie. Myślę, że ten kontakt z przyrodą jednak, spędzanie czasu nad wodą. No i też nie oszukujmy się, przy wyciągnięciu większej ryby też są emocje i to dosyć znaczne.
1: No właśnie, to o tym będziemy też dzisiaj rozmawiać. Ja Państwo bardzo proszę, jeżeli słuchają nas wędkarze, mogą Państwo do nas telefonować i pisać 71 391 0000 i reakcja24@radiowroclaw.pl. Z jakimi problemami borykają się wędkarze? Co Wam doskwiera? Kto Wam przeszkadza?
0: No, powiem tak, jest czasami problem ze śmieciami.
1: No tak.
0: Bo generalnie wędkarz, ja uważam, sam jestem wędkarzem, wędkarze po sobie śmieci zabierają, ale zdarzają się osoby, które tych śmieci po prostu nie zabierają, no jest to pewien problem, tak? Dlatego też mamy koło wędkarskie, które organizują akcje sprzątania, my też jako okręg takie organizujemy co roku i staramy się te brzegi naszych akwenów posprzątać, zabrać te śmieci.
1: Mm-hmm. Ale powiedział pan tutaj wcześniej w rozmowie bardzo ważną rzecz, ponieważ ma pan taką szkółkę wędkarską. To jest tak, że od tych pierwszych łowień należy dzieciakom przypominać, jak to powinno wyglądać.
0: Oczywiście tak, staramy się przekazać tą wiedzę, że należy te śmieci po sobie zabrać, należy szanować te ryby, wypuszczać je do wody, żeby służyły nam i kolejnym pokoleniom.
1: Mhm. Czyli to jest sprzątanie, a dostępność akwenów, czy to jest też problem, czy nie?
0: No, bywają miejsca, które są trudniej dostępne. No, nie jesteśmy w stanie wszystkich akwenów, że tak powiem, wykosić na gładko, tak, na trawnik. No, 4000 hektarów, nie mam po prostu fizycznie takiej możliwości, więc no, tutaj wędkarz musi sobie albo wybrać takie miejsce, które już ktoś przygotował, albo samemu sobie je przygotować po prostu.
1: I wędkarze to robią, czy zwracają się do was, narzekają, że tego nie...
0: Koła, jeżeli opiekują się zbiornikami, to czasami koła wspólnie takie zbiorniki przygotowują, koszą, czyszczą, przygotowują stanowiska. Jeżeli to są wody, że tak powiem, dzikie, czyli na przykład gdzieś nad Odrą, no to wędkarze sami sobie przygotowują po prostu miejsca.
1: A czy to jest tak, że wędkarze, którzy mają kartę wędkarską tutaj zdobytą na Dolnym Śląsku, mogą łowić w innych rejonach kraju, czy w ogóle na świecie? Jakie są tutaj zasady?
0: Znaczy, jeśli chodzi o Polskę, to karta wędkarska to jest jeden z dokumentów, a gdziekolwiek by się nie pojechało, należy uzyskać zezwolenie od danego użytkownika rybackiego, czy danego jeziora, rzeki, czy tam stawu.
1: Mhm. Będziemy o tym rozmawiać jeszcze, ale teraz bardzo proszę, pan Maciej z Wrocławia do nas zatelefonował. Proszę o założenie słuchawek, żeby panowie słyszeli pytanie. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry, ja nie mam słuchawek, będę musiał tak mówić.
1: Dobrze, proszę bardzo.
2: Ja tak sprawię, bo to, co pani Małgosia na początku pani mówiła, że tata przynosił kiedyś małe rybki.
1: Tak.
2: No to jest właśnie to jest jeden wielki, wydaje mi się, i pan się ze mną zgodzi, podstawowy problem, że są niestety... Ja to nazywam mięsiarze, ludzie, którzy biorą wszystko, co złowią. Czasami trzeba małą rybę, jak jest skaleczona, tak, że nie przeżyje, zabrać, to jest zrozumiałe.
1: Mm-hmm.
2: No, ale jednak jest dużo takich i myślę, że z tym trzeba by się jakby najszybciej uporać. No i plus kłusownictwo, moim zdaniem, bo no, sieci nie przynoszą. Podobnie jak niektóre akweny są obławiane przez rybaków, nie przez wędkarzy, przez rybaków. I myślę, że to też jest problem, jeżeli chodzi o ilość ryb.
1: Mhm.
2: Popatrzmy się troszeczkę na północ, czy to są Skandynawia, gdzie tych ryb jest naprawdę dużo i są wyprawy całe wędkarskie polskich wędkarzy, którzy też biorą, mają sukcesy na świecie, właśnie tam, żeby łowić tam duże ryby i duże okazy. Więc myślę, że się pan ze mną zgodzi, że to jest podstawowy problem i tym się powinno PZW zabrać. Mhm. Tak, naprawdę. Dziękuję.
1: Panie Macieju, a niech pan powie jeszcze, gdzie pan łowi, tak?
2: Nie łowię na wodach PZW akurat, natomiast jestem z tych osób, które bardzo rzadko zabierają ryby, także...
1: Rozumiem.
2: Musi być jakiś taki faktycznie przypadek, żeby ona trafiła do garnka.
1: Rozumiem. No dobrze, to dziękujemy za pana głos. To poproszę o komentarz panów, co sądzicie na ten temat.
0: Znaczy tu, jeśli chodzi o odłowy rybackie, no to na terenie naszego okręgu my nie odławiamy sieciami wód po to, żeby je zabrać, sprzedać i tak dalej. Jeżeli robimy odłowy, to faktycznie tutaj kolega ichtiolog organizuje odłowy na przykład kontrolne czy pozyskiwanie tarlaków, ale nie są to typowo ryby, które później są zabierane na sprzedaż.
1: No tak, ale tutaj pan powiedział, że właśnie ci rybacy zabierają te ryby i nic nie zostaje później dla wędkarzy. Może to jest też pewien
0: sensie
1: jakiś
0: problem. O to chodzi, że na terenie naszego okręgu nie ma takich odłowów rybackich.
1: Mm-hmm.
0: Tylko wędkarze zabierają ryby z naszych wód.
1: Na tym terenie, którym wy tutaj zarządzacie.
0: Dokładnie.
1: A drugi temat, kłusownictwo.
0: No wie pani co, jest kłusownictwo, ale i tak uważam, że jest dużo mniejsze niż było 10 czy 20 lat temu. Co chociażby świadczą statystyki. Kiedyś w ciągu weekendu Straż Państwowa Rybacka potrafiła zabezpieczyć kilka, nawet kilkanaście sieci, a w tym momencie, jak się taką sieć trafi raz na miesiąc albo rzadziej, to jest i tak sukces.
1: Mm-hmm.
0: Więc zdecydowanie jest to kłusownictwo mniejsze.
1: A czy to wynika z tego, że nie wiem, kary są większe, czy jakiś dozór, kontrola jest większa? Z czego to wynika?
0: Myślę, że część ludzi nauczyła się, że to się po prostu nie opłaca.
1: Mm-hmm.
0: Płacili mandaty, nawet niektórzy szli za to do więzienia, za takie połowy sieciami. Myślę też, że dzisiaj każdy ma telefon komórkowy, więc jak coś widzi, że coś się dzieje, to po prostu dzwoni i na bieżąco zgłasza, bo też mamy takie telefony. Więc to też przyspieszyło i ułatwiło kontrolę nad tymi wodami.
1: Czyli
0: mamy sprzęt techniczny jako Straż Rybacka, tak? Mamy kamery termowizyjne, mamy drony, to też ułatwia pilnować tych wód.
1: Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że pod tym względem sytuacja się poprawiła, tak?
0: W moim odczuciu tak.
1: Dobrze. To słuchamy, pan Zygmunt z Jelcza-Laskowic do nas telefonuje. Dzień dobry, witamy pana.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry gościom.
1: Proszę bardzo.
3: Panie redaktor, chciałem się dowiedzieć odnośnie zbiornika wodnego 421P w Czernicy. Na pewno panowie znają ten zbiornik, tak, ten symbol.
1: Widzę już, że panowie kiwają głową, czyli wiedzą, o co chodzi, tak? Proszę bardzo. Tak.
3: Od 91 roku tam jeździłem po prostu z rodziną nad tą wodę. Bardzo tam było pięknie, ładnie tam w ogóle, bo to było przeładunek tego żwiru i czysta woda i tego. I do zeszłego roku, do czasu po prostu tej choroby właśnie, co była powódź, co ryba padła i tego, była tabliczka zakaz wędkowania z powodu skażenia wody i tego zgoda. Było najpierw raz termin, okres, później do września i później ta tabliczka zginęła i od 2 lat już po prostu tam nie wolno łapać. I w rejestrze wędkarskim nie ma tego numeru i co ciekawe, jestem w tej chwili po prostu pod dębami i nie moje ulubione miejsce. I kiedy kontrola przyjdzie, ja się pytam, czy ja mogę tam łapać? Oni mówią, że nie. Nie wolno. Jeżeli mnie złapią, to mnie ukarają.
1: Tak.
3: Natomiast rozeznałem sprawę telefoniczną z urzędem wójta Czernicy,
1: tak,
3: bo to jest własność Czernicy.
1: Gminy wójta. Czernica.
3: Gminy, I on powiedział, wy tam możecie sobie łapać, możecie sobie wchodzić, mi tam nie przeszkadza. Koło PZW dzwoniliśmy, PZW powiedziało, że to nie jest nasza woda, nas nie obchodzi, na własne ryzyko łapiecie. Ale straż wodna, jak przyjedzie straż rybacka, to mi mandat chcą wlepić. I tam kilku chłopakom wlepili za to, że nie wolno to łapać, bo nie mamy w rejestrze tego.
1: Rozumiem. Czyli jest troszeczkę takie tutaj niedociągnięcie. To już...
3: Ja nie tablicy nie ma. Nie ma już... tablicy, bo jeżeli ja rozumiem, jeżeli nie wolno, jeżeli straż przyjdzie, mnie ukara, na jakiej podstawie mnie ukara, jeżeli nie ma tablicy zakaz wędkowania?
1: Nie ma żadnej informacji. Panie Zygmuncie, to ja poproszę tutaj panów z Polskiego Związku Wędkarskiego, żeby powiedzieli nam, jakie jest ich stanowisko, co wiedzą na ten temat. Bardzo proszę, panowie. Panie Zygmuncie, najpierw jedna, a potem drugie, dobra? Niech pan uprzejmie posłucha. Proszę bardzo.
4: Na ten temat właśnie pojawił się problem po 2022 roku, po tych ścięciach na rzece Odra.
1: Tak.
4: Że nie do końca jest jasny status prawny tej wody. Mhm. Że grunty pod wodą są zgodnie tam z ewidencją gruntów własnością gminy Czernica. Tak. Natomiast jeśli to są grunty pod wodą, które połączone są z wodą płynącą, to powinny być wodą płynącą, być własnością Skarbu Państwa i my powinniśmy, powiedzmy, być użytkownikiem rybackim jako użytkownik rybacki wody rybackiej rzeki Odry nr 3. Aktualnie jest to na bodajże skierowane pismo do Ministerstwa Infrastruktury, żeby zajął stanowisko.
1: Żeby wyjaśnić, kto jest właściwie status tego.
4: Nie ma zezwoleniu, no bo nie mamy tytułu prawnego do tego i nie możemy pozwolić tam wędkować.
1: Czyli to jest procedura w tej chwili. Panie Zygmuncie, słucham pana teraz.
3: No dlaczego nie ma tablicy żadnej informacyjnej na ten temat? Ja kartę opłaconą mam. W rejestrze ja sobie wpiszę, załóżmy przybliżoną wodę, Odrę 421B czy jakoś tam, która przy Ratowicach jest. I ja legalnie łapię normalnie, bo to jest połączone z Odrą i wody, ryby wszystkie są z Odry. Dlaczego ja mam tam nie łapać? No ja nie rozumiem tego jednego. Albo zakazujemy i tablicę dajemy i wtedy ja nie jeżdżę.
1: Albo pozwalamy.
3: Oczywiście.
1: To panie Zygmuncie, momencik teraz, proszę.
4: My nie jesteśmy władni pozwolić tam wędkować. Więc jeśli pozwolimy i ktoś nam zarzuci, że nie możemy tego zrobić.
1: Ale kto wam może zarzucić?
4: Gmina Czernica, Wody Polskie.
1: A gmina Czernica, wójt gminy Czernica mówi, że proszę bardzo, można tam łowić.
4: Rozumiem, niech się odniesie tego Ministerstwo Infrastruktury.
1: A ile to może jeszcze potrwać? Dawno wysłaliście to pismo?
4: Dosyć dawno.
1: Dosyć dawno i nie ma żadnego tutaj odzewu. Panie Zygmuncie, czyli na razie no, sytuacja taka trochę niewyjaśniona, ale miał pan jeszcze drugie pytanie.
3: No chodzi o tak zwany zbyczek karłowaty. Jest w rejestrze zapisane, że po prostu on nie ma wymiaru. Jeżeli ja go złapię, co ja mam z nim zrobić, jeżeli to jest zakaz puszczania go z powrotem do wody?
4: No nie może pan go wypuścić, bo to jest inwazyjny gatunek obcy i nas ustawa zobowiązuje do tego, że jeśli ktoś złapie to, czy czebaczka morskiego, czy...
3: Nie chcę go brać do wody.
0: Trawiankę, raka pręgowatego.
4: Tak, nie wolno ich wypuścić.
1: Nie wolno, to co trzeba zrobić? Zabrać je ze sobą,
4: zabrać
1: tak?
4: Ze sobą.
3: Proszę?
4: Zabrać ze sobą.
3: A co ja z nim będę w domu robił, jeżeli żona mi z tym tą rybą wygania z domu?
0: Może sąsiad lubi zjeść rybę oddać?
1: Panie Zygmuncie, jak pan jest wędkarzem, to pan nie umie sam oprawić rybki i jej przyrządzić?
3: Ale 10-centymetrowy byczek, tak zwany.
1: Aha. To malutkie.
3: Jak mam wziąć, co tam zostanie? Głowa odejdzie.
1: No nie, no to tak, no to rzeczywiście.
3: Ale konkretnie, proszę mi podać w regulaminie, co ja mam z tą rybą zrobić.
0: Jest mam pan ją zabrać, jak ją zagospodaruję, to już jest pana sprawa. Nie możemy panu narzucić, co ma pan z tą rybą zrobić.
3: No ale ja go muszę wpisać w rejestr.
0: Tak, na zakończenie wędkowania, wagowo, wszystkie, które pan złowi, oczywiście. No. Czyli wpisuje pan, złowił pan 2 kilogramy sumików karłowatych i zabiera je pan. I co pan z nimi zrobi? Już pana sprawa.
3: Odchodzi pan od stanowiska i ty się martw. Co z tą rybą zrobić, żeby mi kurczę, żeby po prostu go nie wpuścić do wody? No przecież to jest zwierzę, to jest, potrzebuje żyć.
1: A nie można tego wpuścić do wody, ponieważ to jest szkodnik, tak?
0: Gatunek obcy inwazyjny.
1: No, gatunek inwazyjny, no właśnie. Także w sumie to dobrze, że ten gatunek inwazyjny tutaj wędkarze łowią, tylko nie można go z powrotem wpuszczać do zbiornika wodnego, bo on tam jest, no właśnie, robi szkody. Panie Zygmuncie, no to już tyle, co możemy na ten temat, ale dobrego wędkowania panu życzymy tam, gdzie można wędkować.
3: Ja bym bardzo prosił z tą czernicą doprowadzić do porządku. Idzie lato.
1: Tak, będą.
3: A tam, jak zauważyłem, zagospodarowują prywatni inwestorzy, tam sobie równają, tam będą stawiać kajaki, różne rowery, jakieś tego, że tam będą mogli, a wędkarze...
1: A wędkarze nie. Panie Zygmuncie, postaram się poruszyć tą sprawę także z wójtem gminy Czernica. Może on tutaj...
3: Żeby zakaz wędkowania.
1: Żeby była jakaś może wsparcie tutaj w tym pytaniu do ministerstwa. Może udałoby się przyspieszyć ten proces odpowiedzi na to pytanie.
3: Wędkarz będąc nad wodą jest pod strachem, bo zaraz przyjdzie straż rybacka i od razu
1: manda. Właśnie, czyli nie ma przyjemności,
3: manda,
1: tylko tak
3: nie mają tam pouczenia.
1: Od razu, a w jakiej wysokości te mandaty, panie Zygmuncie?
3: No przynajmniej 100 zł.
1: Najmniej 100 zł.
3: Za niepodpisanie karty.
1: No właśnie.
3: Za niepodpisanie, a rybę jak już po prostu masz w wodzie i nie zdążysz pisać czy tego, to już 500.
1: O kurczaczki, to trzeba uważać, czyli procedura tutaj, rygor jest, tak jest.
3: Ja doceniam po prostu pracę straży wodnej, straży rybackiej. Jest to ciężki chleb i bardzo dobrze, że jest taka straż, że przychodzi. Bardzo mi miło nawet ich przywitać w ogóle nad wodą i tego. Ja doceniam to, bo byłem też kiedyś i tego w tej straży rybackiej i tego, Ale dlaczego ja mam iść nad wodę i pod strachem?
1: Czyli tak, muszą być jasne przepisy. Musi być jasność tego, co jest dozwolone, a co nie. Panie Zygmuncie, powrócimy do tego tematu. Kochany, powrócimy. Pan Ryszard z Wojnowic czeka. Dziękuję panu uprzejmie. Kłaniamy się, do miłego usłyszenia. Witamy na antenie pana Ryszarda. Dzień dobry. A pan Ryszard tutaj nas opuścił. Jeżeli miałby pan ochotę, to bardzo proszę. W takim razie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Za chwilę część druga. Przypominam, nasz numer telefonu 71 391 0000 i nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
5: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem możemy więcej.
6: Reklama.
7: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Po reklamie.
11: Masz jakiś problem? Szukasz porady eksperta? Zadzwoń 71 391 0000. Napisz reakcja 24@radiowroclaw.pl.
12: Reakcja 24 w Radiu Wrocław.
1: I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego programu. Przypominam, że dziś w studiu goście z Polskiego Związku Wędkarskiego, pan Karol Cieleń i pan Adam Suchorab. Państwo mogą do nas oczywiście telefonować i pisać. I teraz pan Józef jest razem z nami. Dzień dobry, panie Józefie.
13: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słuchamy pana.
13: Tak, proszę pana, ja mam taki problem od wielu lat. Jest to staw w okolicach Wrocławia, czyli w Gałówku. Uh-huh. Leje się do niego chemia, oleje. Uh-huh. Pan Adam mniej więcej tutaj był raz, bo mi pomógł, kazał zgłosić to do WIOŚ, ja zgłosiłem do WIOŚ. WIOŚ nie podjęli żadnych działań. Uh-huh. Wody Polskie też nie podjęły. Były żaby, wszystkie żaby wyginęły. W 2015 roku była komisja z gminy, zrobili zdjęcia, wszystko porobili, ale też żadnej, z gminy Miękinia.
1: Aha, bo to jest ale gmina Miękinia.
13: Tak, nie podjęli żadnych konkretnych działań. No i tak jak się lało od długiego czasu, tak się leje do dzisiaj. No i mam poważny problem, bo jestem prywatnym właścicielem tego stawu i nie wiem, co mam zrobić. Jak to uratować? No, były łabędzie, były perkozy, było tutaj wszystko. W tej chwili nie ma nic na stawie, znajduje tylko w okolicach stawu martwe ptaki, czasami w zeszłym roku na przykład 3 razy, to znaczy tak w lutym, w kwietniu było pierwsze śnięcie ryb, a takie poważniejsze w lipcu, no to już padły karpie wielkości od 6 do 13 kilo. Była państwa straż pożarna, ale oni nie są w stanie nic zrobić, bo nie posiadają żadnych urządzeń ani czujników, które by mogły cokolwiek stwierdzić.
1: To pytam, panie Adamie, pan zna
13: teraz
1: sprawę?
13: Teraz pan Adamie, żeby tak.
1: Niech pan nam powie, jaka jest
0: tak,
1: sytuacja.
0: Tak, znam sprawę, byłem nad tym stawem, sprawa była zgłaszana na policję, nie wiem dlaczego policja tutaj z tym tematem nic nie zrobi tak naprawdę. Wiadomo, że ktoś ten staw truje gdzieś wodami pod ziemi, nie dostają się zanieczyszczenia, no i faktycznie roślinność i zwierzęta, które żyją w tym stawie są praktycznie na wyginięciu. Było to zgłaszane do tutaj policji we Wrocławiu. Cisza. Mieli się kontaktować ze mną w razie jakichś pytań w tym temacie. Ja nie jestem w stanie nic w tym temacie sam zrobić, nawet żebym chciał. Mogę pomóc, coś podpowiedzieć ewentualnie, ale muszą się tym służby zająć.
1: A wojewódzki inspektorat ochrony środowiska też nie dał żadnego sygnału, tak?
0: Też nie. No twierdzą, że to jest prywatny staw. Mhm. No ale na pewno, no prawdopodobnie podziemnymi gdzieś źródłami może być połączone z rzeką Bystrzycą, więc tutaj jest ryzyko, że gdzieś te zanieczyszczenia się dostaną dalej, więc uważam, że z automatu powinni podjąć działania w tym temacie.
1: No właśnie. Panie Józefie, no to w tym momencie cóż możemy powiedzieć? Z tego, co mogę zaproponować, to nasz reporter zajmie się tą sprawą i spróbujemy podrążyć i w policji, w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska, zapytać dlaczego tutaj żadne działania nie zostały podjęte, bo to, no, to zatrucie jest ewidentne, tak? Tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że giną zwierzęta i rośliny, które się tam znajdują, tak?
13: Tak, bo wyginęły też raki, nie tylko, to znaczy raki, wszystko tutaj na brzegu leżało w momencie, kiedy przyjechała gmina, wszyscy widzieli. No po prostu jest ciężka, to jest sytuacja jest naprawdę ciężka, bo ja chciałbym ten staw z powrotem przywrócić do takiego stanu, jaki on był. Że były lilie, były po prostu łabędzie, tu się rozmnażały, były perkoziki.
1: Ale to w jakimś momencie się to wszystko zmieniło? Pan jakoś to czasowo potrafi umiejscowić, kiedy to się stało?
13: Tak, tak. Pierwsze nacieki do stawu, gdzie był WIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, to już było informowane w 2007, w 2009 jest protokół. Stwierdzili, że na 1/3 powierzchni stawu znajdują się plamy oleiste, ale oni nie byli wtedy w tym stanie tego sprawdzić.
1: I co? I żadnych działań nie podjęli? Nic po prostu?
13: Nie podjęli.
1: Wydali takie tutaj zaświadczenie i koniec, i to wszystko, ale wydali panu, nie wiem, powiedzieli,
13: tak, ja
1: że pana staw, to pan musi szukać źródła tego zanieczyszczenia, czy jaka tutaj decyzja jest ewentualnie?
13: Nie było żadnych, tak? To znaczy się ja na własną rękę jeździłem do Bolesławca, bardzo, bardzo porządna pani, znaczy jedyna z wielu, pani Anna Trybuła, która zajęła się tą sprawą, chciała mi pomóc, ale później ona odeszła z pracy i to wszystko umarło, bo ja woziłem tam wodę, zbierałem te substancje ze stawu, żeby można to było sprawdzić, co to jest.
1: Co to jest.
13: Ale od 1 stycznia pani Anna Trybuła zmieniła pracę, no i kontakt się urwał.
1: Rozumiem. No to w tej sytuacji tylko tutaj jakaś interwencja naszych reporterów może doprowadzić do tego, żeby coś więcej się dowiedzieć, no bo trudno nam powiedzieć, kto zanieczyszcza, jak to się dzieje i dlaczego nikt tutaj na to nie reaguje. Rozumiem, że gmina też pana nie wspiera jakoś w tej walce,
13: nie,
1: tak?
13: Nie, gmina w ogóle mnie nie wspierała, myli ręce, tym bardziej, że to jest Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy, Natura 2000, szczególnie chronione tereny, bo tu są łąki cenne. Mm-hmm. Jest kosaćce sybryckie, niebieskie. No bardzo wszechstronna roślinność, jest bardzo ładnie. Mm-hmm. Las dębowy, bo to jest w lesie dębowym, bo okolice Wrocławia, gdzie są, uważam, najpiękniejsze tereny.
1: Rozumiem. No dobrze, to rozumiem też, że pozostawi pan kontakt do siebie poza anteną i będziemy mogli tutaj jakoś ewentualnie spróbować dowiedzieć się, co się tutaj dzieje i ewentualnie jak można pomóc.
13: Dobrze.
1: Dziękuję panu uprzejmie.
13: Ja również dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia. 71 391 0000 i reakcja 24@radiowroclaw.pl. To jest tak, że no, właściciel wody się zajmuje tym, co się tam dzieje, tak? Państwo macie pod swoją, Polski Związek Wędkarski opiekuje się pewnymi akwenami, Wody Polskie swoje jeszcze i jacyś inni właściciele. Tak to działa, tak?
4: Raczej my jest od Wód Polskich też dzierżawimy. Mhm. Czy użytkujemy wody, właśnie jak Odra, czy Mietków, czy Bystrzyca, i wszystkie zagrożenia związane z zatruciami, czy z jakimś skażeniem środowiska musimy zgłaszać, czy właśnie właścicielowi, czyli Skarb Państwa, który reprezentowany jest przez Wody Polskie. I do wszystkich służb odpowiedzialnych za to, tak? Jak coś się dzieje, od razu zgłaszamy do właśnie WIOŚ-u, do Straży Pożarnej, do Policji, żeby podejmować jakieś działania i ewentualnie znaleźć sprawcę. No i tak naprawdę często to się wiąże tylko z posprzątaniem po tej katastrofie, powiedzmy tak.
1: Czyli tutaj służby odpowiedzialne za stan wód muszą zacząć działać, tak? Wy tylko wskazujecie, że coś się złego wydarzyło, tak?
4: Sygnalistami
1: jesteście sygnalistami tego, rozumiem. No dobrze, a jeszcze powracając do tego łowienia i do tych rejonów, gdzie możemy łowić, to powiedział pan, że tak, jak mamy tutaj kartę wędkarską i wy wyznaczacie te tereny, na których można łowić, to spokojnie idziemy i łowimy, ale jak chcemy pojechać gdzieś dalej, nawet za granicę, bo tutaj słuchacz powiedział, że wielu wędkarzy wyjeżdża gdzieś do Skandynawii też na łowienia, to tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe zezwolenia, czy nie?
0: Nie mam takiej wiedzy za bardzo. Jedyne, gdzie łowiłem za granicą, to była Holandia, ciężko mi się wypowiedzieć. No w Holandii po prostu wykupuje się zezwolenie na dany rejon i można wędkować.
1: Mhm. Czyli jak się jedzie do jakiegoś innego rejonu naszego kraju, też trzeba wykupić zezwolenie,
0: też
1: tak?
0: Też trzeba wykupić, tak, od danego użytkownika rybackiego dokładnie. No i czy się trzeba mieć tą kartę wędkarską. To
1: a jak to, jakie to są kwoty? To są jakieś takie znaczące kwoty, które musimy zapłacić? Bardzo wysokie są te opłaty, czy przystępne?
0: To zależy, gdzie się jedzie. Nie znam akurat, nie wędkuję często poza tutaj naszym obrębem wrocławskim, ale może być to 50 zł za dzień, może być 100 zł za dzień, a może być 500 zł rocznie. każdy użytkownik rybacki na swojej wodzie określa, jakie ma koszty i ile musi tych kosztów pokryć na podstawie tych zezwoleń sprzedanych.
1: A my jesteśmy w stosunku do kraju tani, czy nie, tu okręg wrocławski?
0: Myślę, że u nas tutaj jest średnia półka, ale też mamy dosyć dużo wód i dosyć duże zobowiązania, jeśli chodzi o zarybienia, więc no to się wiąże z pieniążkami.
1: Rozumiem, czyli te pieniądze, które pobieracie, to właśnie są na zarybienie,
0: bardzo dużo idzie na zarybienie,
1: na opiekę, tak? Tego. Ale mówiliśmy też o tym, że są takie miejsca, gdzie trzeba czekać kilka lat, żeby w ogóle dostać się na takie łowisko. Co to są za miejsca?
0: Są takie łowiska, chociażby właśnie karpiowe, gdzie faktycznie trzeba czasami 2 lata wcześniej zapisać się, żeby na tym móc wędkować. Nie ukrywam, że też nie są to tanie łowiska. No i też faktycznie, jak tam już ktoś jedzie, to jedzie na tydzień czasu, na przykład 2 tygodnie siedzi pod namiotem i próbuje rekordowego na przykład karpia złowić, czy ambura.
1: To są łowiska w kraju, czy za granicą? Gdzie to?
0: To w kraju mamy takie łowiska, ale najbardziej znane są za granicą właśnie, czy chociażby tutaj Francja, czy Węgry, że tam, gdzie faktycznie te karpie są dużo hodowane.
1: I to głównie dotyczy karpi, czy to są jeszcze jakieś inne gatunki, na które trzeba czekać kilka lat na przykład?
0: Nie, to raczej te łowiska są karpiowe, jeśli chodzi o takie długie oczekiwanie.
1: Mm-hmm. 71 391 0000, jest z nami słuchacz, witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
10: Ja może nie tyle pytanie, co spostrzeżenie takie. Ja mam wrażenie, że związek zatrzymał się na etapie, kiedy każdy miał trabanta, odjeżdżał od swojej lokalizacji o 20 czy 30 kilometrów. Pani pytała o ceny. Powiem w ten sposób. Ceny są kosmiczne. Dostępność jest żadna. Ja nie jestem wędkarzem praktykującym z wyboru i powiem w ten sposób. Próbowałem zaszczepiać dzieci, natomiast wyjazd na weekend, piątkowe popołudnie, próba kupienia czegokolwiek online bądź w jakimkolwiek otwartym kole często jest po prostu syzyfową pracą. Trzeba mieć łeb jak sklep, żeby wiedzieć, gdzie poza swoim rejonem 20-30 kilometrów od miasta można łowić, nie można. Czy je wody są PZW, czy je wody są Wód Polskich. Naprawdę mam wrażenie, że bardzo, bardzo jesteśmy tutaj z tyłu. Szczególnie tutaj chciałem podać na przykład Węgry. Jeżdżąc nad Balaton, nie znając języka, a u Węgrów jest średnio w angielskim, jestem w stanie wszystko załatwić w każdym sklepiku rybackim otwartym praktycznie codziennie na miejscu i są to naprawdę znikome kwoty w porównaniu z tym, co wymaga od nas wszystkich PZW. Może bym tak bardzo nie utyskiwał, gdyby nie to, że posiadając w domu 2, 3, 4 czasami dzieciaków, jak chciałby człowiek pojechać dwie lokalizacje w wakacje, to jest to naprawdę duży, z akcentem na bardzo duży wybadatek, żeby zrobić to być może legalnie, bo często jest się trudno.
1: Rozumiem, czyli z jednej strony drogo, a z drugiej strony też trudność w zorganizowaniu tego, zdobyciu informacji o tym, kto jest właścicielem. Mhm.
10: Tak, jestem urzędnikiem, umiem czytać przepisy, a mimo to niejednokrotnie mam problem z dekryptowaniem tego, co czytam, jeżeli chodzi o przepisy związane z połowem amatorskim ryb.
1: A gdzie by pan, gdzie jest takie miejsce, gdzie by pan z dzieciakami chciał połowić ewentualnie? W jakiej okolicy? O czym pan myśli?
10: Ja akurat pochodzę zupełnie z innej części Polski, bo z lubelskiego, i wspominam naprawdę fenomenalne te dziecięce lata wędkowania. Natomiast no, po jeziorze implikowało tą konsekwencję, że praktycznie wszystko na miejscu było pod zarządem jednego okręgu. Fakt, że jak robiliśmy 20 kilometrów od miasta w drugą stronę, okazywało się, że już jesteśmy na terenach wód i tutaj się zaczynały wszystkie nie można
1: jakieś
10: było.
1: Problemy. Rozumiem.
10: Dokładnie.
1: No to proszę się nie zniechęcać, zaraz poprosimy tutaj panów, może będzie można jakoś to ułatwić, czy lepiej zorganizować, żeby to było trochę łatwiejsze dla tych, którzy nie są w temacie tak bardzo zakorzenieni, że są wędkarzami. Wszystkie te numery, tak jak jeden ze słuchaczy już zna numery łowisk i to wszystko jest takie proste i łatwe, a dla tych, którzy dopiero zaczynają, może potrzebne są jakieś trochę ułatwienia. Bardzo panu dziękuję za tą sugestię.
10: W takim razie jedno słowo.
1: Tak, tak, proszę.
10: Jedno słowo jeszcze z tymi numerami Widzi pani, i to jest właśnie to, że amatorski połów ryb, jak dla mnie, był taką frajdą raz na jakiś czas. Ojciec gdzieś tam zabierał. Nie byliśmy, modne stwierdzenie w temacie wędkarstwa, fanatykami. I generalnie nie znam, nie będę sypał numerkami łowic. I mało to, nie chciałbym wiedzieć. Chciałbym po prostu zabrać czasami dzieciaki i na spokoju pojechać gdzieś, wiedząc, że mogę to zrobić legalnie, bo domyślam się, że jak straż rybacka pojawi się, to z największą przyjemnością, jak tutaj pan Zygmunt chyba wcześniej powiedział, będą sypać mandaty.
1: Tak jest.
10: I to tak jakby tyle.
1: No, tego byśmy woleli uniknąć. Zdecydowanie, zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Miłego, dobrego dnia. Dziękuję uprzejmie. Można to jakoś ułatwić, bo panowie jesteście w tym temacie, tu wszystko dobrze wiecie i ci, którzy działają od lat też, a właśnie takie osoby, które chciałyby tak trochę spróbować, ale na zasadzie weekendowej, nie, niekoniecznie wkręcać się w ten temat jakoś tak bardzo poważnie.
0: Zdziwiony jestem, jeśli chodzi o dostępność, przynajmniej na to, co mogę się wypowiedzieć, temat, który znam, czyli tutaj wody i zezwolenia na okręg wrocławski, dlatego że w 2019 roku, kiedy przyszedł do nas COVID, to w tym roku Wrocław jako pierwszy już miał wszystkie zezwolenia dostępne przez internet, więc można było sobie to zezwolenie, nie wychodząc z domu, wykupić i normalnie pojechać nad wodę. Mhm. Tym bardziej, że są zezwolenia jednodniowe, trzydniowe, siedmiodniowe, więc nikt nie musi wykupować zezwolenia na cały rok, jak gdzie siedzie, może sobie kupić takie krótkoterminowe. Zarząd Główny w Warszawie stworzył aplikację, gdzie można do większości okręgów wykupić to już przez aplikację, przez internet te zezwolenie, dlatego dziwię się z tą dostępnością. Mhm. Tak jak my mamy mapę elektroniczną wód, tak samo coraz więcej okręgów takie mapy tworzy swoich wód. W każdym wykupowanym zezwoleniu jest wykaz wszystkich łowisk, więc można sobie to łatwo znaleźć w internecie, tak naprawdę informacje, jakie łowisko należy do kogo, czy nawet jaki jest numer takiego łowiska, jeżeli ktoś by chciał.
1: No dobrze, ale jak to należy zrobić właśnie, bo być może są osoby, które właśnie, no chcemy pojechać sobie na weekend, gdzieś nad wodę połowić. Co mamy zrobić? Wchodzimy na stronę Polskiego Związku Wędkarskiego.
0: Dokładnie, tak? I możemy nawet robimy? Popularnej przeglądarce wpisać po prostu jezioro takie,
1: tutaj jest nawet taki. Tutaj jest łowiska i wody PZW i jest tak, wpisz nazwę, czyli co, wpisuje miejscowość
0: na przykład,
1: bo jest typ łowiska tutaj też do zaznaczenia, czy cegielnia, czy były starorzecze, czy zbiorniki jakieś takie, no nie wiem co miała tutaj zaznaczyć ewentualnie.
0: Zależy, gdzie pani jedzie. No mówię, wystarczy tak naprawdę w przeglądarce wpisać nazwę jeziora na przykład i już wyskakują nam chociażby miejscowe koło wędkarskie, że one tym zarządzają. Często są to gospodarstwa rybackie, jak na przykład mamy na Mazurach czy na Warmii. Tam już jest sprawa troszkę bardziej skomplikowana, dlatego że tam każde jezioro może mieć innego użytkownika rybackiego. Mm-hmm. Więc tam troszkę faktycznie trzeba było poszukać. Jeśli chodzi o okręgi wędkarskie, jest to łatwiej, no bo okręg w danym rejonie ma dużo różnych zbiorników wodnych, więc możemy na stronie internetowej znaleźć wykaz tych wszystkich zbiorników, dowiedzieć się, czy to jest ten, który nas interesuje, na którym chcielibyśmy sobie powędkować.
1: I to jest tak, że przez tutaj zdalnie możemy sobie zapłacić za to wędkowanie,
0: tak? Jest taka możliwość zapłacenia, wykupienia sobie jedno, trzydniowego lub siedmiodniowego zezwolenia, jeśli chodzi o okręg wrocławski, bez żadnego problemu przez internet.
1: Rozumiem, ale czy na Dolnym Śląsku, nie wiem, czy ma pan taką wiedzę, że inne okręgi, bo przecież jest ich więcej, czy wszystkie są mniej więcej na tym samym poziomie, bo nie wiem, ogólnie Polski Związek Wędkarski przywiązuje do tego wagę, żeby wszystkie jego oddziały były dobrze tutaj skomunikowane i łatwo było te wszystkie pozwolenia, sprawy załatwić?
0: Znaczy na pewno wszystkie okręgi mają możliwości opłacenia zezwolenia przez internet na różnych zasadach. Niektóre mają swoje portale, niektóre korzystają z portali zewnętrznych, niektóre na przykład mają tylko zezwolenia krótkoterminowe, a roczne trzeba opłacić skarbnika, ale zawsze jest możliwość dostępu tych krótkoterminowych na pewno przez internet. O tyle co wiem, tak? Nie ukrywam, że nie znam wszystkich.
1: Jasne, a teraz jeszcze okręgów. A propos tej ceny, bo tutaj wędkarze się może trochę skarżą, że jest jednak bardzo drogo w stosunku do innych miejsc, nie wiem, na świecie, czy może też w Polsce. Pan powiedział, że to zarybianie jest najdroższe, tak? A może cała struktura tego związku jest w ogóle droga? Ilu tam jest pracowników? Znaczy, jak to się wszystko układa, że...
0: Polski Związek Wędkarski jest stowarzyszeniem, więc utrzymujemy się ze składek wędkarzy. Mm-hmm. Więc,
1: A jakiej wysokości jest taka składka wędkarska?
0: To zależy, czy od wieku, od tego, czy ma się jakieś zniżki, na przykład za wiek, czy jest się kobietą, bo też kobiety mają u nas zniżkę.
1: To
0: wszystko zależy, no aha. Nie znam całej tabelki na pamięć.
1: Rozumiem, mniej więcej.
0: Mogę powiedzieć na przykładzie dziecka, bo tutaj pan mówił, że ma trójkę dzieci.
1: Tak.
0: No to u nas dziecko ma opłatę rzędu około 50 zł za cały rok.
1: Aha, 50 zł za cały
0: rok. Tak, i nawet jeżeli dziecko jest wędkarzem w innym okręgu, przyjedzie u nas za przysłowiową złotówkę, też ma zezwolenie na cały rok za tą złotówkę. Więc uważam, że jeśli chodzi o opłatę dzieci, to naprawdę nie jest drogo.
1: No to bardzo ważna informacja, bo to jest zachęta dla tych, którzy tak jak nasz słuchacz chcieliby z dzieciakami pojechać, zainteresować ich wędkarstwem, pokazać im coś innego, jakąś formę spędzania wolnego czasu. Czyli można powiedzieć, że dla dzieci są ułatwienia i dla kobiet.
0: Tak, kobiety też mają zniżki u nas, tak, tak, oczywiście.
1: Dobrze, dlaczego to zarybianie jest takie drogie? Czy te ryby, no nie wiem, trzeba kupować w kraju, za granicą, skąd te kwoty takie?
4: Akurat nasz okręg ma własny ośrodek zarybieniowy w miejscowości Szczodre koło Długołęki, więc gro ryby, którą zarybiamy, jest z naszej produkcji.
1: Sami tak,
4: tak
1: to
4: sami
1: robicie?
4: Je produkujemy od...
1: No to powinno być taniej, jak sami to robicie.
4: Jest taniej, natomiast jest bardzo dużo tych gatunków ryb i jakby no, pracownikom też trzeba zapłacić, tak? Bo są osoby zatrudnione, umowa o pracę. W trybie w zasadzie całodobowym pracujemy, bo mamy ryby, które hodujemy na hali, na basenach w obiegach zamkniętych. Również utrzymują własne stada tarbowe, między innymi brzany na tej hali, żeby nie właśnie nie ingerować, nie przeszkadzać naturalnym tarle. Dużo tarlaków utrzymujemy u siebie, tych stad tarbowych, czy bolenie, jazie, szczupaki, sandacze, sumy, karpie, liny, amury, brzany, jazie. Mamy własne tarlaki, więc staramy się tego jak najmniej pozyskiwać dzikich, żeby to tarło naturalne było jak najbardziej efektywne. Sami je utrzymujemy. Część ryb nie jesteśmy oczywiście w stanie wyprodukować. Dużo szczupaka, lina, karasia pospolitego staramy się robić swojego, ale na przykład węgorza musimy zakupić z zewnątrz. Więc no to tak wynikowo.
1: To się wiąże z kosztami,
4: tak,
1: rozumiem. Oczywiście. Dobrze. To pan Piotr jest jeszcze razem z nami. Dzień dobry, witam.
14: Dzień dobry, Daszbur połamania kijów, dzwonię z Górnej Barysy. Z Górnej Barysy, koło wędkarskie Cieszków.
1: Tak.
14: I mam pytanie o zarybianie baryczy powyżej jazu Bolko, a po drugie z regulaminu zniknął jakby obwód rybacki 42.11. Jak to rozumieć? Dziękuję.
1: Dobrze, to bardzo proszę panowie o odpowiedź dla pana Piotra.
4: Tego zniknięcia, to tutaj był błąd w druku z tego.
0: Dokładnie, był błąd drukarski, po prostu w druku jedna strona tutaj w drukarni uciekła, został zrobiona została errata, dostali ją wszyscy skarbnicy, jest na stronie internetowej, także wszystkie wody są wymienione po prostu w tych pierwszej serii zezwoleń, w kolejnych już te wody zostały dopisane, także jak najbardziej są wymienione.
1: Panie Piotrze, to do pana jeszcze ta tutaj malutka karteczka nie dotarła, którą ma pan Adam ze sobą.
14: Nie dotarła do mnie, ale to dziękuję.
1: A na stronie...
0: Ale to myślę, że jak uda się pan do skarbnika z koła Cieszków, pana Michała, także na pewno taką ratę panu da od ręki, także...
1: I będzie to uzupełnione, czyli taka po prostu pomyłka, ale już dostrzeżona i naprawiona. O coś jeszcze pan pytał?
4: O jazd Bolko.
1: Tak.
14: Ja nie powiedzę jazd Bolko, bo tu żadne węgorze, szczupaki, żadne ryby nigdy nie wejdą na Górną Barycz, a ewentualnie czy gmina Odolanów, czy inne przedsiębiorstwa ze specjalnej strefy Odolanów, czy pomagają, żeby odbudować życie baryczy po tych katastrofach?
4: Z tą baryczą powyżej jazu Bolko, czyli generalnie barycz to są trzy obwody rybackie. Nasza jest jakby dwójka i trójka, czyli od ujścia rzeki Złotnicy do ujścia do rzeki Odry. Powyżej Złotnicy bodajże okręg Kalisz i tam właśnie ta przepływa barycz przez gminę Odolanów. Co do jazu Bolko, to jest barycz numer dwa. Ten rejon raczej staramy się zarybiać rybami drapieżnymi, czyli w poprzednim aparacie rybackim to był szczupak sum, teraz to jest sum, trochę klenia i trochę sandacza. W dolnych partiach, czyli poniżej jazu Bolko, poniżej wręcz w Żmigrodzie, czyli niedaleko rzeki Sąsiecznicy, czyli końca tego wodu rybackiego, zarabiamy świnką, jaziem, kleniem. Węgorze trafiają raczej na zbiorniki, na Starorzecza. Na rzeki nie puszczamy, to jest raczej taka ryba, która wymaga wody bardziej stojącej. Co do wsparcia gminy, nie mamy kontaktu z gminą Odolanów. Mówię, to jest nie nasz rejon. Tam, gdzie to występowało, te śnięcia występowały i myślę, że będą cyklicznie występowały na baryczy, niestety z powodu deficytów wody. I tam ciężko było też wskazać konkretną jedną przyczynę, konkretnego jednego winowajcę, tak?
1: Dlaczego tak się stało?
4: Dlaczego tak się stało? Tam było wiele czynników, które na to wpływały. I obawiam się, że przy tych deficytach wiosennych wody, jeśli to nam nie napada trochę, to będzie też ten rok bardzo słaby.
1: Panie Piotrze, czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje?
14: no, z cierpieniem susza jest dramatyczna. Obliczyłem, że w marcu spadło 16 litrów, w kwietniu 6 litrów. To jest katastrofa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy panu uprzejmie. Pozdrawiamy. I proszę państwa, w tym momencie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Polski Związek Wędkarski, pan Karol Cieleń i Adam Suchorab. Dziękuję panom. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. A państwa zapraszam w tym tygodniu. Plan jest taki. Jutro Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli program Czyste Powietrze i nie tylko. Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Renty i Emerytury, notariusz i Państwowa Inspekcja Pracy. Taki jest plan na ten tydzień. Zapraszam państwa jutro po godzinie 12:00. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.
15: Reakcja 24 w Radiu Wrocław.

0: Reklama.
1: Już 27 maja na Tarczyńskiej Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja. Tarczyńskiej Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
5: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
7: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
8: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. 502-722-722.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
10: I właśnie mija 13.
11: Ja znamy temat maturalny z polskiego.
12: Rozprawka była głupia, tematy były takie nieprzystępne, przynajmniej dla mnie.
11: A za chwilę szczegóły. Wznowiono ruch pociągów na linii Wrocław-Głogów. Konserwator zabytków znowu interweniuje we Wrocławiu w przypadku przewidzianej do remontu ulicy z kostką granitową. W regionie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami głównie na zachodzie przelotny deszcz do 26 stopni.
10: To co ważne, w regionie i na świecie już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Leszek Mordarski.
11: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, jakie pojawiły się na dzisiejszej maturze na poziomie podstawowym z języka polskiego. Jako pierwszy z sali egzaminacyjnej w 10 LO we Wrocławiu wyszedł Antek. Mimo że tematy niezbyt mu się podobały, liczy na wysoki wynik.
12: Poszło zdać, zdam, liczę na jakieś takie 75%, bo ja zawsze po prostu szybko robię, ale sprawdziłem wszystko. Rozprawka była głupia, tematy były takie nieprzystępne, przynajmniej dla mnie. Myślę, że zdałem, na pewno.
0: A co było?
12: Jak praca wpływa na życie i otoczenie, i to wybrałem, a drugie było... Jezu, już zapomniałem.
11: To wszystko przez stres. Maturalny wynik przede wszystkim z przedmiotów na poziomie rozszerzonym ma wpływ na rekrutację na studia i przyszłą pozycję na rynku pracy. A propos, zaledwie 22 z 367 pracowników przewidzianych do zwolnienia zarejestrowało się w Urzędzie Pracy. W jeleniogórskich fabrykach trwają zwolnienia grupowe. Zakłady Zorka produkowały meble, Walmet, maszyny papiernicze dla tak niewielkiego rynku pracy. To poważna zmiana, mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy z Jeleniej Góry, Anna Zuk.
13: Może wzrosnąć bezrobocie, bo to jest dosyć duża liczba osób, która może się zarejestrować w krótkim czasie, ale to nie jest też powiedziane, że tak się stanie. Różne rzeczy się dzieją na tym rynku pracy.
11: Jak na razie żadna inna duża firma nie planuje w Jeleniej Górze zwolnień, jak podaje Urząd Statystyczny. W mieście stopa bezrobocia wynosi teraz 5%.
2: Więcej na radiowrocław.pl.
11: 5 km długości ma korek na czwórce przed przejściem w Jędrzychowicach. Przyczyną są kontrole po niemieckiej stronie granicy. Pod Wrocławiem a czwórka korkuje się w dwóch miejscach przed węzłem Pietrzykowice w stronę Legnicy i za węzłem Kostomłoty do Wrocławia. Około południa wznowiono ruch pociągów wstrzymany wcześniej na linii Wrocław-Głogów po awarii sieci trakcyjnej na odcinku Brzezinka-Średzka. Księginice. Pociągi w tej chwili mogą doznawać niewielkich opóźnień, informują Koleje Dolnośląskie. Remont ulicy Pięknej na Tarnogaju we Wrocławiu, zapowiadany w programie Wrocław na dobrej drodze, stoi pod znakiem zapytania. Chodzi o odcinek między ulicą Bartką a Nyską, gdzie mieszkańcy od dawna skarżą się na zły stan nawierzchni i hałas. Mateusz Florczyk.
14: Rada osiedla chciała szybkiej wymiany nawierzchni na asfalt, co zaakceptował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Do sprawy włączył się jednak dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków Daniel Gipski, który wskazuje na konieczność zachowania historycznej kostki. Zlecił sprawdzenie, czy bruk nadal znajduje się pod obecną nawierzchnią i w jakim jest stanie. Jeśli tak, konserwator chce jego odsłonięcia i renowacji. Drogowcy zaproponowali kompromis: pozostawić kostkę jako podbudowę, jak jest teraz, i położyć na niej nową warstwę asfaltu. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w piśmie wskazuje, że takie rozwiązanie działa już na innych ulicach, na przykład jak na Olszewskiego. Na razie decyzji konserwatora nie ma, a od niej zależy, jak ostatecznie będzie wyglądać remont.
11: Mówił Mateusz Florczyk.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
11: Na koniec nasz temat dnia, czyli właściwe wydatkowanie pieniędzy z zasiłku 800+, na przykład na jedzenie, a nie na alkohol i używki. Sposobem na ograniczenie takiej patologii może być ograniczenie możliwości decydowania, na co zostaną wydane zasiłki. Prawnie jest to możliwe, choć wymaga spełnienia wielu formalności, m.in. zgody ZUS-u. Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydent Legnicy, przyznaje, że pracownicy socjalni i policjanci są właśnie w ten sposób pomagać dzieciom. Kto wobec tego miałby decydować o wykorzystaniu 800+?
15: Przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i to na barkach właśnie tej instytucji będzie spoczywało nie tylko kontrola, ale również wskazywanie konkretnej drogi na to, żeby pieniądze, które są przeznaczone dla dziecka, do niego trafiały.
11: No, chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie potrzebującym dzieciom stałych posiłków. Zdaniem zaangażowanych w projekt nauczycieli pieniądze powinny być też wydawane na odpowiednie do pory roku ubrania i artykuły szkolne.
10: Radio Wrocław. Dzisiaj na Dolnym Śląsku oficjalnie otwieramy sezon burz. Popołudnie w regionie może być pochmurne, burzowe, do tego popada słaby deszcz. To wszystko w planach ma dla nas pogoda. W pakiecie z burzami porywy wiatru do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze. Minimalnie w nocy od 9 do 13 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe burze. W czasie burz spaść może około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach jutro maksymalnie od 21.

Proszę Państwa, z zimy zrobiło nam się od razu lato. No ale maturzyści, widziałem ich wielu w tych pięknych, białych koszulach, sukienkach już po niektórych egzaminach. Trzymamy mocno kciuki, by poszło dobrze i dzisiaj, i przez cały sezon.

wpływ pracy człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, które pojawiły się na dzisiejszej maturze podstawowej z języka polskiego. Przypominam, pierwszy dzień matur rozpoczął się o godzinie 9 i trwał maksymalnie do 4 godzin, czyli 240 minut. Mamy pierwsze relacje tych, którzy napisali ten egzamin. Więcej o tym na radiowrocław.pl. Komentarze są takie pół na pół, ale to tak co roku chyba jest, że jednym się podoba, drugim nieco mniej. My za to, jak co roku, trzymamy też kciuki za każdego maturzystę, który chwycił dzisiaj za pióro. Będziemy do tego tematu na pewno wracać w kolejnych wiadomościach Radia Wrocław. A teraz coś na rozluźnienie. Dzisiaj piosenka dnia należy do Lizzo, Don't Make Me Love You. Lizzo to jest czterokrotna laureatka nagród Grammy i Emmy. Wokalistka, autorka piosenek, raperka, która zdążyła już odcisnąć wyraźne piętno na popkulturze. Na koncie ma szereg wyróżnień, w tym dziesiątki złotych, platynowych i multiplatynowych płyt, wyprzedane areny i role kinowe w hitach. Sukces Lizzo nie był dziełem przypadku ani nagłego wiralu. To jest efekt ponad dekady ciężkiej pracy, klasycznego wykształcenia i bardzo sprytnego pozycjonowania wizerunku. Jednym słowem, zna się kobieta na rzeczy. Do tego wszystkiego proszę sobie wyobrazić, że Lizzo jest wykształconą flecistką, no i wprowadziła do muzyki rapowej, do hip-hopu właśnie flet. Kto powiedział, że nie można robić bitów na flecie?

0: Wrocław.
1: A dzisiaj bardzo muzyczne i legendarne wręcz zaproszenia, dwa podwójne zaproszenia na spektakl muzyczny Mamma Mia, 10 dzień maja, czyli niedziela, godzina 18, sala koncertowa Radia Wrocław. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybrać, a może całą rodziną albo ekipą, a może sąsiadów zaprosić, no to koniecznie proszę dać znać. Przypominam, dwa podwójne zaproszenia na spektakl muzyczny Mamma Mia, 10 dzień maja, czekają na chętnych, a ja czekam na SMS-y, proszę je pod numer 72 280. W treść wiadomości wpisujemy RW Mamma Mia, imię i nazwisko, koszt wiadomości 2,46. Przypominam, 72 280 RW Mamma Mia, imię i nazwisko.
0: Konkurs w Radiu Wrocław.
1: A my gramy dla lei, dla maturzystów. Luzujemy trochę krawaty, rozpinamy guziki, no i odpoczywamy po pierwszym ważnym egzaminie dojrzałości.

0: Autopromocja.
1: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław. Martyna Janaszek, studentka chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, która osiągnęła naprawdę spory sukces, bo zajęła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Europy w wyciskaniu leżąc.
2: Na kolacji wigilijnej sprawdziliśmy razem z dziadkiem i rodzicami, jakie są też wyniki na zawodach w wyciskaniu. No i się okazało, że jakbym wystartowała, to mam szansę po prostu, żeby gdzieś tam się liczyć w tej czołówce na Mistrzostwach Polski.
1: I a co ty na tej kolacji wigilijnej zrobiłaś? Wyciskałaś tam?
2: Nie, po prostu rozmawialiśmy sobie, jakie tam rekordy robię, no bo zaczęłam tak, powiedzmy, że na tej siłowni cieszyły mnie te ciężary, że wcześniej robiłam 45 kilo, a nagle już na przykład robiłam 50.
1: Razem z twoim chłopakiem, kiedy na przykład robicie przemeblowanie, to kto przenosi te łóżka i meble? Ty czy twój chłopak?
2: Nie, no on, oczywiście, że on, ja mu pomagam.
0: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
1: Słyszymy się od poniedziałku do piątku, od 9 do 12. Katarzyna Górna-Drzewosz.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
5: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
3: Po reklamie.
6: Kazul z gwiazdami
7: w Radiu Wrocław.
8: 13.30 na zegarze. Dzisiaj po południu z nami Anna Szarmach. Dzień dobry, witaj.
9: Dzień dobry, witam.
8: Spotykamy się, bo są nowe muzyczne smaczki od ciebie. Będziemy ich premierowo słuchać. To już za moment, ale chciałbym też trochę porozmawiać o twojej dosyć już długiej muzycznej drodze. Chciałbym przybliżyć twoją postać naszym słuchaczom. To gdzieś podobno, tak usłyszałem od znajomych, zaczęło się od babci.
9: Od babci? Masz na myśli ćwiczenie na instrumencie?
8: Trochę tak.
9: Tak, no tak, babcia mnie zaprowadzała do sąsiadki, jeśli o tym samym mówimy, tak. Bo być może jest jakiś jeszcze wątek, który mi wypadł z głowy, ale rzeczywiście babcia zaprowadzała mnie do sąsiadki, która miała w domu pianino i nad pianinem wisiały różne inne instrumenty, kastaniety, banjo. Ale to pianino, ja miałam wtedy, nie wiem, z 5, może nawet mniej lat, bo pamiętam, że nic innego nie zostało w mojej głowie, jak tylko to, że kiedy naciskałam klawisze, to jakiś absolutnie rewolucyjny świat się przede mną otwierał i to zostało mi w głowie. Tak bardzo lubiłam dotykać tych klawiszy i myślę, że no to gdzieś był jakiś początek, taki instynktowny, to się we mnie obudziło wtedy, no to tak, to się wtedy zaczęło.
8: No i jeszcze tato, który grał na basie, więc te korzenie muzyczne są zapuszczone.
9: Tak, mój tata grał na basie, grał na gitarze, też śpiewał, jego siostra śpiewała, moja ciocia, mój dziadek grał na perkusji i też śpiewał, więc tak, ja, muzycznie dosyć to było naturalne, że u mnie zaczęło się wszystko to rozwijać. Mama moja ma predyspozycje znakomite aktorskie, więc też myślę, że taka otwartość w ogóle na inny język niż ten, którym mówimy, no to się właśnie stamtąd wzięło.
8: Mówisz o śpiewaniu, ale u ciebie to właśnie nie było tak, że ty od razu zaczęłaś śpiewać, bo na początku był ten instrument. To była jakaś kwestia bariery, bo często tak u dzieci jest też jakiś wstyd, no to są takie sprawy, które się pojawiają.
9: Tak, dokładnie. Ja bardzo byłam nieśmiała i aż trudno mi uwierzyć w to, co teraz robię i zresztą o tym opowiadam bardzo często na warsztatach i na koncertach też. Najpierw miałam 13-14 lat, no to grałam na, chodziłam do szkoły muzycznej, grałam na fortepianie i swój pierwszy zespół, w swoim pierwszym zespole, który się nazywał Wbrew Logice, po prostu grałam na instrumencie i nie w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby śpiewać, ale ponieważ obudziła się ta potrzeba w ogóle wyrażania tekstu, zupełnie w ogóle nie miałam jakichś przykładów, że dobra, to chcę być tak jak ona i też śpiewać, tylko po prostu mi brakowało melodii do harmonii, którą sobie grałam i chciałam ją jeszcze zbudować, jakąś dodatkową linię, więc ta potrzeba była tak silna u mnie, no, że zbudowała jednak tą drabinę, w której chciałam używać swojego języka i głosu i tak zaczęłam śpiewać. O.
8: Komponowałaś sobie utwory, pamiętasz te pierwsze takie kompozycje, które powstały, albo teksty, które też przy okazji potem zaczęłaś pisać?
9: Tak, tak wszystko pamiętam i...
8: Czekaj, niech zgadnę, o miłości na pewno, bo to wszyscy od razu.
9: No, u mnie było tak o jakichś marzeniach, zresztą jest jedna taka piosenka, która nie została, bo ja dosyć szybko w ogóle wydałam te piosenki, tak się złożyło, że wygrałam konkurs wokalistów i dostałam taką możliwość, żeby zarejestrować płytę zresztą w studiu radia w Trójmieście. I ja to zarejestrowałam, te piosenki właśnie, które miałam ułożone, to było bardzo, bardzo wcześnie. No, te teksty, no to tutaj może bym zasłonę milczenia. Ale one, ja wiem, o co mi chodziło, natomiast dzisiaj na pewno użyłabym trochę innych słów. Natomiast to, co mogę widzieć w tamtej dziewczynie, to duże marzenia i pragnienie siły. O, myślę, że to było moje największe marzenie, żeby mieć tej siły bardzo dużo. I zresztą myślę, że sobie ją z czasem właśnie wypracowałam i tak też się wydarzyło. No więc tak to wyglądało.
8: No a dzisiaj wygląda to tak, że wracasz z nowymi numerami. Za chwilę zagramy utwór 700 Gates. Co to są za pocztówki i co to są za muzyczne poszukiwania?
9: 700 Gates tematycznie, no to znalazłam się w moim życiu w takim punkcie, w którym stwierdziłam, że każde działanie, którego się podejmę, doprowadzi mnie do takiego samego rozwiązania. I tych rozwiązań już miałam dosyć, trochę byłam z nimi znudzona, więc postanowiłam poszukać w sobie, gdzie jest jakiś błąd, który mogłabym naprawić albo ulepszyć. I zaczęłam pracować bardzo mocno nad sobą i to było to 701 Gate, bo 700 Gates to były te, które miały te same rozwiązania. To tak tematycznie, a technicznie no to jest zupełnie nowa ścieżka, którą otworzyliśmy wraz z moimi współproducentami. Muzyczna. Czy mam o niej dalej kontynuować, czy już chciałbyś...
8: Ja właśnie chyba bym zrobił tak, żeby państwo posmakowali teraz tych nowych dźwięków.
9: Bardzo.
8: A za kilka minut wrócimy do rozmowy. Dzisiaj popołudnie z nami spędzania Szarmach.

0: A z nami dzisiaj Ania Szarmach. Nowe piosenki to coś, o czym rozmawiamy, ale też wspominamy te twoje różne sukcesy, występy. Ja chyba tak najbardziej i najmocniej to usłyszałem o tobie i to był jeden też z pierwszych razów w 2008 roku, Festiwal Piosenki w Opolu. No i taka jedna z ważniejszych nagród dla artystki, Nagroda Publiczności.
1: Zdecydowanie. Bardzo mnie ta nagroda ucieszyła, dlatego że właśnie to była decyzja ludzi, publiczności. I ta piosenka, bo to była Wybieram Cię, ona cały czas jest sukcesem, ponieważ znajduje się na liście 5 najpopularniejszych piosenek granych na weselach. Więc jest mi bardzo miło, że ludzie wybierają to na pierwszy taniec albo w ogóle do swojej zabawy, kiedy celebrują uczucie. Natomiast ona nie była tak naprawdę emitowana jakoś w stacjach radiowych, ale ludzie ją zapamiętali i pamiętają ją do dziś, więc tak, taki telewizyjny, można powiedzieć, to była dosyć duża rzecz. A piosenka cały czas żyje.
0: A skoro jesteśmy już przy ślubach, no to nie mogę nie zapytać o śpiewanie na ślubie córki Stinga. Jak do tego doszło? Chcę poznać historię i szczegóły. Jak się w ogóle wkręca na wesele do Stinga, tego Stinga?
1: Wygląda to tak, że ja koncertuję bardzo dużo za granicą i współpracuję z muzykami z całego świata. Między innymi jestem też w składzie zespołu Filipa Lassitera, to jest tam taki amerykański multiinstrumentalista.
0: Trębacz.
1: Tak, trębacz, klawiszowiec, producent, no znakomita osobowość, no niesamowity w ogóle muzyk, ale też niesamowicie charyzmatyczny. No i wraz z jego zespołem dostaliśmy zaproszenie właśnie od Stinga na to, żeby wystąpić na weselu za ślubinach jego córki. Oczywiście było to poprzedzone kilkumiesięcznym doborem repertuaru i piosenek takich, żeby one wpasowały się w klimat, ale też i żeby odpowiadały gustom muzycznym gości. Więc to były same świetne piosenki, więc cała przyjemność w ogóle wykonać to. No i było to przeżycie nieprawdopodobne, bo to się odbywało na Sycylii. Naprawdę było to dla mnie coś nieprawdopodobnego, no śpiewać, kiedy sam Sting był pod sceną.
0: Tańczył do tych twoich piosenek? Do
1: tak,
0: tego coś...
1: Tak. Zaczęłam od takiej pięknej ballady Etty James i pamiętam, że nasze spojrzenia się spotkały, bo naprawdę słuchał tego. Zresztą ten band był niesamowity i jest. Kiedy ja to zobaczyłam, no to oczywiście natychmiast odwróciłam wzrok, bo chciałam być skupiona na swojej pracy jak najlepiej tylko mogłam. No tak więc tak to wyglądało.
0: A on stał i się patrzył po prostu, jak ty śpiewasz. To jest dopiero Sting.
1: I słuchał.
0: To chyba nie ma nic bardziej stresującego niż taki Sting, który zatrzymuje się, żeby zobaczyć, jak ktoś śpiewa. No to jest taki egzamin z życia.
1: No jest to ekscytujące dla mnie jako muzyka i dla artysty, który już tak dużo występuje, to jest bardzo mobilizujące. To też jest takie, to jest taki booster, który wyzwala wszystkie, odpala wszystkie silniki we mnie. I to jest zawsze niesamowite, jak ma się takie wyzwanie w ogóle, kiedy autorytet ciebie słucha. No zresztą sam wiesz na pewno, o czym mówię, bo to dotyczy właściwie każdej sfery życia. Niektórych to może i stresuje. Dla mnie to było ekscytujące i niesamowicie uwalniające.
0: No to jeszcze muszę zapytać o jedzenie, czy dobre było na weselu u Stinga?
1: Ja już nie pamiętam. Ja wiem, że przede wszystkim nie jem przed koncertami, niestety. A często jest tak, że jedzenie jest wspaniałe wiele razy, czy przed koncertami, to muszę zamawiać na później, bo przed koncertem nigdy nie jem, bo mi to zabiera energię.
0: Czyli dostałaś na wynos?
1: Dostałam na wynos, tak.
0: Pudełka od Stinga. No dobrze, słuchaj, mamy drugi numer, ale zanim go zagram, jeszcze cię chciałbym podpytać, bo mówiłaś o poszukiwaniu tej drogi, o kręceniu się trochę w kółko. To trochę musi być też irytujące, jak tak człowiek się w tym labiryncie trochę gubi.
1: No tak, irytujące i jak zaczyna się trochę zjadać swój własny ogon w ogóle w życiu, to jest to nawet depresyjne, więc ja zmagałam się naprawdę z takimi ciężarowymi uczuciami we własnej głowie, w sercu i chciałam to natychmiast skończyć. Może nie natychmiast, ale chciałam to skończyć, ta potrzeba była bardzo duża. No ale tak zawzięłam się w sobie i zdecydowałam, że chciałabym, żeby było dużo światła i słońca. No i tak też się stało. Stąd też przechodzimy płynnym krokiem tak do jest. Kolejnej pewnie piosenki.
0: Positive Vibration.
1: Dokładnie.
0: Teraz
1: tak.
0: Na antenie Radia Wrocław z nami dzisiaj Ania Szarmach. Po Positive Vibration będą wiadomości, a po 14 wrócimy do rozmowy.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: O, widzę, że sąsiad czarna piramida buduje.
4: To jest magazyn energii.
3: Jak to?
4: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
3: No, a ta piramida to wiele, mo.
4: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
5: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
4: 600-745-734.
6: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
7: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
8: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
9: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
0: Po reklamie.
10: Jest 14.
11: Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Mieszkańcy Dolnego Śląska ponownie dostali alert RCB.
12: Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk.
11: Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć arkusza z matury z języka polskiego.
13: Dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
11: Olej napędowy bez zmian, benzyny podrożeją. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Ciepłe popołudnie w regionie, lokalnie możliwe jednak burze.
10: A więcej już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Magda Bajor.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina o najważniejszych zasadach.
12: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła i nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone.
11: Alert RCB kolejny raz dostali dziś mieszkańcy Dolnego Śląska, a także 6 innych województw.
14: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
11: Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań pojawiło się w sieci chwilę po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. Dyrektor CKE uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sprawę.
13: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
11: Tegoroczne matury rozpoczęły się właśnie od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. We wtorek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99, czyli też o 3 grosze więcej. Litr oleju napędowego nie może być droższy niż 7 zł 31 groszy. W tym przypadku cena nie zmieniła się.
14: To są wiadomości Radia Wrocław.
11: Dziś mija termin na złożenie protestu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu przez odwołanego w referendum burmistrza Sobótki Mirosława Jarosza. Zgodnie z przepisami miał na to tydzień od momentu ogłoszenia przez wojewodę informacji o jego odwołaniu. Sytuację sprawdzał więc Mateusz Florczyk.
0: Z informacji uzyskanych przez Tomasza Jankowskiego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że do tej pory nie wpłynęło żadne pismo, które mogłoby wydłużyć procedurę. Trzeba jednak pamiętać, że liczy się data nadania. Jeśli były burmistrz zdecyduje się na wysyłkę pocztą, dokument może dotrzeć jeszcze w ciągu kilku dni. W takiej sytuacji proces wyboru nowego burmistrza może się wydłużyć z maksymalnie 60 do nawet 90 dni. Co więcej, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sobótce Hanna Piwowarska poinformowała Radio Wrocław, że złożyła wszystkie wymagane formalności, aby premier Polski powołał komisarza, który będzie zarządzał gminą do czasu wyboru nowego burmistrza. Jak podkreśliła, nie wskazywała żadnego kandydata, a rada również nie rekomendowała żadnej osoby. Nazwisko przyszłego komisarza pozostaje więc nieznane.
15: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcarnaperła.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
10: A sytuacja w pogodzie, jak to mówią eksperci, będzie dynamiczna dzisiaj po południu. Więcej chmur na dolnośląskim niebie, możliwe opady deszczu, a także burze. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a przy tym wszystkim maksymalnie jeszcze w ciągu dnia do 26 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze, na termometrach minimalnie od 9 do 13 stopni. Jutro w dzień więcej chmur, przelotne opady deszczu, możliwe także burze, na termometrach od 21 do 24 stopni. Warunki biometeo obojętne, pogarszające się do niekorzystnych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest operator Apart Hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcarnaperła.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
17: Cześć, tu Kaśka Suchacka.
18: Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska.
19: Krzysztof Grabowski, Grabarz.
20: Kazul z gwiazdami w Radiu Wrocław.
10: 6 minut po godzinie 14.

0: 10 minut po godzinie 14 z nami dzisiaj po południu. Ania Szarmach, dzień dobry po przerwie.
1: Dzień dobry po przerwie.
0: Bardzo się cieszę, że są nowe utwory, którymi częstowaliśmy się przed godziną 14. Czy to zapowiedź czegoś dłuższego?
1: Ja też się cieszę. Tak, jest to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ukaże się jesienią, myślę. Tak.
0: Jak tak przeglądałem twoją artystyczną drogę, to myślę sobie, że tak z 4 godziny ciągiem musielibyśmy spędzić, by opowiedzieć o tych miejscach, w których grałaś, o spotkaniach z ludźmi, z którymi koncertowałaś i tak dalej, ale może łatwiej będzie zapytać, jaka jest z natury Ania Szarmach.
1: Oho, co myślę, że moi przyjaciele najbliżsi czy współpracownicy mogliby tobie odpowiedzieć na to pytanie najbardziej. Myślę, że ale to, co ja mogę powiedzieć o sobie, no to chyba jestem poszukująca cały czas i w muzyce, i w życiu tak samo, bo to jest kompatybilne. Tak więc myślę, że ta moja ilość współprac z najróżniejszymi muzykami i z całego świata, no to bardzo dobrze to obrazuje. Myślę, że moje płyty również, te, które już są wydane, również to obrazują, dlatego że one są różne, są dosyć szerokie w ogóle w swojej fakturze, jeżeli chodzi o konstrukcję w ogóle i poszczególnych piosenek. I to samo mogę powiedzieć o koncertach. Cały czas eksploruję, myślę, te rejony muzyczne jak najszerzej i jak najdalej się da.
0: Mimo wszystko wybrałaś dosyć trudną drogę, ambitną, ale

0: trudną, studia na Wydziale Jazzu. Ja nie wiem, jak to jest teraz, ale pamiętam z opowieści znajomych, że no niełatwo się dostać do takiej szkoły jazzowej. Wiele osób o tym marzy. A skąd u ciebie wzięło się to marzenie?
1: Z potrzeby kontynuowania tej pasji, która była dla mnie tak jasna i logiczna, że nic innego nie interesowało mnie w ogóle. A jeszcze wtedy, jak szukałam kierunku studiów, no to nie było tylu, właściwie to była tylko jedna uczelnia taka w Katowicach. Ja ją znalazłam w ogóle w informatorze papierowym, zupełnie przypadkowo. Pierwszą taką najbliższą chyba moim fascynacją była anglistyka i tam też swoje dokumenty złożyłam, ale że egzaminy na artystyczne uczelnie odbywały się wcześniej, a tam się dostałam, no to tam już dostałam. Ku mojemu zaskoczeniu, bo tam było 80 par osób na jedno miejsce, zostawało się tylko dwie z tego całego tłumu. Ja w ogóle nie poszłam na ogłoszenie wyników, tylko od razu poszłam po dokumenty. No jakież wielkie moje zaskoczenie było, kiedy dowiedziałam się, że to właśnie ja jestem jedną z tych osób, która przeszła do kolejnego etapu. A dzisiaj szczęśliwie mogę powiedzieć, że jestem wykładowcą na tej uczelni, bo i nadal jest to, myślę, no, numer jeden, jeżeli chodzi o wokalistykę w Polsce. Nadal jestem najwyższy poziom i wokaliści, z którymi pracuję. Zresztą również występujący w moim najnowszym wideoklipie do Positive Vibration. Są to genialni wokaliści, przyszli piosenkarze, piosenkarki muzyki estradowej.
0: Ty się zawsze otaczasz takimi ludźmi, z którymi naprawdę aż zazdroszczę tych współpracy i to jest taka liga mistrzów trochę, ale pogrzebałem też trochę w twoim życiorysie. Pochodzisz ze Starogardu Gdańskiego i miałaś takie miejsce jak Kościół Świętego Mateusza. To z czasów młodości. Wspominasz, że dużo rzeczy tam wymodliłaś w drodze do szkoły. To jest też pierwiastek duchowy w tobie, silny i potrzeba?
1: Myślę, że bardzo silny. Nawet nie tyle rodzina miała na to wpływ, ile ja sama odczuwałam zawsze jakąś taką potrzebę z połączenia się czymś, z czymś wyższym, bo czuję, że coś takiego jest nad nami i czy to ktoś nazwie energią, czy jakąś siłą, czy Bogiem, to nazwa jest jakby, każdy może sobie to nazywać jak chce, a że kościół ten Świętego Mateusza był po drodze do szkoły, no to często tam wstępowałam po drodze i jakoś tak czułam tą wyższą magię. Myślę, że ja też przez muzykę mam jakieś połączenie z czymś. Ta moja wyobraźnia jest bardzo, bardzo szerokie, zatacza kręgi i ja mam potrzebę wielkiego oddechu i dużej przestrzeni, którą na pewno daje mi muzyka, więc ta duchowość jest połączona z tym bardzo, bardzo mocno. A jak udaje mi się współpracować z ludźmi, którzy są nierzadko moimi autorytetami, to oni mają bardzo podobnie, co mnie bardzo cieszy.
0: A mnie cieszy, że znalazłem taki starszy numer, on się nazywa Z Tobą, kojarzysz?
1: Oczywiście, że tak.
0: Taki jasne. Smaczek już teraz na antenie Radia Wrocław. Ania Szarmach jest z nami, za moment wrócimy do rozmowy.

0: A dzisiaj popołudnie z nami spędza Ania Szarmach. Wiem, że trudno złapać te wszystkie miejsca, w których byłaś w czasie swojej kariery, ale Berlin chyba na tej mapie życia, tak ją nazwijmy, to dosyć taki jaskrawy punkt.
1: No tak, szczególne miejsce. Tam mam swoją publiczność. Właśnie wróciłam stamtąd i tam też miała premierę live moja najnowsza piosenka, czyli Positive Vibration, bo grałam w ten weekend. No, pełen klub był, więc wspaniale, bo gram tam dla publiczności międzynarodowej gram dokładnie taką muzykę, jaką lubię. Jest to niesamowite miejsce, zresztą bardzo legendarny klub, w którym grali najwięksi tego świata. Miejsce takie multi-culti i myślę, że moja muzyka się tam znakomicie wpasowuje.
0: A jaki jest dzisiaj ten Berlin? Bo przyznam, że dawno nie byłem, to po pierwsze, ale pamiętam z 15 lat temu, gdy jeździło się tam na koncerty, to właśnie multikulti, o którym opowiedziałaś, to było coś niesamowitego, w sensie na jednej ulicy mogłaś doświadczyć właściwie to wszystkich gatunków muzyki.
1: Dokładnie taki sam, myślę, że nawet jeszcze szerszy, bo tam to miasto jest bardzo otwarte w ogóle i na świat, i na muzykę z całego świata, i na modę, bo też idąc i przemierzając ulicę Berlina, można zobaczyć, jak różni są ludzie i jak bardzo daleko w tej różnorodności są, i to jest chyba najpiękniejsze, bo to miasto też uczy mnie bycia naprawdę otwartym. To, co też lubię w mentalności tamtejszej, a mówię nie tylko niemieckiej, dlatego że to miasto jest naprawdę międzynarodowe i czasami więcej słyszę język angielski, taki europejski, aniżeli w ogóle niemiecki. Uczy mnie też, tak jak powiedziałam, otwartości do drugiego człowieka i bardzo pielęgnuje to takie nieocenianie drugiego człowieka, które niestety jest trochę charakterystyczne dla naszych stron tutaj, ale wyzbywam się tego za każdym razem, jak jestem wśród tak bardzo otwartych ludzi, otwartych na różnorodność, otwartych na inność. To też mi pokazuje, jak ciekawy może być człowiek, muzyk nie tylko, ale ogólnie człowiek.
0: Zapełniasz bez problemu kluby, legendarne kluby na zachodzie Europy. To co takiego się stało, że w Polsce jest nieco trudniej? No bo przecież grałaś z takimi artystami jak Edyta Górniak, była Natalia Kukulska, Ewa Bem, Poluzjanci, Sistars, Sokół Pono, Kajak, no sporo tych takich nazwisk, które znamy, i w końcu spróbowałaś też swoich sił jako solistka. Co jest tym problemem, że tak ciężko się przebić tutaj u nas z tą swoją muzyką? To oczywiście może nie być prawda, ale ja tak subiektywnie uważam.
1: Myślę, że chyba nie nazwałabym tego problemem, bo cały czas ja wiem, nawet pracując w Akademii Muzycznej w Katowicach, wiem, że preferencje ludzi co do kierunku muzyki i co do w ogóle zaawansowania w muzyce są bardzo duże cały czas, więc tylko rzecz jest, jak do nich dotrzeć, do tych ludzi, ponieważ Polska nie jest jakimś ogromnym krajem, no to też tych zwolenników takiej muzyki, jaką ja preferuję, czyli jest to, nie wiem, soul, R&B, około jazzowe klimaty, jest ich procentowo mniej i może dlatego jakiś większy fokus jest na muzyce pop, a w Polsce no zdecydowanie jest to taki alternative pop, tak bym to nazwała, więc być może tutaj te preferencje do tego gatunku, który jest najbardziej popularny, dlatego wiodą prym. O tak, tak, tak bym to określiła. Natomiast ja cały czas spotykam się z tym, że no, moja muzyka ma swoje miejsce tutaj. Cały czas pracuję nad tym, żeby tego było więcej. Ale no, te amerykańskie wpływy w ogóle w całej Europie, a już na pewno w Berlinie, są o wiele większe.
0: Dostałaś się...
1: Tak. No i tyle.
0: Dostałaś możliwość grania za granicą, ale też jako nauczycielka śpiewu. Nie wiem, czy to prawda, ale tak wyczytałem. Dostałaś kiedyś propozycję, uwaga, proszę państwa, nagrania płyty dla artystki nie z tego kraju, która w ogóle nie śpiewała. Co to jest za historia?
1: Tak, no to historia jest dosyć mocna, bo tak, dostałam taką propozycję. Wtedy zaczynałam, nie wiem, miałam 19-20 lat i dostałam propozycję, żeby nagrać cały album i żeby właściwie oddać swój głos dla dziewczyny, która w ogóle nie śpiewała. No bardziej tutaj fokus był na jej wyglądzie. I mogłam za to dostać naprawdę bardzo dużo i pieniędzy, i całej otoczki, czyli do lotu, bo to nie było w Polsce też, do studia i wszystkie najlepsze warunki. Ja wtedy taka pełna ideałów, no, byłam w ogóle przestraszona tą całą propozycją, jak tak można w ogóle, ale no dzisiaj wiem, że takie rzeczy się dzieją i no oczywiście nie dałam swojego głosu, bo był dla mnie wówczas najcenniejszym skarbem i do dzisiaj tak jest, a wtedy to w ogóle to w ogóle mogłoby podeptać moje wszystkie ideały, absolutnie, w ogóle ta sama propozycja, to już było, włos mi się jeżył na głowie. Ale dzisiaj wiemy, że życie wygląda trochę inaczej i tak też się robi. Zresztą zespół Mili Vanilli, no to chociażby jest tego przykładem.
0: Oczywiście. No. I cała sztuczna inteligencja, która też sama sobie radzi bez żywego materiału. No dobrze, to czekamy na nowy album. Będziemy się nim częstować, mam nadzieję, niebawem na antenie Radia Wrocław. Trzymam kciuki, żeby to wszystko pięknie się rozwijało. I zapraszam na pyszną kawę do Wrocławia, jak będziesz gdzieś u nas tutaj na trasie do Berlina.
1: Bo Wrocław jest pięknym miastem, więc z wielką ochotą przybędę.
0: Ania Szarmach, bardzo ci dziękuję.
1: Tak. Dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam.
2: Cześć, tutaj Kasia Linz.
3: Hej, tu Sarsa.
4: Tu Matas.
5: Kazul z gwiazdami w Radiu Wrocław.

0: autopromocja.
1: Jutro w programie Reakcja 24 gość z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A Państwo jak zwykle zadają pytania.
2: Ja chciałem się tylko tak orientacyjnie dowiedzieć, no bo to jest ten Zielony Ład, no i te pompy ciepła przecież one będą wchodzić na prąd. No to jak to jest? Na gaz nie wolno,
1: na prąd nie wolno, ciepła. No właśnie. 71 391 0000. Adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
3: Mam takie pytanie odnośnie kotłów gazowych.
1: Wszystkie wątpliwości rozwieje nasz ekspert Roman Papiór. Małgorzata Majeran-Kokot. Zapraszam jutro po godzinie 12.
0: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jeszcze raz, jaki młyn?
6: Papierniczy. Młyn papierniczy. W Dusznikach Zdroju. Lecisz z Wrocka na Kudowę. Stoi tuż przy ósemce. Nie przegapisz, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałeś.
5: No ale jak to? Młyn i papier tam robią?
6: Czerpią. I to już prawie 500 lat. Tam jest teraz muzeum, więc na miejscu dowiesz się co i jak. Weźmiesz warsztaty i będziecie mogli sobie zrobić po kartce. Zobaczysz, jaka to frajda dla dzieciaków.
5: Mówisz?
6: Słuchaj, ten młyn zgłosili teraz do listy UNESCO.
5: O ja papiernicze. Dzięki stary, no to jedziemy do Dusznik.
7: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
8: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
4: Po reklamie.

0: Electric Light Orchestra w Radiu Wrocław. Za 20 minut będzie 15. Dzisiaj matury z języka polskiego. Proszę dać znać, jak tam poszło. Zbieramy te komentarze. 71 339 90 60 to numer do studia Radia Wrocław. Ja myślę, że u nas takim prymusem, jeśli chodzi o język polski, jest nasz redakcyjny kolega Marek Waligura, który zawsze przed 15 zaprasza na lekcję języka polskiego. Marek ma zawsze ciekawe pytania, na które cierpliwie, trzeba przyznać, odpowiada profesor Anna Dąbrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Dlaczego w określeniach sądowych albo lekarskich jest osoba trzecia, kiedy dotyczy to osób dwóch? I zdanie przykładowe. W czasie wypadku pani XYZ nie stwierdzono obecności osób trzecich, kiedy ta osoba XYZ szła sama, więc logiczne, jeżeli ktoś był przy tym wypadku, to był osobą drugą, a nie trzecią.
2: To jest ciekawe pytanie. Ja sprawdziłam, jakie jest to użycie, jak należy rozumieć. I wyjaśnienie jest takie. Jest to każdy człowiek niezaangażowany bezpośrednio w daną sytuację, relację lub stosunek prawny. Niezależnie od tego, ile jest zaangażowany w dane zdarzenie, nazwijmy to. I to jest specjalistyczne sformułowanie. Ja się też zastanowiłam nad szykiem. Mamy tutaj nie trzecia osoba, tylko osoba trzecia. Taki szyk sugeruje, że to jest nazwa jednego zjawiska, czyli tak terminologicznie. To się nazywa przydawka gatunkująca, ale tu chodzi o takie podejście, że rzeczownik z przymiotnikiem oznaczają jedną rzecz, jedną sytuację. Także nie możemy tutaj takiego logicznego rozumowania potocznego zastosować, bo to jest termin specjalistyczny.
1: Przychodzi mi do głowy inny termin, może określenie dużo prostsze, nie takie urzędowe. Jeżeli nikogo nie było, to po prostu nikogo nie było i w czasie wypadku przy tej osobie nikogo nie było.
2: Tak, i to jest dużo prostsze. To trudno zaprzeczyć.

0: Ragbone Man w Radiu Wrocław. Za 7 minut będzie godzina 15. Pora na naukę w minutę. Hantawirus możliwą przyczyną śmierci 3 osób na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Więcej o sprawie wie Katarzyna van Rooyen.
1: Według Światowej Organizacji Zdrowia na statku zachorowało do tej pory 6 osób, z których 3 zmarły. Dwoje pasażerów było obywatelami Holandii, potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Statek wycieczkowy stoi obecnie zacumowany u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili kwarantannę. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że obecnie trwa dochodzenie i skoordynowane międzynarodowe działania w zakresie zdrowia publicznego. Prawdopodobną przyczyną śmierci 3 osób było zakażenie hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Wirus ten wywołał u nich infekcję dróg oddechowych. Innymi objawami zakażenia są gorączka, bóle brzucha, krwawienie oraz zaburzenia czynności nerek.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. 502-722-722.
4: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
6: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
7: Jest 15, więc pora wyjechać na drogi Dolnego Śląska. Dzisiaj po południu prowadzi Dawid Podsiadło.
8: A zaczynamy od sprawdzenia sytuacji na przejściach granicznych w naszym regionie. W Jędrzychowicach kolejka przed wjazdem do Niemiec ma ponad 7 km. Kierowcy spędzają w niej aż około godziny. Utrudnienia także w Kudowie Słonem. Tam między granicą a czeskim Nachodem wprowadzono ruch wahadłowy z powodu prac drogowych. Są spore korki, zwłaszcza w stronę Nachodu i sięgają one aż naszej krajowej 8. A na autostradzie A4 zatory w obu kierunkach między Wrocławiem a Kostomłotami. To z powodu dużego natężenia ruchu, a nasi słuchacze informowali nas też, że dodatkowo są tam dziś koszone pobocza. Do zdarzenia doszło z kolei na skrzyżowaniu łącznika Długołęka z ulicą Widawską. Korek ciągnie się aż od AOW w stronę właśnie Długołęki. No i również z powodu zdarzenia drogowego korkuje się w obie strony Grabiszyńska we Wrocławiu na wysokości pętli oporów. 71 339 33 55. Do nas można dzwonić w każdej drogowej sprawie.
5: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
6: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
9: Pierwszy egzamin już za nimi. Maturzyści zmierzyli się dziś z językiem polskim.
10: Fajny temat się trafił na rozprawkę. Bałem się, że będzie trudniejszy.
9: Większe obawy są przed jutrem, bo jutro matematyka. Ciepłe popołudnie na Dolnym Śląsku. Do połowy tygodnia będzie pogodnie, prognozuje IMGW.
11: Do środy utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza.
9: A w czwartek na Dolnym Śląsku ma być deszczowo i chłodniej. Zakończyły się centralne obchody Dnia Strażaka.
12: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie.
9: W zeszłym roku strażacy interweniowali średnio co minutę.
7: A więcej już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Magda Bajor.
9: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni, to tematy, z którymi mierzyli się na języku polskim tegoroczni maturzyści. Opinie tych z Wrocławia po pierwszym egzaminie dojrzałości są podzielone. Większość podkreśla jednak, że choć egzamin nie należał do najłatwiejszych, nie obawiają się o jego wynik.
10: Generalnie dobrze, w miarę łatwe się wydaje. Fajny temat się trafił na rozprawkę, bałem się, że będzie trudniejszy.
13: Czyli zdane.
10: Na spokojnie.
13: Najwięcej kłopotów miałem z lekturami, które nie przygotowałem sobie należycie, bo kilka takich się pojawiło, których nie znałem za dobrze.
9: I już jutro maturzyści zmierzą się z egzaminem z matematyki, pojutrze z języka obcego. Wyniki tegorocznych matur poznamy 8 lipca.
6: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
9: Do połowy tygodnia w większości kraju będzie ciepło i pogodnie, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz zaznacza, że dziś także na Dolnym Śląsku możliwe przelotne opady.
11: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni. Dziś na północy i zachodzie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie także słabe burze.
9: Burze prognozowane są także jutro w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie. Szczegółowa prognoza pogody zaraz po wiadomościach. Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki. W tym celu powołał radę, w skład której weszła m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Szef rządu powiedział przed powrotem z Armenii, że w takim gronie nie wyobraża sobie konstruktywnych rozmów.
6: To są wiadomości Radia Wrocław.
9: Promocje na stopień oficerski, odznaczenia państwowe, podziękowania za służbę. W Warszawie zakończyły się centralne obchody Dnia Strażaka. To coroczne święto zawodowe obchodzone w Polsce od ponad 20 lat wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Podczas uroczystości odbyły się promocje na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Prezydent wręczył też strażakom awanse generalskie i odznaczenia państwowe.
0: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Zenonowi Pisiewiczowi, starszemu brygadierowi Sławomirowi Sierpatowskiemu.
12: Trzeba mieć odwagę, żeby chronić samego siebie. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
9: W zeszłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy. Oznacza to, że interweniowali średnio co minutę.
7: Słoneczne, cały czas słoneczne popołudnie na Dolnym Śląsku. Na termometrach od 22 stopni w Wałbrzychu do 25 we Wrocławiu i w Lesznie. Na barometrze 998 hektopaskali.

0: Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale przed II wojną światową Polska nie miała własnych zasobów miedzi. Każdy kilogram tego metalu musieliśmy importować. Teraz dzięki dolnośląskim pokładom rudy jesteśmy w czołówce światowych producentów. I to właśnie u nas, a konkretnie w Legnicy, pracuje najstarsza w naszym kraju huta miedzi. Uwaga, została oddana do użytku, zanim profesor Jan Wyżykowski odkrył miedzionośne złoża na polu koło Sieroszowic.
1: Święto Hutnika w KGHM Polska Miedź S.A.
2: Uruchomienie Huty Miedzi Legnica było wydarzeniem komentowanym w całym kraju. W archiwalnym nagraniu Radia Wrocław jeden z pierwszych pracowników, Jan Babiczyński, twierdzi nawet, że data inauguracji była tak ustalona, by temat królował przy świątecznych stołach.
3: Dokładnie to było 23 grudnia 1953 roku.

0: rzutniku, który przy pomocy takiej dużej łyżki, czyli czerpaka, myśmy to nazywali, wydobywali miedź z pieca i wlewali tutaj do tej kadzi. Trzech ludzi stawało, wychylało tą kadzi, dopiero nalewało się do form. To były te pierwsze cztery odlewy w taki właśnie sposób zrobione. Praca bardzo ciężka i wyglądała jak za króla świeczka.
1: I tak oto huta została uruchomiona na 4 lata przed odkryciem złóż miedzi w okolicach Polkowic. To nie przypadek, przekonuje dziś Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy.
2: Miedź wydobywali już tutaj Niemcy, właśnie w okolicach Wilkowa, w okolicach i Iwinko-Bolesławca. My to nazywamy Starym Zagłębiem Miedziowym. Już w 1948 roku rozpoczęto odwadnianie tych kopalń w celu uruchomienia ich. I potrzebny był zakład, który mógłby przerobić ten przyszły urobek. Dlatego postanowiono w 1951 roku o lokalizacji blisko właśnie huty miedzi Legnica.
1: I znów zaglądamy do archiwum Radia Wrocław.
3: Zanim narodziło się nowe Zagłębie, już pracowała huta miedzi w Legnicy, a jej produkcja wynosiła 12,5 tysiąca ton miedzi elektrolitycznej w skali roku.
4: Pamiętam, dlatego że pierwsze swoje kroki właśnie rozpoczynałem na kopalni Lena. Tam produkcję koncentratu ładowaliśmy do worków, które żeśmy wozili do huty Legnicy.
1: Mijają dekady, a my dzięki licznym modernizacjom wciąż się rozwijamy, podkreśla Bartosz Ruminkiewicz z najstarszego w zakładzie działu planowania i rozliczeń produkcji.
5: Pierwotne procesy wytopu kamienia miedziowego czy takiej miedzi surowej to się nie zmieniły. Wraz z postępem czasu zaczęliśmy produkować miedź elektrolityczną.
6: Elektrolityczną, czyli tej najwyższej czystości, te 4/9.
5: Tak, zgadza się. 4/9, 99,99% miedzi, która jest zarejestrowana na giełdzie londyńskiej oraz w Szanghaju.
6: Staruszka trzyma się nieźle.
5: Tak, choć trzeba przyznać, że nie jeden lifting przeszło, bo w ostatnich latach został tutaj wybudowany piec WTR dedykowany do przetopu złomów. Aktualnie trwa inwestycja na Wydziale Elektrorafinacji, dzięki której też powinniśmy zwiększyć o 10 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej w skali roku.
6: Ale to chce mi pan powiedzieć, że w każdej z tych wielkich blach miedzianych to już jest wsad z rynku wtórnego, ze złomów?
5: Jak najbardziej. Jak mamy zdolność produkcyjną około 120 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej rocznie, to ponad 70% tej miedzi pochodzi już ze złomów. Więc pomimo rysu historycznego cały czas modernizujemy się i dążymy do spełnienia oczekiwań naszego klienta.
7: Na audycję zaprosił KGHM Polska Miedź S.A.

0: Publiczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy. Jak powiedział nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec, nie były one groźne i zostały szybko ugaszone.
3: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również bytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo niska wilgotność ściółki powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają, przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
2: No a łącznie w długi weekend strażacy interweniowali kilkanaście tysięcy razy. Były to m.in. wyjazdy do wypadków komunikacyjnych.
0: Uliczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.

0: Autopromocja.
1: Bilet masz?
2: Nie.
1: A ładne ubranie?
2: No, też nie.
1: A chociaż wiesz, czego będziemy słuchać?
2: No nie.
1: To nie szkodzi. Muzyki klasycznej nie trzeba zawsze słuchać w salach koncertowych. Można na przykład w Radiu Wrocław. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin. Ich utworów będziemy słuchać, ale i ich samych będziemy poznawać w audycji Klich na poważnie. Niedziela od 21 do 22. Zapraszam, Wojciech Klich.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już 27 maja. Na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja. Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
8: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
10: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
11: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
3: Po reklamie.
12: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
13: O 15.30 sprawdzamy. Dolnośląskie drogi prowadzi Dawid Podsiadło.
14: Duży ruch powoduje zatory na najważniejszych trasach pod Wrocławiem. Autostrada A4 przytyka się przy Bielanach i Kątach Wrocławskich, a autostradowa obwodnica miasta przed węzłem Południe. Spory korek ciągnie się także na AOW od węzła Północ do łącznika Długołęka i dalej do skrzyżowania z Widawską. To z powodu zderzenia w tym miejscu. A w samym mieście trzeba zwolnić na Kochanowskiego, Moście Milenijnym czy skrzyżowaniu Karkonoskiej ze Zwycięską. Ponad kilometr ma już z kolei zator na drodze krajowej numer 8 przed przejściem granicznym Kudowa-Słone. No a po minięciu granicy trzeba jeszcze sporo czasu stracić w korku do Nachodu. Po czeskiej stronie trwają roboty drogowe. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w Jędrzychowicach. Tam prawie 8 km korka przed wjazdem do Niemiec. A my przypominamy drogowy numer telefonu Radia Wrocław 71 339 33 55.
12: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
13: I pora na skrót najważniejszych wiadomości. Po południu przedstawi je Magda Bajor.
3: Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. We wtorek o 3 grosze wzrośnie cena maksymalna obu rodzajów benzyn, nie zmieni się jednak cena diesla. Premier Donald Tusk zostanie w czwartek rano przyjęty przez papieża Leona XIV, a po południu spotka się w Rzymie z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Oba spotkania zapowiedziały dziś oficjalnie Watykan i kancelaria premier Włoch. Strażacy obchodzą dziś swoje święto. W zeszłym roku w Państwowej Straży Pożarnej służyło około 28 tysięcy strażaków, a w Ochotniczej Straży Pożarnej około 250 tysięcy ratowników. W zeszłym roku wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy. Tylko część z tych zdarzeń to pożary, większość to wypadki drogowe, usuwanie skutków katastrof pogodowych, a także pomoc medyczna.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
13: Taki maj kochamy najbardziej prawie w całym regionie, a nawet nie prawie, tylko w całym regionie. Temperatury z dwójką z przodu, chyba że ktoś planuje wspiąć się jeszcze na Śnieżkę, tam z 12 stopni. Tu niżej od 22 w Wałbrzychu do 25-26 we Wrocławiu i w Lesznie. Na barometrze 998 hektopaskali, ciśnienie powoli spada. W nocy spadnie też deszcz, zresztą padać może już po południu. Popołudnie ma być także burzowe. W nocy zachmurzenie duże z większymi jaśnieniami rozpogodzenia, minimalnie w nocy od 9 do 13 stopni. Jutro w dzień więcej chmur, przelotne opady deszczu, możliwe burze. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a na termometrach maksymalnie od 21 do 24 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.

0: Publiczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: A w długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
2: W długi weekend bezpieczeństwo na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego.
0: Uliczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: A my pilnujemy dobrego nastroju wszystkich maturzystów. Polski już za wami, kochani. Jutro matematyka, więc żeby dobrze się tam wszystko dodawało dzisiaj i odejmowało, Bobby McFerrin na zakończenie dzisiejszego spotkania. Don't worry, be happy. Michał Kazulo, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Za chwilę Jerzy Węgrzyn i jego muzyczne 3 po 3, a po godzinie 16 za sterami para dla Dolnego Śląska.

0: Muzyczne 3 po 3. Opowiada Jerzy Węgrzyn.
1: Jedną z najważniejszych płyt Boba Dylana z lat 70. Blood on the Tracks rozpoczyna piosenka Tangled Up in Blue. Narrator budzi się pewnego słonecznego poranka, a jego myśli biegną do dawno niewidzianej dziewczyny. Zastanawia się, na ile zmieniła się przez ten czas, no i ciekawy jest też, czy wciąż ma rude włosy. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. A tak ten wers brzmiał w polskiej wersji grupy Dylan P.
2: A gdyby wciąż była ruda, zastanawiał w łóżku się, czy coś by to zmieniło, słoneczny wstawał dzień.
1: Wprawdzie płyta Dylana opowiada o rozpadającym się związku, a wiadomo, że w tym czasie jego własne małżeństwo przeżywało poważny kryzys. Nie wiadomo, kogo miał na myśli śpiewając ten akurat wers, czy w ogóle myślał o kimś konkretnym. Wiadomo za to, o kim myślał Jack White, śpiewając jeden z wersów piosenki Three Women. Piosenka była przeróbką starego bluesa Blind Willie McTell'a. Legendarny bluesman śpiewał w niej w pierwszym wersie o trzech kobietach – żółtej, brązowej i czarnej. White zmienił tekst. U niego kobiety również są trzy, ale to są jednak inne kobiety. Pierwsza jest rudowłosa, druga jest blondynką, a trzecia brunetką. I jakoś nikogo, kto znał życie prywatne artysty, nie dziwił taki akurat zestaw kolorystyczny. Ostatnią wtedy żoną White'a była rudowłosa Karen Elson. Poznali się na planie teledysku. The White Stripes przygotowywali właśnie swój piąty album. Miała go promować piosenka Blue Orchid. No i do teledysku zatrudniono brytyjską modelkę, którą była właśnie Karen Elson. 3 tygodnie później Jack i Karen byli już mężem i żoną. Karen nigdy nie była typową modelką, której życie kończyło się na wybiegu. Była na przykład członkinią nowojorskiej trupy kabaretowej The Citizens Band. Śpiewała podczas przedstawień piosenki z repertuaru z jednej strony The Velvet Underground i Neila Younga, a z drugiej Kurta Weila i Marlene Dietrich. A wkrótce okazało się, że także sama pisze piosenki. Długo się z nimi chowała przed mężem, a gdy Jack ją w końcu przyłapał, zarządził nagrywanie płyty. Wcześniej przyszła na świat dwójka ich dzieci, Scarlett Teresa oraz Henry Lee. A potem niespodziewanie w czerwcu 2011 roku, dokładnie w 6. rocznicę ślubu, Jack i Karen ogłosili rozwód. Gdy więc Jack White śpiewał wers o rudej kobiecie na płycie Lazaretto, byli już eks-małżeństwem.

0: A tak kiedyś Bruce Springsteen przedstawił swoją żonę Patti Scialfe podczas jednego z występów na Broadwayu. Jest królową mego serca, moją rudowłosą pięknością, moją dziewczyną z Jersey. Jest świetną autorką piosenek, ma jeden z najbardziej uroczych głosów, jakie w życiu słyszałem. Jest bystra, twarda, ale i krótka.
1: She is the queen of my heart. She is my flaming beauty. My Jersey girl. She is a great songwriter. She's one of the loveliest voices I've ever heard. She is smart, tough, but fragile.
0: Pierwszy raz rozmawiali ze sobą, gdy on miał 21 lat, a ona 17. Springsteen kompletował właśnie 10-osobowy zespół, do którego potrzebował wokalistów do chórków. Zamieścił w tym celu ogłoszenie w jednej z gazet, a Patti to ogłoszenie przeczytała i była zainteresowana. Zadzwoniła więc na podany numer. Odebrał Springsteen. Jednak gdy usłyszał, w jakim dziewczyna jest wieku, wyperswadował jej ten pomysł. Przekonał, żeby nie rzucała szkoły. Parę lat później zobaczył ją już na żywo. Chciał mieć wtedy w zespole jakiś żeński głos i znowu zamieścił ogłoszenie w gazecie, a ona znowu na jego ogłoszenie odpowiedziała. Tym razem wzięła nawet udział w przesłuchaniu i spodobała się. Była urocza i bardzo dobra, wspomina Springsteen w swojej autobiografii. Tym razem to nie jej wiek stanął na przeszkodzie. Po prostu Springsteen zmienił w międzyczasie koncepcję i stwierdził, że chce jednak zostać przy męskim składzie. Okazało się więc, że do 3 razy sztuka. Pierwszą płytą Springsteena, na której zaśpiewała Patti Scialfe, był album Tunnel of Love z 1987 roku. Od tego czasu nieustająco śpiewa na płytach męża, jest też członkinią jego zespołu koncertowego. No, składa czasem takie muzyczne hołdy swej rudowłosej żonie.

0: Reklama.
1: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
2: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
3: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
4: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
6: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
7: Minęła 16, więc wszyscy zasłużyliśmy na świeżą porcję wiadomości drogowych. Dostawcą jest Dawid Podsiadło.
8: 8 km w Jędrzychowicach i ponad kilometr przed Kudową Słonem. To długość zatorów na dolnośląskich przejściach granicznych. Przed wjazdem do Niemiec to oczywiście efekt kontroli i powrotów z majówki. Z kolei na trasie do czeskiego Nachodu prowadzone są prace drogowe. Niezmiennie duży ruch utrudnia jazdę na autostradzie A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Wrocław Wschód. Tam w obu kierunkach tworzą się zatory. Blisko 5 km ma już z kolei sznur samochodów na AOW. Tu mowa o trasie w kierunku Warszawy przed zjazdem na łącznik Długołęka, na nim doszło do zderzenia. A my zachęcamy, by dzwonić do nas z informacjami dla innych kierowców. Jesteśmy dostępni pod numerem 71 339 33 55.
5: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
6: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
9: Benzyny podrożeją o 3 grosze za litr, nie zmieni się cena diesla. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro.
10: Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej, tutaj nic się nie zmieniło.
9: Legnickie instytucje zajmujące się pomocą społeczną chcą zmiany zasad wypłat zasiłków 800+ w dysfunkcyjnych rodzinach. Pieniędzmi dysponowałby pracownik socjalny.
11: Na przykład różnych chorób, uzależnień.
9: W całym regionie bardzo ciepło, lokalnie przybyło chmur, możliwe burze.
12: Na najnowsze wiadomości zaprasza Magda Bajor.
9: Ceny benzyn lekko w górę. Minister energii podał maksymalne ceny. Na jutro, we wtorek, litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 też 3 grosze więcej, a cena oleju napędowego nie zmieni się. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna podkreśla, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
10: Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
9: Ministerstwo Energii dodaje, że kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu CPN będą podejmowane na podstawie konkretnych danych.
6: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
9: Dolnośląskie ośrodki pomocowe i policjanci w ubiegłym roku wnioskowały o zmianę zasad wypłat zasiłków 800+ wobec co najmniej 450 rodzin. Chodzi o rodziców, którzy zamiast na potrzeby dzieci przeznaczają świadczenia na alkohol i inne używki. Sprawa może budzić emocje, ale priorytetem jest dobro najmłodszych, mówi dr Kaja Kajdan, psycholog z Kolegium Vitalona.
0: Te działania będą dotyczyć tych rodzin, w których ta niemożność właściwego gospodarowania budżetem wynika z różnych sytuacji. Na przykład różnych chorób, uzależnień, poczucia bezradności życiowej, czyli one nie są w stanie same za siebie odpowiadać, a co dopiero odpowiadać za budżet, swoje dzieci, utrzymanie i zarządzanie.
9: Więcej na ten temat będziemy mówić w naszym popołudniowym programie Para dla Dolnego Śląska po godzinie 16.30. Nie mamy informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni lub potrzebowali wsparcia, odpowiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór na pytanie, czy wśród narażonych na zakażenie hantawirusem na statku wycieczkowym są Polacy. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na holenderskim statku wycieczkowym wykryto zakażenie wirusem, który spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, jedna z nich walczy o życie w szpitalu.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
9: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy wypracowań, z którymi zmierzyli się tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Czy matura była trudna? Zdania absolwentów z Wrocławia są podzielone.
13: Też na pewno mi źle nie poszło, bo niektóre pytania były takie łatwe, że aż się zdziwiłem.
14: Nie była to prosta matura, ale też nie ma co narzekać.
15: Liczyłem, że będzie prościej.
14: Wydaje mi się po prostu, że no wszystko było takie, że można bezpośrednio, bez lania wody o tym napisać.
9: Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
16: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
7: Najcieplej we Wrocławiu 25 stopni, potem w Legnicy mamy 24, dokładnie tyle samo również w Zgorzelcu, Jelenia Góra, Kłodzko i Wałbrzych, tutaj 22.
18: Można powiedzieć, że majówka trochę się przeciągnęła, przynajmniej pogodowo, bo faktycznie i dziś, i jutro naprawdę wysoko na termometrach 25-26 stopni, choć w nocy oczywiście większe spadki. 11-13 stopni, tyle my zobaczymy maksymalnie, do tego mogą pojawić się zapowiadane już przed chwilą przez Magdę Bajor burze albo przelotne opady deszczu w czasie burz. Wiatr może być znacznie bardziej porywisty, do 60 km na godzinę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
18: 6 minut po 16.
7: Może pogoda się zmienia, ale w sercu ciągle maj, prawda? I do Górsko.
18: W kalendarzu.

0: 10 minut po godzinie 16 razem z nami Filip Marczyński, który dziś wydaje, jest wydawcą dnia oczywiście.
1: Tak jest, tak można tak powiedzieć, że dziś wydaje.
0: Wydajesz?
2: Dzień dobry Marczyński, co wy tam wydajecie?
0: Co dobrego?
1: Dzisiaj wydajemy program popołudniowy, w którym wspominamy też, co było w ciągu dnia dobrego w naszym programie, a było radiowym, było samo dobre. Na przykład padło zasadne pytanie dzisiaj w debacie parlamentarnej Radia Wrocław. Tomasz Duda przepytywał, no ludzi, którzy zaraz się sami przedstawią, czy będą przedstawieni.
3: I teraz spróbujmy naprawić tę popsutą służbę zdrowia. Zakaz łączenia pracy lekarzy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia.
4: Zgadza się.
3: Paweł Hreniak.
4: To jest akurat postulat Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z wielu.
3: No to czyli krótko. Zakaz łączenia, krótko, tak?
4: Tak,
3: Robert Jagła?
5: Ja też uważam, że również tak powinno się wydarzyć w Polsce.
3: Arkadiusz Sikora?
6: To nie jest żaden radykalny krok i ruch. Taka sytuacja ma miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej, między innymi w Niemczech. To jest jak najbardziej naturalne.
3: Czyli jest pan za tym, żeby lekarze nie mieli możliwości łączenia pracy w służbie zdrowia prywatnej i publicznej?
6: Absolutnie tak.
3: Marta Stożek?
7: Tak, to też jest jeden z naszych głównych postulatów.
3: 4 głosy za. To czemu tego nie ma wprowadzonego w życie?
1: No i to jest dobre pytanie,
4: bo wszyscy
1: prawda?
4: Chodzimy do lekarza.
1: Wszyscy są za, ale nikt tego nie wprowadził jeszcze w życie. My będziemy drążyć sprawę, bo rzeczywiście i menadżerowie służby zdrowia także mówią, że to jest jedyna droga do uzdrowienia, to znaczy taka ścieżka, można powiedzieć, ścieżka wyboru. Albo tu, żeby już nie mówić o rybkach.
2: Ja się tylko zastanawiam, kto wtedy będzie pracował w publicznej służbie zdrowia.
1: A zdziwisz się?
2: No, naprawdę.
1: Zdziwisz się?
2: No, zobaczymy.
1: Zdziwisz się? W Czechach tak zrobiono i pracują.
2: Ale nie jesteśmy w Czechach, zobaczymy.
1: Lekarze w służbie zdrowia publicznej, głównie na przykład.
2: Zobaczymy.
1: Zobaczymy.
2: Byliśmy blisko zakładu w ogóle.
0: Prawda?
2: Już, nie? Kto będzie miał
0: ja
2: rację?
0: Mogę przecinać. Ja
1: to może słuchajcie, to może poopowiadamy teraz o tym, że jest obchodzony Dzień Gwiezdny.

0: tych wojen na świecie całym właśnie dzisiaj. I u nas jest taki Legion, Legion 501. Ma bardzo specjalne stroje, które są tak blisko oryginału, że właściwie te stroje są już oryginałem.
1: No, guziki od konsoli. Przecież tutaj są podobne.
2: Bardzo podobne mamy w studiu, tak.
1: Akurat te są niebieskie, co prawda. No to jest chyba od jakiejś konsoli, nie pamiętam, czy... Generalnie to są guziki od konsoli, chyba elektrowni jakieś albo czegoś.
3: No jakby ktoś nie wierzył, że te stroje są idealnie podobne jak w Gwiezdnych Wojnach, to członkowie naszego Legionu brali udział w nagrywaniu odcinków Mandaloriana. I tam po prostu twórcy nie wymyślali nic nowego, tylko poprosili 501 Legion, czy by nie zagrali, i oni zagrali w swoich strojach.
0: Czyli twórca właściwie stał się tworzywem, czy jakoś tak?
4: Dokładnie, czyli to są prawdziwe stroje nieistniejących Legionów z myślanej historii.
2: No, znaczy już później istniały na to wychodzi.
0: Namiastka stała się oryginałem.
4: Absolutnie, i teraz oni są bardziej oryginalni niż film.
0: Tak, a teraz jak ich ktoś zacznie kopiować, to będzie co? Trzecie kółko jakieś. To bardzo skomplikowane już.
2: Ale swoją drogą też kiedyś nagrywała Ewelina Lis fantastyczny reportaż również o tym, że takie spotkania, takie miejsca, przestrzenie też mogą rodzić piękną miłość. Nie tylko do samej pasji, ale też między ludźmi. Tutaj odsyłamy Państwa oczywiście na stronę.
0: Tak. Katarzyna Górne-Drzewo opowiadała w swoim programie Chwalimy Swoje o tych właśnie legionistach. Natomiast Michał Kazulo gościł Annę Szarmach, wokalistkę znaną naszą, która miała taką okazję, żeby zagrać na weselu córki Sting. I myślę, że Sting ma duży wybór, jeśli chodzi o artystów, którzy mogliby zagrać na weselu swojej córki, prawda? A skoro wybrał Annę Szarmach, no to szacunek.
5: Nasze spojrzenia się spotkały, bo naprawdę słuchał. Ja to zobaczyłam, no to oczywiście natychmiast odwróciłam wzrok, bo chciałam być skupiona na swojej pracy jak najlepiej, tylko mogłam.
6: No to jeszcze muszę zapytać o jedzenie, czy dobre było na weselu u Stinga.
5: Ja przede wszystkim nie jem przed koncertami, niestety, a często jest tak, że jedzenie jest wspaniałe. Dostałam na wynos, tak?
6: Pudełka.
2: No ale u Stinga...
0: No u Stinga, tak, to bym zjadł, nie?
4: Robiąc teraz taką paralelę do lekarzy, to może jest tak jak u lekarzy, że oni raczej wewnątrz rodziny się wzajemnie nie operują i Sting nie zaprasza przyjaciół, muzyków, bo oni by się trochę spieli, grając przed nim, nie?
0: Dlatego, może być.
4: No, nie wiem, tak
0: pomyślałem. Tak to było dzisiaj, a będzie bardzo ciekawie w naszym programie za chwilę i o tym też za chwilę.

0: 17 minut po godzinie 16 był hej, jest cały czas Filip Marczyński. Co hej. Jeszcze? Hej.
1: Hej. A no jeszcze będziemy mówili o 800+. Pamiętacie pewnie, jak był wprowadzany ten system dodatków czy dopłat, powiedzmy, dopłat do posiadania dzieci. Dobrze, brzydko to brzmi, ale to na tym polega, prawda?
0: No tak.
1: No to część ekonomistów mówiła, o zaraz cały kraj nasz się rozleci, bo nas na to nie stać.
2: Pamiętam to bardzo dokładnie, tak, że było. Nie stać nas na to. Tak.
1: A drugi prąd myślowy, że tak to elegancko nazwę, był taki, no nie można tak dawać wszystkim bez zastanowienia, bo przecież można to łatwo przepić i tak dalej, i tak dalej. No i co się okazuje? Rzeczywiście jest pewna bariera, jeśli ktoś by chciał zużywać te pieniądze nie tak jak trzeba, czyli na przykład na używki, ale takim problemem zajmują się specjalne służby, zajmują się policjanci. Zdaniem policjantów w Legnicy taki problem dotyczy zdiagnozowanych 10 rodzin. To ja wiem, dużo czy mało, no chyba niedużo jednak, jak na takie miasto.
2: Niedużo. Mhm.
1: Ale problem jest i posłuchajmy.
3: Pracownicy socjalni pracując w rejonie mają informacje czy od sąsiadów, czy ze szkoły, czy od asystentów rodziny. W tej chwili mamy też ze szkół takie zgłoszenia, że dziecko przychodzi i mówi, że jest głodne. To dziecko jest w ten dzień już objęte posiłkami, ale pracownik socjalny niezwłocznie idzie sprawdzić, jaka jest sytuacja w domu.
2: No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli dziecko jest głodne, to znaczy, że ktoś coś robi z jego 800+.
1: Za mało jedzenia, za dużo picia.
2: No, myślę sobie, że 800 zł no, powinno wystarczyć.
1: Tak,
2: no,
1: a to, żeby nie chodzić głodnym. A z drugiej strony należy spojrzeć na to tak, że rzeczywiście był to taki impuls, zastrzyk bardzo wyrównawczy, jeśli chodzi o poziom życia w Polsce i to rzeczywiście sporo zmieniło. A jeszcze po trzecie, to miał być przecież zastrzyk demograficzny, bo to chodziło na początku nie o pomoc społeczną, tylko o zachęcenie ludzi do posiadania dzieci. No i to nie wyszło. Dzisiaj na ten temat relacja Andrzeja Andrzejewskiego i rozmowa z doktorem Łukaszem Jurkiem, który jest demografem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. No i on powie, dlaczego to nie wyszło. A może wyszło, bo może już w ogóle
2: może
1: nie
2: nas wyjaśni dzieci. Doktor i powie, no właśnie, że wszystko jest okej.
1: Okay. Wszystko jest okej. Okay. To po 16.30 i 17.00, tak? A potem jeszcze będzie opowiastka o kanale w Kłodzku, kanałem Młynówka, który przechodzi przez Starówkę. Popłynęła woda. Tak by się wydawało, że kanałami powinna płynąć woda, nie? Ale to nie było takie proste. I teraz proszę, ludzie podziwiają kanał z wodą.
4: No spoglądam, bo wiem, że jaki tu był brud.
5: Było, było. I wody nie było przede wszystkim.
4: No jak była zamknięta, to nie mogło być.
6: No inaczej, to smród był straszny przecież. Gdzie to tak? Jakich chcą turystów, a tu się nic nie dzieje.
7: Puszczają tam. Tamę przymykają i ona idzie kanałem wtedy. Tylko powinni wcześniej posprzątać.
8: Cieszę się, że się podnosi z tego wszystkiego. No remontowują to wszystko, uporządkowane jest w miarę. Już nie wszystko, ale jest. Bardzo się cieszę, że Kłodzko sobie daje rady.
0: Tam się całkiem sporo ludzi zebrało.
1: Tak, no bo patrzą, jak woda płynie kanałem. Ponowne otwarcie kanału, nawet radny uroczyście go Kłodzki otwierał. No i Jarosław Wrona, nasz reporter, będzie opowiadał o tym, gdzie jeszcze po różnych wydarzeniach takich meteorologiczno-dziejowych należałoby posprzątać, żeby pachniało ładniej i żeby płynęła woda do 17.30.
2: Ja wam powiem też tak podsumowując, że majówkę może trochę, że też się cieszę, że takie rzeczy się dzieją. Podróżowałem sobie po Dolnym Śląsku i w sumie więcej widać tych miejsc jednak, w których nam się udaje, więc...
1: Bardzo ładnie jest, tak.
2: Jest bardzo ładnie, myślmy o sobie dobrze.
1: To pomaga.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Zasnąć.
2: Poprawiajmy co do poprawienia, ale naprawdę jest dobrze.
1: Zapraszamy na nasz program
0: Filip
1: dzisiaj. Para dla Dolnego Śląska.
2: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Jako Brango w Radiu Wrocław. Zajmujemy się twoim krążkiem za dużo gitar. Ty pamiętasz ten pierwszy moment, gdy sięgnąłeś po gitarę? I co pierwsze? Tak. Nothing Less Matters jakieś? Czy Schody do nieba? Przyznaj się.
2: Kurczę.
3: Gitara klasyczna zakupiona na giełdzie w Lubinie, którą na pewno wszyscy słuchacze z Wrocławia znają, za zawrotną kwotę chyba 120 zł. No i to była moja pierwsza gitara. I tam chyba zaczęło się od akordów i wiesz, takiego ogniskowego grania. To bardzo szybko mi poszło, więc dalej to już były poszukiwania jakiegoś takiego właśnie instrumentu elektrycznego, który pozwala na szybsze granie, na pewno. Pierwszą imponującą solówką, którą się nauczyłem, to było do Europe Final Countdown.
1: To jest naprawdę dobre solo, nie? To jest z wysokiego C. Zacząłem.
0: Kazul z gwiazdami.
1: Zapraszam. Od poniedziałku do piątku po 13.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O, widzę, że sąsiad czarnopiramida buduje.
6: To ja magazyn energii.
5: Jak to?
6: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
5: No, a ta piramida to wielamo.
6: Wystarczająco dużo, ta żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te i inne nieszczęśliwości.
5: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
6: 600 745 734.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
11: 16.30 i zobaczmy, co dzieje się na dolnośląskich drogach, a to obserwuje Dawid Podsiadło.
12: A na początek kierowcom z wrocławskiego Brochowa i Bieńkowic warto przypomnieć o zmianach w organizacji ruchu związanych ze zbliżającym się remontem wiaduktów na Gazowej i Karwińskiej. Od soboty Ziemniaczana, Koreańska i Boiskowa są częściowo jednokierunkowe. Nie można już nimi jechać w kierunku Iwin czy Zacharzyc. Szczegóły dotyczące tych zmian oczywiście na naszej stronie radiowrocław.pl, ale generalnie rzecz biorąc dzisiaj po Wrocławiu jeździmy dość swobodnie, więc i w tych okolicach jest całkiem nieźle. A tymczasem na autostradzie A4 zator od kątów wrocławskich do Wrocławia i w przeciwnym kierunku od węzła Wrocław Wschód. Poprawia się za to sytuacja na AOW przed łącznikiem Długołęka po wcześniejszym zderzeniu. Jest za to spory korek między lotniskiem a węzłem Wrocław Zachód na jezdni w kierunku Kudowy Zdroju. Czekamy na Państwa telefony z dolnośląskich tras 71 339 33 55.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
13: A po 16.30 na skrót wiadomości zaprasza Magda Bajor.
14: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów. Alert dostali dziś mieszkańcy Dolnego Śląska i 6 innych województw. RCB apeluje o zachowanie ostrożności i nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość i kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący dziś do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Trzy główne partie lewicowe w Niemczech, SPD, Zieloni oraz Lewica, ogłosiły, że opuszczają platformę X. Jako powód podały narastającą falę dezinformacji w serwisie należącym do miliardera Ilona Muska. Nie chcemy już wspierać platformy, która promuje treści prawicowo-populistyczne i mowę nienawiści, dodano w komunikacie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
11: 24 stopnie we Wrocławiu, Legnicy, Zgorzelcu, Jeleniej Górze, w Kłodzku tylko 23, w Zgorzelcu również 23, a w Wałbrzychu 22.
13: Przed nami jeszcze jeden spektakl na niebie, a przynajmniej w części województwa.
11: Spektakl?
13: A burza nie jest jutro. No,
11: absolutnie tak.
13: Ja właśnie taka tak liczyłam, wiosenna? Że jeszcze ją zobaczę, bo ostatnio przesiedziałam w radiu, chociaż to może nie ma się z czego się cieszyć.
11: A gdzie ludzie będą mieli miejsca w pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o tą burzę?
13: Nie do końca. Wiadomo, właściwie chyba. I mamy tak na południowym zachodzie. Może się zacząć już gdzieś wieczorem mniej więcej, od 11 do 13 stopni w nocy powieje silniejszy wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
13: Krzysztof Janoś.
11: Ida Górska i Lemon też jest z nami i dużo ciebie mi.
13: Czyli pary dla Dolnego Śląska, tak mam nadzieję.
11: U Państwa.

0: Za 18 minut będzie godzina 17. Oczywiście w ogóle nie chcielibyśmy mówić o takich rzeczach, w ogóle nie chcielibyśmy, żeby takie sytuacje miały miejsce, ale 10 legnickich rodzin jest teraz pod nadzorem pracowników socjalnych, psychologów, policjantów. Mowa tutaj o takich domach, w których rodzice no nie do końca potrafią zagwarantować swoim maluchom stałe posiłki, odpowiednie ubrania, czy choćby te warunki do nauki.
1: Jeśli rodzice nie wykorzystają tej szansy, mogą stracić możliwość decydowania, na co zostanie wydany ich zasiłek 800+. W Radiu Wrocław zajmujemy się tym tematem od rana, bo to prawdopodobnie ewenement w skali kraju. Ponownie łączymy się ze studiem w Legnicy, gdzie jest Andrzej Andrzejewski.
2: Jeszcze
1: witaj.
2: Raz dzień dobry.
1: Witaj Andrzeju, dzień
2: Ewenementem
1: dobry.
2: Ewenementem jest to połączenie sił MOPS-u, policji i samorządowców, bo płatna możliwość od strony prawnej dysponowania zasiłkiem rodzinnym przez kogoś spoza rodziny jest, chociaż bardzo rzadko się to stosuje, ale o tym za chwilę. Legnicki pomysł zrodził się po jednej z wielu akcji policjantów. Ja to pokażę na znanym przykładzie sprzed prawie roku. Aspirant sztabowy Robert Proszyński dostaje informację o pijanej matce, która miała opiekować się swoim rocznym synem i 3-letnią córką. No, mamusia do wytrzeźwienia. Policjant przejął w tym czasie opiekę nad maluchami i zwrócił uwagę na ważny detal.
3: Najbardziej zapamiętałem to, że dziewczynka dostała kanapkę od mojej żony i od razu tą kanapkę przekazała bratu młodszemu. Tak jakby miała w sobie to, że potrafi się opiekować, jakby to od najmłodszych lat było jej wszczepiane, że musi pilnować tego dziecka. No taki wzruszający moment. Mogę udawać, że to mnie nie rusza, ale jednak fajnie, że nie jesteśmy tylko od tego, aby karać kogoś, aby zamykać do więzienia, ale też po prostu zwyczajnie chronić i pomagać.
2: I nie chodzi jedynie o taką pomoc doraźną. W tej rodzinie dzieci są głodne, a matka wydaje pieniądze na alkohol. I tego nie załatwi się mandatem, aresztem czy jedną rozmową. W ubiegłym roku tylko w Legnicy policjanci i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalili 42 rodziny z podobnym problemem. Czasem nie wydają na alkohol, ale na narkotyki. I tu od razu oddaję głos szefowej Legnickiej Komendy Policji, inspektor Anna Farmas-Czerwińska.
4: Możemy oczywiście w sytuacjach skrajnych zabrać dziecko, ale to też nie o to chodzi. To jest ostateczność. Powiadamiamy sąd rodzinny, jeżeli dzieje się źle w rodzinie. Wnioskujemy o to, żeby rodzina została objęta nadzorem kuratora, ale też ze swojej strony sporządzamy wnioski do ZUS-u o rozpatrzenie możliwości blokowania wypłaty 800+ rodzicom po to, żeby kontrolować bardziej te pieniądze, które powinny być wydawane na dzieci. To nie chodzi o to, że te pieniądze nie są wypłacane w ogóle. One nie wpływają fizycznie na konto rodzica. Rodzic nie dostaje tych pieniędzy do ręki. Wówczas te pieniądze są przeznaczone celowo lub rzeczowo. Na przykład na obiady dla dzieci, na korepetycje dla dzieci, na wycieczki dla dzieci, czy też na takie zakupy celowe typu ubrania. To nie są pieniądze, które mogą wykorzystywać dorośli chociażby na różnego rodzaju używki.
0: Pani komendant powiedziała o wnioskach do ZUS-u. Ty wspominałeś przed chwilą o 42 rodzinach, które w ubiegłym roku borykały się z takim problemem. Tak. To w ilu przypadkach udało się wprowadzić takie zastępcze zarządzanie pieniędzmi z zasiłków i kto wtedy właściwie decyduje o tym, na co je wydać, jakie dziecko ma potrzeby?
2: Rozporządzają pracownicy MOPS-u, ale w porozumieniu z rodzicami. Tam są dokładnie określone procedury. To nie jest tak, że ktoś sobie jednoosobowo przychodzi i tam wymyśla, że to dziecko ma mieć taki sweter czy coś tam. Natomiast klucz problemu stanowi ta statystyka, o którą zapytałaś. Na przykładzie Legnicy. Tylko w dwóch przypadkach pracownicy ZUS-u w Białymstoku, bo tam jest centrum obsługi świadczeń dla rodziny, wydali zgodę na wypłatę 800+ w formie rzeczowej. Jeszcze raz podkreślam, 42 wnioski, a tylko dwa zyskały aprobatę. Przyznaję, że nie udało mi się uzyskać odpowiedzi, dlaczego tak niechętnie podchodzą do takich wniosków. Wciąż czekam na ich odpowiedź. Nieoficjalnie, ale to jest z relacji pracowników socjalnych, tłumaczenia ponoć są takie, że jeśli faktycznie rodziny są nieporadne do tego stopnia, że nie potrafią gospodarować pieniędzmi, no to proszę im odebrać dzieci i umieścić w bezpiecznym miejscu. Wiceprezydent Legnicy Aleksandra Krzeszewska uważa, że ten opór ZUS-u da się skruszyć, jeśli instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w rodzinach będą działały wspólnie.
5: Policja we współpracy z MOPS-em może krzyżowo wysyłać wnioski, więc zależy nam na tym, żeby właśnie ta współpraca była jak najciaśniejsza, żeby te trudne sytuacje, które dotyczą dobra naszych najmłodszych mieszkańców, były skutecznie rozwiązywane. Stąd właśnie jest ta współpraca.
2: Skąd będziecie mieli takie informacje, że gdzieś trzeba pomóc?
5: Dobra współpraca również z dyrektorami szkół zapewni nam dostęp do wiedzy, na której najbardziej nam zależy. Dziecko, które przychodzi do placówki, również jest pod opieką pedagogów, wychowawców, plus oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, asystenci rodzinni, pracownicy pomocy społecznej, czyli osoby, które bezpośrednio są w tym środowisku.
1: To wygląda na to, że to po prostu cała Polska mogłaby się od nas tego nauczyć chyba.
2: Znaczy,
1: nie?
2: Ja bym nie używał tej sformułowania modelowe rozwiązanie, bo tutaj wszyscy się chyba trochę tego uczą, ale rzeczywiście tak. Jeżeli mówimy o takiej współpracy policji, MOPS-ów, szkół, to bez wątpienia, bo problem jest spory. Z moich szacunków wynika, że na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku różne instytucje prosiły ZUS o przekierowanie tych pieniędzy ponad 450 razy, a zgód było 28. Na koniec jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bo przygotowując się do każdego tematu w Radiu Wrocław, zawsze rozmawiamy z różnymi ekspertami. Ja konsultowałem się między innymi z doktorą Kają Kajdan, to jest pani psycholog i socjolog związana z Kolegium Witelona. Pani doktor często zasiada też w składzie orzekającym sądu rodzinnego i ona zwróciła mi uwagę, aby tego problemu nie ograniczać jedynie do rodzin, w którym są uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Czasem ta niemoc wynika z różnych chorób, na przykład z depresji.
1: Bardzo dziękujemy. Andrzej Andrzejewski, prosto z Legnicy. I proszę pamiętać, zgodnie z zapowiedzią po godzinie 17, rozmowa z ekspertem na ten temat. Doktor Łukasz Jurek, demograf, będzie naszym gościem.
0: Andrzeju, dziękujemy raz jeszcze.

0: już 27 maja. Na Tarczyńskiej Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja. Tarczyńskiej Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
1: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy Ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki. Tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
8: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
11: Minęła 17 w Radiu Wrocław. Zgodnie z naszą świecką tradycją, teraz zobaczymy, co dzieje się na drogach i ulicach. Dawid Podsiadło.
12: Coraz trudniejsza sytuacja na drodze krajowej numer 8 przed granicą w Kudowie Słonem. Przypomnijmy, że po czeskiej stronie wprowadzono ruch wahadłowy przed Nachodem z powodu budowy ronda. Korek cały czas się wydłuża i po polskiej stronie ma już 5 km, ciągnąc się od Jeleniowa aż do granicy. Z kolei na przejściu granicznym w Jędrzechowicach wciąż 8-kilometrowa kolejka przed wjazdem do Niemiec. Trzeba w niej spędzić niecałą godzinę. Węzeł Wrocław Południe to z kolei dziś newralgiczny punkt w okolicach stolicy Dolnego Śląska. Tam przytyka się autostradowa obwodnica miasta, jak i A4 w obu kierunkach. Sprawnie jeździmy za to po samym Wrocławiu. 71 339 33 55. Prosimy dzwonić, jeśli Państwo traficie na jakieś utrudnienia.
10: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
13: Mieszkańcy Kłodzka i turyści mają powody do radości. Kanałem Młynówka popłynęła woda, a to oznacza koniec uciążliwego fetoru na Starówce.
14: Smród był straszny.
15: Puścili, żeby nie śmierdziało.
13: Śmiertelnie groźny wirus na holenderskim statku wycieczkowym.
16: Jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa.
13: 3 osoby nie żyją, kolejne 3 są zakażone, 1 walczy o życie. 4 wrocławskie szkoły ponadpodstawowe utworzyły klasy dronowe.
17: Młodzież będzie realizowała rozszerzoną matematykę, fizykę.
13: Miejscami w regionie przybyło chmur, ale na termometrach wszędzie 2 z przodu.
9: Na najnowsze wiadomości zaprasza Magda Bajor.
13: Koniec z fetorem w Kłodzku, kanałem Młynówka prowadzącym przez Starówkę. W końcu popłynęła woda. Przy suchym korycie w cieplejsze dni nad miastem unosił się nieprzyjemny zapach, na co skarżyli się mieszkańcy. Problem zażegnano przed samą majówką.
14: Smród był straszny przecież. Gdzie to tak?
15: Nie było tej wody, chyba solowo puścili, żeby nie śmierdziało.
18: Nie, no to dużo przyjemniejsze jest, nie? Bo to całkiem inaczej można oko zawiesić. Jest bynajmniej na czym. Bo jest czysta woda, nie ma żadnego zabrudzenia takiego.
13: Wody Polskie miały zająć się uszkodzoną śluzą, ale z powodu braku reakcji sprawy w swoje ręce wziął Robert Duma, członek zarządu powiatu kłodzkiego. Jak powiedział Radiu Wrocław, wystarczyły chęci i kilka godzin pracy.
19: Po jakiejś tam chwili udało nam się to uruchomić. Jeszcze pojawiła się kwestia rumoszu. To też przy współudziale właśnie strażaków z OSP Kłodzko. Zostały też powiadomione Wody Polskie. Tutaj pracownik Wód Polskich też tutaj z nami był.
13: Trzeba jeszcze uregulować sprawę zarządzania kanałem. Czy zajmie się tym miasto? Będziemy to sprawdzać w naszym popołudniowym programie Para dla Dolnego Śląska po godzinie 17.30.
20: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
13: Ognisko hantawirusów na holenderskim statku wycieczkowym. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na statku płynącym z Argentyny na Wyspie Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, jedna z nich walczy o życie w szpitalu. To nietypowa, wyjątkowa sytuacja, bo wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
16: Zarażamy się nimi od małych gryzoni, których mocz czy inne wydaliny mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym epidemia nam na pewno nie grozi.
13: Hantawirus wylęga się około 2-3 tygodni i jest niebezpieczny.
16: Jeżeli zarazi się człowiek, może chorować albo na taką postać, można powiedzieć, sepsy, a druga postać jest postacią płucną, gdzie dochodzi jeszcze do tych wszystkich objawów ciężkie uszkodzenie płuc, które niestety w części przypadków kończy się śmiertelnie.
13: Holenderski statek wycieczkowy stoi obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili kwarantannę.
20: To są wiadomości Radia Wrocław.
13: W ramach Bezpiecznego Wrocławia 4 szkoły ponadpodstawowe uruchamiają klasy dronowe. Taka klasa powstanie na przykład we wrocławskich lotniczych zakładach naukowych. Zainteresowanie jest bardzo duże, mówi dyrektor placówki Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska.
21: Jest duże zainteresowanie rozwijającego się sektora systemów bezzałogowych i dlatego podjęliśmy taką próbę, aby młodzież, która będzie realizowała rozszerzoną matematykę, fizykę, podejmowała też próby zaznajamiania się z podstawami systemów bezzałogowych.
13: Młodzież będzie uczyła się m.in. pilotażu, bezpiecznego użytkowania dronów i ich serwisowania, do tego programowania i analizowania lotu. Szkolenia będą prowadzone w symulatorach. Przyszli operatorzy dronów muszą oczywiście poznać też prawo lotnicze. Nabór do klasy dronowej rozpoczyna się już 18 maja.
20: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofań walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
11: Krótko, bo termometry na Dolnym Śląsku wyjątkowo zgodne, od 24 do 23 stopni.
9: W tym momencie, wieczorem od 11 do 13, właściwie takie wartości będziemy mieli w nocy, a wieczorem możliwe albo przelotne opady deszczu, albo burze. W trakcie burzy wiatr może mocniej powiać się do 60 km na godzinę. Jutro też dzień bardzo ładny, 26 stopni przed nami, dużo słońca.
20: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofań walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
11: Ida, tak dla kolegi zapytam, burza jest taką okolicznością romantyczną? Może być?
9: Dla kolegi? Ja myślę, że może być. W odpowiednich warunkach, jeśli przed nią uciekasz... Zależy od drugiej strony. Ida Górska i
11: Krzysztof Janoś, zapraszamy.

0: 12 minut po godzinie 17.
1: Naszym gościem jest dr Łukasz Jurek. Dzień dobry panu.
2: Witam państwa gorąco i serdecznie. Dzień dobry.
1: Panie doktorze, nawiązując do naszego tematu i dzisiejszej dyskusji w programie Para dla Dolnego Śląska, no minęło już sporo lat od wprowadzenia programu 800+, najpierw był 500. Czy z perspektywy twardych danych, a sprawdziliśmy chyba od 15 lat, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, to spadek jest...
0: niemalże o połowę, to jest 2025, żeby państwu to zobrazować, to jest 238 tysięcy urodzeń, a 15 lat temu, czyli w 2010 to było ponad 413.
1: No więc w oparciu o te dane można z całym przekonaniem powiedzieć, że ten program no jednak nie spełnił swojej głównej roli, czyli zwiększenia dzietności?
2: No, najpierw bym zaczął od odniesienia się do tych danych, bo mówienie o takiej ogólnej liczbie urodzeń może być nieco mylące, jeśli nie uwzględnimy kontekstu demograficznego, a dokładniej liczby potencjalnych matek, prawda? No bo to ile się rodzi dzieci, jest przede wszystkim uzależnione od tego, ile jest kobiet, które są w takim wieku, że mogłyby te dzieci urodzić. No i pamiętajmy, że na początku, jak państwo tutaj podawali te dane 10-15 lat temu, w wieku rozrodczym były kobiety z wyżu demograficznego, których było dużo. Więc dużo potencjalnych matek rodziło stosunkowo więcej dzieci niż rodzi się obecnie w sytuacji, kiedy w wieku rozrodczym są kobiety z niżu demograficznego. To jest taka pierwsza uwaga. Druga rzecz, no to tutaj też bym się zastanowił, czy faktycznie pierwszym i głównym celem był cel demograficzny, czyli takie pozytywne stymulowanie dzietności, bo w moim odczuciu jednak dominował ten drugi cel, o którym mniej mówimy, a mianowicie cel socjalny. Chodzi o to, że wcześniej głównym problemem, jeśli chodzi o ubóstwo, było ubóstwo dzieci. Wbrew powszechnym stereotypom, ubóstwo w Polsce nie miało twarz starszego człowieka, nie miało siwizny, nie miało zmarszczek, tylko mówiło się o tym, że ubóstwo w Polsce ma twarz dziecka.
1: Panie doktorze, panie doktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale w ten sposób moglibyśmy też skonstatować, że przecież jeszcze był cel polityczny, czyli po prostu wygranie wyborów. To się z całą pewnością udało.
0: A z drugiej strony nie udało się kupić tej wyższości demograficznej, zachęcić ludzi do tego, żeby jednak dzieci rodziło się więcej.
1: No właśnie, czy tutaj by nam pan odpowiedział, ja rozumiem, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo jednak na sztandarach też była ta dzietność. Oprócz przywrócenia godności polskim rodzinom, oprócz wsparcia rzeczywiście finansowego, no też dużo mówiło się o dzietności.
2: Mówiło się, oczywiście, ale dla mnie cały czas te cele szły ręka w rękę razem ze sobą, czyli próba jakiegoś stymulowania ekonomicznie tych postaw prokreacyjnych, zachęcanie młodych rodzin do tego, żeby mieli dzieci, żeby mieli tych dzieci jeszcze więcej, żeby już mieli. A z drugiej strony no, pomaganie tym rodzinom w ponoszeniu kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Jeśli chodzi o ten cel demograficzny, no to wielu ekonomistów, polityków społecznych od początku było sceptycznych, podkreślając, że problem niskiej dzietności no niekoniecznie musi być związany z pieniędzmi, że jest to jakaś grubsza, wielowymiarowa sprawa natury społecznej, kulturowej.
0: Zmienia się problem, nam trochę styl życia?
2: No zdecydowanie. Styl życia, system wartości, podejście do pewnych priorytetów życiowych. Ja zawsze powtarzam to, co mawiał mój świętej pamięci już dziadek. kiedy spotkało go coś dobrego ze strony młodej dziewczyny. On zwykł mawiać i nie robił sobie tego żartów, by ci Bóg w dzieciach wynagrodził. Teraz ja się tak po 30-40 latach zastanawiam, gdybym ja coś takiego powiedział mojej studentce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
3: Nie byłoby dobrze.
2: No tak, nic. Moje doktorantki też powtarzają, żebym broń Boże się nie wykupiał i takich rzeczy nie mówił, bo może to zostać źle odebrane. To pokazuje właśnie tą zmianę systemu wartości, że jeżeli Bóg miałby kobiecie w czymś wynagrodzić, no to niech wynagrodzi w awansie zawodowym, w jakichś lepszych perspektywach zawodowych. Gdzieś to szczęście szukamy w innych obszarach niż koniecznie w byciu matką, rodzicem i tak dalej.
0: A do rozmowy wrócimy już za chwilę.

0: Ja się staram powiedzieć. 21 minut po godzinie 17 w Radiu Wrocław. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, doktorem Łukaszem Jurkiem.
1: Też obniża się oczywiście wiek, znaczy obniża, podwyższa się wiek, w którym kobiety decydują rodzić się dzieci. Niegdyś to było 20-25 lat, dzisiaj raczej bliżej 30. Ale panie doktorze, jeśli ten trend utrzyma się i społeczeństwo będzie się nam, no mówiąc wprost, kurczyć, to czy powinniśmy jeszcze walczyć o ten wzrost urodzeń, czy może poważnie przygotować się do tego, jak ten problem można inaczej rozwiązać niż nowymi obywatelami?
2: Jedno i drugie, przecież jedno drugie się nie wyklucza, prawda? Można z jednej strony podejmować jakieś próby działań. Pytanie, czy można to zrobić? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Od razu tutaj zaznaczam, no nie wydaje mi się, że podnoszenie tego świadczenia miało jakieś dramatyczne przełożenie na sytuację demograficzną. Raczej bym się spodziewał, że efekty mogą przynosić, no bo właśnie, najpierw trzeba by było zdiagnozować, co jest faktycznym problemem. Być może to jest sytuacja mieszkaniowa, wysokie ceny mieszkań i nieodpowiednie budownictwo prorodzinne. Być może to powinny być jakieś narzędzia takie miękkie, czyli
0: dostępność do żłobków, przedszkoli, opieki.
2: Infrastruktura, infrastruktura opiekuńcza. Ale też zwracam uwagę na bardzo ważne, niedoceniane, tak zwane elementy miękkie związane z kreowaniem postaw, wpływania na system wartości. To jest coś, co nazywamy zabieganiem o wyższy prestiż społeczny macierzyństwa, rodzicielstwa, żeby po prostu bycie matką, bycie ojcem stało się modne, żeby nie kojarzyło się z problemami, wyzwaniami, tylko żeby niosło też jakieś pozytywne konotacje.
0: I tu też na pewno istotne jest postrzeganie matek i ojców również przez pracodawców, prawda? To też wszyscy młodzi rodzice podkreślają.
2: Absolutnie, absolutnie. Tutaj też pracodawcom trzeba zwracać uwagę na pewne efekty uboczne związane z byciem rodzicem przez ich pracowników. Bycie rodzicem wykształca bardzo ważne, potrzebne kompetencje zawodowe. No nie wiem, tak jak zdolność na przykład komunikacji. Mhm. Wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś potrafi małe dziecko przekonać do tego, żeby zjadł brukselkę, to już będzie w stanie przekonać każdego do wszystkiego. A to są pewne zdolności, które no, na przykład w handlu możemy wykorzystywać, w zarządzaniu kadrami i tak dalej.
0: Na koniec jeszcze takie jedno pytanie związane z naszym dzisiejszym tematem. Czy istnieją jakieś badania wskazujące na to, jaka część środków ze wsparcia 800+, wcześniej 500+, rzeczywiście idzie, mówiąc kolokwialnie, na rozwój dzieci, a jaka jest, mówiąc również kolokwialnie, przejadana przez rodziców lub marnotrawiona przez środowiska dysfunkcyjne. Mówiąc jeszcze bardziej wprost, ile tego trafia na, no nie wiem, no już nie chcę mówić o używkach.
1: Ale trochę prostu, dzisiaj o tym też będziemy mówić.
0: No też niestety o tym mówimy, czyli na ile ten system nie jest odporny na wykorzystanie w ten sposób właśnie.
2: To jest bardzo wrażliwa kwestia, która jest niezwykle trudna do zbadania. Tak? No bo jak zbadać, jaka część na przykład dochodu gospodarstwa domowego, która jest przeznaczana na alkohol, pochodzi z 800+, a ile z pracy czy z innych świadczeń. Prawda? No to jest praktycznie nie do zbadania. Ja się pochwalę naszymi badaniami, które żeśmy ostatnio przeprowadzili na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Myśmy badali w ramach tak zwanej moralności socjalnej stosunek do różnego rodzaju nadużyć socjalnych, tak, pewnych przestępstw związanych z wykorzystywaniem czy ubieganiem się o różne świadczenia socjalne. No i muszę powiedzieć, że w przypadku świadczeń wychowawczych nie mam dobrych informacji. Nie mam dobrych informacji. W Polsce ponad 53% badanych, 53% Polaków, bo to były badania reprezentatywne, usprawiedliwia no, niewłaściwe wykorzystywanie świadczenia 800+, świadczenia wychowawczego.
1: Niemniej oczywiście mamy nadzieję, że takich sytuacji byłoby jak najmniej, oczywiście z tym nieprawidłowym wykorzystywaniem, a panu pięknie dziękujemy
0: bardzo
1: za
0: dziękujemy.
1: Rozmowę i wyjaśnienie kilku ważnych kwestii.
2: Cała przyjemność.
0: Dziękujemy. Doktor Łukasz Jurek był naszym gościem. Dziękujemy raz jeszcze.
3: A my przypomnimy numer telefonu raz jeszcze: 71 2 3 2 9 0 60. Oczywiście w sprawie 800+.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
0: Po reklamie.
7: 17.30 za nami, a przed nami najświeższy raport z dróg. Dawid Podsiadło.
8: Spory zator na autostradzie A4 między Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem na jezdni w kierunku Katowic. Przypomnijmy, że oprócz dużego natężenia ruchu dziś służby koszą pobocza na czwórce, co może wydłużać korki. A w przeciwną stronę na autostradzie trzeba za to zwolnić przy węźle Wrocław Południe. W regionie kierowcy najwięcej cierpliwości potrzebują jednak na przejściach granicznych. W Jędrzychowicach tam 8-kilometrowy zator i w Kudowie Słonem, gdzie korek ma ponad 2 kilometry. A to ostatnie dlatego, że Czesi budują rondo i wprowadzili ruch wahadłowy na drodze do Nachodu. My jesteśmy do Państwa dyspozycji pod drogowym numerem Radia Wrocław 71 339 33 55.
9: Na skrót wiadomości po 17.30 zaprasza Magda Bajor.
10: Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinalizować umowę w ramach unijnego programu SAFE w najbliższy piątek. Podpisanie odbędzie się w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. We wtorek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 także podrożeje o 3 grosze. W przypadku oleju napędowego cena nie zmieni się. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich, poinformował Polski Związek Narciarski. Austriacki szkoleniowiec był trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
7: Niezmiennie pięknie na Dolnym Śląsku od 24 do 23 stopni.
9: Wieczorem temperatury nieco spadną, ale wciąż dość ciepło. Od 11 do 13 stopni. Uwaga, możliwe albo przelotne opady deszczu, albo burze. W czasie burzy może mocniej powiać się w porywach do 60 km na godzinę. Para dla Dolnego Śląska.
7: Ida Górska.
9: Krzysztof Janoś.

0: To Radio Wrocław.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W sprawie tego 800+.
0: Proszę.
1: Więc uważam, że w ogóle nie powinno być wypłacane środki, takie jak 800+ w pieniądzach, tylko to powinny być świadczenia bezgotówkowe w formie darmowe przedszkole, darmowe zajęcia dodatkowe, darmowe pływanie, darmowe zajęcia sportowe i tak dalej, i tak dalej. I to miałoby sens. Oczywiście to nie jest polityczne, bo to pod flagą się pięknie mówi 800, dajemy 800 zł, tylko co z tego mają dzieci, nie? Więc no to powinno być w ten sposób.
0: Czyli raczej nie pieniądze, a już jakieś rozwiązania.
1: Konkretne świadczenia i to stałe zapisane gdzieś tam w ustawach, żeby nie było tak, że ktoś sobie potem wymyśli, że tego nie będzie i tak dalej, nie?
0: Dobry pomysł. Dziękujemy pięknie za telefon.
1: Proszę bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dzięki piękne.

0: Zapraszamy Państwa teraz na dreszczowiec pod tytułem Niezły kanał. Kanał Młynówka prowadzi przez Starówkę. No i tam wielka radość, bo w końcu popłynęła woda. W suchym korycie, w cieplejsze dni nad miastem, no unosił się taki...
1: Aromat specyficzny.
0: Szukam słowa, tak. Dobry, specyficzny aromat. I tam no, mieszkańcy się skarżyli, turyści, no, że to jednak nie powinno tak być, bo co? Bo w kanale powinna być co? Pani Ido, co powinna być w kanale?
1: Piękna, krystaliczna woda.
0: No woda, woda właśnie. I czy płynie woda? Teraz zapytamy naszego Jarosława. Jarosław Wrona jest z nami. Dzień dobry.
2: Witajcie, dzień dobry. No i tutaj nikogo w kanał już wpuszczać nie będziemy. Ja przypomnę tylko, że mówiliśmy o tym kanale, że trzeba go oczyścić. I kłodzkie starostwo to uczyniło w kwietniu, ale pozostał problem z zepsutą śluzą, dlatego tej wody w tym kanale nie było. No i tutaj trzeba też wytłumaczyć skomplikowaną sprawę, bo właścicielem Młynówki jest Skarb Państwa, czyli kłodzkie starostwo, ale zarządza kanałem dzierżawca, czyli właściciel elektrowni. To znaczy nie zarządza, bo jego działań w utrzymaniu nie było widać. No a samą zepsutą śluzą Wody Polskie, no jak tu się dogadać? Ja pytałem o tę śluzę na marcowej konferencji Wód Polskich w Stroniu Śląskim, no i wtedy usłyszałem, że jest na to plan. Minął kolejny miesiąc, jak zrobiło się cieplej, no te aromaty specyficzne nad Kłodzkiem się pojawiły, a w zanadrzu były uroczystości majówkowe zaplanowane właśnie nad tym kanałem. No to sobie możemy wyobrazić, w jakiej atmosferze by się odbyły. To skandal na pewno murowany, więc Robert Duma, członek zarządu powiatu kłodzkiego, uratował Kłodzko przed zagładą i wodę do Młynówki wpuścił. Czy własnoręcznie? No to jeszcze będziemy o tym mówić. Ja bym w ogóle na cześć tego wydarzenia proponował zmianę nazwy kanału na kanał Majówka. No, Majówka, Młynówka blisko. W każdym razie przeszedłem dzisiaj miastem, no to jest inny świat. Posłuchajmy mieszkańców.
3: Widzę, spogląda pan w tę Młynówkę, w której już czysta woda płynie.
4: No spoglądam, bo wiem, że jaki tu był brud.
3: Było, było. I wody nie było przede wszystkim.
4: No jak była zamknięta, to nie mogło być.
5: No, nawet nie wiedziałam.
3: Jak wygląda teraz?
5: No inaczej, to smród był straszny przecież. Gdzie to tak?
3: Tak powinno być pewnie cały czas.
5: Chcą wycieczki, chcą turystów, a tu się nic nie dzieje.
6: Puszczają tam, tamę przymykają i ona idzie kanałem wtedy. Tylko powinni wcześniej posprzątać.
7: Cieszę się, że się podnosi z tego wszystkiego, no. Doremontowują, to wszystko uporządkowane jest w miarę, już nie wszystko, ale jest jednak.
3: Jak taka krystaliczna woda płynie, to od razu ładniej.
7: Tak, to prawda, bardzo się cieszę, że Kłodzko sobie daje rady.
1: Należy odtrąbić ten sukces. Swoją drogą, Jarku, mówiłeś, że Robert Duma, tak? Dobrze pamiętam?
2: Tak jest.
1: Z kłodzkiego starostwa otworzył śluzę. Jak to wyglądało? Czy to było takie oficjalne otwarcie?
0: Przecięcie wstęgi?
1: Właśnie, czerwonej.
2: Nie, nie, tutaj bez wstęp. Potrzeba było po prostu decyzji, no bo sprawa skomplikowana, bo to urządzenie Wód Polskich. Powiat, samorząd generalnie nie może ingerować ani w cieki, ani w tereny Wód Polskich. No i rzeczywiście on to zainicjował, całą akcję, ale okazało się, że przy tej śluzie zalegał też rumorz po powodzi, no i tam zaangażowali się też druhowie z OSP w Kłodzku. Na telefonie był właściciel elektrowni w pobliskim Gorzanowie, który podawał instrukcję. Był też pracownik Wód Polskich, taki lokalny tutaj. No i okazało się, że wystarczyło kilka godzin wysiłku takiego wspólnego. No i teraz pytanie, czy to wystarczy na przyszłość? Posłuchajmy rozmowy z Robertem Dumą i tego, jak to wyglądało.
8: Ruszyliśmy jedną wewnętrzną śluzę, z którą jakby tutaj było mniej problemu.
3: Jak to ruszyliście? Przyszliście to kręcić?
8: Do niej jest klucz, tak. Dzierżawca nam to udostępnił. Człowiek, który się powinien zajmować tym, mając pozwolenie wodnoprawne, no nie za bardzo jakby wypełniał swoje obowiązki. Tych obowiązków też Wody Polskie no nie za bardzo jakby tutaj chciały dopełnić. Jeżeli my tego nie przejmiemy, nie uporządkujemy, ktoś nie będzie gospodarzem, to się nic nie zadzieje. To później utrzymanie to potrzeba po prostu zwykłego gospodarza i jest tu i teraz i trzeba tej sprawczości.
0: Święte słowa, już mieliśmy kiedyś taki czas w historii Polski, kiedy było tysiące gospodarzy na jednym obszarze i nikt nie był za nic odpowiedzialny i wszystko było niczyje.
2: No to wszystko albo czyjeś.
0: Albo, czyli nas wszystkich, czy nie wiadomo kogo, czyli wiesz. No, państwo, którzy pamiętają, to nie będziemy już się tutaj zagłębiać. No to jaki jest plan na przyszłość? Kto, i to jest kluczowe, mógłby się zająć tym kanałem, żeby jeden ktoś był odpowiedzialny?
2: No właśnie, od jakiegoś czasu mówi się, że docelowo mogłoby przejąć ten kanał miasto. Ja tu pytałem już nawet w ubiegłym roku Michała Piszko, czy jest na to szansa. No byłoby to możliwe według burmistrza dopiero po pełnym wyremontowaniu kanału i naprawie urządzeń hydrologicznych. No wygodnie trochę wziąć gotowe, ale na to będzie potrzeba jeszcze kilku lat, pewnie znając naszą rzeczywistość. No pomóc może też sam powiat. No, mnie generalnie cieszy, że skończyła się w tym mieście taka samorządowa bierność, a jak to rozwiążą ostatecznie, no będziemy się temu przyglądać. Ważne, woda musi płynąć, śluza musi działać, trzeba też naprawić łapacz na jazie H4. Wody Polskie deklarują, że zrobią to po otrzymaniu funduszy z Banku Światowego. No to już nie będzie w tym roku, ale jakaś inwestycja na przyszłość i deklaracja jest. Trzeba znaleźć gospodarza, wyznaczyć pracownika, który będzie się zajmował taką bieżącą konserwacją. A czy to będzie pracownik powiatu kłodzkiego, czy miasta? Myślę, że mieszkańców już to nie interesuje.
1: A gdzieś są jeszcze jakieś problemy na ciekach wodnych? Jak to wygląda?
2: Tak, takie popowodziowe są jeszcze o taką interwencję. Dzisiaj poprosili nas mieszkańcy Opolnicy w gminie Bardo, tak na styku ziemi kłodzkiej i ząbkowickiej. Poniżej tamy, tuż przy elektrowni wodnej, tam zalegają kamienie naniesione przez powódź. No i od powodzi nie wykonano tam żadnej regulacji korytanysy kłodzkiej. Pojechałem tam dzisiaj do mieszkańców Opolnicy, posłuchajmy co mówią.
3: Pokazał mi pan murek, który kiedyś miał 2 metry wysokości, no dzisiaj nie wiem, 50 centymetrów?
9: Nawet nie ma 50. Gmina zrobiła, ile, pół roku temu nowiutką drogę, oświetlenie po raz pierwszy w historii od wojny, więc jak ta woda pójdzie, to ta cała inwestycja, no, utopi się.
3: Pan pamięta, jak to dawniej tutaj było?
10: No jasne, panie.
3: Jak to było, niech pan opowiada.
10: Jak to mówią, tutaj pod tamą było ponad 4 metry głębokości wody. Myśmy tu skakali z tej tamy.
3: A dzisiaj ile jest?
10: A dzisiaj, no widzi pan, można butami suchymi przejść na drugą stronę.
2: No to, tyle jest kamieni.
0: No to nie fajnie. Ale jakie są konstatacje po tym, co obserwowałeś, jak tak rozmawiałeś? To jest tak, że Wody Polskie nic nie robią, mało się dzieje.
2: Nie,
0: po
2: absolutnie.
0: Prostu krok po kroku. I jak to widzisz jako nasz człowiek tam na ziemi kłodzkiej?
2: Wiemy doskonale jako reporterzy, że te wszystkie prace uzależnione są od pieniędzy. Wody Polskie mają ograniczoną pulę na te wszystkie inwestycje. Czekają jak na zbawienie na te pieniądze z Banku Światowego, które są połączone z wielkim programem ochrony przeciwpowodziowej ziemi kłodzkiej i nie tylko. No i w wielu miejscach po naszych interwencjach Wody Polskie podjęły już odpowiednie kroki, są prowadzone też inwestycje. Przypomnijmy tylko zaporę w Pilchowicach do końca, w ciągu 2 lat zostanie wyremontowana, do końca roku zapora w Międzygórzu. No i po interwencji Radia Wrocław niezwłoczne też działania miały zostać podjęte, na przykład na rzece Świeżyna pod Oleśnicą. No a w sprawie Opolnicy wysłałem pytania dzisiaj do rzecznika RZGW we Wrocławiu. No i mam nadzieję, że tutaj też będziemy mieć dobre wiadomości dla mieszkańców.
1: Jarosław Wrona zawsze z ręką na pulsie. Dziękujemy pięknie. No i czekamy oczywiście na kolejne odtrąbienie sukcesu w Radiu Wrocław.
2: No to z nurtem wody w kanale. Dziękuję.
1: Z nurtem.

0: jest 18.
1: Remont kontra kamienna kostka. Konserwator zabytków nie zgodził się na zmianę nawierzchni na ulicy Pięknej we Wrocławiu. Mieszkańcy tę decyzję krytykują.
2: Nie możemy się cofać do czasów przedwojennych w każdym elemencie naszego miasta.
1: Rusza jeleniogórski budżet obywatelski.
3: Projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne.
1: Projekty można składać do 8 czerwca. Przybywa chmur w dużej części regionu, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie burze.
4: Na najnowsze wiadomości zaprasza Magda Bajor.
1: Remont ulicy Pięknej na Tarnogaju, zapowiadany w programie Wrocław na dobrej drodze, stanął pod znakiem zapytania. Chodzi o odcinek między Bartską a Nyską. Mieszkańcy od lat skarżą się na zły stan nawierzchni i hałas. Rada Osiedla postulowała o szybki remont i wymianę nawierzchni na asfalt, co zaakceptował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Do sprawy włączył się jednak dolnośląski konserwator zabytków Daniel Gipski, który wskazał na konieczność zachowania kamiennej kostki. Przewodniczący Rady Osiedla Tarnogaj Krzysztof Mazurkiewicz ocenia tę decyzję jako niezrozumiałą i nieadekwatną do charakteru tej części osiedla.
2: Niespełna 5 lat temu została wyremontowana druga część ulicy Pięknej od ronda do ulicy Armii Krajowej. Tam akurat były przedwojenne kamienice, gdzie mogłoby to się nawiązywać, ale została położona całkowicie nowa droga, zlikwidowana kostka, całkowicie nowe podkłady. No nie możemy się cofać do czasów przedwojennych w każdym elemencie naszego miasta.
1: Zdium zaproponował kompromis, pozostawienie kostki jako podbudowy i położenie na niej nowej warstwy asfaltu. Na razie decyzji konserwatora nie ma.
5: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Jeleniogórzanie mogą składać wnioski, zbierać podpisy i głosować. Ruszył budżet obywatelski. Urzędnicy zachęcają mieszkańców do zmieniania swojej najbliższej okolicy. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 4,5 miliona złotych, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: 2 600 tysięcy to są na projekty inwestycyjne, 830 tysięcy to na projekty oświatowe, 570 tysięcy na projekty społeczne i 600 tysięcy na projekty zielone.
1: Projekty można składać w urzędzie do 8 czerwca. W trakcie oceny wniosków mieszkańcy mogą liczyć na pomoc, zapewnia naczelnik wydziału Barbara Graczyk.
6: Jeżeli mieszkaniec zbyt nisko wyszacował swoje przedsięwzięcie, wartość jego projektu nie przekracza maksymalnej wartości projektu w danej kategorii, to Wydział Merytoryczny może podwyższyć ten koszt, tak żeby projekt miał szansę na realizację.
1: W poprzednich latach z budżetu obywatelskiego odrestaurowano m.in. wieżę widokową w Jeleniej Górze i stworzono park umiejętności rowerowych.
5: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Jak dodał, nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na holenderskim statku wycieczkowym wykryto zakażenie wirusem, który spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone. Jedna z nich walczy o życie w szpitalu. Daria Kania.
7: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu.
0: Oczywiście podróżować jest bosko, ale zachęcamy Państwa do tego, żeby podróżować po Dolnym Śląsku. Tutaj jest, jak stopniować bosko, bardziej bosko i najbardziej bosko i co dalej jest?
8: Gloria już jakaś.
0: Dolne Śląsko.
8: No, Dolno Śląsko niech Dolno będzie,
0: Śląsko
8: proszę
0: jest
8: bardzo.
0: Po prostu turbo bosko.
8: I to na różne sposoby oczywiście ten Dolny Śląsk można zwiedzać. Pogoda jak najbardziej jeszcze jutro do tego będzie zachęcać. 26 stopni zobaczymy na termometrach. A jak jest teraz?
0: Teraz od 23 do 22 wyrównana sytuacja na słupkach.
8: To ja jeszcze Państwu powiem, że w nocy z kolei chłodniej, od 11 do 13 stopni i oczywiście burze, na które czekamy.
0: Ale już nie ma przymrozków.
8: Nie ma. Krzysztof Janusz.
0: Ida Górska.
8: Czyli para dla Dolnego Śląska.
0: Zapraszamy.

0: A propos historii, o której śpiewał Kamil Bednarek i Towarzystwo i Starzenia się, my też już nie jesteśmy najmłodsi. 80 lat ma Radio Wrocław w tym roku, nasz wielki jubileusz.
1: I z tej okazji też opowiadamy Państwu różne historie. Z tych 80 lat za chwilę jedną z nich przywoła Leszek Mordarski. Proszę zostać z nami.

0: takie ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
3: Filozof, zakonnica, męczennica, patronka Europy. Wrocławska święta Edyta Stein. Urodziła się w mieszkającej na przedmieściu Odrzańskim we Wrocławiu żydowskiej rodzinie. W ciągu pierwszych kilkunastu lat życia przeszła kompletną religijną metamorfozę od dziecięcego pojmowania judaizmu przez nastoletni okres buntu, potem apatii i rozdarcia duchowego, po dorosłe życie i bezgraniczne poświęcenie się religii katolickiej. Największa przemiana dokonała się u Edyty podczas jej pobytu w mieście Spira, niedaleko Frankfurtu nad Menem.
4: Jest to miejscowość, w której Edyta Stein spędziła najdłuższy okres swojego życia, to znaczy poza Wrocławiem, 9 lat. W liceum i seminarium nauczycielskim prowadzonym przez siostry dominikanki. Wykładała głównie język niemiecki, ale również historię. To był ten okres po jej nawróceniu, gdzie właściwie u tych sióstr w tym środowisku ściśle katolickim uczyła się tego katolicyzmu.
3: Po pobycie w Spirze Stein była w Münster, a potem krótko we Wrocławiu. Tu na koniec pożegnała się z rodziną i wyjechała do Kolonii, gdzie w kwietniu 1934 roku przywdziała habit. To wtedy Edyta Stein stała się Teresą Benedyktą od Krzyża. Prowadziła bardzo bogatą działalność naukową, przede wszystkim filozoficzną. Jej dzieła wpisują się w tzw. filozofię światła, poświęconą człowiekowi oraz Bogu i drodze, która do niego prowadzi. W sierpniu 1942 roku hitlerowcy aresztowali Edytę Stein-Wecht w Holandii. Tydzień później zginęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, do którego dotarła pociągiem przez Wrocław. Papież Jan Paweł II beatyfikował Edytę Stein podczas wizyty w Kolonii 1 maja 1987 roku. Potem nastąpiły przygotowania do kanonizacji.
5: Proces kanonizacyjny trwa do roku 1997. W roku 1997 jesteśmy prawie wszyscy przekonani, że kanonizacja Edyty Stein odbędzie się we Wrocławiu, jednak ma ona miejsce dopiero rok później w Rzymie. I wtedy to papież mówił, że jest ona pierwszą od czasów apostolskich Żydówką wyniesioną na ołtarze Kościoła.
3: Od 1999 roku Edyta Stein jest ogłoszoną przez Stolicę Apostolską patronką Europy.
0: Ciekawe 80 lat.
1: Ale ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.

0: Autopromocja.
1: To jest najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
2: Zasady są takie, że nasz redaktor archiwista codziennie dostarcza nam jakiś archiwalny dźwięk.
3: Przy wysadzanej kwitnącymi kasztanami ulicy Jastrzębiej we Wrocławiu wyrósł okazały budynek 15-izbowej szkoły.
2: A pytanie do Państwa w najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie, w którym do wygrania najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Jak nazywał się PRL-owski projekt budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego?
4: No, potocznie się nazywały tysiąclatki, a tak naprawdę to było projekt budowy 1000 szkół, szkoła pomnik na tysiąclecia państwa polskiego.
2: No świetnie, będzie pan pił ze mną codziennie kawusie albo herbatę od 9 w kubku. Chwalimy swoje?
4: Pewnie, że będę.
0: Autopromocja.

0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.
1: A w nich Piotr Pietraszek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzisiaj mówić będziemy o pewnym młodym dżentelmenie, który rozpoczął karierę.
2: O kilku młodych dżentelmenach postaramy się powiedzieć.
3: Punktem wyjścia będzie kariera dobrze zapowiadającego się tenisisty stołowego w wieku juniorskim.
2: Tak,
3: Piotr Pietraszek,
2: który swoją karierę zaczynał i przerywał w trakcie, gdy trwała rewolucja kulturalna pod przywództwem Mao Zedonga. Pamiętacie takiego chińskiego dyktatora, przynajmniej z książek do historii, bo raczej nikt z nas nie żył w tych czasach, kiedy jemu się gdzieś zdarzyło panować. Pan się nazywa Wong Ki. Proszę wybaczyć, nie znam dobrze języka chińskiego. To jest były tenisista stołowy, obecnie trener pochodzący z Chin, który przeniósł się na Fidżi, tam był trenerem, ale ponieważ trenował tych tenisistów stołowych z Fidżi i cały czas okazywało się, że mimo, że on ich trenuje, wkłada całe serce, umiejętności, zaangażowanie, to jest lepszy od swoich podopiecznych. I uwaga,
3: nie byłem
2: w wieku 70...
3: ale tam jest dużo fajniejszych rzeczy do robienia.
2: Domyślamy się, że poziom tenisa stołowego w oceanie, generalnie o czym sam pan Wong Ki również mówił w jednym z wywiadów, nie jest najwyższy. Słuchajcie, niesamowita sprawa, w wieku 73 lat Wong Ki zadebiutował jako uczestnik Mistrzostw Świata rozgrywanych obecnie w Londynie. Drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym, pań i panów, oczywiście w męskiej drużynie Fidżi, która odpadła szybko z tego turnieju w fazie grupowej, ale swoje marzenie spełnił, zagrał na Mistrzostwach Świata i to będzie debiut, tak podejrzewam, który jeżeli chodzi o tę właśnie metrykę, będzie trudno pobić, zwłaszcza w tenisie stołowym.
1: Też przygotowałeś kilka innych przykładów takich dojrzałych debiutów. O, to ładniej.
2: Które pokazują przede wszystkim, że Azjaci pod tym względem rzeczywiście zaliczają się do grona takich sportowych matuzalemów, tak? Dobrze powiedziałem? Fantastycznie, poprawiłem się.
1: Brawo.
2: W porę, bo wszyscy znamy oczywiście przykład, który już często był tutaj przytaczany, czyli japoński skoczek narciarski Noriaki Kasai, który zaprzecza wszelkim prawom, nie tylko fizyki, już ci mówię, 54 lata, będzie 54 lata, skończy dokładnie 6 czerwca tego roku. I nadal nie powiedział swojego ostatniego słowa. Co prawda na ostatnich igrzyskach w Mediolanie Cortinie go zabrakło, natomiast pozostaje aktywnym zawodnikiem. Przypomnę, brał udział między innymi w konkursie Pucharu Świata rozgrywanym na jego ojczystej ziemi w Sapporo. No i cały czas nie planuje zakończenia kariery. Co prawda jest to głównie kadra B, obecnie rzadko Puchar Świata, zawody niższej rangi, ale skacze. No i pokazuje, że można, da się. Znacie też z pewnością, albo obiło wam się o uszy i będzie to kolejny też przykład zawodnika z kraju kwitnącej wiśni. Nie, to akurat europejski przykład, ale też świadczący o tym, że bramkarze, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to są akurat takie ostoje długowieczności na piłkarskim boisku, no ale to łatwo wytłumaczyć tutaj. Oczywiście refleks wciąż jest w cenie, ale mądrość boiskowa, mniej biegania zdecydowanie to preferuje
1: mniej
2: graczy
1: zużywa,
2: bardziej zaawansowanych wiekowo właśnie na tej pozycji. Natomiast pan Kazuyoshi Miura, zwany też Kingiem Kazu, to jest, słuchajcie, japoński piłkarz, który w wieku 59 lat wciąż gra zawodowo. Obecnie broni barw klubu Fukushima United. To jest trzeci poziom rozgrywkowy w Japonii. To jest rzeczywiście fenomen. Jeszcze zerknąłem sobie na zdjęcia, idąc tutaj do studia. No, pan wygląda rzeczywiście jak młody bóg. Nie wiem, czy rzeczywiście Kazuyoshi Miura.
3: Fukushima United, wpisz sobie.
2: Fukushima United, więc nie wiem, czy tam kozie mleko, glony, najzdrowsze potrawy świata. W każdym razie jest cały czas uznawany za najstarszego aktywnego piłkarza na świecie oraz najstarszego zdobywcę bramki w profesjonalnej lidze.
3: Ja wiem, że przygotowałeś też przykłady tutaj z naszego rodzimego, a nawet dolnośląskiego poletka. Ja chciałem powiedzieć, że nie tylko w sporcie, ale również w telewizji mamy takie
2: przykłady.
3: Krzysztof
1: ale
3: Ibisz.
1: Ale on się akurat odmładza.
3: Krzysztof Ibisz 20 lat temu miał co najmniej 30 lat więcej niż teraz. Ja myślę, że on ma teraz około 23 lat. i jest wschodzącą gwiazdą polskiej telewizji.
2: Tak, w tym filmie, w którym
1: przypadek
2: akcja
1: Benjamina
2: tak, toczyła tak. Od właściwie w drugą stronę na tej osi czasu. No ja chciałbym doczekać momentu, kiedy na przykład, nie wiem jaki jest stan obecnie i cywilny i rodzinny Krzysztofa Ibisza, ale chciałbym na przykład dożyć takiego czasu, takiego momentu, kiedy na przykład Krzysztof Ibisz ze swoim synem zapowie jakiś program, ewentualnie poprowadzi jakiś teleturniej. To byłoby dla mnie też takie fantastyczne przeżycie.
3: Cudne.
2: A pomysł mi przyszedł też z tego powodu, bo jeszcze na koniec tej części, nazwijmy ją sobie ogólnoświatowej, dodam, że najstarszy olimpijczyk, najstarszy też medalista olimpijski, to jest szwedzki strzelec Oskar Swan, który brał udział w Igrzyskach Olimpijskich i zdobył na nich 6 medali, w tym 3 złote, i podczas swojego ostatniego olimpijskiego występu w Antwerpii w 1920 roku miał 72 lata i 280 dni. Jest taka prawidłowość, że akurat ta długowieczność sportowa w tych dyscyplinach niezespołowych, no to są głównie takie sporty, które rzeczywiście wymagają więcej precyzji, tak, niż siły, kondycji, wytrzymałości, czyli strzelectwo, żeglarstwo, jeździectwo. Natomiast pan Słon dokonał też rzeczy, którą ciężko będzie pobić, bo jest jedynym sportowcem, który na olimpijskim podium, i to 3-krotnie, być może głównie z racji...
3: Stanął
2: ze swoim synem, tak jest, bo jego syn też uprawiał strzelectwo i razem startowali w drużynie.
3: Ale ma szansę,
2: żeby
3: wnuk dołączył, on ma 70, tamten ma...
2: A czyli podejrzewam, że pan już nie żyje, bo on miał w 1920 roku 72 lata, to wedle wszelkich znaków.
3: Ale to długo
2: na niebie i na ziemi, to już na tym akurat świecie pana Słona nie ma.
1: Piotr Pietraszek, a już za chwilę...
2: Wracamy do świata żywych, za chwilę.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław od poniedziałku do piątku po 18:30.

0: emocje w Radiu Wrocław.
1: Krzysztof Ibisz odpadł w przedbiegach. Wiemy już, że nie zagra, nie zadebiutuje na olimpiadzie.
2: Ale cały czas mu życzymy, żeby poprowadził program jakiś ze swoim synem, wnukiem.
1: 5, 10, 15, jak już Krzysztof Ibisz będzie miał 15 lat, a to będzie wkrótce.
2: No, zakładamy, że wróci ten program kultowy dla pewnej generacji, z której się wywodzimy.
1: Dzisiaj
2: ja się wywodzę, przepraszam, nie będę generalizować.
1: W sportowych emocjach, jeżeli państwo teraz do nas dołączyli, mówimy o zawodnikach,
2: o sportowej długowieczności.
1: Słusznego też wieku debiutują, na przykład jak ping-pongista w wieku 73.
2: Łąkki, 73 lata.
3: Zagrał na Dolnym Śląsku też mamy takie przykłady długowieczności albo późniejszych startów, nieco późniejszych.
2: No to od razu przychodzi mi do głowy, to może zacznę od tego, co zostawiłem sobie na koniec, ale Krzysztof mnie tutaj przywitał tekstem, jak się pojawiłem w tym studiu, gdy wyjawiłem, o czym dzisiaj będzie rozmowa, że jest dla niego szansa, żeby jeszcze zagrać na przykład na parkietach ligi NBA. To proszę się nie zniechęcać, bo rzeczywiście widać to zwłaszcza w świecie sportu amatorskiego, a takim najbardziej popularnym amatorskim sportem jest oczywiście bieganie. No i mieliśmy taki cudowny, fantastyczny przykład tutaj na Dolnym Śląsku, którym zachwycała się bez mała cała Polska. Stanisław Kowalski, taki senior lekkoatleta ze Świdnicy, który, uwaga, zaczął startować w oficjalnych zawodach lekkoatletycznych, mając 104 lata.
3: Co?
2: Pobił rekordy świata w swojej kategorii wiekowej na 100 metrów w biegu i w pchnięciu kulą. No i dożył pięknych, sędziwych 111 lat. Natomiast ja widziałem te filmiki, bo swego czasu mieliśmy tutaj też taką tradycję, że corocznie te kolejne 105, 6, 7 urodziny pana Stanisława obchodzono hucznie. Pojawiały się też lokalne władze, oprócz najbliższej rodziny. I było to wydarzenie. I pan Stanisław, pamiętam, też w jednym z takich ciekawych wywiadów powiedział, że on tam czasu lekarzom nie marnuje, że on nie chodzi do lekarzy. Nie jest to być może z punktu widzenia ówczesnej profilaktyki godna polecenia postawa, natomiast miał rzeczywiście taki zdrowy dystans do otaczającej go rzeczywistości. Dożył pięknych 111 lat, no ale zaczął biegać po setce, więc to jest nadzieja dla tych, a ja znam też osobiście mnóstwo biegaczy, którzy gdzieś tam przestawili się na te takie zdrowe tory, na ten zdrowy, sportowy tryb życia. Po 50, po 60, zresztą Krzysztof również często biega i startował w zawodach, to wie, że nierzadko nam się zdarzało.
1: 34 lata,
2: nam młodziakom, że jakiś taki nasz senior w tym peletonie rześkim, raźnym krokiem nas wyprzedzał niczym TGW skład kolei dolnośląskich, dajmy
1: tak
2: na
1: było.
2: To. I wtedy się człowiek łapie za głowę, mówi, to niewiarygodne, to się nie dzieje. Więc w środowisku biegowym rzeczywiście, ale to jest taki już sport amatorski, więc może domyślam się, że to pytanie było związane ze sportem już bardziej wyczynowym, profesjonalnym. Troszeczkę poszperałem, troszeczkę poszukałem. Zacznę od bliskiego tutaj sercu Krzysztofa sportu, czyli koszykówki. Być może znasz to nazwisko, być może Ida również kojarzy. Swego czasu był częścią tego wielkiego koszykarskiego Śląska z przełomu XX i XXI wieku. Tam większej roli nie odegrał, ale gra od tego czasu do dziś dzień. Grzegorz Mordzak.
1: No, oczywiście. No.
2: Śląsk Wrocław, między innymi też Turów Zgorzelec. Obecnie Grzegorz Mordzak, urodzony w styczniu 77 roku, ma 49 lat. Od kilku sezonów gra w Pogoni Prudnik, gdzie jest także asystentem trenera. No i na drugim poziomie na trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju notuje wciąż imponujące średnie ponad 10 punktów na mecz w wieku 49 lat. A gra na takiej pozycji, na której oprócz mądrości, no trzeba jednak, jak to w koszykówce, pobiegać, bo to jest albo rozgrywający, albo rzucający obrońca, więc trzeba troszeczkę, nawet ten 40-metrowy parkiet w te i z powrotem kilkanaście razy na pewno pokonać. Jestem pełen uznania. Jeżeli chodzi o naszych tutaj celebrytów z boiska piłkarskich, to tutaj akurat takich wybitnych rekordów nie mamy na Dolnym Śląsku.
1: Kosowski nie grał długo?
2: Tak, ale to skupiamy się teraz na Dolnym Śląsku. Może dlatego, że oni niejako naturalnie, jak kończą karierę, no przechodzą do tego środowiska oldboyów. Nie będę wymieniać zawodników, bo większość klubów ma swoje drużyny oldboyów. Podobnie jak Śląsk, Zagłębie Lubin, one rozgrywają swoje mecze, więc mógłbym powiedzieć, że grają tam 50-60-latkowie, natomiast to jest taka bardziej już zabawa, mimo że mają swoją ligę, nie jest to jednak profesjonalny futbol. Natomiast w Śląsku Wrocław bronił zbliżający się do 40 Mariusz Pawełek, Piotr Celeban, Wojciech Górski, także ten ostatni jest związany nie tylko ze Śląskiem, ale z Miedzią Legnicą, także dobijali 40, czyli daleko im do wyczynów Kazuyoshi Miury, o którym było w pierwszej części Japończyka, który strzela bramki, mając już prawie 60, to piłkarz, 60 lat na karku. Natomiast najstarszym polskim piłkarzem, który wybiegł na boisko Ekstraklasy, oczywiście musiał być bramkarz Janusz Jojko, który ostatni mecz przeciwko Wiśle Płock rozegrał w 2003 roku, mając 43 lata i 11 dni. Jeżeli chodzi o takie globalne polskie osiągnięcia sportowe, to tutaj mamy dolnośląski akcent, bo jeżeli prześledzimy historię najstarszych polskich olimpijczyków, to najstarszy jest strzelec Józef Kiszkurno, który w Helsinkach na igrzyskach miał 57 lat i 176 dni, a na trzecim miejscu w tej klasyfikacji Józef Zapęcki, także strzelec związany przez wiele lat ze Śląskiem Wrocław, 5 razy startował na igrzyskach olimpijskich, wywalczył 2 złote krążki i gdy po raz ostatni walczył w olimpijskich zmaganiach, to liczył sobie 51 lat i 136 dni. To się niejako wpisuje w ten trend, że mówiłem, że strzelcy, łucznicy, jeźdźcy to tacy najstarsi polscy sportowcy, którzy brali udział w dużych wydarzeniach sportowych międzynarodowej rangi.
1: Mówił Piotr Pietraszek, jeden z trojga
2: 51 lat, czyli w tym momencie, jak Józef Zapęcki, czekaj, mógłbym jechać na igrzyska.
1: Chciałem coś powiedzieć. Jeden z trojga z obsady trójki kajakarskiej, Ida Górska, Krzysztof Janoś, Piotr Pietraszek.
2: Przepłyniemy Atlantyk. Jak
1: na olimpiadzie, gdzie
2: kolejny z nestorów, Aleksander Doba, Los Angeles.
1: Olimpiada w Los Angeles. Proszę nas oczekiwać na torze kajakarskim.
3: Szykujcie chorągiewki.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław od poniedziałku do piątku po 18:30.

0: Radio Zdolnego Śląska. Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
4: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
5: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
7: Po reklamie.
8: Jest 19.
9: Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Mieszkańcy Dolnego Śląska dziś ponownie dostali alert RCB.
10: Niedopałek może być przyczyną tragedii.
9: Od pisemnego języka polskiego zaczęły się dziś matury. Część egzaminatorów zwraca uwagę na potrzebę zmian w systemie oceniania.
11: Można ucznia dobrze przygotować do matury.
9: Wieczór w regionie będzie ciepły, choć miejscami możliwe przelotne opady, a nawet burze.
12: Na najnowsze wiadomości zaprasza Magda Bajor, na wiadomości sportowe Piotr Pietraszek.
9: Wysokie, a miejscami nawet bardzo wysokie, zagrożenie pożarowe prognozowane jest dziś na terenie dolnośląskich lasów. Mieszkańcy znów dostali alert RCB. Straż pożarna przypomina o podstawowych zasadach zachowania w lesie.
10: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę.
9: O zagrożeniu pożarowym na bieżąco informują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i komunikaty Lasów Państwowych. O pojawieniu się ognia w lesie należy niezwłocznie poinformować służby ratunkowe.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
9: Matury są oceniane ściśle według konkretnego schematu. To powinno być zmienione, mówi Artur Szymanek, nauczyciel biologii i egzaminator maturalny. Podkreśla, że obecny system oceniania nie sprawdza rzeczywistej wiedzy maturzystów.
11: Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. I nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
9: Matury rozpoczęły się dziś egzaminem z języka polskiego. Abiturienci poznają wyniki 8 lipca.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
9: 4 wrocławskie szkoły ponadpodstawowe utworzą klasy dronowe. Od września takie oddziały powstaną w lotniczych zakładach naukowych, elektronicznych zakładach naukowych, zespole szkół logistycznych oraz w zespole szkół numer 1. Chcemy, by było ich jeszcze więcej, mówi wrocławska radna Ewa Wolak.
8: W samym Wrocławiu już mamy bardzo mocno rozbudowany system monitorowania miasta za pomocą dronów. Ale bardzo ważne jest, bo to jest fundament, to jest edukacja. I dajemy więcej pieniędzy i chcemy, żeby tych klas dronowych, które są innowacją w szkole, było jak najwięcej we Wrocławiu.
9: Nabory na wrzesień startują jeszcze w maju. A teraz już czas na sport w Radiu Wrocław. Piotr Pietraszek.
13: Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. Decyzję o podpisaniu umowy z 56-letnim Austriakiem ogłosił Polski Związek Narciarski. Horngacher w latach 2016-19 pełnił funkcję pierwszego trenera reprezentacji Polski, a ostatnio był głównym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec. Horngacher ma ściśle współpracować z trenerami polskich kadr narodowych. Dopełniła się kolejna roszada trenerska w piłkarskiej ekstraklasie. Dzień po zwolnieniu Łukasza Tomczyka Raków Częstochowa ogłosił, że piłkarze spod Jasnej Góry poprowadzi w końcówce sezonu Dawid Kroczek. Przed obecnymi rozgrywkami 37-letni szkoleniowiec dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a po jego przejściu do Legii wspierał pion sportowy klubu z Częstochowy w zakresie skautingu. Wcześniej Kroczek pracował jako pierwszy trener m.in. w Krakowi. Siódme mecze serii zadecydowały o awansie koszykarzy Detroit Pistons i Cleveland Cavaliers do drugiej rundy rozgrywek playoff NBA. Tłoki pokonały u siebie Orlando Magic 116-94 i wygrały rywalizację 4-3. Rywalami Pistons w półfinale konferencji wschodniej będą Cavaliers, którzy w decydującym awansie spotkaniu na własnym parkiecie zwyciężyli Toronto Raptors 114-102. Polskie tenisistki stołowe przegrały z faworyzowanymi Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Jedyny punkt dla biało-czerwonych zdobyła Natalia Bajor po zwycięstwie nad 7 w światowym rankingu Man Kuai 3-1. Przegrała swój mecz Katarzyna Węgrzyn z AZS-u Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Tomasz Krzeszewski mówi, że nasz zespół nie musi się wstydzić tej porażki.
14: Mecze z Chinami w żeńskim tenisie stołowym od wielu lat przyzwyczaiły do tego, że najczęściej kończą się 3-0. I tutaj byliśmy jednym z niewielu pewnie zespołów w historii w ostatnich lat, który nawiązał walkę. Myślę, że to pojedyncze zwycięstwo Natalii Bajor, no to jest olbrzymi sukces, super gra. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że w tych pozostałych grach było już dużo trudniej o nawiązanie walki.
13: Obecnie awans do 1/8 finału walczą polscy tenisiści stołowi. Rywalem biało-czerwonych jest zespół Rumunii. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję w najnowszym światowym rankingu tenisistek opublikowanym przez WTA. To efekt utraty punktów na turnieju w Madrycie przez trzecią do tej pory na liście Amerykankę Coco Gauff. Na czele pozostaje niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. W męskim rankingu ATP awans zaliczył Hubert Hurkacz, tenisistę z Wrocławia, dzięki dotarciu do finału Challengera w Cagliari przeskoczył z 63 na 53 lokatę. Na czele jest Włoch Jannik Sinner przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem i Niemcem Aleksandrem Zwieriewem.
15: No już teraz jednak zrobiło się troszkę chłodniej, ale klasyczne troszkę, bo od 22 do 21, a przed chwilą było 23-22, no tak o stopień co godzinę.
12: W nocy będzie mniej, ale też wcale nie nisko, powyżej 10 na termometrach, od 11 do 13 stopni. W nocy też może zacząć padać, albo już późnym wieczorem, gdzieniegdzie będą to tylko przelotne opady deszczu, ale możliwe również w całym województwie burze. W czasie burz powieje silniej w porywach do 60 km na godzinę. Jutro do 26 stopni. 6 minut po godzinie 19. Para dla Dolnego Śląska cały czas na stanowiskach. Krzysztof
15: Ida Górska
12: Janusz
15: jest z nami i jest z nami jeszcze Piotr Pietraszek. Piotrze, powiedz coś.
13: No jestem. Fantastycznie. No z wami tutaj zostaję.

0: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
1: Wiadomo.
2: Do dzisiaj. Ja być może akurat nie przeżyłam tego filmu, ale do dzisiaj wiem, że jak ktoś jest w krawacie, to raczej będzie spokojny.
1: Mniej awanturujący się. Drodzy Państwo, dzisiaj właśnie 45 lat temu, 4 maja 1981 roku na ekrany trafił film przekultowy, Miś. Nie wiem, czy mamy bardziej jakiś kultowy, jeżeli chodzi oczywiście o komedię, bo można by się odwoływać do innych polskich filmów.
2: Ale jednak to dzieło Barei, no trzeba przyznać, że wpisało się w realia naszego państwa, naszego społeczeństwa absolutnie kultowo, wżarło się wręcz w naszą tkankę. Zresztą do dzisiaj używamy różnych tekstów z tego filmu, ale dziś też chcieliśmy Państwu trochę opowiedzieć o sekretach powstawania Misia.
1: Ja w ogóle, drodzy Państwo, całkiem niedawno się dowiedziałem, że tak naprawdę to miała być tylko krótka przygoda filmowa, to miał być niezrealizowany scenariusz do takiej noweli filmowej, czyli raczej takiego wydarzenia, które trafiłoby do telewizji, miałoby pewnie z 30-40 minut o paszportowych machlojkach pewnego lekarza. No ale się rozkręciło na paszportowe machlojki pewnego
2: Misia.
1: Prezesa klubu Misia Ryszarda Ochuckiego.
2: A zresztą, właśnie, nie tylko Ochucki. Znaczy Ochucki już się zapisał, ale okazuje się, że nasz bohater miał zupełnie inne nazwisko początkowo, które zablokowała, jakżeby inaczej, ówczesna cenzura. Nowochucki Ryszard, tak nazywała się nasza postać, ale za bardzo kojarzyła się z Nową Hutą. Tak, dobrze Państwo słyszeli. To już był powód do zablokowania absolutnie tego nazwiska.
1: No i oczywiście nie mogła być pokazana też w jednym ze zbliżeń szynka, tak?
2: A ta szynka w tym londyńskim sklepie. Tak. No niby to nie był chyba żaden sekret, że eksportowano. A z drugiej strony, no może niektórych rzeczy nie trzeba było pokazywać aż tak dosłownie.
1: Ale przypomnijmy sobie jeszcze jeden piękny fragment o tym, jak to Polak wraca z zagranicy i ważą go na tej właśnie polskiej już granicy.
3: 115?
4: Powinno być 119. 4 kilo wam brakuje.
3: Schudłem 4 kilo.
5: No, słowem przywozicie do kraju 4 kilogramy obywatela mniej.
3: Tak.
5: A gdyby tak każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz.
4: Polaków.
6: To co mam zrobić?
5: 60 za każdy brakujący, a wykształcenie macie jakieś?
6: Wyższe.
5: A przepraszam, to po 75.
1: No i zobacz, jest nas coraz mniej Polaków, prawda?
2: Ojej, tak, nawiązując
1: i jest
2: do
1: moda
2: tego.
1: Na odchudzanie. Przypadek?
2: Nie sądzę. Miś po prostu przewidział przyszłość. Natomiast Misia, jak zapewne Państwo się domyślacie, krytycy przyjęli bardzo chłodno. Chociaż powiedzieć chłodno, to właściwie jak nic nie powiedzieć. Swoją drogą słynny bareizm był wtedy dość dużą obelgą, bo to znaczyło właśnie taki film niskich lotów, nic nie wnoszący, składający się z kilku głupich skeczy. To jest oczywiście tutaj cytat z ówczesnych krytyków, co innego pomyśleli Polacy, którzy bardzo licznie odwiedzali wtedy kina. Ponad 600 tysięcy osób, jak na tamte lata w kinie, to jest naprawdę świetny wynik, odwiedziło, zobaczyło Misia jeszcze przed wybuchem.
1: Bareja, jak już powiedziała Ida, był krytykowany też przez środowisko, ale jako jeden z niewielu reprezentantów tegoż właśnie stanął w jego obronie Andrzej Wajda, który w liście do komisji kolaudacyjnej odczytywanym przez Janusza Morgensterna pisał, że Miś jest filmem, który ma pewne słabości, ale wiemy, jak bardzo potrzebne są filmy komediowe, jak niewiele komedii udało nam się stworzyć i dlatego mimo uwag komisji sądzę, że Miś powinien jak najszybciej ukazać się na ekranach, bo jest to gatunek potrzebny. Wajda pisał taką
2: to
1: właśnie.
2: To jest Miś na skalę naszych możliwości, a nie potrzeb. Swoją drogą to zdanie też musiało zostać wycięte z filmu.
1: No to co? To teraz może jakieś peany na cześć Ryszarda.
2: Prezesa
1: Ryszarda i drodzy Państwo, no dzisiaj po prostu musicie sobie odkopać gdzieś Misia w swoich zbiorach i obejrzeć.
7: Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu prezes Ochucki Ryszard, naszego klubu Tęcza. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki.
8: Radio Wrocław.
9: Radio z Dolnego Śląska.

0: autopromocja.
1: To był naprawdę dobry rocznik. W 1946 przyszło na świat wielu artystów, którzy w kolejnych latach nadawali ton muzycznej scenie. Jedni od początku wiedzieli, że chcą być gwiazdami rock'n'rolla tu i teraz. Inni zapatrzeni byli w przyszłość. Bez artystów z tego rocznika nie byłoby Led Zeppelin, nie byłoby The Doors, ani naszego Manana. O nich właśnie, o rówieśnikach Radia Wrocław opowiadamy w każdą środę po 22. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
2: Po reklamie.

0: Za 26 minut będzie godzina 20. Krzysztof Janoś z Państwem zostaje. Dziś różne punkty słyszenia o takim najmie krótkoterminowym.
1: Krótkoterminowym, o rynku nieruchomości, bo przed chwilą artysta śpiewał, że nie mamy nic, nie mamy nic i niektórzy się mogą tak zastanawiać, że jak na przykład zainwestowali w mieszkanie i traktują tą inwestycję jako pieniądze, które będą wspierały ich na przykład, nie wiem, w czasie emerytury, bo wiadomo, że z emerytury to będziemy mieli naprawdę te przychody niezbyt wysokie. Czy to będzie tak, że to jeszcze będzie coś, czy nie będzie nic, jak śpiewał artysta, bo przecież demografia nie stoi po stronie właścicieli mieszkań, bo wiadomo, im mniej nas będzie, tym mniej mieszkań potrzebować będziemy. Więc no, pytanie takie prowokacyjne, ale lubię prowokować w różnych punktach słyszenia, więc czy twoje mieszkanie straci na wartości? Uspokajajmy, na razie rośnie tylko ta wartość, ale jak będzie w przyszłości, to zobaczymy, bo banki teraz biją rekordy udzielonych kredytów, więc Polacy kupują na potęgę mieszkania. Eksperci jednak ostrzegają, że no właśnie, starzeje się to społeczeństwo, więc
0: coraz więcej lokali będzie wracało też.
1: Będzie dużo pustostanów, ale gdzie? No na przykład najprawdopodobniej nie we Wrocławiu, z dużą dozą prawdopodobieństwa można tak powiedzieć, ale w mniejszych miasteczkach może to stanowić już jakiś problem, w mniejszych dolnośląskich, no i polskich w ogóle. No i też mówić będziemy o tym, o czym wspomniałaś już Państwo, nowych przepisach o najmie krótkoterminowym. Czy to też zmienić sytuację może na rynku, szczególnie dla tych, którzy posiadają kilka tych mieszkań?
0: No tak, nie ukrywajmy, że jest to zapewne też solidny zasób do naszego rodzinnego portfela, ale z drugiej strony też jeśli chodzi o sąsiadów, którzy zazwyczaj w takich mieszkaniach wynajmowanych na noc, dwie mieszkają, no to tutaj trudno pogodzić
1: lekko
0: te interesy.
1: Tak jest. No i do tego wszystkiego jeszcze Lewica od czasu do czasu podrzuca naszym politykom do tego, by zmierzyli się z widmem podatku katastralnego, który mieliby płacić na przykład wszyscy posiadacze mieszkań i im więcej masz mieszkań, tym wyższy jest ten podatek. O tym mówi się od lat. Badania opinii publicznej jasno pokazują, że Polacy tego nie chcą, ale od czasu do czasu wraca na agendę. Zobaczymy, jak z tym wszystkim sobie poradzimy. Kogo stać na mieszkanie? Czy można stracić inwestując w mieszkania? Co z wynajmem krótkoterminowym, nowymi inwestycjami, rozwojem miast? O tym wszystkim w różnych punktach słyszenia z Kamilą Kunc, doktor inżynier Anitą Makowską, Tomaszem Stogą, Jakubem Janasem rozmawiać będziemy. Zostańcie Państwo z nami po godzinie 20 w różnych punktach.
0: Widziałam, że twoi goście zaczynają już się zbierać, zatem możesz spokojnie do nich podążyć, przygotować się, a my, mili Państwo, jeszcze trochę pogramy.
1: Dziękuję i zapraszam.
0: Robbie Williams.

już za kwadrans będzie godzina 20, punktualnie o 20. Zapraszam oczywiście na różne punkty słyszenia i Krzysztofa Janosia wraz ze swoimi gośćmi. Ja tymczasem się z Państwem żegnam. Ida Górska, to była para dla Dolnego Śląska. Słyszymy się jutro.

0: Minęła 20. Legnickie instytucje pomocowe chcą ograniczyć dostęp do 800+ dysfunkcyjnym rodzinom. Pieniędzmi miałby dysponować pracownik socjalny.
1: Wytypowaliśmy w tej chwili 10 rodzin, którymi będziemy się zajmować.
0: Mieszkańcy Opolnicy w gminie Bardo apelują o interwencję Wód Polskich. Przy elektrowni od powodzi nie usunięto naniesionego przez wodę rumoszu.
2: Jest zwężony i niewyczyszczony. Nic nie jest zrobione.
0: W regionie wciąż powyżej 20 stopni na termometrach możliwe przelotne opady. Magda Bajor, zapraszam na najważniejsze informacje z Dolnego Śląska i dla Dolnoślązaków. Ten przepis obowiązuje od lat, ale stosowany jest bardzo rzadko. W dysfunkcyjnych rodzinach, gdzie zasiłek 800+ często wydawany był na alkohol czy narkotyki, teoretycznie można ograniczyć rodzicom dostęp do tych pieniędzy. Cała procedura jest skomplikowana, ale w Legnicy kilka instytucji chce w ten sposób działać dla dobra dzieci. Szczegóły zna Andrzej Andrzejewski.
3: Nie chodzi o odbieranie zasiłków rodzinnych. Pomysłodawcy chcą, aby tam, gdzie rodzice nie radzą sobie z zagwarantowaniem dzieciom posiłków, leków, ubrań, to pracownik socjalny miał możliwość dysponowania pieniędzmi z 800+. To może pomóc wielu rodzinom, uważa Agnieszka Hajnowska, szefowa legnickiego MOPS-u.
4: I dzieci będą się czuły bardziej bezpieczne i bardziej zaopiekowane w środowisku rodzinnym, niż gdyby miały trafić do pieczy zastępczej.
3: Aby wprowadzić taką procedurę, potrzebna jest zgoda ZUS-u. Ubezpieczyciel do tej pory bardzo niechętnie aprobował takie wnioski. Inspektor Anna Farmas-Czerwińska, szefowa Legnickiej Komendy Policji, uważa, że ta statystyka może się zmienić, jeśli działania wobec konkretnych rodzin będą poprzedzone pomocą.
1: Wytypowaliśmy w tej chwili 10 rodzin, którymi będziemy się zajmować tak szczególnie wspólnie z ZUS-em. Będziemy sprawdzać, jak te rodziny opiekują się swoimi dziećmi i jak wydatkują 800+, które jest przeznaczone na potrzeby dzieci.
0: W ubiegłym roku na 42 legnickie wnioski o ograniczenie rodzicom dostępu do 800+, ZUS zgodził się jedynie dwukrotnie.
5: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
0: Czasowo zażegnano problem z kłodzką młynówką. Samorządowcy otworzyli uszkodzoną w powodzi śluzę i wpuścili do kanału wodę. Dzięki temu z miasta zniknął nieprzyjemny zapach. Sytuacja jest jednak dość skomplikowana. Kanał należy do Skarbu Państwa, czyli do kłodzkiego starostwa, ale o jego utrzymanie powinien zadbać właściciel elektrowni, który go dzierżawi. Niesprawna śluza, która przysparza problemów, leży na terenie Wód Polskich, które zwlekały z jej naprawą. Jak tłumaczy Robert Duma z zarządu powiatu kłodzkiego, trzeba uporządkować sprawy z dzierżawcą i znaleźć gospodarza.
6: Albo się będzie po prostu wywiązywał, albo tutaj powiat częściowo te obowiązki mógłby przejąć, ale później utrzymanie to potrzeba po prostu zwykłego gospodarza i wydaje mi się, że tutaj gmina miejska Kłodzko, mając służby, spokojnie są w stanie to ogarnąć.
0: Powiat domaga się też interwencji Wód Polskich i naprawy jazu. Wody zapowiadają inwestycje dopiero po otrzymaniu pieniędzy z Banku Światowego, na pewno nie w tym roku. O reakcję Wód Polskich apelują też mieszkańcy Opolnicy w gminie Bardo, gdzie przy elektrowni poniżej Tamy od powodzi nie usunięto naniesionego przez wodę rumoszu.
2: Jest zwężony i niewyczyszczony. Nic nie jest zrobione.
7: Właściwie rzeka nie ma Stamy ujścia.
8: Gdyby Wody Polskie wyczyściły to, co zrobiły w centrum Bagda, że ten kamień na nos, na brzeg, podwyższyć troszkę brzeg, umocnić, już by było dobrze.
0: To nie jedyne problemy z ciekami wodnymi, jakie w ostatnim czasie zgłaszali nam słuchacze. Wody Polskie w wielu miejscach podjęły już odpowiednie kroki. W ciągu 2 lat zostanie wyremontowana zapora w Pilchowicach, do końca roku zapora w Międzygórzu. Po interwencji Radia Wrocław niezwłoczne działania miały też zostać podjęte na przykład na rzece Świeżyna koło Oleśnicy.
5: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: 2 osoby nie żyją po tym, jak w Lipsku samochód wjechał w ludzi. Są też ranni. Niemiecka policja zatrzymała kierowcę. Nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym, łódzki prawnik został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany, informuje podkomisarz Kamila Sowińska.
9: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim, celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
0: O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim 46-letni adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Ciepły wieczór w regionie. Na termometrach od 21 stopni w Kłodzku, przez 23 w Wałbrzychu, po 25 we Wrocławiu. Ciśnienie spada w stolicy Dolnego Śląska, 997 hektopaskali. W nocy przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze, temperatura minimalna od 9 do 13. Jutro zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padać, może też zagrzmieć. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 20 do 24. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.

0: punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
1: 9 minut po godzinie 20, różne punkty słyszenia. Krzysztof Janoś, dobry wieczór, a ze mną w studio zaproszeni goście. Dziękuję Państwu, że przyjęliście te zaproszenie, moje skromne, naszych słuchaczy również. Pani Kamila Kunc, Witolda Nieruchomości, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór w sumie, chociaż nie wiem, bo słońce jeszcze jest z nami, więc poproszę tylko Państwa, żeby troszkę mikrofony sobie bliżej. To moja wina, bo nie powiedziałem o tym chwilkę wcześniej, bo zagadaliśmy się, bo tyle się dzieje na rynku, że po prostu głowa mała. Doktor inżynier Anita Makowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Pan Tomasz Stoga, członek zarządu Polskiego Związku Deweloperów oddziału we Wrocławiu i szef Profit Development.
3: Dzień dobry Państwu.
1: I pan Jakub Janas, radny Rady Miejskiej Wrocławia i Akcja Miasto.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Drodzy Państwo, ja prowokacyjnie tak nazwałem nasze dzisiejsze spotkanie, tak przynajmniej artykuł opisujący to, o czym tutaj będziemy mówić, taki będzie miał tytuł, ale proszę wybaczyć, dziennikarze tak mają, że lubią prowokować i pomyślałem sobie, że dzisiaj wystawię to takim pytaniem, czy twoje mieszkanie straci na wartości? Co Państwo na to? Dobry tytuł? Może być? Będziemy dzisiaj się z tym mierzyć. Ale skąd ja to wziąłem, tą prowokację? Na pewno się Państwo zgodzą, no tutaj są liczby za tym przemawiają, banki biją rekordy udzielonych kredytów. Z drugiej strony eksperci ostrzegają, znowu wskazują nam demografię, która może trochę wywracać na rynku, ale pojawiają się też, uwaga, nowe przepisy o najmie krótkoterminowym. Widmo podatku katastralnego znowu nadleciało na głowy posiadających nie tylko jedno mieszkanie, ale 3, 4, 5, 6 i być może troszkę więcej, ale nawet jedno. No i zastanawiam się tak, czy jesteśmy u progu rewolucji, czy po prostu na rynku nieruchomości jest tak, że zawsze dużo się dzieje. Jak z Państwem spotykam się nieregularnie, to jednak twierdzę, że jednak się dzieje. Zawsze coś się dzieje. Ale to nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałem zacząć od takiego pytania espresso. Tak sobie wymyśliłem, że zanim przejdziemy do pogłębionej dyskusji, to ja tradycyjnie na początku proszę o krótką odpowiedź na pytanie. I dzisiaj to będzie pytanie też prowokacyjne. A co tam? Podatek katastralny w Polsce od każdego mieszkania to dobry pomysł. Czy powinniśmy taki podatek wprowadzić? Za, przeciw. Najbliżej mnie siedzi pan Jakub Janas, będzie moją pierwszą ofiarą tego espresso pytania. Panie Jakubie.
4: Podatek katastralny powinniśmy wprowadzić. Ja nie mam przekonania, że przy dzisiejszych opodatkowaniach powinien być on już od pierwszego, natomiast na pewno od drugiego i od kolejnych.
1: Tomasz Stoga.
3: Absolutnie nie. I od razu uzasadnię.
1: Ale mnie pan zaskoczył.
3: Powiedzmy, nawet gdybym nie reprezentował przy tym okrągłym stole deweloperów, to i tak bym mówił, że nie. Ale bowiem, czy my chcemy, żeby mieszkań na wynajem było więcej czy mniej? Czy chcemy, żeby te ceny były wynajmu były większe czy mniejsze? Mogę zapytać?
1: To miało być espresso.
3: Bardziej chodzi o to, że jeżeli nie będziemy budowali mieszkań na wynajem, a kto ma je budować? Wielkie korporacje zachodnie czy nasi rodacy? No ja uważam, że nasi rodacy. A skoro nasi rodacy inwestują swoje własne, ciężko zarobione pieniądze na tym rynku i kupują i potem wynajmują i dzięki temu mamy rynek najmu i dzięki temu jeszcze ceny są akceptowalne, no to chcemy to zabić? No szanowni. No.
1: Popełniłem jeden błąd, bo wymyśliłem sobie, że to będzie takie espresso i zapytałem pana
3: nie
1: Tomasza
3: Nie można mnie
1: Stoga
3: pytać w formie espresso.
1: O katastralny po prostu podatek. Ale idźmy dalej, za chwilę ja panu pozwolę wrócić do tej interesującej dyskusji. Pani Kamila Kunc.
2: Jestem przeciwko. Nie chcę znowu straszyć naszych inwestorów polskich, bo wrócili do nas i chciałabym ich tu zatrzymać, a nie dawać im kolejną karę za to, że inwestują w Polsce.
1: Żeby nie kupowali w Hiszpanii, Portugalii.
2: Dokładnie. Oni zaczęli do nas wracać i straszenie ich kolejnymi podatkami uważam, że jest

0: niepotrzebne.
1: No i teraz przechodzimy do pani doktor inżynier.
2: Środowisko naukowe jest mocno podzielone tutaj. Ja powiem kontrowersyjnie pewnie, zgodzę się, że dobrze skrojony podatek katastralny, podatek od wartości nieruchomości właściwie, jest dobrym pomysłem, ale on musi być dobrze skrojony z odpowiednimi stawkami. Nie jest to takie proste. Ja tylko dodam, że prowadziłam takie badania, jak ten podatek wpływał na rynek w różnych krajach, gdzie został wprowadzony. I
1: właśnie, bo mamy doświadczenia, możemy sobie porównywać.
2: I okazuje się, że w zasadzie nie ma dzisiaj kraju, w którym tam, gdzie został wprowadzony, ten rynek znacząco ucierpiał. A wręcz przeciwnie, dosyć dobrze się rozwinął. Takie badania są prowadzone, można znaleźć mnóstwo publikacji bazujące na doświadczeniach innych krajów i myślę, że warto do
1: czyli
2: tego się
1: katastralny nie zaora rynku. Znaczy, tak
2: nie
1: wynika
2: zaora,
1: z badań.
2: Jeśli będzie, powtarzam jeszcze raz, dobrze skrojony na miarę tego, co dzisiaj w Polsce mamy, czyli z odpowiednimi stawkami.
1: To teraz krótkie wytłumaczenie po tym espresso. Dziękuję Państwu za zwięzłe odpowiedzi. Dlaczego o tym mówimy? Bo mimo zapewnień Ministerstwa Finansów, Państwo na pewno wszyscy tutaj słyszeliśmy te zapewnienia wielokrotnie, że w ogóle rząd nad tym nie pracuje. Lewica złożyła projekt wprowadzenia takiego podatku zależnego od wartości nieruchomości. Projekt spotkał się w sondażu opinii publicznej, tak znalazłem taki sondaż, to było 75% Polaków przeciwko, no ale chyba po prostu nie lubimy podatków. Propozycja zakłada, wróćmy do propozycji Lewicy, niską stawkę 0,02 dla pierwszych dwóch mieszkań oraz progresywnie rosnącą od 0,5 do 1,5 dla trzeciego i kolejnych lokali. No to wróćmy może do pana Tomasza.
3: Od razu jakbym chciał jedną rzecz jakby powiedzieć, czy rozmawiamy o tym samym, o projekcie Lewicy i nie wiem, czy wiecie, bo ja ostatnio w jakimś tam programie jakby wyjaśniłem, o co chodzi. Projekt Lewicy opodatkowuje, przynajmniej zamiar opodatkowania jest nie wartości mieszkań, tylko ilości. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Zakłada opodatkowanie ciężko zarabiających rodaków, a nie zakłada opodatkowanie funduszy, nie zakłada spółdzielni, nie zakłada deweloperów. Czyli uwaga, jeśli masz działalność gospodarczą i masz setki, tysiące mieszkań, to nie płacisz podatku. Ale jak jesteś babiną, która uskładała sobie spod Grójca, czy nie wiem, spod Bolesławca, odłożyła sobie kasę i kupiła sobie drugie mieszkanie, to ona zapłaci podatek. Naprawdę tego chcemy? Dokładnie tego chcemy?
1: Ja Państwa pytam.
4: A na koniec zapłaci najemca, tak naprawdę.
3: To jest jakby jasne, ale już ja już pomijam to, że oczywiście ten podatek zostanie przerzucony na najemcę, czyli najem pójdzie do góry. To jest oczywiste. Natomiast dla mnie najbardziej jakby bulwersuje to, że no, są firmy, które wynajmują setki, tysiące mieszkań i one będą zwolnione z tego podatku. A uwaga, podatek będą płacili, czyli jeszcze bardziej dajemy w kość, uwaga, naszym rodakom, którzy odłożyli kasę i kupili sobie mieszkanie. Ale no ja tego nie mogę
4: zrozumieć. Płacąc podatki.
1: Panie Tomaszu,
3: nie mogę.
1: W tym projekcie są też jakieś inne propozycje, ale o nich generalnie mało się mówi, bo trzeba powiedzieć, że to jest dość egzotyczny projekt. On od czasu do czasu wraca do naszej debaty, ale też nawiązując do tego, co powiedziała pani doktor, no jednak w krajach nam sąsiadujących, całkiem bliskich, dobrze znanych, w krajach, w których raczej sądzimy o tych ludziach, że są całkiem rozumni i tam dobrze się dzieje, jest ten podatek.
3: Ale pani doktor słusznie zauważyła,
1: dobrze skrojony,
3: że ona mówiła o zupełnie innym podatku.
2: Tak jest.
3: Ona mówiła o podatku katastralnym, czyli podatku, w którym płacimy podatek od wartości nieruchomości. Czyli jeżeli ktoś ma mieszkanie w centrum, ogromne, wypasione, je wyceniamy na miliony złotych, to w tym momencie on zapłaci podatek większy. Natomiast jeżeli ktoś mieszka gdzieś, nie wiem, w jakiejś starej kamienicy, stare, zerowane mieszkanie, to, przepraszam, w tym wypadku podatek będzie zupełnie inny. Rozmawiamy trochę o podatku od luksusu. Podatek od tych, którzy mają duże pieniądze.
1: Nie jest przeciwko takiemu. Okej.
3: To jest diametralna różnica.
1: Dobrze, to teraz wróćmy, bo państwo mieli się tutaj z panem Jakubem coś sobie wyjaśnić.
3: Panie Jakubie! Panie Jakubie!
1: Na gruncie tego właśnie podatku.
3: Nurtuję, bo ja rozumiem tutaj panią doktor, bo ona reprezentuje, mówię, troszeczkę naukowców z punktu widzenia, jak powinniśmy się opodatkowywać. I, i po części to bym mógł podyskutować, czy to jest okej, czy to nie jest okej, ale tutaj tą dyskusję między nami bym rozumiał. Natomiast dyskusję, w której mówię, opodatkujemy, mówię, rodaków tylko od ilości posiadanych mieszkań, no i to jeszcze, mówię, no ja cieszyłem się z tym, że rośnie nam rynek mieszkań na wynajem, no bo nie wszyscy chcą, znaczy nie, badania pokazują, że wszyscy chcemy być właścicielami. Traktujemy jako własność.
1: I to się chyba nie zmieni, prawda?
3: Tak, traktujemy jak własność, jako model docelowy.
1: Historia, tak.
3: Natomiast różne koleje życia nami targają i w pewnym momencie naszego życia potrzebujemy wynajmu. I dobrze, żeby ten wynajem był tani, żeby był dostępny dla wszystkich i to osiągniemy, jeżeli tych mieszkań będzie odpowiednia liczba.
1: Panie Tomaszu, pan Jakub Janas, dlaczego w ogóle ten katastralny, to on jednak powinien być?
0: Ten podatek katastralny przede wszystkim w mojej perspektywie, w perspektywie przeciętnego mieszkańca Wrocławia, który ma 22 lata i wynajmuje mieszkanie w tym mieście za niemałe pieniądze, jest przede wszystkim po to, żeby te mieszkania, które dzisiaj stoją puste albo które są przeznaczone na najem krótkoterminowy, wróciły na ten rynek, czy to najmu długoterminowego, czy to były możliwe do zakupu, tak żeby tam po prostu mieszkali mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, którzy na co dzień żyją w tym mieście. Dzisiaj mamy całą masę głównie podmiotów gospodarczych, co słusznie pan zauważył, ale też po prostu osób fizycznych, które mieszkania skupują i czekają na wzrost wartości. Jest to w pewien sposób lokata kapitału. Te mieszkania czasami są wynajmowane, no ale mamy też jakąś pulę mieszkań, które stoją po prostu najzwyczajniej puste. I to przede wszystkim z mojej perspektywy jest cel tego podatku katastralnego. Ja w żadnym momencie nie odnosiłem się stricte do projektu ustawy Lewicy. Odnosiłem się do
1: to
0: pytania zadanego przez pana,
1: ogólne, tak.
0: Przez pana redaktora, więc proszę mi tego nie zakładać. Ja po prostu widzę dużą lukę, którą dzisiaj mamy do rozwiązania jako społeczeństwo, tak żeby z jednej strony i ten najem długoterminowy był dostępny i dostępny w rozsądnych wartościach, ale też żebym ja, mając dzisiaj 22 lata, mógł myśleć o tym, że może za 10, może za 20 lat uda mi się kupić zapewne w kredycie mieszkanie.
1: Poczekajmy, ja wiem, że pan Tomasz na pewno tutaj ad vocem chciałby coś...
3: Ja się zastanawiam, bo tak naprawdę, panie szanowny, nie za bardzo mogę tutaj jakby sponiewierać tutaj pana radnego
1: wyrwania. Nie, no nie.
3: Opowiem może w ten sposób, że ja się jakby co do zasady również zgadzam.
1: Panie Tomaszu, ustalmy, ja nie mam wobec pana takich oczekiwań.
3: Ja rozumiem, ale bardziej chodzi o to, że ja się też zgadzam z tym, że ja jestem jak najbardziej daleki od tego i tutaj naprawdę, proszę mi wierzyć, chyba obu nam zależy, żeby mieszkania były dostępne, żeby rzeczywiście ten czynsz był taki, żeby pana było stać i również tego bym sobie życzył, żeby rzeczywiście w pewnej perspektywie czasu przestrzennej pan mógł spokojnie to mieszkanie kupić.
4: I o to chodzi.
3: A, swoją drogą. Dogadamy się. Ale chodzi o to...
1: To po programie.
3: Ale co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ja myślę, że diabeł tutaj tylko w niewielkich szczegółach. Właśnie tutaj jakby jedna rzecz i myślę, że to pokutuje.
1: Ale bardzo proszę króciutko, bo jeszcze tutaj...
3: O tutaj teges, ale porozmawiamy o tym właśnie o najmie krótkoterminowy i o tych pustostanach, bo to są dwa elementy, które są bardzo interesujące, ale tutaj oddajmy głos.
1: Pani Kamilo, pani jednak zdecydowanie nie i też to moje espresso pytanie było takie bardzo ogólne.
4: Znaczy ja zdecydowanie nie na ten lewicę.
1: Tak, na tą lewicę. Katastralny w ogóle, taki w ujęciu, o którym na przykład mówiła pani doktor inżynier, barierę albo taki...
4: To który... tak jak badania pokazują. Jest wiele krajów, które, w których to się sprawdza, funkcjonuje i być może to nie jest takie złe. Tak? Mhm. Natomiast mhm. na pewno nie w tym kształcie, który zaproponowała Lewica, no bo to jest dla mnie po prostu...
1: Ale wie pani jak jest. Budżet zawsze jest za krótki, ta kołderka, mhm. my ją naciągamy, wie pani służba
4: znaczy,
1: zdrowia,
4: samorządy chcą naciągać majątki swoje, bo przepraszam, ja inaczej tego nie nazwę.
1: Chodzi też o uwolnienie mieszkań, jak pani słyszała. Mhm. Czyli jest, można byłoby z panią negocjować. Gdyby pani...
4: Dopuszczam,
1: pani by to
4: tak, dopuszczam jakąś...
1: Jak rozumiem, pani doktor...
4: Może pani doktor nas przekona.
1: Też nie mówi nie, tylko że dobrze skrojone. Ale co by to znaczyło, że to jest dobrze skrojone? Że to stopniowanie, od którego momentu, od jakiej wartości płacimy, jaki procent, tak? Że to powinno być dobrze poustawiane, wyliczone?
2: Mnie bardzo przede wszystkim martwi ten miks pojęć, który my tutaj mamy. Czyli na przykład...
1: To proszę nas tutaj wyprostować.
2: Tak, mamy cel wprowadzenie podatku od wartości, żeby dokopać inwestorom. To nie jest celem podatku od wartości nieruchomości. Celem głównym tego podatku jest to, żeby gmina miała więcej środków na to, żeby rozwijać miasto, rozwijać lokalizacje, w których wartości tych nieruchomości odpowiednio mogłyby rosnąć. No i my również wszyscy zyskujemy na tym, że wartości tych nieruchomości rosną jako właściciele. Ja przypomnę, że około 85% Polaków to właściciele nieruchomości, mieszkają w swoich nieruchomościach i to oni zarabiają tak naprawdę na wzroście wartości nieruchomości. Dzisiaj obserwujemy bardzo ciekawą rzecz na rynku, a mianowicie taką, że młodzi ludzie, którzy przychodzą kupić swoje, nawet swoje pierwsze mieszkanie, oni podchodzą do tego trochę jakby byli już inwestorami. Czyli przychodzą, pytają o mieszkanie i przy okazji zahaczają o temat, a czy to mieszkanie w tej lokalizacji zyska na wartości. Czyli oni już z góry zakładają taki model, że kupują to mieszkanie nie na całe życie. My to pamiętamy,
1: Ja naiwnie doceniałem bliskość drzew. Pani,
4: zieleni.
1: Zieleni.
3: Mogę od razu tutaj lekko tylko jedna rzecz. Szanowni mieszkańcy Jagodna, gdyby podatek katastralny był, to kupowaliście mieszkania, które po tym, jak jest informacja o tramwaju i o parku, wzrosłyby na wartości, czy innymi słowy, nagle pewnego pięknego dnia zapłacilibyście więcej tego podatku, bo wasza wartość, i na tym polega podatek mocno katastralny, tak, który jest co jakiś czas aktualizowany w zależności od tego, czy nasze mieszkanie zyskało na wartości, czy straciło.
4: Jeszcze potrzebny jest organ, który to odpowiednio oceni.
3: Dlatego ja powiem, nie wierzę w to, że on zostanie wprowadzony, bo takie aktualizacje, ja nie wierzę w to, że to będzie się odbywało.
1: Czyli byłby to podatek od dobrej decyzji. Po tak. Zakupowej. Proszę, bo...
4: I za dobrą decyzję karać.
2: Z drugiej strony proszę, prawda, pamiętać, że dzięki temu, że lokalizacja, gdzie położone jest moje mieszkanie, rozwija się ta przestrzeń. Moje dziecko nie ma do szkoły na przykład 3 kilometrów, tylko ma tą szkołę bardzo blisko. Więc ja na tym zyskuję również pod tym względem, że nie muszę dowozić dziecka, nie muszę gdzieś daleko jechać do parku.
1: To wszystko są pieniądze.
2: Dokładnie, tak? Ale mam też ten tramwaj na Jagodno, który on również kosztuje miasto i ja nie mogę oczekiwać, że miasto znajdzie, nie wiem skąd, że naleje z
4: obciąży
2: pustego
4: deweloperów.
2: Tylko, te środki muszą się skądś znaleźć, więc to jest naturalne w moim odczuciu, że lokalizacje, które są cenniejsze, no również wpływają na wartość nieruchomości, a w związku z tym płacę wyższy podatek.
1: Proszę państwa, ja uwielbiam, jak rozmawiamy w tym studiu katastralnym, bo to zawsze podnosi temperaturę, ale mam taką chłodzącą informację. Znaczy, dla pana Jakuba może, bo pan jest jednak zwolennikiem zdecydowanym, jest małe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście rządzący się tym zajmą. Stety, niestety, jak wieloma innymi sprawami, którymi powinni się zająć i wyjaśnić, ale państwo pracujecie i komentowaliście również w tym studiu inny pomysł na uporządkowanie najmu krótkoterminowego. Sejm rozpoczął pracę nad tą regulacją, co jest odpowiedzią na też unijne rozporządzenie, mające wejść w życie 20 maja. Mało czasu. Nowe przepisy zakładają walkę z, jak to określono, szarą strefą. Szacuje się, że we Wrocławiu to jest około 40 procent, jak rozumiem, poza opodatkowaniem i poza oficjalnym obiegiem, poprzez obowiązkową rejestrację lokali. Kluczową rolę odgrywać miałyby samorządy, które zyskają prawo do ograniczania liczby takich mieszkań. Za brak wpisu do rejestru grozić będą surowe kary i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby wyliczać. Dlaczego to jest, panie Jakubie, istotne dla mieszkańców Wrocławia, dlatego jak to miasto wygląda, jak się w nim żyje, dla mnie, dla państwa, dla nas wszystkich, dla naszych słuchaczy, żeby wreszcie uregulować ten rynek.
0: Dzisiaj najem krótkoterminowy praktycznie nie ma żadnych zasad. To dzieje się trochę w stylu wolnej Amerykanki. Te mieszkania, po prostu ktoś miał, zakupił mieszkanie w bloku, w kamienicy i postanowił wystawić je na którymś z serwisów ogłoszeniowych właśnie z takimi ofertami na najem krótkoterminowy. To dzisiaj we Wrocławiu nie jest aż tak zauważalne jak w innych dużych miastach. Ten problem dzisiaj najbardziej dotyka Warszawę, Kraków, Trójmiasto. Natomiast dotyka też, co ciekawe, mniejsze miejscowości, te turystyczne, jak chociażby w naszym rejonie Karpacz, gdzie tych mieszkań dostępnych dla lokalców ubyło. Dzisiaj wrocławianie i wrocławianki mogą mierzyć się z tym, że mieszkanie obok nich, naprzeciwko w klatce, właśnie na taki najem krótkoterminowy jest udostępniane. No i niestety często wiąże się to z uciążliwościami, z tym, że co weekend przyjeżdża tam, przyjeżdżają tam
1: sąsiedzi, się zmieniają.
0: Sąsiedzi się zmieniają. Często. De facto ciężko mówić o tym, że to są sąsiedzi, bo żadnej relacji z nimi nie ma. W części z tych mieszkań odbywają się głośne imprezy, często do późna. Tutaj też ciężko jest właśnie w jakiś sposób próbować egzekwować ten mir domowy, no bo de facto nie ma z kim rozmawiać po tej drugiej stronie. Właściciele tych mieszkań też różnie do tego problemu podchodzą i niestety zazwyczaj obserwujemy, że ich wkład w utrzymanie części wspólnych nieruchomości jest niewystarczający. Te wszystkie kwestie dzisiaj praktycznie nie mają żadnych regulacji, które byłyby w stanie te sytuacje załatać. W Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, do 20 maja właśnie musimy w Polsce wprowadzić rejestr mieszkań. To się dzieje i będzie musiało się wydarzyć. Natomiast to też jest okazja do tego, żeby właśnie ten cały rynek najmu krótkoterminowego nieco lepiej zorganizować. Przez Sejm przeszła już pierwsza propozycja, czyli poselski projekt Polski 2050, który ma zdecydowanie większy pakiet kompetencji. Między innymi rozdziela te kompetencje do wspólnot mieszkaniowych, które mogłyby decydować o mieszkaniach we swojej wspólnocie. Udziela kompetencji gminom, które mogłyby wyznaczać obszary, na których na przykład takiego najmu krótkoterminowego nie można byłoby wprowadzać. Czeka jeszcze nas projekt rządowy, ale to za jakiś czas dopiero.
1: Pewnie została powołana komisja, która ma powołać.
0: Będzie najprawdopodobniej powołana, kiedy projekt rządowy przejdzie przez Sejm.
1: Czyli trochę to zajmie, ale ja chciałem pana zapytać, by pan jeszcze wskazał, co jest dla pana najważniejsze, albo co dla naszych słuchaczy, mieszkańców na przykład Wrocławia powinno być najważniejsze w tym, żeby to uregulować. To, że to jest poza gdzieś tam obiegiem podatkowym, to że no jednak mieszkańcom wspólnoty źle się mieszka, kiedy to jest tak nieuregulowane, czy to, że nie wiem, w centrum miasta, jak niektórzy mówią, za chwil parę nie będą w ogóle mieszkali wrocławianie i tak dalej. Co by pan wskazał, że jedna taka rzecz albo dwie?
0: Jeśli mam wskazać jedną, to powiem, że są to kompetencje dla wspólnot mieszkaniowych, które będą mogły w jakimś zakresie regulować istnienie najmu krótkoterminowego we własnych wspólnotach.
1: Czyli na przykład mogły będzie powiedzieć, to że nie ma
0: spełnienia jakichś konkretnych zapisów statutowych, które by pozwalały na to, żeby ten najem krótkoterminowy funkcjonował. Pamiętajmy, że według projektu poselskiego do 3 miesięcy w ciągu roku tutaj wspólnota w ogóle nie ma, kolokwialnie mówiąc, nic do gadania. Znaczy, jeśli ktoś chce sobie dorobić do 3 miesięcy, to ta możliwość jak najbardziej jest. Dopiero kiedy ten lokal pracuje przez więcej dłużej, niż kwartał, czyli to de facto wtedy praktycznie zazwyczaj funkcjonuje całorocznie, no to wtedy te musi się pojawić zgoda wspólnoty. To moim zdaniem jest najistotniejsze.
1: Proszę Państwa, i teraz kolejne brudne zagranie prowadzącego, bo zawieszę tą strzelbę po prostu na ścianie. Teraz krótka przerwa reklamowa i zaraz wracamy z tym gorącym tematem.
5: Różne punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
6: Reklama.
7: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
8: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas. Świętujcie Dzień Dziecka aktywnie razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
9: O, widzę, że sąsiad czarnopiramida buduje.
10: To jest magazyn energii.
9: Jak to?
10: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
9: No, a ta piramida to wiele, mo.
10: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju nie jedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
9: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
10: 600-745-734.
6: Po reklamie.
5: Różne punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
1: No już jesteśmy po króciutkiej przerwie dzisiaj w różnych punktach słyszenia o rynku nieruchomości. Przed przerwą reklamową o najmie krótkoterminowym pan Jakub Janas przedstawił nam główne założenia tej regulacji, tego projektu, jak to miałoby wyglądać, gdzie są problemy. Pięknie nam to wszystko rozrysował i wskazał, co jest do uregulowania. No ja państwa chciałem teraz zapytać o opinię na ten temat. Pomyślałem sobie, że zapytam panią Kamilę, no bo to przecież pani klienci często mają takie, mówiąc kolokwialnie, chaty, które potem wynajmują w takim trybie właśnie krótkoterminowym. To zależy oczywiście, gdzie one są, ale słyszałem, że można zarobić całkiem
4: można
1: nieźle
4: zarobić
1: w centrum Wrocławia, nawet dobrze.
4: Można zarobić, jeżeli się zajmuje tym samym. Przy operatorach to już się trochę rozcieńcza. I to bywa troszeczkę... Tam jest takie troszeczkę pytanie, kto na tym zarabia. De facto. Natomiast w centrum pani... najem krótkoterminowy zawsze zarabia dobrze. U jednych lepiej, u innych gorzej. Natomiast myślę, że to trochę jest taka wolna amerykanka, że każdy jakby robi jak chce. I nie ma co do tego żadnych regulacji na dzień dzisiejszy, więc dużo jest, jeszcze 14 lat temu w rynku byli mieszkańcy. Dzisiaj myślę, że jest ich niewielu, tak? Bo już się nie da żyć w centrum miasta. Głównie są to mieszkania na wynajem albo wynajem krótkoterminowy. Dlatego jakby to naturalnie przyszło, tak? Jak miasto zaczęło się rozwijać, to zaczęła się turystyka i ta potrzeba wzrosła. Natomiast...
1: Tylko czy my chcemy takiego miasta? Teraz pytam bardziej jako po prostu obywateli tego miasta.
4: Dlatego uważam, że powinny być regulacje co do tego najmu krótkoterminowego i to, co teraz 20 maja ma wejść, czyli centrala wpis do ewidencji tych mieszkań na krótki najem, uważam, że zacznie trochę porządkować ten rynek, bo z moich doświadczeń już jest dużo takich sygnałów od klientów, że to oni w takim razie się wycofują z tego najmu krótkoterminowego, proszę nam to wynająć albo proszę nam to sprzedać, tak? No bo jakby ten biznes, który do tej pory prowadzili, zaczyna się ktoś za to brać, tak?
1: No ale to właśnie może niedobrze, jak po prostu jakiś biznes jednak ukręci mu łeb przy samej szyi.
4: Ja myślę, że jeżeli będą regulacje i ludzie będą wiedzieli, w jakich systemach mają działać, jak ma to funkcjonować, to oni się tego nauczą i będzie to działać. Natomiast dzisiaj nie ma nic na ten temat, a ludzie, którzy mieszkają, no to mieszkają często wśród pościeli, środków czystości, ci mieszkańcy, tak?
1: No tak, tak.
4: Więc
1: tak.
4: Być może gdyby to miało jakieś ręce i nogi, to może to w pewien sposób funkcjonować. Natomiast co do zasady uważam, że powinny być budynki do mieszkania i takie, które są do wynajmu, tak? Bo wtedy jest zdecydowanie łatwiej żyć wszystkim i funkcjonować wszystkim.
1: Bo tak, bo nie wiem, czy to...
4: Jak przyjeżdżamy do hotelu, to wiemy, że to jest miejsce, w którym czujemy się, że pewne rzeczy możemy, tak?
1: Bo ta regulacja też jest potrzebna tym, którzy korzystają z tego wynajmu, czyli też turystom, tak?
4: Dokładnie.
1: Żeby oni gdzieś przyjeżdżali w miejsce, gdzie jest jakiś standard, gdzie wiadomo, jak to powinno wyglądać. To samo pytanie o ten projekt i ten pomysł i tą regulację do a pani doktor inżynier Anity Makowskiej. No chyba wreszcie, tak? Znaczy wreszcie. Nie, że wreszcie do pani z tym pytaniem, tylko że wreszcie regulacja.
2: Tak, chociaż no, ja reprezentuję naukę, więc tutaj muszę powiedzieć, że niestety bazujemy bardziej na obawach, a nie na faktach. Bo ja naprawdę nie widziałam takich badań, które pokazywałyby, jak dużym to jest problemem dla mieszkańców, ile mamy interwencji policji związanych właśnie z zamieszkiwaniem lokali przez najemców, przepraszam, krótkoterminowych. Często za to czytam o mieszkańcach, po prostu właścicielach, czy o długoterminowych, że jest głośno, że jesteśmy z nimi uwiązani już tak naprawdę nie wiadomo na jak długo i nie można się tych lokatorów pozbyć, a gdzieś tam tacy sąsiedzi nam trochę przeszkadzają, więc nie do końca tak tutaj jestem zdania, że te regulacje, one są potrzebne, ale byłabym z nimi trochę ostrożna. No i ja przyszłam ze ściągą, więc mam trochę liczb i może tutaj warto nimi wreszcie rzucić. Jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, to mniej więcej, sprawdzam sobie miasta europejskie, to jest w granicach od 1,5 do 2%. Tak mamy w Lizbonie, w Barcelonie 1,2%. To jest zasób najmu krótkoterminowego wobec całego zasobu mieszkaniowego oczywiście. We Wrocławiu dzisiaj to jest 1%, natomiast 70% z najmu krótkoterminowego to jest rzeczywiście Stare Miasto, no i właśnie Śródmieście. No i teraz Budapeszt jest ciekawym przypadkiem, ponieważ oni powiedzieli nie. I w 2024 roku było referendum w dzielnicy szóstej. Sprawdzali, czy chcą ten najem krótkoterminowy mieszkańcy, czy nie. I uwaga, aż 54% mieszkańców w referendum opowiedziało się za tym, że nie chcą. I wyprowadzono zupełnie ten najem właśnie od 1 stycznia 2026 roku.
1: Ale tylko w jednej dzielnicy?
2: Tak, tam, tak, akurat aż tak restrykcyjnie to były w tej jednej dzielnicy. No i teraz co się zadziało na rynku, no bo to nas najbardziej interesuje. Podaż mieszkań na wynajem wzrosła o 10%. To było bodajże 2700 mieszkań.
1: Czyli te mieszkania wróciły na rynek długoterminowego.
2: Tak, czynsze spadły o 15% w tej okolicy. Natomiast wzrosły ceny w dzielnicach sąsiednich, ponieważ najemcy krótkoterminowi dobrze zarabiają na tym najmie, no a turysta może dojechać kawałek dalej, zwłaszcza jeśli mamy metro, tramwaj i tak dalej. W związku z czym ceny wokół wzrosły, natomiast jest bardzo duża obawa, ponieważ oni to wprowadzili dopiero w styczniu i to mnie martwi, że nie mamy jeszcze badań, jak to wpływa na rynek taki lokalny, ponieważ my bazujemy tutaj na interesie indywidualnym. Patrzymy, jak Kowalskiemu przeszkadza najemca krótkoterminowy, który jest obok. Natomiast w tym przypadku interes indywidualny niesamowicie mocno łączy się z interesem publicznym, czyli restauracje, kawiarnie, rozwój dzielnicy, czy rzeczywiście te biznesy się utrzymają w tych dzielnicach, gdzie my ten najem krótkoterminowy tak mocno skasujemy. Bo ja rozumiem, że te 90 dni są potrzebne dla najmu hybrydowego. Ja tylko tutaj wyjaśnię, czym jest najem hybrydowy. To jest taki najem, w którym wynajmujemy i długo, i krótkoterminowo. Na przykład to jest popularne w Trójmieście, gdzie przez 9 miesięcy w roku wynajmujemy studentom. Przychodzą wakacje, studenci się wyprowadzają, wynajmujemy na krótki termin i to rzeczywiście ma sens, ale restauracje nie utrzymają się tylko poprzez ten 3-miesięczny okres. Także na to bym dosyć mocno uważała. I jeszcze jeden temat, jeśli mogę, bo jest bardzo ważny. Hotele są drogie. Ale jak ja podróżuję, ja mam małą rodzinę trzyosobową, powiedzmy jestem w stanie sobie pozwolić na taki wyjazd, ale są duże rodziny. No przecież do tego zmierzamy, żeby ludzie mieli duże dzieci. I jest dosyć duża obawa osób, które mają trójkę bądź więcej dzieci, że wynajmując pokój w hotelu, no jeden nie wystarczy.
1: Nie będzie ich stać po prostu na to, żeby podróżować po
2: nie będzie ich stać, miastach. Zamyka im się bardzo duża możliwość wyjazdu całą rodziną i zamieszkiwania na jednej przestrzeni bez konieczności dzielenia, że dzieci z powiedzmy mężem śpią w jednym pokoju, a druga część dzieci, że tak powiem, z żoną w drugim pokoju. Mhm.
1: Dziękuję bardzo, pan Tomasz Stoga. Regulujemy. Znaczy jest pan zwolennikiem regulacji.
3: Panie szanowny, jest tutaj tyle wątków, że ja nawet nie wiem, od czego zacząć.
1: Ale panu jeszcze...
3: Regulujemy, powiem może w ten sposób.
1: Trudnie panu, bo naprawdę mamy mało czasu, bo mam jeszcze kilka pytań, a tu 43 minuty po godzinie 20.
3: Pokrótce, tak, regulujemy. Powiem tak, że może taka tajemnica, uwaga, no w zeszłym tygodniu byłem na wspólnym posiedzeniu Rady i Zarządu mojego związku i mówię, kochani, ale wspólnie żeśmy doszli do wniosku, że my musimy również złożyć swój jakiś projekt pomysłu na to, co z tym najmem zrobić. Bo to jest oczywiste, że musimy zrobić jakąś regulację, która dotyczy najmu krótkoterminowego. Dlaczego? Kilka elementów.
1: Unia,
3: pani doktor oczekuje. Wspominała różne miasta. Ja pamiętam, że zdaje się, że nie wiem, ładnych parę lat temu w Berlinie Rada Miejska podjęła uchwałę o nacjonalizacji mieszkań, bo okazało się, że ludzie, którzy wykonywali tam czynności, prace jakieś proste, okazało się, że musieli dojeżdżać 100-150 kilometrów do Berlina, bo nie było ich stać na najem mieszkań w Berlinie. I Berlin się jorgnął, że jest gigantyczny problem, bo nie ma mieszkań tanich dla ludzi, którzy normalnie muszą tam pracować. Oczywiście to była nic nieznacząca uchwała. Potem Berlin wspólnie opodatkował się i wydał miliardy na to, żeby odkupić mieszkania od funduszy, żeby mieć mieszkania właśnie dla takich ludzi. I to jest jakby oczywiste, że najem krótkoterminowy podwyższa koszty. Tutaj ta dzielnica w Budapeszcie jest świetlanym przykładem. Tylko ja powiem jeszcze inną rzecz. Bo to, że musimy uregulować, musimy. Dlaczego? Bo mieszkanie, gdzie, uwaga, 10 rodzin mieszka jako z rodzinami, psy, tam grille, wszystko fajnie, nagle jest jedno mieszkanie, które jest przeznaczone na najem krótkoterminowy i dajmy na to, co dziennie jest impreza, nie wiem, pijanych Anglików. Nie, żebym miał coś przeciwko Anglikom, absolutnie. Ale przyjmijmy na potrzeby dyskusji. To musi być uregulowane, tylko i tutaj do pana Jakuba miałbym lekkie, bo pan powiedział, że najważniejszym elementem, bo w pańskiej wypowiedzi ze wszystkim się zgadzałem i na końcu pan dojechał, ale pana najważniejszym elementem w tym wszystkim jest to, żeby wspólnota decydowała. I w tym momencie dochodzimy do tematu. Wyobrażacie sobie, że wspólnota udzieli zgody? Ja sobie nie wyobrażam. Wylewamy dziecko z kąpielą. Czyli innymi słowy, jest uwaga, 10 mieszkań, 12, jedno, dwa jest wynajmowane. Nigdy nie dostaną takiej zgody i w tym momencie zabijamy biznes jakby koncertowo. I teraz ja rozmawiam tutaj z magistratem, my się cieszymy, naprawdę jesteśmy dumni. Co roku przyjeżdżają do nas ludzie z całego kraju. Uwaga, ta krzywa turystyczna rośnie. Gdzie oni mają się zatrzymać? Mhm. Budujemy spektakularnie hotele? Bo ja nie zauważyłem, może wy państwo zauważyliście. I okazuje się, że rodziny wielodzietne, które byśmy chcieli, żeby przyjechały do naszego pięknego Wrocławia i zakosztowały tutaj normalnego życia przez przynajmniej kilka dni, gdzie mają mieszkać? Jak my to zrobimy, skoro uwaga, każda wspólnota powie nie, chyba że wspólnoty, uwaga, są takie budynki, w których rzeczywiście większość mieszkań jest skupionych na podwynajem krótkoterminowy. No to w tym momencie oni sobie przegłosują i tedes, ale jak wybierać? Ja mam się zastanawiać, czy w tej wspólnocie kupię mieszkanie, pytać wspólnotę, a co będzie, jeżeli buduję już dla takich? I w tym momencie jest więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego mówię, że jest to skomplikowany temat.
1: Dlatego
3: do regulacji
1: pracujemy. Tak pracujemy. Jest. Znaczy my nie, bo jeszcze nie jesteśmy...
3: Ja próbuję, bo rzeczywiście i tak jak tutaj pan na tym powiedział, jest projekt Polski 2050, jest program rządowy. Mam nadzieję, że inne grupy interesariuszy również złożą swoje projekty.
1: Jako deweloperzy nie jesteście tam...
3: Państwo się nigdy o nic nie pyta, w ogóle nie o czym dyskutować. Nam się narzuca narrację, robicie tak, jak sobie wyobrażamy. Ludzie, którzy budują 90% mieszkań w tym kraju, nie zostajemy zaproszeni do tego stołu, przy którym się podejmuje decyzje dotyczące naszego rynku.
1: Ja też mam pewne wątpliwości co do tych wspólnot. Znaczy jeszcze nie mam tak wyraźnego zdania, jak pan mówi, ale kiedyś próbowałem coś przewalczyć ze swoją wspólnotą w drodze głosowania, to jest to naprawdę...
3: Handel alkoholem na pewno.
1: Jest to naprawdę ekstremalnie trudne, ale zupełnie poważnie pana Jakuba chciałem zapytać. Nie, pan najpierw ad vocem chciał, tak?
0: No, tak.
1: Do pana zaraz pytanie.
0: O tych wspólnotach, bo to, co próbowałem na końcu wyjaśnić, to jest to, że tak, w tym projekcie jest taki dosyć sztywny zapis o tym, że wspólnota może pozwolić lub nie. Natomiast o tym między innymi rozmawialiśmy na spotkaniu w Sejmie, że istnieje konieczność tego, aby to wspólnota ustalała zasady, na podstawie których ktoś mógłby przeznaczyć swoje mieszkanie na najem krótkoterminowy w tym okresie powyżej 3 miesięcy, bo wtedy to nie pozostawia do pojedynczej decyzji, tylko jest jakiś pakiet koniecznych do zrealizowania zadań, koniecznych rozwiązań, które dany właściciel powinien podjąć i zrealizować, no i wtedy wspólnota mówi: ok, zrobiłeś to, to my jesteśmy z tym ok, że ty ten najem krótkoterminowy prowadzisz. Ja osobiście uważam, że i tak finalnie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy mieli całe budynki przeznaczone na najem krótkoterminowy i całe budynki do mieszkania. Wow, trochę zmierzamy do tego, że mamy apart hotele.
4: No jakby... No tak.
0: Do tego będziemy najprawdopodobniej finalnie zmierzać.
1: No może tak rzeczywiście się stanie. A póki co chciałem jeszcze pana zapytać, w jaki sposób samorządy będą ustalać limit takich lokali, aby no właśnie nie ukręcić tej, tutaj chyba wszyscy państwo mówiliście o jednak gospodarce, która no, żyje z turystów i o potrzebie, o tym, że rzeczywiście jesteśmy no, zachwyceni tym, jak Wrocław się rozwija. Może jak jest zima i ktoś się wybiera na rynek i tam są te tłumy, to już jesteśmy mniej zachwyceni, ale no, jeszcze nie jesteśmy taką przeładowaną Wenecją. Trochę zaczynamy o tym myśleć, ale w jaki sposób to by miał samorząd? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, dlatego pana pytam. Że na przykład 50 tysięcy, nie wiem, 10 tysięcy mieszkań, 5 tysięcy, no właśnie.
0: Tu jest też ta kwestia, która stoi przed nami, czyli w ogóle dowiedzenie się tego, ile mamy tych mieszkań w rzeczywistości, bo dzisiaj opieramy się na pewnych wyobrażeniach i pewnych niedokładnych badaniach. Potem jak
1: mówiła pani,
4: jest tego maja, porządek w końcu.
0: Jak nam wejdzie rejestr, wtedy będziemy mieli konkretne dane, na podstawie których będziemy mogli jakieś decyzje podejmować. Ja jestem przekonany, że zapewne to pójdzie w tym kierunku, w którym samorządy tych największych miast więcej tych mieszkań na krótki najem będą pozwalały lokalizować w centrach miast, no bo to też jest trochę o tym, jakie te centra miast pełnią dzisiaj funkcje. No, nie wierzę, że jest bardzo dużo osób, które chcą mieszkać przy zatłoczonym rynku, na którym imprezy dzieją się do późna. W sensie jest taka grupa mieszkańców, którzy chcieliby mieszkać przy samej płycie rynku, natomiast to też jest dobra lokalizacja po prostu na te mieszkania na najem krótkoterminowy czy na hotele. Ostatnio powstał akurat przy rynku nowy hotel, więc jeden hotel co najmniej mamy nowy we Wrocławiu. A natomiast mniej tych mieszkań będzie naturalnie powstawało w osiedlach mieszkaniowych. Natomiast tutaj też ważne jest zachowanie tego balansu, żeby nawet na tym Starym Mieście, nawet w tym Śródmieściu nie doszło do sytuacji, którą mamy dzisiaj w Krakowie, że przechadzając się na tygodniu wieczorem widzimy 3 zapalone światła, a tak naprawdę większość mieszkań w tygodniu stoi tam pustych, bo to też jest o życiu tej dzielnicy, nie tylko w okresie, w którym mamy dużo turystów, ale przez cały rok. Niestety, chociażby w gastronomii, o której mówiła pani doktor, widzimy sytuację, w której biznesy powstają na wiosnę, przeżywają swój rozkwit w lato, no ale jak przychodzi jesień, a nie daj Bóg zima, kiedy tych turystów jest mniej, no to nagle te interesy upadają i mamy taki cykl, w którym ten sam lokal przechodzi co roku, a jakby ci stali mieszkańcy i mieszkanki są tylko w stanie zapewnić stały dochód dla podmiotów gospodarczych.
1: Pan Tomasz Stoga.
3: Ja tutaj wedle tego...
1: Zgłaszał się
3: tak,
1: do głosu.
3: Bo rozmawiamy dokładnie. Dobrze jest podejmować decyzję, jeśli ma się aparaturę pojęciową, która pozwala na podjęcie właściwej decyzji. Tutaj padło tak między słowami również, że brakuje nam mieszkań, bo niektóre po prostu, uwaga, stoją puste stany. Ja powiem może w ten sposób, że ja już chyba, nie wiem, w 40 tysięcy audycji również wspominałem o tym, że to jest oczywiście swego rodzaju przekłamanie na łączach, bo te mieszkania, oczywiście jest jakaś mała, niewielka pula ludzi, którzy kupują, licząc tylko na wzrost wartości, ale jest ogromna pula ludzi, którzy nie płacą podatków od wynajmu. I te mieszkania są zrobione, są fikcyjnie, funkcjonują jako pustostany. To nie są pustostany. To są mieszkania, które są nieopodatkowane. I według mnie dobrym pomysłem jest opodatkować po prostu, jeśli jestem właścicielem więcej niż jednego mieszkania, to muszę jakiś podatek płacić od pozostałych. Albo od wynajmu, albo od pustostanu. Jeśli to będzie w takiej samej wielkości, to w tym momencie Skarb Państwa nie straci, a my będziemy mieli pewność, że wszystkie mieszkania są opodatkowane. I wtedy nie będziemy mieli tych pustostanów i nie będzie takiego story pod tytułem musimy coś wymyślić, bo tysiące mieszkań, setki tysięcy stoją puste, a my byśmy chętnie w nich zamieszkali.
1: Panie Tomaszu,
3: tam ktoś mieszka, pan, spokojnie.
1: Pan tak. Powiedział naprawdę, żeby coś opodatkować.
3: Tak jest, widzi pan? Co ja robię pana audycji, panie redaktorze?
4: Ale to kapitalizm. Ma sens.
1: No dobrze, dobrze.
3: Ale tak to wygląda, naprawdę.
1: Do pani Kamili, bo za chwilę naprawdę będziemy musieli kończyć. Ta regulacja wpłynie, już sama regulacja wpłynie na rynek mieszkaniowy we Wrocławiu, rynek cen, ta szara strefa.
4: Znaczy ja już widzę takie ruchy, no to dobra, to przerzucamy z
1: bo
4: tego
1: już się pojawiło.
4: Już się pojawiło. Mhm. Tak, także
1: czyli
4: to już
1: co,
4: się dzieje.
1: Ceny.
4: Tak, to już się dzieje, z tego najmu uciekają. Nie mówię, że masowo, tak, ale dużo inwestorów mówi, dobra, to już bez sensu się w to bawić, bo to tylko jakieś problemy. A oprócz tego, że mamy ustawę, to jeszcze mamy nadzór budowlany, który zaczyna w mieście robić porządki. Więc tutaj troszeczkę oprócz...
3: Świadczenia o samodzielności lokali, niektóre tak, inwestycje go nie mogą być skończone, tak. Bo okazuje się, że w mieście zmieniła się narracja i w tym momencie rzeczywiście...
4: Nie, ja słyszałam, że interpretacja prawa się zmieniła.
1: Przepraszam.
3: To odrębna audycja na ten temat.
1: No. Bo to bardzo ciekawe, czyli że jakby prawo jeszcze nie do końca się
4: prawo się nie zmieniło.
1: Zmieniło, ale już troszeczkę samorząd...
4: Władze miasta mówią, że się czyścić. Interpretacja zmieniła. Mhm.
3: Zaczęło się od tego Hongkongu warszawskiego, gdzie rzeczywiście, uwaga, zbudowano rzeczywiście coś kuriozalnego. No tak. Nie bójmy się tego, co kuriozalne, ale również, tym ludziom obiecano zaświadczenia o samodzielności, które normalnie im się jak psu Micha należały. I ci ludzie nie mają aktów notarialnych, setki mieszkań i one mają nieuregulowany status. Wrocław i inne miasta idą tą drogą. Już, uwaga, mamy na przykład czwarty etap jakiejś inwestycji, nie powiem jakiej, żeby nie chwalić konkurencji. Trzy etapy zostały obdarzone zaświadczeniami, są akty notarialne, ludzie mieszkają, a w ostatnim miasto nie powiedziało, ma. Sorry, nie ale damy. Nie. Dlaczego? No bo trend jest taki, że teraz na takich zaświadczeń, na takie budynki, na takie mieszkanie nie wydajemy.
1: Proszę Państwa, bardzo przepraszam, że to był tak krótki program, że tylko
4: żałujemy.
1: Te 56 minut.
4: I tu
1: minut.
4: Też przydałaby się regulacja.
1: Bardzo Państwu dziękuję za to, żeście Państwo dzisiaj przyjęli zaproszenie do tego programu i jak rozumiem, będziemy mogli wrócić do tego tematu, kiedy będziemy już mieli trochę więcej szczegółów, może tak jak pani doktor inżynier prosiła, żeby liczby jakieś były.
4: Tak jest, no liczby się pojawią, będziemy. Jak będzie ewidentne. Tak?
1: Będziemy więc mieli.
3: To będzie pojawią się regulacje, tak. To będziemy je omawiali, tak. No bo będziemy. Wtedy będziemy już wiedzieli, co jest na stole.
4: Tak.
1: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Pani Kamila Kłąc, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
1: Doktor inżynier Anita Makowska.
4: Dziękuję.
1: Dziękuję. Pan Tomasz Stonga, dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: I pan Jakub Janas.
0: Dziękuję bardzo, spokojnego wieczoru.
1: Krzysztof Janoś, spokojnego wieczoru. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękuję.
4: Dziękujemy.
11: Różne punkty słyszenia w Radiu Wrocław.

0: Na zegarach 21. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Dwie osoby nie żyją, około 20 jest rannych.
1: Kolejna sytuacja, która podkreśla to, że tak naprawdę człowiek nigdzie nie może czuć się bezpiecznie.
0: Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Mieszkańcy Dolnego Śląska ponownie dostali alert RCB.
2: Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk.
0: Benzyny podrożeją o 3 grosze za litr, nie zmieni się cena diesla. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro.
3: Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej, tutaj nic się nie zmieniło.
0: Ciepły wieczór w regionie, może jednak przelotnie padać i zagrzmieć. Czas na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Wrocław. Magda Bajor, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Nie są jeszcze znane powody tragedii. Mieszkaniec okolic Lipska, Wojciech Żudro, mówi, że w Niemczech czuje się coraz mniej bezpiecznie.
1: Jakieś typu jarmarki świąteczne, coraz mniej ludzi uczęszcza, przyjeżdża na takie jarmarki, prawda? No to teraz to bardziej wygląda jak na przykład taka jakaś twierdza, wiadomo, to są, oni stawiają takie betonowe jakieś tam klocki.
0: Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia. Nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, szybko został ujęty. Według policji nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu.
4: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina o najważniejszych zasadach.
2: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła i nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone.
0: Alert RCB. Kolejny raz dostali dziś mieszkańcy Dolnego Śląska i 6 innych województw.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Ceny benzyn lekko w górę. Jutro litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 też 3 grosze więcej. Cena oleju napędowego nie zmieni się. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna podkreśla, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
5: Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
0: Resort Energii podkreśla, że kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu CPN będą podejmowane na podstawie konkretnych danych. A teraz już czas na sport w Radiu Wrocław. Piotr Pietraszek.
6: Zawodniczka Śląska Wrocław Karolina Romańczyk zdobyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. Triumfowała Szwajcarka Marta Szabo-Bulza, a srebro przypadło Brytyjce Senate McIntosh. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie, a drugi Romańczyk, która wczoraj została wicemistrzynią Europy w konkurencji 300 metrów w pozycji leżąc. Mecz w Radomiu zakończył 31. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak, choć od 37 minuty grał w dziesiątkę, pokonał Lechię Gdańskie 3-1. W tabeli prowadzi Lech Poznań przed Górnikiem Zabrze. Na 6. pozycji jest KGHM Zagłębie Lubin. Polonia Bytom wygrała z Polonią Warszawa 3-2 w ostatnim meczu 31. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem tabeli jest Wisła Kraków, która o 5 punktów wyprzedza wrocławski Śląsk. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w meczu 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Wcześniej z turnieju kobiet odpadły nasze panie. W 1/16 finału biało-czerwone przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3. W spotkaniu wystąpiła Katarzyna Węgrzyn z AZS-u Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław. Reprezentująca Australię Daria Kasatkina albo Amerykanka Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Polka w tej imprezie jest rozstawiona z numerem 4. Pozostałe polskie tenisistki zmagania w stolicy Włoch rozpoczną od pierwszej rundy. Magdalinet zagra z Niemką Tatianą Marią, a Magdalena Fręche z Filipinką Aleksandrą Jalą. Nasz jedyny reprezentant w turnieju mężczyzn w Rzymie Wrocław Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzy się z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Polski Komitet Olimpijski nie doczekał się w spodziewanym terminie do końca kwietnia obiecywanych przez sponsora giełdy kryptowalut Zonda Krypto środków finansowych z tytułu umowy marketingowej. Firma ta, która znalazła się ostatnio pod lupą prokuratury w związku z zaprzestaniem wypłat wobec klientów, zalega też olimpijczykom z nagrodami za medale olimpijskie. Chodzi o 950 tysięcy złotych dla medalistów olimpijskich w tak zwanych tokenach pochodzących z giełdy kryptowalut. Problem w tym, że tokenów nie można obecnie spieniężyć. Potwierdza to rzeczniczka PKOL-u Katarzyna Kochaniak-Roman.
7: Na dzisiaj te tokeny są rzeczywiście na kontach naszych sportowców, natomiast z informacji, które były przed weekendem majowym, jeszcze nie mieli możliwości przelania tych, czy spieniężenia tych tokenów i przelania na swoje konto.
6: Prezes PKOL Radosław Piesiewicz stwierdził niedawno, że nie może rozwiązać umowy z firmą Zonda Krypto, dopóki wywiązuje się ona ze zobowiązań. Jeśli natomiast nie dokona wpłaty w przewidzianym terminie, umowa sponsorska zostanie zerwana. Takie przesłanki właśnie zachodzą, bo datą graniczną wypłat był 30 kwietnia.
0: W nocy na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Jutro z reguły niebo będzie mocno zachmurzone, ale synoptycy obiecują nam też większe przejaśnienia. Możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 do 24 stopni. W czasie burz będzie wiało z prędkością do 60 km na godzinę.

Przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Dobry wieczór, witam w programie Nie Tylko Technologie. Dzisiaj porozmawiamy o internecie, a dokładnie o platformach, które służą do streamowania, do opowiadania, do budowania tak zwanego kontentu. Jest tego trochę, różne platformy są w różnym momencie danej mody, które są teraz na topie. No o tym między innymi dzisiaj w programie.

0: nie tylko technologie. W Radiu Wrocław. A dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się w internecie. Faktycznie przyczynkiem do tej rozmowy będzie akcja Łatwoganga. Bo że akcja duża, że zarobiła bardzo dużo pieniędzy na bardzo konkretny cel, to jedna sprawa. Ale żeby mogło do tego dojść, to potrzebna była cała kultura internetowa w Polsce, która tworzy się od lat, dynamicznie zmienia, co i rusz. Pojawiają się nowe narzędzia, a żeby trzymać rękę na pulsie albo przynajmniej wiedzieć, czym się tam teraz młodzież zajmuje, to zaprosiłem Juliana Jelińskiego, vlogera z kanału Brody z Kosmosu, żeby nam trochę spróbował wytłumaczyć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dwójka starszych ludzi będzie rozmawiać o co robi młodzież. To będzie przepiękne nasze spotkanie.
0: A nie tylko co robi młodzież, bo przecież będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w internecie, a nie tylko młodzież. A zajmuje się live'ami, streamowaniem. Sam przecież jesteś w internecie od ilu lat?
1: No właśnie dlatego już trochę aż wstyd. Ponad 10 lat kanał, wcześniej gdzieś tam w formie blogowej, wcześniej jeszcze w formie jakichś mniejszych YouTube'owych wystąpień. Więc to jest kilkanaście lat na tym internetowym padole, West padole.
0: No właśnie, przez te kilkanaście lat internet zmienił się kilka tysięcy razy najprawdopodobniej, jeżeli nie więcej. No bo sam przecież w tej krótkiej wypowiedzi wskazałeś już format, który no nie żyje, czyli blogi. Kiedyś wściekle wręcz o, popularne. Nie,
1: blogi żyją, aczkolwiek blogi stały się dużo bardziej specjalistyczne, nie są tym, co było kilkanaście lat temu. Blogi wciąż żyją, mają się całkiem nieźle, ale ten wysyp blogów, że każdy miał bloga o czymś i te blogi były czytalne, to zniknęło, to umarło totalnie. W sensie albo przeniosło się na inne platformy, typu platformy jak Patronite, gdzie blog jest dedykowany tylko tym, którzy są wspierającymi, więc staje się ekskluzywnym medium docierania do osób, a nie tym, że ja tworzę bloga i nagle jestem sławny. Więc nagle odwrotnie jest. W sensie, chcesz poczytać mnie? Zapraszam na mojego bloga, który jest na Patronite, na Patreonie albo na Substacku. A więc to troszeczkę w ogóle blog jako Substack jest czymś wyjątkowym, bo to przecież jest pisanie właściwie twitterowane, więc blogi żyją, tylko na pewno nie w tej formie, jak ją pamiętamy, że wchodzimy, a tam to wyglądało jakby nas uczono na pajączku robić strony i były ładne kotki po lewej i prawej stronie.
0: Czyli wszystko się zmienia, w tym blogi, no ale nie jest to pierwsza liga internetu, z tym się chyba możemy zgodzić.
1: No nie kojarzymy tego tak, no w sensie najbardziej przetwarzany internetowo content jest contentem audiowizualnym. Oglądamy dużo więcej niż czytamy, od tego jest ekran.
0: Ale chyba możemy zgodzić się też, że jeżeli blogi żyją i forma pisana dłuższa nieco niż ta, powiedzmy, twitterowa żyje, no to ona właśnie szuka bardziej eksperckich, niszowych tematów niż te formy audiowizualne. Co do zasady oczywiście.
1: Prawdopodobnie tak. No tutaj pisane rzeczy, no wciąż mamy eksodus pisanego słowa z internetu w stronę mówionego. Przecież w końcu ostatnie, nie wiem, około 5 lat to będzie eksplozja podcastów na każdy możliwy temat i każdy jest ekspertem na każdy możliwy temat. No te osoby pewnie, gdyby zaczynały wchodzić w internet 15 lat temu, no to pisały, to robiłyby dokładnie to samo, tylko że zamiast mówić do mikrofonu i uśmiechać się i robić piramidkę z dłoni, no to po prostu by pisały i czytałoby to 20 osób w internecie.
0: Wtedy robiąc też piramidkę z dłoni, to jest kluczowa sprawa. To podcasty już chyba nie są tym najgorętszym elementem, chociaż miały na pewno swój moment i dalej są silne. Blogi jeszcze żyją, to może od zawsze bardzo silna platforma w Polsce, czyli YouTube.
1: No YouTube chyba nie jest największą, jeśli chodzi o najpopularniejszą. Jest największą, jeśli chodzi o ilość treści. Najpopularniejszy jest TikTok. Szczególnie, że TikTok już otworzył się na te dłuższe treści. Kiedyś to były tylko i wyłącznie krótkie, oczywiście plus live'y, a teraz już możemy też dłuższe publikować. Oczywiście wciąż dominują 30-sekundówki, 16-sekundówki, 15-sekundowe jakieś treści, ale YouTube jest tym największym repozytorium, chociaż wydaje mi się, że często jest tak, że treści z Twitcha, treści z TikToka trafiają na przykład kilka dni później na YouTube'a, albo jako kompilacja, albo jakie takie późniejsze wrzucenie, bo warto mieć tam, bo bądź co bądź to jest takie największe nasze miejsce spotkań, to jest ta największa agora, gdzie możemy sobie wymieniać swoje zdania, ale nie jest to jednocześnie taka, która najbardziej wywindowuje. No nie jest tak, że chcemy, szczególnie jeżeli jesteśmy młodsi, chcemy, pierwsze co chcemy robić, to wchodzić na YouTube'a.
0: To powiedziałeś o jednej rzeczy, która być może część naszej słuchaczy jest jeszcze nieznana, to jest Twitch i ten Twitch jest trochę przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania. No to o Twitchu za moment porozmawiamy. Naszym gościem jest vloger Julian Jeliński.

0: nie tylko technologie. W Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy z Julianem Jelińskim z vloga Brody z Kosmosu. Rozmawialiśmy o YouTubie, o TikToku, o podcastach i o blogach, a teraz o Twitchu, no bo zaczynałem dzisiejsze spotkanie od przypomnienia akcji Łatwoganga, która odbywała się właśnie na tej platformie.
1: Mhm, a dla mnie dosyć zabawne jest to, że odkrywamy Twitch, ponieważ Twitch nie jest nowością. W sensie,
0: jasne.
1: Tak jak TikTok nie jest nowością, tak Twitch już sobie spokojnie chyba 15 lat, tak mi się wydaje. Na pewno ponad 10 lat już sobie z nami żyje. Jest platformą, która wcześniej może była kojarzona głównie z graczami, ponieważ mieliśmy tam, esencją było live streamowanie, czyli nie nagrywanie materiału, który idzie tam, tylko koegzystowanie z jakąś publicznością, czyli ja robię coś na żywo, czy to gram w grę, czy to oglądam filmiki, czy to komentuję rzeczy, czy po prostu żyję, siedzę sobie, proszę o donaty, albo po prostu opowiadam wam o czymś, albo kamera jest ustawiona na mój pokój i w tym pokoju się w cudzysłowie dzieje. Przez ostatnie kilka lat dużo mniej nacisku jest na graczy, ale to właśnie gracze moim zdaniem sprawili, że Twitch jest aż tak mocny. W sensie to jest ta grupa odbiorców, która teraz ogląda innych twórców, którzy po prostu siedzą, rozmawiają, na Twitchach mamy wywiady, pojawiają się na live streamach politycy, którzy po prostu przychodzą do pomieszczenia kogoś tam i nagle, o cześć, porozmawiajmy o czymś, i to ma wielomilionowe zasięgi. No i Łatwogang tego też świetnym przykładem będzie, ale wydaje mi się, że to może taki pierwszy raz, gdy Polacy powiedzieli: Jezus Maria, Twitch.
0: No właśnie, też mam takie wrażenie, że trochę jest jednak Twitch, Jezus Maria Twitch, a to dlatego, że jeżeli chodzi o inne platformy, to mam wrażenie, że no one mają trochę bardziej zróżnicowaną publiczność. Jestem tam ja, jest tam córka mojego kolegi i jest tam moja ciocia, co jakieś treści szuka. Natomiast na Twitchu być może będzie tylko ta najmłodsza osoba z tych, które wymieniłem.
1: Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie Twitch jest już wyraźnym takim miejscem, gdzie jest, niemiło powiedzieć, że podział wiekowy albo jakaś taka...
0: Albo konkretne potrzeby, prawda? Czyli chociażby gracze, może już bez podziału wiekowego, ale to raczej gracze będą tymi starszymi osobami, które na Twitchu będą miały czego szukać.
1: To prawda zdecydowanie, jeżeli chodzi o odbiorców, a nie twórców, to faktycznie tak będzie, chociaż Ameryka, która oczywiście, do której pięknie dążymy internetowo, no tam Twitch streamerzy są polityczni, są zaangażowani, komentatorzy polityczni, jeden na przykład z największych nazwisk, które teraz wybiło się, jeśli chodzi o ilość wyświetleń i subskrybentów, czyli Hassan Piker. On twitchuje on streamuje po kilkanaście godzin na Twitchu, na YouTubie. Jest jednym z największych nazwisk. Ostatnio pisały o nim bodajże New York Times, czy oczywiście mainstreamowe media się nim zainteresowały, więc na pewno zaczęło się od graczy, aczkolwiek stało się to miejsce, jeżeli jesteś odbiorcą, bardzo, bardzo łatwym i bardzo docelowym miejscem, żeby po prostu coś leciało i żeby budować też troszeczkę inny sposób komunikacji, bo pamiętajcie, że to jest, co prawda nie widzimy się nawzajem, ale jest to bardzo bezpośrednia i bardzo szybka możliwość odpowiedzenia, napisania komentarza, przeczytania tego komentarza, więc tu jest bardzo interaktywne pochłanianie i tworzenie kultury, mediów, dzieł.
0: W takim formacie tu i teraz. Ale powiedz, to przede wszystkim polega na tych długich sesjach trwających kilkadziesiąt godzin, czy chodzi raczej o częstotliwość, czyli wchodzę na żywo i mówię parę słów, to trwa kilkanaście minut, mówię dziękuję, ktoś może sobie później odtworzyć.
1: Oj nie. Jeżeli chodzi o Twitch, to czas jest ważny, czas to jest kilka godzin, to jest sesja, którą ty spędzasz z tymi ludźmi, którzy siedzą z tobą po te kilka godzin, potem możesz to powycinać ładnie i właśnie te wycięte tu 15, tu 20, tu 30-minutowe fragmenty pięknie będą żyły sobie na YouTubie, ale na Twitchu jesteś na żywo jak najdłużej, że tak się wyrażę, to jest istotne, dlatego powiedziałem o tym 12-godzinnym streamie, gdzie ludzie przychodzą, budzą się rano, widzą ciebie, ten monitor jest włączony, znikają, wracają i wciąż niejako są z tobą. To jest prawdopodobnie przynajmniej dla części może naszego pokolenia, wydaje się to niezwykle trudne, albo wydaje się to w jakiś sposób nienormalne, prawda? No mamy 10 godzin siedzenia przed komputerem, a tak naprawdę przecież w tym czasie można zrobić bardzo, bardzo dużo i Łatwogang pokazał, jak bardzo setki setki tysięcy, miliony ludzi w ciągu tego dnia zobaczą te materiały, które ty robisz, zobaczą to, o czym ty mówisz, do kogo możesz trafić, z jaką łatwością, poprzez Twitcha właśnie.
0: No ale ta formuła opiera się na tym, między innymi, wydaje mi się, że to też jest jej siła, że naturalność, która wyrażona jest chociażby tym, że no, brakuje tam jakiejś konkretnej struktury, nie ma jasnego scenariusza, wszystko jest naturalne, prawdziwe, oddolne, niewymuskane, osoby mówią naturalnie, mylą się, poprawiają, po prostu życie, tyle że w kamerze, pozorne rzeczywiste.
1: No na pewno ciężko jest, żeby na żywo robić ogromne ilości montażu, więc tutaj ten element poczucia naturalności, o którym ty wspomniałeś, jak najbardziej. I możliwe, że to też wynika z tego, jak bardzo my potrzebujemy albo szukamy w cudzysłowie prawdziwości, bo ja nie chcę, nie wydaje mi się, że powinniśmy zakładać, że tam ta prawdziwość jest, ale jest zdecydowanie poczucie tej szczerości, prawdziwości, no bo właśnie, pomyli się człowiek, bo widzimy cały pokój na przykład i jeżeli ta osoba się wywróci, no to zauważymy, że się wywróci, jak mama wejdzie z tyłu, no to zobaczymy tą mamę, która wchodzi z tyłu, ale to jest bardziej chyba iluzja tej szczerości, tej wolności, bo co prawda chaos, który jest, no nie wiem, Kai Senat, który jest jednym z największych też streamerów, do którego właśnie przychodzą politycy, żeby po prostu wybić się, amerykańscy, no tam jest spora struktura tych spotkań, tam to jest zaplanowane, tam są menedżerzy, którzy też ogarniają to, więc tak jak może odrzucamy tradycyjne media i przepięknie ubranych w garnitury, prowadzących show w kanałach publicznych i rozmawiających o dekorum sporu światowego, to jednocześnie dajemy się nabrać na to, że jeżeli ta osoba obudziła się, jest w dresie i je płatki śniadaniowe, to znaczy, że ona jest prawdziwsza i ona nam powie więcej. Po prostu wydaje mi się, że to jest przeskoczenie z jednego modelu do drugiego.
0: Naszym gościem jest Julian Jeliński, vloger. Do rozmowy wracamy za moment.

0: nie tylko technologie. W Radiu Wrocław. Dzisiaj naszym gościem Julian Jeliński, vloger z kanału Brody z Kosmosu. Rozmawiamy o internecie, a dokładnie jesteśmy przy temacie Twitchu. Twitch zasłynął słynnym streamem już Łatwoganga, a ja pytam, co w zasadzie ci ludzie tam robią? Ludzie, którzy twitchują. No bo rozumiem, że grają w gry i pokazują, jak grają, co jest dosyć popularne również na innych platformach. No ale Łatwogang ze swoich streamów, taki jeden ze słynnych przykładów tego, co robił, to na przykład kupno bagietki. Tyle, że w ramach tego kupna on faktycznie poleciał do Paryża, żeby tę bagietkę kupić.
1: Mm-hmm. No, w sensie, faktycznie zaczęło się od gier. Ilość tak zwanych copyright strike'ów i claim'ów, czyli zarzutów o to od firm, od twórców gier, od wydawców, że w momencie, w którym grasz w grę na żywo, łamiesz ich prawa autorskie, na samym początku, gdy streamerzy próbowali grać na żywo na YouTubie, zabiła tam społeczność. Dlatego Twitch był tutaj zdecydowanie lepszy, ponieważ rozumiał, że to nie jest łamanie praw autorskich, pokazywanie, jak grasz w grę. YouTube z czasem zmienił swoją politykę, chociaż wciąż trafia się, że kasowane są pewne, na przykład speedruny i tak dalej, ale no już w tym momencie wyhodowana została pewna społeczność, która wiedziała, że tam jest więcej wolności, która wiedziała, że może na przykład robić sety muzyczne. Coś, czego na YouTubie znowu nie można zrobić, bo używasz, bo puszczasz, jeżeli pojawi się jakakolwiek muzyka, to copyright strike'y, czyli używanie cudzych praw autorskich od razu zabijają twój stream. Więc nagle otworzyło się to na kolejne branże. Teraz widzimy dużo więcej wydarzeń życiowych. Czasami byśmy powiedzieli dosyć randomowych, śmiesznych działań właśnie, czyli wychodzę z domu, idę gdzieś, czyli robię jakiegoś pranka. Po prostu ze względu na rozwój platformy i ze względu na rozwój możliwości zarabiania i ilość tych pieniędzy, które można na Twitchu zarobić, no to absolutnie wszystko można już tam twitchować, można już streamować. Streamowanie dotyczy po prostu twojego życia i to jest dotyczy osób, które po prostu dzielą się tym i to staje się trochę takim, niektórzy by powiedzieli, że to jest ekshibicjonizm internetowy. Ja niekoniecznie się z tym zgadzam, ale jeżeli chcielibyśmy zarzucać, to byśmy powiedzieli, ojeju, otwieramy się na każdy element mojego życia, staje się elementem, którym dzielę się na przykład z tysiącami ludzi w internecie.
0: No właśnie, no bo ten ekshibicjonizm jest tak pozorny, jak mówiłeś o tym wcześniej. No, on jest pozorny, bo ma symulować życie, no ale tym faktycznym życiem nie jest i nikt nie pokaże tego, czego pokazać nie chce. Tę granicę tego, co pokażemy, ustalamy sami.
1: Tak jest, tak jest. Dlatego ja specjalnie powiedziałem, że ja bym tego tak nie powiedział, bo wpadamy w tego typu trochę hiperbole. Kiedyś mówiliśmy przecież o YouTubie, że jeżeli ja wrzucam materiały na YouTubie albo jeżeli wrzucam 10 rolek na Instagramie, to dotyczy każdego elementu social mediów. Po prostu zmieniły się treści, które są ciekawe dla odbiorców. Ze względu na kulturę, nie chcę powiedzieć kultu, ale zainteresowania osobami po prostu, które są słynne z tego, że chociażby streamują, grają, są, jak to by nasi dziadkowie powiedzieli, są znani z tego, że są znani, no to interesuje ogromne rzesze ludzi, co taka osoba po prostu robi, nawet jeżeli to jest ekstremalnie dla nas by się wydawało prozaiczne, nudne, to jest ciekawe dla tych odbiorców. Chcą wiedzieć, co właśnie Łatwo, co BDOS, co Kajsenat, co oni po prostu robią, co ich zdanie na każdy temat, więc nie dziwmy się, że te streamy robią takie ekstremalne wyniki, ponieważ my jesteśmy tym zainteresowani. My, mówiąc szeroko, prawda, jako społeczeństwo.
0: No to to jest jeszcze do zrozumienia, bo my jako społeczeństwo od zawsze byliśmy zainteresowani życiem tych ludzi, którzy osiągnęli jakiś duży sukces. Natomiast już sam fakt oglądania jest zrozumiały, ale oglądania streamu, który jest darmowy, przeznaczenia własnych pieniędzy z jakiego powodu? Bo tak działają, rozumiem, donaty, jako taki napiwek, wyraz mojego uznania w związku z tym, na co patrzę. I kiedy Łatwogang zbiera na dzieci chorujące na raka, wszyscy mówimy, okej, zgoda, to ma sens. Ale kiedy ktoś je płatki śniadaniowe przez 3,5 godziny, to ten sens mi umyka.
1: Znaczy, to nam umyka, ale to też jest ze względu na to, jak bardzo zmieniło się podejście do wspierania, w cudzysłowie, artystów. I użyję tutaj cudzysłowie, żeby tam nikt się nie obraził, ale kiedyś tym wsparciem było pójście na koncert, posłuchanie, czy też kupienie płyty. Dzisiaj, jeżeli słucham ciebie na mam Spotify Premium, no to właściwie nie wspieram cię jako artysty muzycznego. A jeżeli streamujesz sobie coś, no to mogę ci wysłać, to jest wysyłając ci donację jakąś, albo jeżeli kupując subskrypcję, która tam kosztuje od kilku dolców do więcej, mając dzięki temu jakieś bonusy, no to bezpośrednio przykładam się do tego, że ja wspieram ciebie jako twórcę, którego lubię. To jest taka próba ominięcia korporacji w pewnym sensie, albo próba do takiego bezpośredniego wspierania tego, na kim mi zależy. I to dotyczy właściwie obecnie ogromnej ilości mediów, bo zarówno nowi twórcy muzyczni także w ten sposób próbują zarabiać na życie. Twórcy filmowi, którzy robią filmy amatorskie, czy wrzucają na YouTubie, czy wrzucają gdzieś, także specjalnie przygotowują materiały dla odbiorców. I Twitch jest tutaj po prostu kolejnym tylko odmianą. Możemy się oburzać troszeczkę, możemy tego nie rozumieć, ale trochę sami do tego doprowadziliśmy, ponieważ te social media, te kanały dały miejsce nowym twórcom, żeby zaistnieć, żeby w ogóle urodzić się. A oni nie mają innej formy monetyzowania swojej twórczości.
0: Na sekundę, ale moje oczy i mój umysł, czyli wyświetlenia, nie są formą monetyzacji?
1: Nie. Nie, to są grosze. Sam Twitch, który zmienił, bodajże zmniejszył zarobki streamerów kilka lat temu o 50% od ilości wyświetleń. YouTube, który 10 lat temu, powiedzmy, można było się utrzymać przy nie najgorszych wynikach, tam kilkuset tysięcy, powiedzmy, wyświetleń miesięcznie. Dzisiaj jest to niemożliwe, więc przez saturację ilości treści, które mamy w internecie, samo oglądanie nie generuje zysków dla twórcy, generuje zyski dla platformy, czy to dla YouTube'a, czy dla Twitcha, ponieważ ile tam reklam się w tym czasie wyświetli, super. Ale to mniej więcej to samo, co ze Spotify'em. Bilion wyświetleń, czy miliard, przepraszam, wyświetleń i dopiero wtedy można na tym zarobić, ale już zostało to dosyć ładnie złamane przez twórców, którzy robili zespoły AI, które robiły muzykę AI i boty, które słuchały tego w kółko, dzięki czemu bodajże teraz ktoś został oskarżony o defraudowanie $52 milionów właśnie w ten sposób. Boty słuchające muzyki zrobionej przez AI. Więc nie dziwmy się, że próbujemy to obejść trochę.
0: No tak, ale to jest takie trochę zamknięte koło, kiedy próbujemy ominąć korporacje, a jednak oddajemy nasze pieniądze korporacji, unikając tej innej. To faktycznie jest pewna pułapka, w którą sami się wpędzamy, jednocześnie cały czas próbując uciekać przed tym samym, doganiamy dokładnie to samo.
1: Tak, to nie jest, bardzo często się słyszy o tym, że to jest demokratyzacja w ogóle twórców. Nie do końca tak jest, bo to nie jest tak, że ja dzisiaj się obudzę, założę kanał na Twitchu, zacznę streamować i za miesiąc moje treści będą miały podobne wyniki, bo będę miał tysiące obserwujących. To nie działa w ten sposób. Oczywiście szukamy każdej możliwej niszy. Kilka lat temu zaczęła się taki troszeczkę eksodus z YouTube'a, żeby treści wideo, te takie ciekawsze, dłuższe, były w formacie subskrypcyjnym, ale bardzo drogie są serwery. Więc szuka się próby obejścia, ponieważ YouTube jednak daje ci za darmo ten serwer. Pojawiło się może na Tubi na przykład, albo na kilku innych, albo ten element Patreona, czy też Patronite po polsku, czyli strony, gdzie można publikować materiały i one są ekskluzywne tylko dla wybranych odbiorców. Ale żeby mieć tych wybranych odbiorców, którzy są fanami, którzy chcą ci dać pieniądze, powiedzmy są swoimi fanami jak powiedzmy zespołu Kult, którzy by poszli na kolejny koncert Kazika, no to musisz najpierw ich zdobyć. A jak ich zdobyć, jeżeli nie będziesz brał udziału w tym pościgu w wielkich korporacyjnych kanałach, bo przecież Twitch należy do Amazonu, więc to nie jest tak, że Twitch to jest niezależny potwór, który tutaj nie zgrywa się z niczym. Albo Google masz, czyli YouTube'a, albo masz TikToka, który lada moment będzie w 100% prawie amerykański, też będzie należał do jednego z większych jakichś konsorcjów, więc właściwie nie ma innej drogi, może poza wyjściem na dwór i rzuceniem kapelusza i powiedzenie pięknie gram na gitarze, pięknie jem płatki śniadaniowe, proszę mi dać 2 złote.
0: No to może po prostu zamiast całej tej internetowej opowieści to będzie najlepsza rada, że pogoda jest piękna, jest maj, wyjdźmy na ogród, nie streamujmy nic i po prostu żyjmy. Julian Jeliński z bloga Obrody z Kosmosu przybliżał nam dzisiaj działanie współczesnego internetu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dzisiaj w programie Nie Tylko Technologie. Krzysztof Majewski. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jest 22.
1: Ruszyła procedura zwolnień grupowych w dwóch jeleniogórskich fabrykach. Tylko w jednej z nich pracę straci ponad 100 osób.
2: 134 osoby są planowane do zwolnienia.
1: Konserwator zabytków znów interweniuje we Wrocławiu, tym razem w przypadku przewidzianej do remontu ulicy z kostką granitową. Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć arkusza z matury z języka polskiego.
3: Dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
1: W nocy możliwe jeszcze zanikające burze. Jutro na Dolnym Śląsku będzie ciepło, ale pochmurno i z przelotnym deszczem.
0: Czas na wiadomości, na które zaprasza Magda Bajor.
1: Trwają zwolnienia grupowe w fabrykach, które na stałe wpisały się w historię Jeleniej Góry. Do Powiatowego Urzędu Pracy trafiła informacja o zwolnieniu 233 pracowników firmy Zorka. Do tej pory w urzędzie zarejestrowało się 21 osób. Od 1980 roku firma produkowała meble głównie dla jednego kontrahenta.
2: Podpisaliśmy porozumienie z tą firmą, współpracy, pomocy dla pracowników, czyli nasi doradcy zawodowi uczestniczyły w spotkaniach na terenie zakładu.
1: Drugą firmą zwalniającą załogę jest Valmet. Wiadomo o zamknięciu całej linii produkcyjnej, dodaje szefowa Jeleniogórskiego Urzędu Pracy Anna Zuk.
2: Mamy informację, że 134 osoby są planowane do zwolnienia.
1: Zwolnienia grupowe w Jeleniej Górze w obu zakładach mają potrwać do czerwca.
4: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Remont ulicy Pięknej na Tarnogaju, zapowiadany w programie Wrocław na dobrej drodze, stoi pod znakiem zapytania. Chodzi o odcinek między ulicami Bartską a Nyską, gdzie mieszkańcy od dawna skarżą się na zły stan nawierzchni i hałas.
5: Rada Osiedla chciała szybkiej wymiany nawierzchni na asfalt, co zaakceptował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Do sprawy włączył się jednak Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Daniel Gipski, który wskazuje na konieczność zachowania historycznej kostki. Zlecił sprawdzenie, czy bruk nadal znajduje się pod obecną nawierzchnią i w jakim jest stanie. Jeśli tak, konserwator chce jego odsłonięcia i renowacji. Drogowcy zaproponowali kompromis: pozostawić kostkę jako podbudowę, jak jest teraz, i położyć na niej nową warstwę asfaltu. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w piśmie wskazuje, że takie rozwiązanie działa już na innych ulicach, na przykład jak na Olszewskiego, na razie decyzji konserwatora nie ma, a od niej zależy, jak ostatecznie będzie wyglądać remont.
1: Informacje zebrał Mateusz Florczyk. Służby ustalają okoliczności incydentu w Lipsku. Dwie osoby zginęły, ponad 20 kolejnych odniosło obrażenia. Potwierdzono już, że podejrzanym o wjechanie samochodem w tłum ludzi jest 33-letni Niemiec. Służby zabezpieczyły miejsce i prowadzą działania wyjaśniające. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy celowe działanie.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań pojawiło się w sieci chwilę po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. Dyrektor CKE uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski bada sprawę, nie podjął jeszcze decyzji o zgłoszeniu jej do prokuratury.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem, i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
1: Tegoroczne matury rozpoczęły się dziś od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. W nocy na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 9 do 13. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, chociaż z większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padać, może też zagrzmieć. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 20 do 24, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.

Editors zaczęli dzisiejsze nocne już spotkanie z wieczorem z muzyką, tak przebiegle powiem. 8 minut po 22 trzyma za ucho ta piosenka. Od zeszłego tygodnia ukazała się 28 kwietnia. Zapowiedź nowego albumu Call It In, Editors. Dobry wieczór. Wojtek Janicki, witam serdecznie. Pozdrawiam przy okazji wszystkich maturzystów. No, faktycznie mają gorący czas. Może od czasu do czasu warto posłuchać dobrej muzyki, troszkę się zrelaksować w tym trudnym momencie. No więc teraz podwójny Nelson właśnie dla was, kochani, bo grupa The XX wraca po 8-letniej przerwie koncertowej. Może jak będziecie czekać, kochani, na wyniki swojej matury, to 1 lipca na Openerze w Gdyni, na festiwalu, więc może warto zarezerwować trochę czasu. Będzie nowa płyta w tym roku, określana jako LP4, ale to tak roboczo. Natomiast jeżeli ktoś nie widział na żywo grupy The XX, polecam gorąco. Maturzyści, trzymajcie się, trzymamy za was kciuki.

Trio The XX na antenie Radia Wrocław z małą dedykacją dla maturzystów. Od razu pytanie, czy ja pamiętam swoją maturę? Pamiętam. To były czasy, kiedy jeszcze pisało się język polski i matematykę, a wybierało się egzamin ustny. Fajne czasy. Wracamy do współczesności. Peter Gabriel zgodnie z planem 1 maja wydał kolejny singiel z nadchodzącej płyty OI. Won't Stand Down, tak nazywa się ten miks z tej jasnej strony księżyca. Przypominam, pomysł polega na tym, że kiedy jest pełnia księżyca, Peter wydaje singiel z nadchodzącej płyty, no i oczywiście dwie wersje, bo jest i ciemna, i jasna strona księżyca, więc muzyka jakby podwójna. My posłuchamy muzyki z tej jasnej strony księżyca, z nadchodzącej OI. A że maj będzie miał dwie pełnie, no to jeszcze pod koniec miesiąca kolejny singiel Petera, ten rewelacyjny.

Z jasnej strony księżyca, powiedzmy tak, miks od Petera Gabriela. Musimy poczekać jeszcze trochę, żeby cała płyta taka podwójna pojawiła się. Pierwsza z tego cyklu księżycowego to IO, a teraz będzie OI. Ale tyczy tych samych podobnych historii, o których opowiada w swoich pieśniach właśnie Peter Gabriel. Niezłą opowieść zmontowali Gorillaz po wyprawie do Indii. Zresztą cała płyta przesiąknięta jest tymi klimatami dalekowschodnimi, z różnymi gośćmi nagrywana, między innymi z Johnnym Marrem i Anuszką Shankar. Za chwilę zresztą Plastic Guru pojawi się na naszej antenie. I uwaga, Bittersweet Music Festival 13 sierpnia tego roku. Gorillaz będą w Polsce właśnie na tym festiwalu i będą promować swoje nowe wydawnictwo, które naprawdę jest niezwykłe, i to nie tylko ze względu na

Plastic Guru w tym utworze, John Mayer na gitarze, Anushka Shankar na sitarze z kolei. Ciekawy jestem, w jakim składzie przyjadą do Polski Gorillaz. Zostawiamy te indyjskie klimaty, przeniesiemy się teraz, uwaga, do Sztokholmu. Tam w tej chwili bezchmurnie, 11 stopni, ale około 23 ma pokropić deszcz. Co więcej, prognozy długoterminowe mówią, że może pojawić się deszcz ze śniegiem, więc cieszmy się tym, co mamy za oknem. A u nas, na przekór tym chłodom sztokholmskim, prosto właśnie ze stolicy Szwecji, Shout Out Louds.

troszeczkę zapomniany Star Sailor, no ale to taki zespół, który pojawił się i właściwie zniknął, ale Silence in Is Easy zostało i zostało mocno i trzyma za ucho od wielu, wielu lat. To tak, taki lekki hałas na kwadrans przed 23. Oczywiście o 23. pełne wiadomości, będą również nowe wieści pogodowe. Gdzieniegdzie może pokropić deszcz, tylko Państwu mówię, u nas burze raczej delikatne, no ale jak to późną wiosną bywa, burze to burze, mogą pojawić się z niespodziewanego kierunku. Czy my możemy jakiś polski akcencik jeszcze przed 11?

0: Czas szybko płynie. 23 lata temu ukazał się ten single Be Mine z albumu A New Day at Midnight Davida Graya. No, czas szybko płynie tu i teraz, za 9 minut 23, zgodnie z zapowiedzią. Teraz powieść, ja z Państwem witam się po 23.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Australia Zachodnia. Piątek, 10 stycznia 1958. Czerwona ziemia ciągnie się tutaj jak okiem sięgnąć. W górze słońce przeoruje niekończące się błękitne niebo. Jaszczurka szuka cienia i chłodu pod przykurzoną zielenią mulgi. Mrówki budują odporne na słoneczny żar mrowiska. Kangury wysysają wilgoć z miękkich liści, nadstawiając uszu, by wychwycić odległy warkot. Po prostej, cynobrowej linii biegnącej między nielicznymi drzewami jedzie samotna ciężarówka. W kabinie Bedforda siedzi trzech mężczyzn z rodziny McBride'ów. Niczym trzy części matrioszki. Proste, ciemne włosy i owalna twarz Phila znajdują odbicie w wyglądzie Warrena, jego starszego syna, oraz Matta, młodszego. Jak dwie, a właściwie trzy krople wody, ta sama historia w kolejnych pokoleniach. Wszyscy uważają, że nawet Rosie, córka Phila, która została na farmie, młodsza od Warrena i starsza od Matta, jest jego żywym odbiciem. Matka Lorna nie ma szans w tym zestawieniu. Każdego McBride'a można poznać na kilometr.
2: Boże, opowiadasz jakieś wierutne bzdury, zawołał Warren, waląc brata w ramię.
3: Wcale nie.
2: Będę żeglował po całym świecie, odkrywał bezludne wyspy. Matt się rozmarzył. Będzie wspaniale.
3: Jeśli nie zabierzesz się do roboty, termity zeżrą tę łódkę bez reszty.
2: Więc pójdziesz na dno, kiedy tylko odbijesz od brzegu, powiedział ojciec.
1: Przesunął dźwignię zmiany biegów i samochód ruszył raźniej w górę zbocza. Z tyłu dobiegło beczenie kilkudziesięciu owiec. To, że McBride'owie mają łódź na swojej stacji hodowli owiec, nie wydawałoby się niczym nadzwyczajnym, gdyby ich posiadłość leżała na liczącym prawie 10 000 km wybrzeżu stanu. Meredith Downs, sucha ziemia o powierzchni 400 000 hektarów, leży jednak daleko w głąb lądu i graniczy miejscami z pustynią.
3: O co oni się właściwie założyli? Spytał Matt.
1: Dyskusja zaczęła się w chwili, gdy mijali samotny wysoki budynek widoczny w oddali, Chopin Montiego. Nazwany tak na cześć wuja Phila, Montgomery'ego McBride'a, był najdziwaczniejszą budowlą w promieniu setek kilometrów. Legenda opisująca, jak w pełni wyposażony lugier do poławiania pereł znalazł się w Meredith Downs, posiadłości z 20 000 owiec i średnim rocznym poziomem opadów na poziomie 20 centymetrów, została na przestrzeni czasu znacznie podkolorowana. Ale główne jej elementy się nie zmieniły. Stary kumpel Montiego uregulował dług wobec niego, dostarczając do Meredith Downs łódź, przyciągniętą przez zaprzęg wielbłądów, którym kierowali Afgańczycy. A Monty marzył, że pewnego dnia wypłynie nią na ocean. Być może z południowego wybrzeża kontynentu, chociaż w lodowatym oceanie południowym wcale nie było pereł. Lugier nosił taką samą nazwę jak najjaśniejsza gwiazda Krzyża Południa – Alfa Crucis. Gdy w 1915 roku Monty pomaszerował nad Sommę, by wypełnić obowiązek wobec ojczyzny, ojciec obiecał mu, że będzie dbał o łódź. Za pieniądze zarobione na owczej wełnie zbudował wokół niej szopę i regularnie oleił drewniany kadłub, by nie przejęły go termity i pająki. Lecz kiedy Monty wrócił do domu zatruty gazem, mógł jedynie przesiadywać w łodzi w nieznośnym upale i podróżować ku odległym brzegom tylko w wyobraźni. Wkrótce umarł wraz ze swymi marzeniami i jego prochy umieszczono w wyschniętej już łodzi na dziobie,
3: razem z kompasem, butelką piwa i obietnicą, że kiedyś wypłyną lugrem na Ocean Indyjski, by je tam rozrzucić. Phil McBride do tej pory przestrzegał rytuału. Lakierował drewno, wymieniał przetarte liny i w każde urodziny Montiego przynosił mu piwo. Choć zwykle twardo stąpał po ziemi, dla wuja robił wyjątek. To tradycja, mówił z nabożną czcią, stawiając butelkę piwa na dziobie. Teraz odpowiedział: Monty uważał, że znajdzie wodę na posiadłości swojego przyjaciela na północnym wybrzeżu tylko przy użyciu swojej różdżki. Odpowiedział teraz na pytanie młodszego syna. Gdyby mu się udało, miał dostać łódź. Znalazł wodę na głębokości 10 metrów i obaj byli zadowoleni. Kumpel dotrzymał więc obietnicy. Holowali tu tego lugra przez ponad pół roku. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska.

0: na zegarach 23.
1: Legnickie instytucje pomocowe chcą ograniczyć dostęp do 800+ dysfunkcyjnym rodzinom. Pieniędzmi miałby dysponować pracownik socjalny.
2: Na przykład różnych chorób, uzależnień.
1: Pierwszy egzamin już za nimi. Maturzyści zmierzyli się dziś z językiem polskim.
3: Fajny temat się trafił na rozprawkę. Bałem się, że będzie trudniejszy.
1: Jutro matematyka. Jutro na Dolnym Śląsku będzie ciepło, ale pochmurno, może też padać i grzmieć.
0: A na wiadomości zaprasza Magda Bajor.
1: Dolnośląskie ośrodki pomocowe i policja w ubiegłym roku wnioskowały o zmianę zasad wypłat zasiłków 800+ wobec co najmniej 450 rodzin. Chodzi o rodziców, którzy zamiast na potrzeby dzieci przeznaczają świadczenia na alkohol i inne używki. Sprawa może budzić emocje, ale priorytetem jest dobro najmłodszych, uważa dr Kaja Kajdan, psycholog z Kolegium Vitelone.
2: Te działania będą dotyczyć tych rodzin, w których ta niemożność właściwego gospodarowania budżetem wynika z różnych sytuacji. Na przykład różnych chorób, uzależnień, poczucia bezradności życiowej, czyli one nie są w stanie same za siebie odpowiadać, a co dopiero odpowiadać za budżet, swoje dzieci, utrzymanie i zarządzanie.
1: W ubiegłym roku na 42 legnickie wnioski o ograniczenie rodzicom dostępu do 800+, ZUS zgodził się jedynie dwukrotnie.
4: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi mierzyli się dziś na języku polskim tegoroczni maturzyści. Opinie wrocławskich abiturientów po pierwszym egzaminie dojrzałości podzielone. Większość podkreśla jednak, że choć egzamin nie należał do najłatwiejszych, nie obawiają się o jego wynik.
3: Generalnie dobrze, w miarę łatwe się wydaje. Fajny temat się trafił na rozprawkę. Bałem się, że będzie trudniejszy.
5: Czyli zdane.
3: Na spokojnie.
6: Najwięcej kłopotów miałem z lekturami, które nie przygotowałem sobie należycie, bo kilka takich się pojawiło, których nie znałem za dobrze.
1: Już jutro maturzyści zmierzą się z egzaminem z matematyki, pojutrze z języka obcego. Wyniki tegorocznych matur poznamy 8 lipca.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Przez ponad 5 lat klienci przepłacali za panele podłogowe z oferty firmy Dekora. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że za zmowę cenową i podział rynku firmy Dekora, Belpol oraz dwaj menadżerowie z tych firm zapłacą łącznie prawie 34 miliony złotych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny podkreśla, że skutki zmowy uderzały w portfele konsumentów.
7: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych produkowanych przez spółkę Dekora oraz akcesoriów do nich. W efekcie niedozwolonych działań przez ponad 5 lat nie można było kupić paneli i akcesoriów taniej niż w cenach narzuconych w wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
1: Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna, ukarani mogą się od niej odwołać do sądu. A teraz już czas na sport w Radiu Wrocław. Piotr Pietraszek.
8: Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w ostatnim meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugi jest Górnik Zabrze, a trzeci GKS Katowice. Na 6. pozycji plasuje się Zagłębie Lubin. Dawid Kroczek został dziś nowym trenerem występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego wczoraj Łukasza Tomczyka. Nie podano szczegółów umowy z nowym szkoleniowcem. 37-letni Kroczek ostatnio pracował w częstochowskim klubie w pionie skautingu. Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą jutro Atletico Madryt w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów. W Hiszpanii było 1-1. Dzień później dojdzie do rewanżu w drugiej parze. W Monachium Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu, w którym uległ na wyjeździe Paris Saint-Germain 4-5. Wybrzeże Gdańsk przegrało z Orlen Wisłą Płock 21-32 w pierwszym meczu półfinału Superligi Szczypiornistów. Spotkanie rewanżowe w sobotę w Płocku. Zawodniczka Śląska Wrocław Karolina Romańczyk zdobyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Polscy tenisiści stołowi ulegli Rumunii 2-3 w meczu 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. W piątym decydującym pojedynku Marek Badowski przegrał z Julianem Chiritą 0-3. Wcześniej z turnieju kobiet odpadły polskie tenisistki stołowe, które w 1/16 finału przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3. Spotkanie tak podsumował trener Marcin Kusiński.
5: Z przebiegu meczu, z tego co grała zwłaszcza Sun Yingsha, no, mecz był nie do wygrania. Natomiast cieszy postawa całego zespołu, zawodniczek, też pracy na ławce. Myślę, że mimo tego, że wylosowaliśmy Chinki, no to możemy powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedaliśmy.
8: W spotkaniu wystąpiła Katarzyna Węgrzyn z AZS-u Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław. Belgijka Shari Bosit wygrała drugi etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania Kobiet. Na 25. miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma. 38. była Marta Jaskulska, 51. Karolina Perekitko, a 58. Agnieszka Skalniak-Sójka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemka Franciszka Koch, a najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma jest 14. Wyścig potrwa do soboty. Stefan Horngacher ponownie będzie pracował w Polskim Związku Narciarskim. Austriak zostanie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. 56-letni trener ostatnio prowadził kadrę Niemiec, a w latach 2016-2019 był głównym szkoleniowcem biało-czerwonych.
1: W nocy na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Jutro z reguły niebo będzie mocno zachmurzone, ale synoptycy obiecują nam też większe przejaśnienia. Możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 do 24 stopni. W czasie burz będzie wiało z prędkością do 60 km na godzinę.

0: Dzień dobry, pani Karolino.
1: A dzień dobry, panie Zygmuncie.
0: Wesołych świąt!
1: Dziękuję, wzajemnie, wesołych i smacznego jajka.
0: Oj, były smaczne jajeczka, były. A pani lubi jajka?
1: A pewnie.
0: Przyznam się, że w tym roku sobie pofolgowałem i na świąteczne śniadanie zjadłem 5.
1: Święconych?
0: No, ma się rozumieć, że święconych.
1: Nie bał się pan, że skoczy panu cholesterol?
0: Nie.
1: Myśli pan, że w święconych nie ma cholesterolu?
0: No, pewnie jest, ale to były prawdziwe, wiejskie jajka od szczęśliwej kury.
1: A skąd pan wie, że była szczęśliwa?
0: A, widziałem ją na własne oczy.
1: Rozmawiał pan z nią?
0: Nie, no, nie wypadało zaczepiać. Ale faktycznie, wie pani, widziałem kury z bliska, bo na wielkanocnym śniadaniu byłem u rodziny na wsi.
1: I stąd te szczęśliwe kury.
0: No właśnie, tak.
1: Ale w jajkach wiejskich też jest cholesterol, jak w każdych.
0: Pani Karolino, z tym cholesterolem zawartym w jajkach to jest duża przesada.
1: Nie ma go?
0: Nie, no jest, ale cholesterol jest człowiekowi potrzebny i dietetycy uważają, że dorosły człowiek może spokojnie zjeść w tygodniu do 7 jaj.
1: No więc jeżeli na śniadanie wielkanocne zjadł pan 5, to w tym tygodniu może pan zjeść jeszcze 2.
0: No, na to wychodzi.
1: To dobrze, bo mam coś dla pana.
0: A co takiego?
1: Pisanki, proszę bardzo.
0: O. Sama pani malowała?
1: Nie miałam czasu. Przed świętami w kwiaciarni mieliśmy straszny błyn. Koleżanka pomalowała.
0: No bardzo piękne. Jedno niebieskie, drugie czerwone.
1: No to jedno będzie dla mnie, a drugie dla pana. Zgoda?
0: No oczywiście, oczywiście. Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: I zrobimy sobie wielkanocną wróżbę. Które jajo pan wybiera?
0: No ja wiem. Może to czerwone?
1: Dobrze. To ja biorę niebieskie i robimy tak.
0: No.
1: Kładziemy jajka na ladzie,
0: tak,
1: i puszczamy w ruch wirowy. A tak.
0: Aha, no. No i co? No i co?
1: Jeżeli jajka się do siebie zbliżą, to znaczy, że puszczający jajka mają się ku sobie.
0: A, jest taka wróżba?
1: No jasne. Nie znał jej pan?
0: Nie no, w moich stronach takiej nie było.
1: U nas była. To uwaga.
0: Uwaga, no.
1: Na 3, 4 pan puszcza swoje jajko,

0: I Karolino, możemy jeszcze raz? No błagam.
1: No dobrze, niech panu będzie. Do 3 razy sztuka, ale już ostatni raz. Start! No niestety, panie Zygmuncie, no klapa.
0: Nie, jestem zdruzgotany, naprawdę, no.
1: Oj tam, przecież to tylko zabawa. No chyba pan nie wierzy we wróżby.
0: No niby nie, ale jednak przykro.
1: Pan ma umysł ścisły.
0: No, jeśli idzie o panią, pani Karolino, to nie taki znów ścisły. I ja też coś mam dla pani, no.
1: O, a co to takiego?
0: To są bazie z wielkanocnej palmy.
1: No i co się z tym robi?
0: Połyka.
1: Bazie?
0: Tak. Jak się połknie kilka bazi z wielkanocnej palmy, to człowiek nie będzie chorował na gardło.
1: No, fajnie, bo ja często mam kłopoty z gardłem.
0: To bardzo proszę, dobra, i łykamy. No, łykamy.
1: No to łykamy. W smaku takie sobie, ale czego się nie robi dla zdrowia?
0: To jest stary zwyczaj. I jak byłem teraz u rodziny na wsi, to poświęconymi palmami pocieraliśmy także domowy inwentarz, żeby był zdrowy.
1: Jak to?
0: No, zwyczajnie. Pocieraliśmy tymi baziami krowę, kozę.
1: Zaraz. Czy ja dobrze rozumiem, że to tymi baziami pocierał pan krowę i kozę?
0: Tak, i jeszcze świnkę, i nawet psa.
1: Ja to połknęłam?
0: No.
1: Niedobrze mi. Zaraz puszczę pana.
0: Ale pani Karolino, nie. Pani Karolino, nie.
1: No może do toalety.
0: Nie, do widzenia, pani Karolino.

No tak, to jeszcze wspomnienie tego weekendu, który mamy za sobą, chociaż wszystko przed nami, ten szum morza, szum fal też przed nami, bo wakacje przyjdą szybciej niż myślimy. Tagam Dzień nad morzem od The Fantastischen Vier w wersji akustycznej, dlatego te oklaski, bo to specjalna sesja dla MTV. Unplugged. MTV właściwie nie ma, ale utwory zostały i ta sesja też, nie jestem pewny, czy zostanie w planach tej wielkiej stacji, czy jeszcze artyści będą pod szyldem właśnie MTV Unplugged nagrywali płyty bez prądu. Zostańmy jeszcze w klimatach wakacyjnych.

Yellow, pewnie nie myśleli o wielkich stadionach i koncertach na całym świecie, chociaż marzyła im się absolutnie wielka kariera. Coldplay, wtedy jeszcze właściwie młodzieńczy zespół, teraz wielkie gwiazdy. Ciekawe, co nam przygotują na 2026 rok. 18 lipca obchodzony jest Mandela Day, czyli dzień poświęcony Nelsonowi Mandeli. My przypomnimy już teraz ten dzień i to święto, bo tam jest hasło przewodnie, że wszystko w twoich rękach. Każdy człowiek ma moc zmieniania świata na lepsze poprzez małe, codzienne działania i nie trzeba czekać do 18 lipca, żeby o tym pamiętać. Ale w 1988 roku z okazji 70. urodzin uwięzionego wtedy Nelsona, Mandeli zespół Simple Minds wydał słynny utwór

Tym razem Wild Horses w wykonaniu grupy The Sundays, która swoją świetność miała w latach 90., kiedy na ekranach kin królowała taka gorzka komedia Reality Bites. Byli inni aktorzy, inne gwiazdy, no ale były inne czasy i to były czasy jeszcze przed internetowo-telefonowe, ale już kamery szalały i to coraz lepsze, chociaż jeszcze na kasetach VHS. Jeden z naszych słuchaczy słusznie zauważył, że rzadko po 23 występuje George Michael, a warto o nim pamiętać. Ależ oczywiście, panie Zbyszku, nadrabiamy.

Waiting for the Day. George Michael na antenie Radia Wrocław. To jest nagranie z cyklu tak zwanych zapętleń, bo jeżeli Państwo by to nagranie zapętlili, mówiąc tak radiowym głosem, no to pewnie można by słuchać było całą noc i może i poranek. Dzisiaj też przypada dzień, kiedy George Michael uwolnił się od współpracy z wielką firmą wydawniczą, no i też zaczął koncertować i udowodnił wszystkim, że jest wielkim artystą i takim pozostał i pozostanie. Zanim się pożegnam, to zapraszam na jutro do 22:00. Wojtek Janicki. Proszę pamiętać o naszych wieczorno-nocnych spotkaniach. Na pewno popodróżujemy jutro jak zwykle. No a ja Państwu życzę spokojnej, ciepłej, przyjemnej nocy. Jutro pogoda się troszkę będzie zmieniała. W środę i czwartek jest szansa na trochę deszczu, ale jakoś strasznie zimno, tak jak w Sztokholmie, jak wspominałem dzisiaj, nie będzie na pewno. Natomiast oczywiście pogoda może nam płatać różne figle. Do usłyszenia, do jutra.

0: pracy, w domu oraz w drodze.
1: Radio Wrocław.
0: To jest powtórka w Radiu Wrocław.
2: Cześć, tu Borys Szyc.
3: Z tej strony Grubson, tu Kara Śrogucki.
4: Kazul z gwiazdami.
1: W Radiu Wrocław.
5: A dzisiaj państwo i moim gościem jest Damian Sikorski. Dzień dobry, witaj.
6: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że po raz kolejny w Radiu Wrocław, a mi tutaj ptaszki ćwierkają, znajomi, nieznajomi, że Radio Wrocław gra muzykę Damiana Sikorskiego, więc no, moje serduszko bije dzisiaj troszeczkę szybciej.
5: Gra, bo Damian Sikorski pisze cały czas nowe piosenki, tak się rozpędziłeś. Przyznam ci szczerze, że myślałem w trakcie wydawania pierwszego albumu, że to będzie dłuższa przerwa, patrząc też na twoje inne obowiązki i widzę, że spodobało ci się bycie takim pełnoprawnym artystą.
6: No muszę ci powiedzieć, jak i państwu, że ja mam trochę takie przemyślenia różne odnośnie pisania muzyki, odnośnie tego, jak dzisiaj rynek muzyczny w Polsce wygląda i co to znaczy być artystą i co to znaczy grać koncerty. Więc w pewnym momencie przy pierwszej płycie miałem jakieś takie przez chwilę wewnętrzne ciśnienie, że jednak musi być tych dużo wyświetleń, że te liczby są takie ważne i w pewnym momencie dotarło do mnie to, że oczywiście w jakimś stopniu jest to ważne, ale budowanie swojej marki, swojego projektu, to jest jednak czas i to jest konsekwencja, to jest nagrywanie i widzę ogromną różnicę po wydaniu drugiego albumu Tysiące Chwil, że jednak ten projekt sygnowany moim imieniem i nazwiskiem zdobył już swoją jakąś publiczność, nawet niemałą, i że tych fanów jest coraz więcej i sprawiło to, że właśnie wydałem kolejną płytę, a nie to, że mam więcej wyświetleń na Instagramie czy też na Spotify'u. Więc to są tak dwa różne odległe światy, to co mamy w telefonach, a to co się dzieje na zewnątrz. I tym bardziej się cieszę, że jednak nie skończyłem na albumie Wiosna i że nagrałem drugą płytę. No i w sumie nie miałem przerwy, bo zagrałem trasę wiosenną i od razu napisałem drugi album.
5: Zarobiony człowiek, proszę państwa, dzisiaj będzie z nami spędzać popołudnie i będziemy słuchać twojej płyty Tysiące Chwil. Bardzo zmysłowy to krążek. A powiedz, Damian, ty często dajesz komuś kwiaty?
6: No, najczęściej mojej żonie.
5: Ale to jest coś taki regularny gest, czy wiesz, jak coś tam nabroisz, to dopiero wtedy biegniesz do kwiaciarni?
6: Nie, myślę, że taki nawet regularny, co sobotę.
5: O kurczę, czyli romantyk.
6: No, całe życie. Czasem ten romantyzm jest taki zgubny, ale wykorzystywany przez innych ludzi, nie mam tutaj na myśli akurat moich najbliższych. Ale tak, ja lubię kwiaty, wbrew pozorom nie znam się na nich, choć są oprawą wizualną mojego drugiego albumu. Uważam, że są piękne i są delikatne, a zarazem mają charakter. W sumie jak ta nowa płyta moja.
5: Szacunek za to, że mówisz o sobie romantyk i że się do tego przyznajesz, bo facetom nadal mam wrażenie, nie jest łatwo tak powiedzieć, a jestem romantykiem, prawda? Raczej wolimy zrobić sobie kolejny tatuaż i być twardzielem.
6: A tatuaże mam też bardzo dużo, tak. Ponad 20, więc no, ale uważam, że niektóre też są bardzo romantyczne. Więc dużo moich tatuaży ma takie ogromne znaczenie, jak napis tata, czy mam wytatuowanego takiego rysunkowego postać psa, który żył z nami 12 lat, niestety całkiem niedawno odszedł i to była ogromna strata dla naszej rodziny, no bo jednak 12 lat z nami żył i w zasadzie mój syn, który urodził się niespełna 6 lat temu, nie zna życia bez psa, a już go nie ma z nami, więc no, każdy tatuaż ma jakieś znaczenie, ale tak, jestem romantykiem i tego się nie wstydzę, wręcz jestem z tego dumny.
5: Znam temat psów, też mam psa, który ma 12 lat i zaczynam się zastanawiać, jak to będzie i nie umiem sobie tego wyobrazić, więc współczuję ci na pewno.
6: Bo nie da się. Nie da się tego wyobrazić. Ostatnio dotarło do mnie, że nawet mój psiaczek, który miał na imię Budyń, został zapisany w jednej piosence na albumie Wiosna, który no wtedy jeszcze żył. W piosence Jeszcze raz, tam jest taki fragment, że zabiorę psa na spacer, którego wszystko straszy, no bo w zasadzie był takim autystycznym psem i wszystkiego się bał na spacerach. No i dzisiaj, gdy gramy trasę koncertową i gramy utwór Jeszcze raz, to szczerze mówiąc łza wokół mi się kręci.
5: No ja też się teraz wzruszyłem, muszę przyznać, więc już bierzmy się za robotę i porozmawiajmy o albumie Podziemna Odyseja. To jest taka wycieczka do metra, bo z tego co pamiętam z naszej ostatniej rozmowy, ty w metrze wymyślasz te swoje historie.
6: No to jest moja codzienność. Ja tak w zasadzie zabieram słuchacza za rączkę i przeprowadzam moimi ścieżkami, moimi ulicami, miejscami, w których jestem. I Podziemna Odyseja, co ciekawe, to była pierwsza kompozycja, którą napisałem na drugi album. Wsiadając właśnie do metra, jadąc do pracy, wyjąłem zeszyt, długopis i zapisałem chwile, które mi wtedy towarzyszyły. To jest też taka moja obserwacja i ja się przyznaję do tego. Wiem, że może być czasem krępujące dla ludzi, ale ja uwielbiam patrzeć na ludzi.
5: Że uważajcie, kochani, na metro w Warszawie tam taki wytatuowany gość może was obserwować.
6: Chociaż teraz gość z najmodniejszą fryzurą tego sezonu.
5: A to prawda.
6: 16 lat.
5: Łatwogang zmienił trendy w strzyżeniu, to trzeba przyznać i oddać.
6: Tak, więc jestem teraz najmodniejszy, jeśli chodzi o fryzurę.
5: Dzisiaj państwa i moim gościem jest Damian Sikorski. Słuchamy twojej płyty Tysiące Chwil. To płyta, która jest dla mnie takim koncept albumem i to jest płyta, która przekracza też pewne granice intymności, bo mocno się otwierasz tymi tekstami. Zresztą w książeczce załączonej do płyty, a uwielbiam książeczki, no to jest takim pismem odręcznym zapisane to wszystko, co w sferze tekstowej i taka notka od ciebie, to też bardziej uwypukla moim zdaniem ten przekaz.
6: No to prawda, ja takie moje podejście było od w sumie pierwszego albumu od Wiosny, że jak już pisać to szczerze, jak już podpisywać się imieniem i nazwiskiem, to właśnie być Damianem Sikorskim, który jest trzonem tego projektu, więc te Tysiące Chwil to jest taki zapis mojego życia prywatnego, które wydarzyło się po Wiośnie i usiadłem przy kartce papieru i zapisałem te różne myśli, te moje historie. Mówisz, że koncept album, bardzo mnie to cieszy, bo też na tym mi zależało, żeby przedstawić taką opowieść, taką książkę, którą słuchacz sobie poczyta w wersji właśnie piosenkowej. Nawet mój brat mi powiedział tuż po premierze albumu, że jak słuchał singli, to mówił wtedy, że okej, fajnie, ale gdy usłyszał album, to dopiero skumał, o co tak naprawdę mi chodziło i powiedział, że jako płyta całościowo bardzo mu się podoba, a fanem singli do końca nie był. I ja szanuję bardzo taką szczerość.
5: Tak, ja też nie jestem fanem singli. Lubię to wydanie płyty w takim klasycznym podejściu, gdzie słuchasz od deski do deski. Uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby zrozumieć artystę i w ogóle pokochać jego sposób myślenia o muzyce, wyrażania siebie i tak dalej, i tak dalej. Ale zastanawiam się przy tym albumie nad takim hasłem, tu sobie zapisałem ołówkiem, komercyjność. Wiesz, ty jesteś z branży, wiesz jak działa rynek muzyczny. Czy nie korciło cię na tak zwany skok w bok, żeby trochę podkręcić coś, żeby te akordy bardziej się układały w stronę akordów przebojowych, o tak może je nazwijmy.
6: Chyba nie potrafię, Michał, wiesz, bo ja jestem takim muzykiem, który siada i w danym momencie pisze i nie analizuje tego, jakie są dziś modne piosenki na rynku i które są najczęściej grane w rozgłośniach radiowych, czy są najpopularniejsze w serwisach streamingowych, tylko siadam do instrumentu i piszę piosenkę. Więc chyba nie potrafiłbym napisać utworu tak pod receptę jakiegoś hitu, bo z drugiej strony uważam, że nie ma recepty na hit. I gdybyś mnie zapytał, czy na tym albumie są hity, No to ja uważam, że każda piosenka jest hitem. Więc no, wiesz, ja uwielbiam te piosenki, ja je kocham. Uważam, że to są bardzo dobre kompozycje, świetnie nagrane, świetnie wyprodukowane. Jestem dumny z tego albumu. W moim mniemaniu i ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, to są hiciory. Więc no... No, niech będą hitami.
5: Niech się tak stanie. Może to jeszcze przed tymi piosenkami, wszystkimi mam to na myśli.

0: jak sięgam pamięcią, chyba pierwszą rzeczą, którą nie przeprocesowałem, i to był ogromny błąd, gdy byłem młodym chłopakiem, skończyłem szkołę podstawową i pierwszego dnia wakacji miałem wypadek, gdzie miałem czołowe zdarzenie z samochodem jadąc na rowerze, i to gdzieś w bardzo moim podłożu takim zostało i wywarło to chociażby na mnie coś takiego, że mi trudno było zrobić prawo jazdy. Ja panicznie się bałem jeździć samochodem. Po śmierci mojego taty przeżyłem też ogromną depresję i ja nie przeprocesowałem też tego, więc późno do mnie doszła taka myśl, co jest w ogóle trochę dziwne, bo ja z wykształcenia poniekąd jestem trochę psychologiem, bo kończyłem opiekę i wychowanie z profilaktyką społeczną o specjalności muzykoterapia, że ja nigdy nie poszedłem na terapię. Myślałem, że ja sam sobie z tym poradzę. I otóż nie, drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma jakiś problem, należy sięgnąć pomocy, iść po tą pomoc, nie bać się, bo można z depresją wygrać. Ja zrobiłem to dużo, dużo za późno, bardzo tego żałuję, bo mogłem pewne lęki i pewne nieprzespane nocy i ataki paniki zwalczyć już dawno, dawno temu. No i trochę jest o tym, nie trochę, to jest o tym ta piosenka Cień, że ten cień gdzieś się za mną kiedyś snuł i o tym chciała napisać.
1: No to...
0: A dzisiaj czuję równowagę. Równowaga to moje wszystko. To, co napisałem w piosence w samym środku.
1: Jakie dla Damiana Sikorskiego są te najważniejsze chwile pod koniec kwietnia 2026 roku?
0: A najfajniejsze chwile są te spędzone na pewno z rodziną, kiedy mam czas wolny i mogę wtedy z rodziną wyjść na spacer, wyjechać gdzieś, a na pewno też kolejne te chwile spędzone z moim zespołem, bo jesteśmy w trakcie trasy koncertowej. Co prawda w kwietniu już nie gramy żadnego koncertu, ale za moment w maju ruszamy w dalszą część trasy koncertowej. Będziemy 15 maja w Opolu, a 16 maja w Warszawie.
1: Przed 14 rozmawialiśmy trochę o przeboju, o tworzeniu przebojowych piosenek, o szukaniu tych przebojowych akordów. Ty powiedziałeś, że nie jesteś kimś takim i nie tworzysz w ten sposób, ale tak się zastanawiam nad tym, czy gdyby teoretycznie, możemy teraz w taką sferę marzeń sobie wejść, pojawiła się propozycja napisania piosenki do hymnu Męskiego Grania, to czy ty byś w taki projekt wszedł? No bo wiadomo, że tam trzeba trochę kreować.
0: No, byłoby to na pewno wyzwanie, a ja lubię wyzwania, więc tak, myślę, że podjąłbym się napisania takiej piosenki. Nawet ostatnio miałem taką sytuację, jeszcze nie mogę głośno mówić o tym projekcie, ale już za moment ruszy kampania bardzo ważnej akcji, myślę, że nie tylko warszawskiej, ale ogólnopolskiej, do której napisałem piosenkę. I to w sumie też była taka poniekąd piosenka na zlecenie.
1: Czyli masz tę umiejętność, ale ona nie dotyczy solowej twórczości. Albumów, które podpisujesz swoim nazwiskiem i które mają być takim twoim dziełem.
0: No to są osobne jakby piosenki, no ale tam jest dużo Damiana Sikorskiego, tak? Więc no trudno by było też uniknąć pewnego stylu mojego muzycznego, więc jest ta kompozycja, o której wspomniałem, nieco inna niż dwa moje dotychczasowe albumy, ale bardzo słychać tam charakter grania Damiana Sikorskiego.
1: Przed 14 zapomniałem też powiedzieć o jednej ważnej postaci na tej płycie. To znaczy zapowiedziałem ją, ale myślę, że należy jej się trochę miejsca w naszej dzisiejszej rozmowie, czyli Penelof, czy Pauliny Krzemińskiej. To jest osoba, której zaufałeś i która śpiewa te twoje teksty. Trudno było jej oddać te momentami, o czym też już dzisiaj mówiłeś, trudne piosenki.
0: No wiesz co, właśnie nie. Akurat z Pauliną miałem tak, że na początku zastanawiałem się mocno nad tym, czy robić kolejną płytę, która poniekąd by była taką składanką złożoną z różnych wokalistek i wokalistów. A później jednak dotarła do mnie taka myśl, że mam już swój live band złożony z osób,

0: które towarzyszą mi na scenie i są w sumie niezastąpione, i w tym jest Paulina. I w zasadzie jej wrażliwość, jej sposób śpiewania, jej umiejętności idealnie pasują do tych kompozycji. No jest taką osobą, która też mocno rozumie te teksty, więc bez chwili zawahania oddałem jej wszystkie teksty do zaśpiewania.
1: 21 minut po godzinie 14. Państwo i moim gościem dzisiaj Damian Sikorski. Słuchamy Twojej nowej płyty. No ale nie samą muzyką człowiek żyje. W międzyczasie sprawdziłem na radiowrocław.pl prognozy pogody. Okazuje się, że na majówkę ta pogoda ma być na zamówienie. Piękne słońce ma świecić przez cały weekend majowy. Ty jesteś takim majówkowiczem?
0: Chyba nie, jakoś po prostu traktuję te dni jako wolne, choć ja mam taką majówkę w tym roku, że pierwszego mam wolne, drugiego pracuję, trzeciego mam wolne, więc
1: to najgorzej
0: mi się trawił.
1: To najgorzej się wylosowało. Ale jesteś takim człowiekiem, który lubi rozpalić grilla, czy w ogóle nie uprawiasz tego sportu narodowego?
0: Nie, w ogóle kiełbaska z grilla to wjeżdża i uwielbiam, ale czy będę rozpalał grilla w tym roku? Myślę, że nie. Poza tym ja mieszkam w bloku, choć w mieszkaniu parterowym i mam ogródek, ale nie mogę rozpalać grilla, więc jedynie mogę sobie pozwolić na elektrycznego.
1: A gdy już ta sytuacja grillowa się zdarza, to jesteś tym rozpalającym i dmuchającym, czy raczej konsumującym i czekającym, aż ktoś tą kiełbaskę przyniesie do stolika?
0: Nie mam z tym problemu, żeby rozpalić grilla, więc jak najbardziej. I zawsze jest to jakaś frajda. Ja w ogóle lubię gotować i wszystko, co związane z kuchnią, nie jest mi obce, więc jak trzeba rozpalić grilla i tam poprzewracać kiełbaski i inne warzywka, to z przyjemnością.
1: No to skoro już się z tym tematem otworzyłaś, że kuchnia nie jest ci obca, to muszę zapytać o takie danie popisowe Damiana Sikorskiego.
0: No kiedyś to było spaghetti, ale chyba tak często robiłem, że już sam na nie nie mam ochoty. więc kiedyś robiłem też mocne, ciekawe sałatki. Jeśli chodzi o ciasta, to na pewno nie ja. Moja żona tutaj się specjalizuje w ciastach i robi znakomite. O, podobno robię najlepszą jajecznicę. To też może i sztuka.
1: No myślę, że miliony facetów też królują w jajecznicy, ale fakt faktem, że nikt tak dobrze cebulki nie potrafi zeszklić jak ja na patelni, więc coś w tym jest.
0: No
1: możemy
0: tak
1: kiedyś zrobić jajeczny pojedynek, jak będziesz we Wrocławiu, i sprawdzimy.
0: Jajeczny pojedynek radiowców, to by było coś.
1: To by było coś. Pierwszy na świecie taki. Dobra, to jeszcze na moment do muzyki wrócimy. Zanim zagramy kolejny numer z twojej płyty, to zapytam o takie granie właśnie rekreacyjne, bo jesteś multiinstrumentalistą. Czy zdarza ci się tak dla siebie po prostu, albo właśnie w takich sytuacjach grillowych, gdzieś tam sięgnąć po instrument, czy oddzielasz to, żeby też za dużo z tą gitarą czy innym instrumentem nie przebywać?
0: Znaczy ja mam coś takiego, że jak jest w pobliżu instrument, to ja muszę go dotknąć i muszę zagrać.
1: Więc takie zboczenie.
0: Jest coś takiego, czysto i pianino, fortepian, gitary, jakiekolwiek jest instrument, to ja podchodzę i pytam, czy mogę, i lubię sobie pograć. Nie miałem nigdy takiej sytuacji, żebym zabrał ze sobą na grilla, na jakiś taki wyjazd gitarę, no chyba, że grałem koncert, no ale jak jest w pobliżu instrument, to no to ja muszę.
1: Ja pamiętam na jednym z lotnisk, to jest popularne, że stoją fortepiany i kiedyś był wolny sprzęt, usiadłem, żeby zagrać. No nie gram wspaniale, ale ludzie patrzyli z takim zażenowaniem na moje popisy, więc grzecznie wstałem, zamknąłem klawiaturę i stwierdziłem, że może jednak w innym kierunku trzeba się rozwijać.
0: Warto próbować i spełniać marzenia.
1: Słuchaj, ta twoja płyta, ona, mówiłem, że jest bardzo koncepcyjna, ona jest bardzo klimatyczna, ale też to jest płyta z kategorii tych, które ja bym strasznie chciał mieć na winylu. Ja bym strasznie chciał słuchać jej w takim właśnie anturażu, gdzie, wiesz, ta igła pracuje razem z muzyką.
0: No jest. bo Tysiące chwil ukazały się również na winylu. Płyta jest dostępna jak i w serwisach streamingowych, na CD-ku, a także na winylu pięknym, takim różowo-pomarańczowo. Zależy jak się spojrzy pod światło, ale ma piękne kolory, no i fantastycznie brzmi też na właśnie takim analogu, ciepłe brzmienie, osobny mastering był robiony pod winyla, no brzmi to naprawdę ekstra.
1: No a brzmi między innymi dlatego, że za produkcję zabrał się Szymon Pałys, to jeszcze jeden człowiek, o którym chciałbym pogadać.
0: Szymon Pałys jest odpowiedzialny za produkcję tego albumu. Ja w zasadzie z nim produkowałem tę płytę, a mix i mastering zrobił Michał Kupicz.
1: I to są ludzie, którzy naprawdę znają się na rzeczy, proszę nam wierzyć. Czekamy bardzo mocno na koncert w stolicy Dolnego Śląska, bo ta płyta najlepiej moim zdaniem pasuje właśnie w takich koncertowych aranżach. No i ma te możliwości, żeby rozpędzić te utwory w zupełnie nieznanych kierunkach. W sensie, wiesz, płyta płytą, ale mam wrażenie, że na koncertach tam można puścić tak. Już wodze fantazji.
0: No polecam gorąco. Jesteśmy po pierwszych koncertach i naprawdę live'owo to brzmi wyśmienicie. Jest dobra energia. W składzie koncertowym jest właśnie Penelof, Michał Kowalonek, Weronika Wyka na skrzypcach i na wokalu, Szymon Pałys, Tomek Maniak i ja, Damian Sikorski.
1: Muzyczni Avengersi w Radiu Wrocław. Pastelowa na koniec naszego spotkania. No a Państwo i moim gościem był Damian Sikorski. Bardzo Ci dziękuję.
0: To ja dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia we Wrocławiu na koncercie.
2: Cześć, tu Kaśka Suchacka.
3: Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska.
4: Krzysztof Grabowski, Grabarz.
5: Kazul z gwiazdami w Radiu Wrocław.

0: To jest powtórka w Radiu Wrocław. Na końcu języka. Zaprasza Marek Waligura.
1: Trafiłem w jednym z tekstów, pisze słuchacz, na słowo causa perda. Nie dowierzam internetowi, stąd pytanie do pani profesor, co ono oznacza. Przyznam się, nie wiem.
2: Dziękuję za zaufanie przede wszystkim. Ja pamiętam to słowo causa perda chyba z literatury, albo ktoś używał w mojej rodzinie. I ja pamiętam, że ono oznacza takiego niezbyt inteligentnego urzędnika, takiego za rękawka skrupulatnego, właśnie nie do końca bystrego. Natomiast jak sprawdzi się w słownikach, jakie jest znaczenie, to znaczenie to odnosi się do marnego prawnika, do marnego adwokata. Ja znałam do urzędnika, więc albo to było indywidualne użycie i ja takie zapamiętałam, bo z tym właśnie znaczeniem dotyczącym urzędnika się nie spotkałam teraz sprawdzając. Etymologicznie wyraz pochodzenia łacińskiego oznaczającego kiepskiego adwokata, który przegrywa sprawy. Czyli zapożyczenie jak najbardziej odpowiadające złemu adwokatowi, natomiast no, też wyraz, który wyszedł z użycia.
0: Radio Wrocław.
1: Czy życie ma liczbę mnogą poza grami komputerowymi? Jeżeli tak, to jak te życia odmieniać?
2: Bardzo dobrze pan redaktor odmienił. Tak, życie ma liczbę mnogą i wcale niedawno w którymś z programów telewizyjnych było właśnie sformułowanie, że tyle żyć ludzkich stracono. Bywa używane także poza grami komputerowymi, ale to jest oczywiście bardzo słuszna uwaga, że to się pojawiło chyba po raz pierwszy właśnie w grach komputerowych. Odmienia się regularnie, jak rzeczowniki, nijakie. Te życia, tych żyć, tym życiom. Te życia, tymi życiami, o tych życiach. To podaje także Wielki Słownik Języka Polskiego. Sprawdzałam, więc można być pewnym.
0: Słuchasz Radia Wrocław.
1: W mojej rodzinie czytamy, słyszę czasami krzest. Tu jest literka K na początku, głoska K, zamiast chrzest. Czy krzest to część jakiejś gwary?
2: Tak. Niegdyś to była jedyna forma w języku polskim, powszechnie używana. Wyraz został zapożyczony z języka czeskiego, w którym to ma formę krzest. Zapożyczony z języka czeskiego, kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo z tamtego kierunku, prawda, od tamtej nacji. Zmieniona forma fonetyczna, tam się różne są spekulacje pod wpływem czego, a na Wielkopolsce czy na Śląsku jest używane z tego, co można wyczytać do dzisiaj. Słownik XVI wieku podaje różne inne formy typu krzciny, prawda? Czy ojciec krzestny, matka krzestna, czyli nie forma ogólnopolska, ale kiedyś tak. A tak bywa, że dawne formy zachowują się w górach.
0: Radio Wrocław, radio z Dolnego Śląska.
1: Która forma jest lepsza? Pytać się kogoś zamiast spytać kogoś.
2: Tutaj nie możemy mówić o lepszości albo gorszości.
1: To może która jest prawidłowa?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Obie. Bo można się, pytałam się tej osoby, czy mogę coś tam. Spytałam tę osobę, czy mogę coś tam. I teraz różna jest lekcja, czyli dobór przypadka. Pytać się plus dopełniacz. Pytałam się o to mojego doradcy. I pytać plus biernik, tutaj wzięłam rodzaj żeński, bo to lepiej widać, pytałam o to moją mamę. Czyli tutaj trzeba pamiętać, żeby nie mieszać przypadków, które jak wiadomo się mieszają w tej funkcji we współczesnym języku polskim. Czyli jedno i drugie może być używane pod warunkiem, że się dobierze dopełniacz albo biernik. Jeszcze raz powtarzam, pytać się plus dopełniacz, pytać bez się plus biernik.

0: Mam nadzieję, że bezbłędnie rozpoznaliście Państwo. Zarówno powojenny sygnał Polskiego Radia we Wrocławiu, które to oficjalnie, z czego bardzo się cieszymy, obchodzić będzie swoje 80. urodziny 29 września tego roku, ale też chyba wszyscy znamy te kilka taktów Poloneza Adur Fryderyka Chopina. To z kolei już od 100 lat sygnał radiowej jedynki. W kwietniu 1926 roku sygnał rozpoznawczo-wywoławczy Warszawy I, bo równo przed 100 laty rozpoczęła się regularna emisja programu Polskiego Radia, o którego to początkach w dźwiękowej historii Radia Wrocław teraz opowiemy. Dobry wieczór, mówi Michał Kwiatkowski. Na dobrą sprawę, ta opowieść rozpoczyna się oczywiście wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pozostawione przez zaborców stacje nadawcze w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie zostały wtedy przejęte przez wojsko. 4 listopada 1918 roku przejęto stację krakowską, która jako pierwsza wysyła w świat radiogramy w języku polskim. Stacja warszawskiej Cytadeli przeszła w polskie ręce w nocy z 18 na 19 listopada. To stąd wysłano komunikat do Paryża oznajmiający narodziny niepodległego państwa. Poznań przejęty został 6 stycznia kolejnego roku. I to z wojskowej łączności wyłoni się Polskie Radio. Ale potrzebny też będzie do tego kapitał prywatny oraz, być może najważniejsza, bezcenna pasja i zapał. W 1923 roku firmy Farad i Radiopol, specjalizujące się w pełzającej jeszcze technice radiowej, połączyły się tworząc Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, PTR. W siedzibie firmy, mieszczącej się przy ulicy Narbuta, oprócz biur, oprócz hali, w której produkowano podzespoły i aparaturę radiową, mieściła się też pierwsza polska rozgłośnia. To stąd 1 lutego 1925 roku o godzinie 18 popłynął taki oto próbny program i komunikat.
1: Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385 metrów.
0: Dyrektor Roman Rudniewski zapowiadał wtedy regularne audycje. Spikerką została Halina Wilczyńska. 7 lutego tegoż roku potwierdzono odbiór rozgłośni w Wiedniu i w Londynie. 5 maja 1925 roku na falach mokotowskiej rozgłośni debiutował Jan Kipuła.

0: pierwszego komunikatu stacji radionadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego mogło wysłuchać tylko kilkudziesięciu posiadaczy radioodbiorników. Ale wzrastająca popularność tego nowego medium zaowocowała potrzebą stworzenia radia z prawdziwego zdarzenia. Za sprawą politycznych koneksji w sierpniu 1925 roku możliwość taką otrzymała spółka Polskie Radio i to ona przejęła stację nadawczą PTR-u. Założycielem spółki Polskie Radio był m.in. Zygmunt Chamiec, który 2 lata wcześniej wrócił z Paryża. Zafascynowany francuskim radiem rozpoczął organizację polskiego odpowiednika.
1: Ustaliliśmy plan, w jaki sposób do tego podejść. Założyliśmy spółkę Polskie Radio, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której doprosiliśmy wybitniejsze osoby w Polsce. Piotr Drzewiecki na przykład, który był wielokrotnym prezydentem miasta, były premier Leopold Skulski. Z ramienia Siły Światła Słowski i ja i spółka zaczęła istnieć.
0: Dzięki ich staraniom 26 listopada 1925 roku stacja PTR po kilkumiesięcznej przerwie wznowiła działalność, a wkrótce, bo 18 kwietnia roku kolejnego, a więc przed 100 laty, oddano do użytku rozgłośnie Polskiego Radia w Warszawie.
2: Żeby wypełnić program, to się przystawiało taką starą tubę gramofonową do słuchań i puszczało się
3: do mikrofonu. Mikrofon był tak wielki, że go nie można było ruszyć z miejsca.
2: Tak, i potem były płyty i proszę pani, to był genialny wynalazek. 2-3 lata później, prawda, to było śmieszne, bo nadawanie płyt się zupełnie inaczej odbywało. O taśmach w ogóle jeszcze mowy nie było.
0: Radio rozwijało się w szybkim tempie, a dzięki rozpoczętej w latach 20. produkcji odbiorników radiowych docierało do coraz większej liczby osób. Reżyser i autor słuchowisk Zbigniew Kopałko tak przed laty wspominał początki swojej fascynacji tym nowym medium.
4: Wtedy była epoka, że radio było cudem, że ktoś ma słuchawki, które gniotły potwornie uszy, ale on słyszał i rozumiał tekst. I sam fakt słyszenia było dla niego cudem. Ktoś z daleka przemawia do niego i mówi mu wiersz szekspirowski albo wiersz mickiewiczowski.
0: A kto mówił? Oczywiście pierwsi spikerzy. Spikerką Polskiego Radia tą pierwszą była Janina Sztompkówna. Natomiast to nie jej głosu, a Tadeusza Bocheńskiego posłuchamy teraz, który tak przed wielu laty opowiadał o okolicznościach zagoszczenia na falach eteru pierwszego, uwaga, niecenzuralnego słowa.
5: W czasie transmisji muzyki tanecznej z Bristolu, zapowiadanej przeze mnie ze studia, zapowiedzi były w ten sposób technicznie nakładane na szum, na gwar sali kawiarnianej czy restauracyjnej, w tym wypadku sali w Bristolu. Jakiś gość pod gazem prawdopodobnie podszedł do dyrygenta, bliżej do mikrofonu, i zażądał od orkiestry zagrania popularnego przeboju. Dyrygent na migi wskazał mu mikrofon, dając tym samym do zrozumienia, że audycja jest transmitowana przez radio i orkiestra musi się trzymać ustalonego programu. Na to ów gość zareagował całkiem nieoczekiwanie grubiańską, choć dość popularną w Polsce propozycją, skierowaną prawdopodobnie pod adresem dyrygenta i orkiestry. Wyobraźcie sobie państwo moje przerażenie i zaskoczenie w studiu, gdy zamiast zapowiedzianego przed chwilą przeze mnie upojnego tanga usłyszałam na antenie wysoce nieparlamentarne słowa, które jeszcze nigdy oczywiście nie na antenie nigdy jeszcze nie miały prawa obywatelstwa. Było to kompletne zaskoczenie. Natychmiast kazałem przerwać transmisję i zakończyłem przed czasem program stereotypową zapowiedzią. Na tym kończymy dzisiejszą audycję i życzymy państwu dobrej nocy. Po czym zwykłą koleją rzeczy nadany został hymn narodowy. Słuchacze szaleli z radości, że coś takiego mogło się zdarzyć w dość sztywnym zazwyczaj.

0: 1977 roku w sali koncertowej Filharmonii Warszawskiej rozpoczęła się ceremonia inauguracji historycznego pierwszego konkursu, w trakcie której to orkiestra pod batutą Emila Młynarskiego odegrała Poloneza op. 53 Fryderyka Chopina. Inicjator i współorganizator pierwszego konkursu chopinowskiego, pan profesor Jerzy Żurawlew, tak przed laty wspominał, jak wpadł na pomysł tej imprezy.
1: Zacząłem sobie myśleć, no co konkurs da publiczności, co konkurs da pianiście. Pianista przede wszystkim musi grać Chopina i musi, jeżeli chce wziąć pierwszą nagrodę, dobrze grać Chopina i pracować. Mało tego, on będzie miał program już całego recitalu. Jeżeli nawet nie weźmie żadnej nagrody, to będzie musiał grać jednak to, bo to już jest wkład. No i oprócz tego nagroda pieniężna. A najważniejsze to, jak proszę od razu wyrzucę na światowej estradzie.

0: Z biegiem lat Polskie Radio stawiało na rozwój ośrodków regionalnych. Rozgłośnie powstawały w Krakowie, Poznaniu, Katowicach i w Wilnie. W 1930 roku dołączyła do nich rozgłośnia Polskiego Radia we Lwowie.
1: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoi pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzińskiego.

0: A panem to masło ciutkie ten grób, jak sok czekolada nie mniot.
1: I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie.
0: Nie szkoda

0: gadania, bo co też mogą. Nie ma jak dwóch. Możliwie, że dużo ładniejszych jest gwiazd, lecz dwóch to jest jeden na świecie.
1: I z niego wyjechać, a gdzież ja bym mógł? Ta mamcia, ta skaź mnie w bok.
0: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
2: Ty, mamę, mamie!
1: Gdzieś śpiewem ci tulu i budzę ze snu.
2: Ty, mamę, mamie!
0: I bogacz, i dziad, u sosa pan brat, i kurz dyma uśmiech na twarzy.
1: A panny to masło, ciotki ten grot, jak sobie kolada i mniut.
0: I gdybym się kiedy urodzić miał znów.
2: Ty, mamę, mamie!
1: I szkoda gadania, i co chcesz

0: Szczepcio i Tońcio, bohaterowie słynnej wesołej lwowskiej fali. Audycji emitowanej przez oraz głośnie Polskiego Radia we Lwowie, począwszy od 16 lipca 1933 roku. Była to najpopularniejsza audycja w Polsce. Dziś to trudne do uwierzenia, ale przez 5 przedwojennych lat w każdy niedzielny wieczór słuchało jej aż 6 milionów osób, czyli połowa całej ówczesnej miejskiej ludności kraju. Radio Lwów obok Warszawy miało najsilniejszą pozycję w polskiej radiofonii. A to wszystko z powodu ówczesnego dyrektora lwowskiego radia, Juliusza Petriego, doskonałego organizatora.
1: Z dyrektorem Juliuszem Petrym spotkałem się pierwszy raz bezpośrednio w 1938 roku. Znałem go dotychczas z jego bardzo radiofonicznego głosu, którym przemawiał do słuchaczy, oraz zjawiających się dość często wizerunków, na których widziałem srogiego pana w grubych szkłach. Okazało się, że bezpośrednie zetknięcie nie było tak groźne. Przyszedłem wtedy po raz pierwszy do radia z rękopisem, z propozycją wygłoszenia pogadanek. Dyrektor Petry okazał się bardzo życzliwy, całkiem niegroźny, a już pękły wszelkie lody wtedy, kiedy okazało się, że jestem pracownikiem Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Usuńskich. Juliusz Petry był właśnie 20 lat przede mną również stypendystą Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Usuńskich. Wtedy, w tych latach, kiedy pracował jako stypendysta Juliusz Kleiner, kiedy pracował jako stypendysta Adam Fischer, Stanisław Łempicki i inni. Ta konferencja, która zdawała się, że będzie sroga, trwała chyba co najmniej godzinę. Popłynęły długie wspomnienia o tym, jak to było dawniej i jak to wygląda dzisiaj.
0: Wspominał przed równo 65 lat na naszej antenie dr Franciszek Pajączkowski, pracownik Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. A skoro biblioteka, to warto nadmienić, że radio jako medium skupione na słowie było od początku swego istnienia doceniane przez literatów. Najwięksi polscy pisarze i poeci współpracowali z Polskim Radiem. Tworzyli dla niego, zyskując przy tym nową przestrzeń, w której mogła wybrzmieć ich twórczość. W radiowym archiwum u jego zarania zachowały się setki głosów polskich mistrzów pióra, między innymi Juliana Tuwima.
2: Moi kochani, mówię do was z New Yorku 22 listopada roku 1943. Posyłam wam od siebie te najserdeczniejsze życzenia świąteczne. A teraz przeczytam wam fragment kwiatów polskich. Grand Val Brillant. Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca, panno, madonno, legendo tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona mi spadł? Rośnie grom i strun i trąb, rośnie krąg i zachwyt rąk, coraz więcej kibici chciwe ramię ochwyci, świętokradczona pełza drżąca ręka na sąk drżący i huczą słońca zwniący trąb, kołujący rośnie krąg. Pędzi zawrót kolisty po elipsie falistej, jednomętnym rozpływem wiruje jak bąk. Gdy przez sufit przetaczam nosem gwiazdy, zahaczam, gdy po ziemi łymkuje, to udaje siłacza. Wątłe mięśnie naprężam, pierś herlawą wytężam, będziesz miała atletę i huzara za męża. A tu noga ugrzęzła, drzazga w dziurze uwiązła, bo ma dziurę w podeszwie, swój pretendent na męża, ale szarpnę się, wyrwę i już wolny odeszło i walcuje, surając odwiniętą podeszwą.
3: Ludzie mniemali, jest to pozowanie na jakiś autorytet, na owładnięcie pełnią wiedzy o jakiejś dziedzinie życia, przestrzeganie aż do granic śmieszności umówionych modnych przepisów dobrego tonu, praw czy przesądów,
0: Słyszeliśmy wybitnych literatów Juliana Tuwima i Stefana Żeromskiego. Polskie Radio jako pierwsze medium w naszym kraju umożliwiające uchwycenie i transmisję dźwięku i owszem pozwalało na przekazanie emocji, ale i też informowało swoich słuchaczy o najważniejszych wydarzeniach XX wieku. Między innymi tych sprzed 100 lat, z listopada 1926 roku.
4: Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, krótkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na punty jak pierniki, prawie na łuty jak jacie cukierki.
5: Wszyscy powinni uczynić z niego przybytek prawa, odstoję sprawiedliwości, miejsce spokoju, pracy i dobrobytu. Wyście własnymi rękami powinni dokonać gruntowni przebudowy państwa zgodnie z duchem czasu, jego potęgą i waszym interesem.
0: A to już Wincenty Witos, przemawiający do chłopów w 1938 roku. Wybuch II wojny światowej nie oznaczał zaprzestania działalności Polskiego Radia. Jego pracownicy podjęli się niezwykle trudnej misji informowania o wydarzeniach na froncie, nawet wtedy, gdy na Warszawę spadały bomby. Posłuchajmy teraz wspomnień Marii Ponikowskiej, pracownicy radia w Warszawie. Pamiętnik, który napisała, a którego rękopis przechowywany jest we wrocławskim Asolineum, zatytułowany jest Działalność Polskiego Radia w Warszawie w latach 1939-1945.
6: Sierpień 1939 roku. Gorączka pracy wzmagała się z dnia na dzień. Przeszkalani w gorączkowym tempie pracownicy radia mieli zastąpić powołanych do wojska. Program jeszcze jednak na tym nie ucierpiał. Nadal następowały po sobie audycje bez przerw i omyłek. My, za kulisami radia, zaliczaliśmy to jednak do cudu. Nadszedł dzień 1 września. Wybuchła wojna. 5 rano, przychodząc do pracy, dowiedzieliśmy się, że władze państwowe ewakuowały się z Warszawy. Oświadczenie premiera o tym zostało nadesłane do nadania przez radio 6 września późnym wieczorem. Upamiętnił nam się ten wieczór. Siedziało nas parę osób w pokoju emisji. W przyległym pokoju szła jakaś audycja słowna, potem muzyczna, płyty. Dyrektor naczelny, Konrad Libicki, przysiadł się do nas. Był zdeprymowany do ostatnich granic. Trzymał w ręku oświadczenie premiera o opuszczeniu Warszawy przez rząd. Postanowił osobiście je odczytać. Patrzyliśmy, jak wszedł do studia i równym, spokojnym, ale grobowym głosem odczytał komunikat. Tejże nocy z 6 na 7 września zostały na zlecenie dyrekcji naczelnej zniszczone częściowo urządzenia stacji nadawczej w Raszynie. Od tej chwili Raszyn był nieczynny aż do momentu naprawienia go przez dyrekcję poczt niemieckich w parę tygodni po kapitulacji Warszawy. Natychmiast rozszalał się w eterze fałszywy Raszyn. Program układany na wzór polskich audycji, muzyka szopenowska, sygnał stacji raszyńskiej, ale słowa złe, jadowite, wsączające jad i zwątpienie do dusz polskich. I nie było już możliwości tych słów zagłuszyć. Szły przez Polskę z niemieckiej stacji we Wrocławiu. Tejże nocy, z 6 na 7 września, polecił dyrektor naczelny kierownikowi Wydziału Muzycznego Edmundowi Rudnickiemu zamknąć stację i gmach na Zielnej. 7 września około 9 rano kierownik muzyczny wraz z paroma pracownikami wrócił na swoje stanowisko i zdołał uruchomić Warszawę drugą. Program przygotowany poprzedniego dnia został i tym razem nadany. W okresie od 7 do 30 września Edmund Rudnicki w porozumieniu z władzami wojskowymi podjął prowadzenie rozgłośni warszawskiej. Życie wrzało w gmachu przyzielnej. Wobec nalotów i obstrzału artyleryjskiego coraz więcej pracowników pozostawało w gmachu. Duże studio zamieniono na wielką zbiorową sypialnię. Jeśli chodzi o program, to w głównej mierze składał się on z audycji informacyjnych, komunikatów i muzyki. Często przerywano audycję, by nadać pamiętne "Uwaga, uwaga nadchodzi". Stałym i najważniejszym punktem programu były codzienne, czasem dwukrotne przemówienia prezydenta miasta Starzyńskiego. Czym były te przemówienia dla słuchaczy? Świadczyły urywające się telefony. Czy będzie dziś mówił? Kiedy? Czy coś się stało? Wprowadzony przez Niemców sposób walki w eterze zmuszał nas być stale w pogotowiu. 24 godziny na dobę. Niemcy czekali na każdą chwilę naszej ciszy, by podszyć się pod polskie audycje. Kasa Polskiego Radia była w dniu 7 września zupełnie pusta. W kasetce podręcznej dyżurnego inspektora do wypłat honorarium wykonawcom było zaledwie 200 kilkadziesiąt złotych. W celu zdobycia choć trochę pieniędzy ogłoszono, że wobec niefunkcjonowania poczty radio przyjmuje bezpośrednie opłaty abonamentowe za wrzesień u siebie. Już od następnego dnia tworzyły się długie kolejki przed biurem dyrekcji administracji. W ciągu 3 dni wpłynęło 10 tysięcy złotych z opłat 3-złotowych. Suma ta uratowała Polskie Radio z kłopotów finansowych we wrześniu 1939 roku. Od 24 września, gdy zabrakło prądu, działała krótkofalówka. Nadszedł 30 września. W godzinę po nadaniu ostatniej, pożegnalnej audycji weszli do gmachu dwaj przedstawiciele władz niemieckich.
0: Równie ważnym pamiętnikiem znajdującym się w zbiorach Ossolineum jest Polskie Radio w Powstaniu Warszawskim. Jego autorem był Zenon Skierski.
7: Od 28 lipca obowiązywało nas ścisłe pogotowie zgodnie z decyzją Departamentu Informacji i Prasy. W tym celu przeniosłem się z Saskiej Kępy do Śródmieścia. Nasz punkt mieścił się na Krakowskim 7 w mieszkaniu pani Marii. Mieliśmy własną stację krótkofalową schowaną na Krakowskim Przedmieściu, amplifikatornię znajdującą się przy Marszałkowskiej 120 oraz czynną już do nagrywania aparaturę mieszczącą się przy ulicy Poznańskiej, gdzie w lipcu nagrywano na płyty utwory symfoniczne. 5 sierpnia po wybuchu powstania Niemcy wyrzucili z naszego domu wszystkich mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, że Raszyn nie został opanowany, a zainstalowanie się przy ulicy Zielnej jest niemożliwe na skutek ostrzału niemieckiego z Pasty. Łączność montowała krótkofalówkę, która miała ruszyć 9 sierpnia. Ponieważ wojsko stało się jej właścicielem, nam przydzielono kilka odcinków programowych. Zostaliśmy przyjęci przez Łączność i DIP na prawach sublokatorów w lokalu Adrii. Odcinki programowe były małe ze względu na podsłuch niemiecki. 3 od 15 do 20 minut. DIP, dysponując swoją błyskawicą, miał 6 odcinków w języku polskim, 2 w niemieckim i 2 w angielskim. Tematy wojskowe należały do DIP-u, cywilne do nas, co było błędem w założeniu. 9 sierpnia odbyła się pierwsza audycja Polskiego Radia. Stacja nadawcza mieściła się na 2. piętrze gmachu PKO przy rogu Jasnej i Świętokrzyskiej. Warunki złe, stacja prymitywna, technicy niewyszkoleni. Huki spadających bomb w pobliżu studia nadawczego były denerwujące. Materiał do audycji mieliśmy skromny. Ponieważ mieliśmy uszkodzony aparat odbiorczy, zorganizowanie na słuchów obcojęzycznych było niemożliwe. Stąd wątłość tematyczna niektórych naszych audycji, szczególnie w odniesieniu do spraw światowych związanych z Polską. Tkwiliśmy zatem, jak cała prasa, w powstaniu. Z czasem sami odczuwaliśmy ciężar tego problemu, tak jak i pewnie nasi słuchacze. Uwzględniwszy nerwowe i fizyczne wyczerpanie naszych współpracowników, w ostatnim etapie powstania była to prawie męka. Męka prowadzona w przeświadczeniu, że musimy wytrwać na stanowiskach i że wszystko, co powiemy, musi być zgodne z prawdą. A ta prawda leżała często przed nami zakryta. Było nas tylu. Dyrektor, Maria, Janek Gor, Edmund Osmańczyk, Lukasz, Bury, Michał, Jaromir, Janek, Angielski, Tomicki, Juliusz, Zwonko, Halina, Ludka, Basia i Nelly. Gor pisywał codziennie artykuły Warszawa walczy oraz artykuły polityczne od czasu do czasu. Lukasz, Bury, Michał i Jaromir przeglądy prasy. Janusz prowadził sekretariat. Baśka i Zwonko łączność. Halina, Ludka i Nelly maszyny. Pani Maria zastępowała dyrektora do spraw programowych, prowadziła całą stronę administracyjną, wyżywienie, pomagała mi w programie, który prowadziłem w charakterze kierownika. Praca nasza była niebezpieczna. Montowaliśmy program wśród pożarów i huku bomb, mimo glodu. Ale nastrój był wśród nas wspaniały. Byliśmy zgodni, pełni optymizmu i dobrej woli. Jest cudem, pisał Times, że w walczącej Warszawie jest i działa polskie radio. Cudem. Może. Nam trudno było to ocenić, że przy pomocy nędznego, polatanego aparatu poruszyliśmy sumienie narodów. Ten szkic jest obrazem ludzi na radiowej placówce w czasie 9 tygodni powstania warszawskiego.
0: Zenon Skierski, powieściopisarz, a przy tym pracownik Polskiego Radia w Warszawie. Pamiętnik został spisany przez niego w 1945 roku, bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Najciekawszym jednak z punktu widzenia Wrocławskiego Radia jest pamiętnik przechowywany do dziś w Ossolineum, którego autor Tadeusz Fabiański przedstawia w swym dziele wspomnienia z rozgłośni lwowskiej.
8: W rozgłośni lwowskiej było ciasno. Nic dziwnego, mieściła się przecież w lokalu po niewielkiej kawiarni. Wskutek tej ciasnoty żadna część rozgłośni nigdy nie próżnowała. Gdy w pokoju obok amplifikatorni nie urzędowało miłosierdzie w postaci funkcjonariuszek Akcja Radio Chorym, to zjawiała się tam srogość w osobach kontrolerów radiopajęczarstwa. Gdy w sali orkiestry nie dyrygował próbą Tadzio Seredyński, pakowano tam odbiorniki dla zwycięzców jakiegoś radiowego konkursu. W dużym studio, o ile było wolne, obchodzono imieniny honoracjorów radiowych, odbywano próby słuchowisk. Gdy w różnych częściach tego pokawiarnianego lokalu odbywały się równocześnie różne imprezy, zdarzały się czasem dziwne rzeczy. Biuletyn naszej rozgłośni wykazywał niezbicie, że najpopularniejszą lwowską audycją były dialogi Szczepka i Tońka. Listy przychodziły z całego kraju, pisali je chłopcy i dziewczęta oraz staruszkowie. Słuchają nas profesorowie wyższych uczelni, robotnicy i chłopi, twierdził dyrektor programowy radia Juliusz Petry. Szczepkiem i Tońkiem byli oni dla nas raz na tydzień, w niedzielę wieczorem, gdy siedzieliśmy przy głośniku. We wszystkie inne dni tygodnia pierwszy był dla nas Kaziem, Wajda, drugi Heniem, Fogelfenga. Henio z zawodu był prawnikiem, zarabiał na chleb powszedni jako jeden z radców prawnych zarządu miasta Lwowa. Drugi, Kazio, był naprzód spikerem naszej rozgłośni, później kierownikiem działu aktualności. Dział sportowy w radio prowadził senior polskiego kolarstwa, propagator piłki nożnej, możny opiekun pogoni, profesor Rudolf Wacek. Straszny kawalarz i hecownik. Ogromnie lubił płatać figle i nie gniewał się, gdy jemu je płatano. Pewnego roku dyrektor Petry, wyjeżdżając na urlop, zlecił mnie prowadzenie w jego zastępstwie skrzynki programowej. Robiłem, co mogłem, aby zastępując dyrektora nie przynieść mu wstydu. W jakiś czas po powrocie z urlopu dyrektor Petry przyniósł mi list adresowany do niego, prosząc, bym go przeczytał i nie przejmował się. Dyrektor wyszedł. Zacząłem czytać list. W czasie pańskiej nieobecności, dyrektorze, skrzynkę czytał jakiś gość drewnianym, zapijaczonym głosem. Wygłaszał same nonsensy. Zmartwiłem się niepomiernie. Nie byłem pewny, czy mój głos jest radiofoniczny, ale żeby był zapijaczony. No i te nonsensy. Gdy tak się martwiłem, uchyliły się drzwi, ukazał się w nich uśmiechnięty Petry, a za nim Wacek, autor listu i kawału. A co, kupiłeś kawał, stary, co? A propos przygody, to nasza spikerka Celina Nachlik opowiedziała mi taką historię z pewnym literatem, który przyszedł po raz pierwszy wygłaszać prelekcję do radia. Miał straszną tremę. Wyjaśniłam mu sygnalizację. Uspokajałam go, jak dziecko. Dałam mu kawałek pomarańczy, by zwilżył sobie gardło. Dałam zielone światło. Widzę przez okienko, że literat bardzo zbladł, ale zabiera się do czytania. Dałam czerwone światło. Spojrzałam, Boże drogi, literata nie ma w studio. Zniknął. Wpadłam do studia, nikogo nie ma, zdjął mnie strach. Nagle widzę za pulpitem wyciągnięte na podłodze nogi, a pod pulpitem resztę ciała. Biedaczysko zemdlał z tremy i osunął się z fotela pod pulpit, na którym leżał przygotowany tekst pogadanki. Kto był owym literatem? Autor kilku książek, świetny felietonista, znany z dowcipu Wilhelm Raort. Pani Zofia, żona dyrektora Petriego, nigdy nie mogła podać swemu mężowi, a naszemu dyrektorowi, świeżo zgotowanych ziemniaków, czy też sznycli prosto z patelni. Pan Juliusz stale się spóźniał na obiad. Późno mi dają pocztę do podpisu, żalił się. Był u mnie Stasio Rogowski, taki chudziutki i mizerny jak Jezusik. No musiałam z nim pogadać, dać mu audycję. Kiedy indziej bywali u dyrektora po drugiej, to Marian Promiński, to Karol Kuryluk, to Tadzio Holender. Z wszystkimi trzeba było porozmawiać. Stwierdziłem, że ci przedobiedni goście dyrektora to w jej części kwiat młodego piśmiennictwa, ale kawalerowie, ludzie bezrzędni, nie mający żadnego zrozumienia dla rodzinnego trybu życia z obiadami podawanymi w porę. Nakłoniliśmy ich, aby składali wizyty raczej w porze drugiego śniadania niż obiadu. Odtąd nieraz można było zobaczyć w gabinecie dyrektorskim któregoś z młodych, który asystował Petriemu przy piciu herbaty, zajadając gruszkę lub jabłko, jakie przynosił dyrektor z domu w zawiniątku z drugim śniadaniem. Ale bywało, że ten już się zapominał. Pewnego razu, gdy dyrektor już chwytał za kapelusz, posłyszał młodzieńczy głos na korytarzu w dialogu z woźnym, który perorował, że nikt już nikogo nie przyjmuje. Czy to nie Tadzio Banaś? Za chwilę kapelusz znów znalazł się na wieszaku, a Tadzio Banaś na krześle przed dyrektorskim biurkiem. Znów okazało się, że dyrektor nie może żyć bez młodych, że wyżej sobie stawia rozmowę o sygnałach i awangardowych wierszach niż smaczny obiad czy drzemkę. Górą młodzi, sznycle, niech się przepalają.
0: Juliusz Petry, który pojawił się w tych wspomnieniach, po wojnie trafił do naszego miasta. A skoro tak, to ze Lwowa wraz z doktorem Franciszkiem Pajączkowskim przenosimy się teraz do powojennego Wrocławia.
1: Juliusz Petry był bardzo życzliwym cenzorem. Jego ołówek skreślał bardzo rzadko. Powiedzmy rzeczy stosunkowo młodego autora. Zachęcał do pisania. Podsuwał pewne tematy. Z wielką radością spotkałem Juliusza Petriego w Wrocławiu w 1946 roku, kiedy ja organizowałem Bibliotekę Zakładu Narodowego imienia Usolińskich, on Polskie Radio. I znowu pamiętam przegadanych parę godzin w maleńkiej, nieistniejącej już kawiarence Bagatela przy ulicy Świdnickiej, gdzie snuliśmy plany. No niestety krótka jego praca we Wrocławiu nie pozwoliła mu na rozwinięcie całego tego programu. Ostatni raz spotkaliśmy się parę lat temu w Warszawie. Nie przypuszczałem, że będzie to spotkanie ostatnie. Jeszcze jedno. Juliusz Petry był zawsze wiecznym optymistą. W czasie wojny ten optymizm był potrzebny. W najczarniejszych godzinach
0: w Radiu Lwowskim jeszcze przed wojną z Juliuszem Petrym spotkał się przyszły kierownik literacki rozgłośni wrocławskiej, Tadeusz Banaś, który tak wspominał te czasy.
9: Dostać się przed oblicze Petriego nie było takie łatwe. Pracownicy rozgłośni lubili dookoła niego aurę Zeusa Gromowładnego, ale jakoś przez łaskawe oblicze można było przy pomocy fortelu dotrzeć. Przyszedłem do dyrektora i oproponowałem mu swoje usługi pisarskie. Oczywiście Petri był roztargniony i okazało się, że któryś z dostawców tekstu zawalił termin i na czwartek miał iść fragment powieści. Tego fragmentu powieści w poniedziałek jeszcze nie było. Petri zwrócił się do mnie i mówi: proszę pana, niech pan napisze fragment powieści. Poczęła mi fragment powieści. Powiedziałem mu: panie dyrektorze, ja powieści nie piszę. Petli zmrużył filuternie oczy, popatrzył się za okularów i mówi: no ale przecież fragment może pan napisać. Oczywiście fragment napisałem i w ten sposób stałem się autorem fragmentu powieści, która niestety nigdy nie została dokończona. Wiele miłych i serdecznych chwil spędziliśmy z Juliuszem Petli i wiele trudnych chwil spędziliśmy z Juliuszem Petlim we Wrocławiu, kiedy w 1946 roku, za jego zresztą poduszczeniem, przyjechałem tutaj razem z nim organizować program rozgłośni wrocławski. W tym czasie zżyłem się z nim najbardziej, poznałem go nie tylko jako znakomitego radiowca, jako doskonałego człowieka mikrofonu, jako wybitnego znawcy literatury i zagadnień radiowych, ale równocześnie poznałem go bardzo blisko jako człowieka. Jako człowieka o wielkim uroku osobistym, o wysokiej kulturze towarzyskiej i o jakimś bardzo serdecznym stosunku do całego świata. Troska o każdego pracownika, każdego szeregowego pracownika, począwszy od tego, który zajmował w hierarchii czy jakieś bardzo skromne stanowisko, do tego, który zajmował stanowisko odpowiedzialne, była zawsze troską jednakową.
10: Tu Polskie Radio Wrocław na fali 315,8 metra.
0: Takich zapowiedzi słuchali wrocławianie tuż po wojnie. Ich autorem był pierwszy speaker Polskiego Radia we Wrocławiu Zbigniew Lutogniewski. A o historii naszego 80-letniego już Radia Wrocław w tym roku będziemy sobie nieraz opowiadać. Ale zarówno w naszym, jak i też w przypadku macierzystego Polskiego Radia niezmienna jest Państwa obecność. I coś, o czym przed wielu laty wspominał redaktor Tadeusz Banaś. I z tym wspomnieniem na do usłyszenia Państwa zostawię.
11: Do tej pracy potrzeba mieć po prostu zamiłowanie. Potrzeba mieć nawet, powiedziałbym więcej, potrzeba mieć pewne powołanie. Ja wszedłem do zawodu dziennikarskiego jako dziennikarz gazetowy, ale przerzuciłem się potem do radia i mnie radio stwarzało więcej satysfakcji, powiedzmy, w samej robocie, chociaż to była mimo wszystko sztuka momentu. To, co człowiek powie, to ginie w przestrzeni i tego już się nigdy nie da odtworzyć. Natomiast to się zostaje zwydrukowane, to zostaje jako pewien dokument obciążający albo chwalebny. Wszystko jedno zależy od tego, kto to będzie czytał i jak będzie czytać. Ale to jest jeszcze druga historia. Ja mam wrażenie, że żywe słowo zawsze silniej przemawia do człowieka, jeżeli jest dobrze powiedziane, jest dobrze podane, aniżeli słowo drukowane. Zanim się człowiek nauczy czytać, musi się nauczyć słuchać. Prawda? I to jest wielka taka po prostu biologiczna potrzeba. Biologiczny fakt.

0: jest powtórka w Radiu Wrocław. Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
1: Witam Państwa i zapraszam w poniedziałkową Reakcję 24. Taki trochę przedłużony, długi weekend. Będziemy rozmawiać o przyjemnościach, choć może okazać się, że nie tylko. Blaski i cienie wędkarstwa na Dolnym Śląsku. Rozpoczynamy program. Razem ze mną w studiu goście z Polskiego Związku Wędkarskiego. Pan Adam Suchorab. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I pan Karol Cieleń. Witam.
3: Dzień dobry.
1: Państwo mogą nam opowiedzieć, jak to jest. Może byliście już na rybach i macie swoje spostrzeżenia, pytania do naszych gości, to bardzo proszę, w tym momencie do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu 71 391 0000 i także oczywiście nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. To zacznijmy od tego, jaki w ogóle mamy stan łowisk na Dolnym Śląsku. Pana Karola Cielenia bym chciała zapytać o to, jak się mają ryby w naszych zbiornikach wodnych. Czy możemy mówić o pewnej równowadze gatunków? Czy jest tak, że któryś ryb jest za dużo, któryś za mało? Jak powinniśmy z nimi postępować?
3: No, wszystko zależy od zbiornika. Mhm. Mamy zbiorniki, które są przez nas użytkowane, są własnością Skarbu Państwa, czyli rzeki, czy zbiorniki zaporowe. Są to zbiorniki, które dzierżawimy często od gmin, czy od nadleśnic,